0: I wracamy z powrotem na zbiórkę z podwórka. Moim gościem jest dzisiaj Abradab, a przyczynkiem do naszego spotkania jest trasa Hołd dla Joki. I przy tej okazji mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia na koncert w Poznaniu, który odbędzie się 15 maja w klubie Tama. Jako że dzisiaj dostęp do informacji jest wszechdostępny, to ja tradycyjnie poprosiłbym o jakieś takie osobiste rzeczy na maila zbiurka@polskieradio.pl. Może ktoś by mi chciał napisać, dlaczego on z osobą towarzyszącą, bądź ona z osobą towarzyszącą, chciałaby się wybrać na trasę, która jest hołdem dla Joki i co twórczość Joki, jak i szerzej Kalibra 44 znaczy dla nich, bo wszelkie takie pytania, która płyta w którym roku i ile tych płyt i co, to wydaje mi się, że dzisiaj to już nie ma sensu. A my wracamy do rozmowy. Bo opowiesz mi trochę o koncercie, który odbył się na Śląsku, tym pierwszym w Hołdzie?
1: Opowiedzieć o koncercie, no. Co mogę powiedzieć, no.
0: Bo ten on koncert był iskrą do tego, że jednak nie wystarczy jeden, prawda? Że...
1: To znaczy, powiem tak, ten jeden uważam, że był niezbędny. To była jedna z takich pierwszych myśli pozytywnych, że tak powiem, która pojawiła się w mojej głowie, kiedy się dowiedziałem, że Joka zmarł, że taki koncert musi się odbyć. Bo żyliśmy tyle lat muzyką i to jest potrzebne, uważam, i dla pamięci o nim, i dla fanów naszych, i dla mnie, nie ukrywam. Bo był szalenie stresujący, natomiast ja dopiero na drugi dzień tak naprawdę powiedziałem do swojej żony, że dopiero teraz poczułem, że to w jakiś sposób zamknąłem w sobie. Nie pogrzeb, tylko ten moment to był taki, który naprawdę gdzieś wewnętrznie to była potrzeba serca, że to się musi odbyć. Oczywiście szalenie się stresowałem, to było wariactwo, co się działo. Natomiast mieliśmy genialnych gości. Mam wrażenie, że udało się to świetnie. Jeszcze raz dziękowałem, jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim, zarówno widzom, fanom, którzy przyszli, jak i gościom fantastycznym, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Także no, było to magiczne, było czarodziejskie. I to był taki koncert, który nazywałem właśnie Tribute to Joka. Taki ku pamięci jego jako osoby, jako twórcy. Natomiast wiadomo, że no, trudno oczekiwać, żeby ludzie, którzy byli z nami przez tyle lat, wszyscy nagle pojawili się w lutym w Katowicach. Nie dość, to był środek ferii w kilku województwach, jak i wiadomo, no jest to kawał drogi. Dlatego przy koncercie 30-lecia myśleliśmy, że zagramy jeden, bo duże zainteresowanie, ludzie pisali, żeby zagraliśmy więcej. Tym razem uznałem, że już nie będziemy cudować, po prostu przez te kilka największych miast pojedziemy do nich, przyjedziemy tych ludzi pokazać. Natomiast tak już bardziej teraz patrzę na to, że ta pewna tributowa emocja troszeczkę została wypełniona na tym koncercie. Teraz te koncerty nazwałbym taki bardziej no, pożegnalna trasa dla Joki. Mm-hmm. Jedziemy po prostu do tych ludzi, już nie tyle tribut jakiś wielki oddawać, bo to się wydarzyło w lutym, co jedziemy po prostu pożegnać się trochę, żeby Joka się z nimi pożegnał. Zagrać te utwory, których prawdopodobnie już no nie będę grał, bo jego wokal będzie leciał, będziemy podbijać, będą goście rapować, ja tam coś będę rapował, ale to poleci z głośników i w takiej formie po prostu tych koncertów już nie będzie. No i uważam, że po prostu przyjedziemy do tych osób, którzy chcieliby się pojawić, którzy nie mogą, nie chcą, nie mają możliwości jechać 500 km do nas. Tyle razy przez tyle lat przychodzili na nasze koncerty, dawali nam energię, podnosili ręce w górę, spowodowali, że chciało się żyć, chciało się przyjechać jeszcze raz, że no, należy się, żeby przyjechać do nich i podziękować za to.
0: No i przyjedziecie poza Poznaniem do 15 maja, 16 do Wrocławia, 23 do Łodzi, 30 do Gdańska i 20 czerwca do Warszawy, gdzie na letniej scenie progresji.

0: będzie ostatnie pożegnanie. I to jest trochę taka rzecz, która w kulturze hip-hopowej niestety zbyt często żegnamy ludzi przedwcześnie, a z drugiej strony jest to kultura, która potrafi żegnać ludzi i oddawać hołdy. I byłem ciekaw, właśnie tego nie wiedziałem, ale już to powiedziałeś, że wokal Yoki leci po prostu z głośników.
1: Tak, tak, jasne, leci.
0: Moim zdaniem...
1: Musi być tam z nami przez cały czas, no to nie ma innej opcji.
0: Tak, ja byłem niedawno na koncercie Wu-Tangu w Łodzi, gdzie zwrotki Old Dirty Bastarda wykonywał jego syn. I to bardzo dziwne uczucie we mnie sprowokowało i wydaje mi się, że wręcz coś mi zabrało, że jakbym słyszał głos ODB z głośników po prostu puszczony i pusta była ta scena, to by było mocniejsze. Dziwne to było bardzo doświadczenie.
1: Wiesz co, jest różne podejście. Na koncercie tributowym Grubson podjął się zarapowania zwrotki. Igo zarapował fantastycznie, niesamowicie. Demony zarapował Yoki. Skorup się podjął, zresztą Skorup będzie też rapał. To jest fantastyczne, to jest znakomite, jeśli ktoś chce się zmierzyć z czyjąś sztuką i zaśpiewać, zarapować jego utwory. Natomiast też nie jest to sprawa łatwa, bo już śpiewając jest trudno, każdy ma swój styl i swój głos. Natomiast rapowanie tego tekstu jest dużo, on jest poukładany w charakterystyczny sposób. I sam się z tym mierzyłem kiedyś, nawet miałem zarapować Kazika, dziewczyny mówi, ale super, jarałem się tym numerem chętnie. To było przerażające, słuchaj, nie mogłem pamiętać tego tekstu, wydawało mi się, że ja go doskonale znam. Jednak wejść w czyjeś buty, To jest trudna sprawa, więc większość raperów po prostu mówili, że oni się boją, że nie odważą się, że to były świetne rzeczy i że oni inaczej złapać to będzie trudno. Zresztą przy 30-leciu się też z tym trochę mierzyliśmy, więc nie nalegałem. To też nie chodziło o to, żeby robić jakiś benefis i żeby śpiewał czyjeś piosenki. Kto miał ochotę w ten sposób oddać hołd, szacunek, ten oddał, ale no myślę, że ludzie przychodzą, żeby ten charakterystyczny wokal Yoki usłyszeć i my tam dajemy grubo do pieca, jest mnóstwo dobrej energii i te wokale są grubo podbijane i myślę, że to jest tak jak to powinno wyglądać moim zdaniem. No.
0: I też wydaje mi się, że to są na tyle pamiętane zwrotki, że często pewnie ludzie je rapują całe z pamięci.
1: Tak, do tego mamy wizualizacje, na których umieściliśmy teksty. Jeśli ktoś nie pamięta, że to jest wyświetlone, więc można sobie spokojnie to przerapować podglądając. Tu jeszcze wiadomo, że tutaj na tej trasie mamy trochę mniejsze kluby, inaczej to wygląda, no spodek był bardzo duży, pojemny, można było sobie pozwolić na dłuższy koncert. I również przypomnieliśmy, na przykład zgodzili się wystąpić wszyscy goście, z którymi okonarował featuringi. Tych numerów było bardzo mało, bo on się nie za bardzo dopisywał, natomiast to były też numery, których ludzie mogli mniej znać, więc też mi bardzo zależało, żeby je zagrać i zagraliśmy praktycznie wszystkie jego i solowe numery z Kalibrów i z moich płyt i występy i z gośćmi, które ponagrywał, także staraliśmy się przypomnieć jak najbardziej po prostu to praktycznie wszystko, co muzycznie zrobił przez swoje życie.
0: To może przypomnimy teraz właśnie kilka gościnnych udziałów.

0: przeszłości ślady.
1: Niewiadomych nie da się rozwiązać. Co było, nie wróci.
2: Nie patrz na przeszłość. Dziś niemile widziane to, co przeszłe.
0: Przeszłości ślady.
1: Nagapiłem się już dość.
2: Co było,

Moje demony atakują z każdej strony. Chcą mojej zguby, najwyższe próby kutafony. Mam ich dość, a jak na złość jest ich mnóstwo. Rodzą się jak króliki ziom, niezłe gówno. No dobra, dawaj ten beat.

0: Wracamy z biurka, z podwórka i moim gościem jest Abradab, a rozmawiamy o trasie pożegnalnej dla Joki, która odbywa się aktualnie i będzie aż do schyłku czerwca trwała w różnych miastach. Wszystko można znaleźć na pewno w sieci i na różnych social mediach związanych i bilety też w takich miejscach, jak się kupuje bilety. I wiem, że to pewnie jest niełatwe, żeby tak o tym rozmawiać dla ciebie, ale chciałem się podpytać, bo dla mnie Joka był ważną osobą też i to było zaskakujące w kontekście żegnania się z nim medialnego, że wszyscy cały czas podnosili to, że on był takim śmieszkiem i był wesoły, a ja do dzisiaj pamiętam moją obawę i do dzisiaj pamiętam chociażby wydaje mi się, że gościnny udział u ciebie albo gościnny udział u HST, który też był o jakichś takich cieniach życia i że był człowiekiem skomplikowanym. Czy to nie odbiera twoim zdaniem czegoś jemu, że właśnie tak się mówi o nim, że to był taki wesoły raper?
1: Mówi się. No, ktoś tak mówi, ktoś mówi inaczej. No, wystarczy posłuchać tych utworów. Wiadomo, i są takie jak moja obawa, które też były napisane lata temu, więc ludzie też ewoluują, zmieniają się trochę, no ale mamy też masz album już o nich, gdzie jest Joka Znik i wiele tych jego i międzymiastowa, i ten, gdzie widać ogromny dystans do świata. Wiadomo, że on się zmieniał też na przestrzeni lat. Różne były momenty i ciemniejsze, i jaśniejsze. I to się również pojawia w jego tekstach. Natomiast no, bez dwóch zdań miał luźny stosunek do życia, że tak powiem, na co dzień.
0: A w waszej dynamice twórczej to była jakaś taka... Na ile wy się wymienialiście pomysłami, na ile to była gdzieś może czasami jakaś taka hip-hopowa rywalizacja i jak, czy spotykaliście się na przykład, żeby wspólnie pisać? Wiadomo, że w tym pierwszym okresie to na pewno, ale to było jakieś takie odbijanie piłeczki?
1: No, momentami było, natomiast różne mieliśmy podejście i to chyba widać troszkę, jak się na dyskografię spojrzy. On miał długie takie chwile, gdzie ja to wyjeżdżał, a to w ogóle się zupełnie odcinał, nic nie robił. Ja w międzyczasie wydałem mnóstwo solowych płyt, bo on robił co innego i jakby nie bardzo chciał do tego wrócić, więc różnie było. Bywały takie czasy, kiedy to szło żwawo i dało się, że tak powiem, odbijać piłeczkę, a były takie czasy, kiedy miesiącami się czekało, żeby się dograł, ostatecznie się nie dograł i no, każdy jest sobą i każdy był sobą i no, mieliśmy inne tempo pracy zdecydowanie.
0: No to też jest dosyć hip-hopowa dynamika właśnie, żeby tutaj na gościnne udziały się zwykle długo czeka i chyba jest też coś takiego, że wielu takich raperów, którzy chwytają wiele serc i są ważni dla ludzi, to nagrali kilka płyt, pojedyncze jakieś gościnne udziały, to ludzie chyba lubią ten głód i często do takich rzeczy mają inny stosunek.
1: Ale to wiesz co, nie tylko chyba wśród raperów, jednak wiesz, no, to są te chwile, które się pamięta i które tworzą rzeczywistość. I jest mnóstwo zespołów, artystów, którzy

0: ponagrywali płyty i stadiony nawet grali, a tak naprawdę jak zapytać przeciętnego człowieka, to wymieni jedną piosenkę czy dwie. I trzeba być naprawdę fanem, żeby znać więcej, bo przebija się jedna. I bardzo często na samym początku ich kariery jest jakiś jeden hit, który, że tak powiem, siadł albo został dobrze pomyślany przez producentów i menedżerów, a potem oni tak czy tak grają całe życie, żyją z tego, a mają ten jeden hit. I z raperami chyba też jest troszeczkę podobnie. No.
1: Tak, w takiej szerokiej recepcji na pewno tak jest. Tutaj też chciałem cię zapytać o to, jak ci się gra te numery, które powstały tak dawno temu, bo często o tym rozmawiam z różnymi raperami, że jednak człowiek się zmienia przez lata. Kultura hip-hopowa dzisiaj już inaczej, ale kiedyś to ta prawdziwość była odmieniana przez wszystkie przypadki i jest to taka specyficzna dyscyplina, żeby rapować coś, co się nagrało 30 lat temu i wydaje mi się, że inna jest dynamika niż jak na przykład Rolling Stonesi śpiewają Satisfaction. Bardzo taki tekst poetycki, który w każdym momencie życia można ty i wy szerzej jako kaliber też tutaj mieliście pewien jak to najlepiej nazwać, angielskie słowo mi przychodzi do głowy, lifehack, że te wersy bardzo często nie były tak blisko chodnika, że ktoś rapował o tym, siedzę pod blokiem i piję piwko i 30 lat później dorosły człowiek, który ma rodzinę i inaczej już się to zupełnie rapuje, jak ty masz z tymi utworami, które tak dawno temu powstały i tak wiele z nimi jest związanych różnych emocjonalnych rzeczy.
0: No, różnie z nimi bywa. Są takie, które bez problemu. Rapuje są takie, do których musiałem się przyzwyczaić. Są takie, które się na tyle zestarzały, że właśnie nie za bardzo już mi teraz przechodzą przez gardło. Natomiast no, jeśli mówimy o jakichś takich bardziej, powiedzmy, kultowych numerach, w cudzysłowie hitach, czy coś w tym stylu, czy rzeczach, które jakieś tam są ważne, no to też nie można o tym zapominać. Wiesz, że wychodząc stąd na scenie, przedstawiasz tą piosenkę nagraną wtedy. No nie udajesz, że to napisałeś ją teraz i że teraz tym żyjesz. Wiesz, 50 Cent chyba śmiał się, że Madonna nie powinna w wieku 65 lat wychodzić śpiewać Like a Virgin. Wiesz, wiadomo, że śpiewasz piosenkę gdzieś stamtąd, że wracasz do tamtych emocji. Nie? I ludzie przychodząc na koncert, no to właśnie trudno sobie wyobrazić, żebyś poszedł na koncert Rolling Stonesów, żeby ci nie zagrali Satisfaction. Wiesz, oczekujesz tego, ta piosenka była dla ciebie ważna w jakichś momentach i mimo to, że wyglądają inaczej, możesz zaśpiewać, zagrać inaczej, czy no inne emocje, no to chcesz tego usłyszeć, no bo między innymi za to ich lubisz, nie, i słuchasz. Więc to, no jesteśmy skazani trochę na to i wiem, że wielu raperów się miotało mocno przez lata i chcieli grać tylko nowe rzeczy, nie chcieli wracać do tych starych, natomiast mam wrażenie, że mamy świadomość, że stworzyliśmy trochę klasyków, no i oni będzie nasze, wiesz, błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie, no trzeba to będzie do końca grać, bo trudno sobie wyobrazić, żeby tego nie zagrać. Zresztą tak jak miałbym wyjść swój koncert, a Bardaba zagrać, Miasto jest nasze, nie zagrać. No jakby, no, trzeba to będzie grać, nie? I tyle. I mimo, że ja rapowałem 3 dekady w branży, sam jestem teraz 3 dekady w branży, no i co? I co ci powiem? No i tak jest w tekście. Niektóre rzeczy da się zabawnie zamienić i czasem, wiesz, Jajonasz miał, nie jestem, kurde, biznesmenem, a w momencie, że rapował, a teraz jestem biznesmenem, wiesz, czy Rachim prawo nie mam czasu czesać się na bok i teraz zmienia, już mam czas czesać się na bok, wiesz. I czasem da się drobnostkę taką zmienić i zrobić aktualizację systemu, a czasem to po prostu jest świadomość, że to są słowa człowieka młodszego i śpiewamy je dlatego, że lubimy, wiesz, z gitarą pośpiewać przy ognisku i już, tyle.
1: No tak, no bo to często jest o emocjach odbiorców bardziej niż o emocjach wykonawcy, acz one też moim zdaniem w takim...
0: Przywołujemy tamten czas po prostu wtedy i tyle. No.
1: A powiedziałeś coś takiego w trakcie naszej rozmowy, że być może na tej trasie są utwory, które ostatni raz już wykonasz, wiesz,

0: że są takie rzeczy, chociaż trudno mówić, nigdy nie mów nigdy, jest to porzekadło, ale czujesz, że są takie rzeczy, które już wraz z tą trasą zostaną pożegnane?
1: No na pewno. Ja nie mówię, że nigdy nie zostaną zagrane, bo możliwe, że kiedyś będzie jakiś koncert w takiej formule, wiesz, właśnie może jakiś wspominkowy, rocznicowy czy coś, czy może, wiesz, orkiestralny, czy coś takiego i pewne rzeczy będziemy przywoływać. Natomiast, wiesz, no ja będę grał swoje koncerty. Będą się pojawiać pewnie rzeczy Kalibra, ale mam też mnóstwo solowych kawałków Kalibrze, Konfrontacje, Weny, różne rzeczy, które mogę śmiało grać. Na pewno nie będziemy grali tych kawałków Joki, takim mocno z Joką, bo no nie wyobrażam sobie, że na moich koncertach będzie tłuszony Kaliber i w kółko te zwrotki Joki będą lecieć. Więc te rzeczy będą zamknięte. Jakieś rzeczy na pewno będą się pojawiać co jakiś czas, ale na pewno nie w takiej formie, w takiej ilości i rzeczy jego międzymiastowe, Kątem Oka, Litery czy coś, no te rzeczy na stówę nie będą grane więcej. Ewentualnie raz na Ruski Rok w jakimś anturażu specjalnym, w jakimś przygotowaniu wspominkowym, ale to jest tyle.
0: Więc tym bardziej warto pojawić się na tej trasie i pożegnać Jokę. Ja przypominam o konkursie na zbiórka Małpa Polskie Radio. Prosiłbym o jakieś takie kilka zdań, dlaczego właśnie ktoś piszący powinien 15 maja dostać podwójną wejściówkę na koncert w Tamie. I dziękuję Ci bardzo, że mnie tutaj wirtualnie odwiedziłeś.
1: Dziękuję również za zaproszenie.
0: Moim gościem był Abradab, ja się nazywam Filip Kalinowski, a to była zbiórka z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. W dzisiejszej audycji w Tonacji Trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
2: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
3: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
4: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
2: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
3: Zmrużyła oczy i wysyczała.
4: No to twój będzie łabędzi śpiew.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
6: Państwa i moim gościem jest zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, chociaż niektórzy żartują i mówią dzień ziobry.
6: No nie wiem, czy taki dzień ziobry w znaczeniu, że dobry, z tego względu, że... No,
7: dla kogo dobry, dlatego dobry. Ale wie pani, prawda, co się wtedy w tym żarcie odpowiada?
6: Tak.
7: Zamiast do widzenia... Do więzienia.
6: No to już z punktu widzenia koalicji rządzącej lepiej, no bo to było do przewidzenia.
7: Ja nie wiem, czy akurat chodzi tutaj o koalicję. Raczej powiedziałbym, chodzi o sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość. Nomen omen.
6: A to prawda. Ten ruch był do przewidzenia, bo już w kwietniu, po wygranych przez opozycję węgierską wyborach, o tym się mówiło. Natomiast czy kancelaria premiera jest zaskoczona tym, że Zbigniew Ziobro wylądował w Stanach Zjednoczonych?
7: Pani redaktor, szanowni państwo, no zaskoczenia chyba nie ma i raczej byśmy byli na stanowisku, czy ja byłbym na stanowisku, że raczej większość Polaków zaskoczonych nie jest, ale jest pewna prawidłowość. Ja to nazywam winokilometrami. Wie pani redaktor, na czym to polega? Im dalej od Polski, tym bardziej przyznaje się do winy. No, najpierw był na Węgrzech, to można powiedzieć niedaleko. Teraz jest już za oceanem, jeżeli faktycznie te informacje się potwierdzą, a wszystko na to wskazuje. Więc skala winokilometrów jest o wiele, wiele większa. I tak naprawdę też problem, nie tylko paradoksalnie dla rządu, ale i dla PiSu, bo myślę, że słowa pana marszałka Tarleckiego, że pan Ziobro ich topi, w dalszym ciągu brzęczą, dźwięczą w większości opozycji, no po tej stronie pisowskiej, oczywiście nie ziobrystów w klubie PiSu.
6: Ale co można było zrobić, żeby Zbigniew Ziobro do Stanów nie uciekł? No... Nie ma europejskiego nakazu aresztowania. Tutaj są, prawda, pewne
7: różnica,
6: opóźnienia,
7: to jest różnica.
6: Bałagan, można by rzec.
7: Ja nie wiem, czy możemy mówić o bałaganie.
6: Raczej, przy okazji.
7: Raczej, pani redaktor, jest to dowód na to, że obecna koalicja trzyma się tej linii praworządnościowej i nie naciska, nie wymaga, czy też nie próbuje przyspieszać. To jest sprawa bardzo delikatna. Wiemy doskonale, jak retorycznie,
6: ale tak naprawdę tam brakuje tutaj podpisu, kolejne posiedzenie przesuwane,
7: no,
6: prawda?
7: Europejski nakaz aresztowania to nie jest jakby wewnętrzna sprawa Polski, więc pamiętajmy też o tym, że sprawa jest na tyle delikatna, że każdy fałszywy ruch ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości byłby zaraz podnoszony przez opozycję i urastałby do rangi nie wiadomo jakiego skandalu. Więc nie dziwię się poniekąd też tego, że ten instrument prawniczy w Polsce trochę, że tak powiem, ostrożnie, jak takim właśnie śmierdzącym jajem tą sprawą się zajmuje, co nie zmienia faktu, że poczynił i czyni wszystkie dążenia, żeby faktycznie pan Ziobro jednak przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanął. Bo przypomnę, że to jest oczekiwanie Polaków. Nie polityków, tylko pamiętam kilka sondaży było robionych, takich badań opinii publicznej, robiły to media, zlecały to różnego rodzaju gazety i tam za każdym razem lwia większość respondentów mówiła o tym, że tak, pan Ziobro powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i przynajmniej

0: stanie się wytłumaczyć. A jeżeli ucieka,
1: Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie ucieka, prawda?
0: No nie, nie ucieka. Wie pani, to tak jakbyśmy teraz tutaj sobie siedzieli i ja bym twierdził, że nie rozmawiamy. Rozmawiamy. No to jest tak, że jeżeli ucieka, jeżeli... No jeszcze szczególnie, że pamiętamy jego te buńczuczne zapowiedzi w kontekście takim, że on tutaj czuje się bez winy i ma dowody na to, że tej winy nie ma. No to dlaczego tych dowodów nie przedstawia?
1: No na razie będzie komentował rzeczywistość za oceanem, prawda?
0: Tak, ale ja tak jak powiedziałem, to nie jest tak naprawdę problem dzisiaj... rządu tylko i wyłącznie. Oczywiście będą podejmowane pewne działania.
1: No właśnie, zapowiedział... Co można zrobić, żeby Zbigniewa Ziobro ściągnąć?
0: Myślę, że będzie to, co zapowiadał pan minister Żurek. Dzisiaj wiem, że ma być duża narada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeżeli trzeba będzie, czy też no, tak merytorycznie podejmą decyzję o tym, żeby wystąpić o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, to ja myślę, że no, Stany Zjednoczone nie będą chciały też tutaj wchodzić w jakiś taki zgrzyt, niepotrzebny zgrzyt między Polską a Stanami na tych relacjach bardzo dobrych, które mamy i które cały czas sobie budujemy. No, wiemy, że one w dużej mierze opierają się na zabezpieczaniu tutaj tej militarnej kwestii, jeśli chodzi o Europę, o bezpieczeństwo Europy, także Polski. No więc myślę, że jest duża szansa, że jednak administracja odpowiedzialna, administracja amerykańska, jeżeli taki wniosek będzie, to po prostu się do niego przychyli, bo dla nich, z całym szacunkiem, ale pan Ziobro jest tylko jakimś tam pionkiem, który nie może mieć wpływu na budowanie takiej odporności militarnej i bezpieczeństwa w tej części świata.
1: Zbigniew Ziobro twierdzi, że to będzie bardzo trudna ekstradycja. Przypomina czasy, gdy sam był ministrem sprawiedliwości i pamięta właśnie sprawy ekstradycyjne, które kończyły się niepowodzeniami.
0: No, pani redaktor, ja nie będę się odnosił do sprawy, do komentarzy pana Ziobry, bo wystarczy przeczytać, co wypisuje w internecie, jak sączy się z niego jad. A tak naprawdę to jest moim zdaniem obraz i wyraz olbrzymiej frustracji. Frustracji spowodowanej tym, że jako minister sprawiedliwości dał po prostu, mówiąc kolokwialnie, ciała. Nie zrobił tego, o czym opowiadał. Reforma Ziobry, reforma wymiaru sprawiedliwości została bardzo źle oceniona nawet przez środowisko jemu przychylne. Nawet prezes Kaczyński mówił o tym, że Ziobro nie dał rady. Więc jedynym jego, w cudzysłowie, osiągnięciem jest to, że ma 26 zarzutów i tak naprawdę to chyba ta frustracja jest takim największym powodem tego, że żółć wylewa się, czy jad, czy jakkolwiek to nazwać, i że pluje na lewo, na prawo, na wszystkich i opowiada różne dziwne rzeczy i obraża także polityków koalicji rządzącej.
1: Jest dużym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem, panie ministrze?
0: No, ja już powiedziałem, wystarczy przypomnieć słynną wypowiedź pana marszałka Terleckiego, który powiedział wprost, że Ziobro ich topi. No, myślę, że też to...
1: Czyli marszałek Terlecki powiedział głośno to, co wszyscy myślą.
0: Może nie, wszyscy. Większość. Mhm. Ale większość, zanurzenie peryskopowe, jakie robili niektórzy politycy PiSu w sytuacji, kiedy przyszło komentować im temat pana Ziobry, też o czymś świadczy. Tam chyba poza niewielką grupką takich fanatycznie oddanych mu polityków, ale fanatycznie nie dlatego, że w niego wierzą, tylko dlatego, że zapewni mi miejsca na listach i dzięki temu mandaty poselskie, no to jest niewielka grupa. To jest promil tak naprawdę PiSu, a reszta raczej chyba podziela zdanie pana prezesa Kaczyńskiego. Zresztą nawet Klub Jagielloński, think tank prawicowy, tak, bardzo źle ocenił reformy Ziobrę, ocenił je bodajże na dwóje, tak, w swojej analizie, no więc chyba nikt już w tym merytorycznym obszarze nie broni tego pana.
1: Teraz do działania, po pierwsze, resort spraw zagranicznych przystępuje, resort sprawiedliwości, MSWiA, właśnie jaka siła uderzenia, co teraz się powinno wydarzyć ze strony Polski?
0: Pani redaktor, ale my też proszę pamiętać o tym, jesteśmy odpowiedzialnym środowiskiem, który tworzy koalicję i też mamy pewne priorytety. No, ja rozumiem, że pan Ziobro może być atencjuszem, ale no nie będziemy całej siły dyplomacji polskiej czy innych ważnych działań polskiej administracji rządowej fokusować w 100% na to, żeby się zajmować panem Ziobrą.
1: My mamy naprawdę 26 zarzutów. kłopotów i oczywiście. Człowiek ucieka z jednego kraju do drugiego, no to jest ważna sprawa wizerunkowa, chociażby
0: tak,
1: też po to, żeby byłego ministra sprawiedliwości ściągnąć.
0: I ja tak jak już powiedziałem, ufam, że pan minister...

0: Żurek, który jest bardzo kompetentną osobą, ale też przyzwoitą, która no, nie wychodzi poza te ramy takiej umocowania prawne, praworządności, że podejmie wszystkie działania, żeby ten temat zakończył się szczęśliwym finałem. Natomiast, tak jak powiedziałem, naprawdę dla Polaków o wiele ważniejsze sprawy są dzisiaj związane chociażby z bezpieczeństwem, żeby czuli się w Polsce bezpiecznie, żeby była stabilna gospodarka, żebyśmy szli do przodu tak jak idziemy i tym się też będziemy zajmować, żebyśmy też pomagali w trudnych momentach, bo przecież dzisiaj mamy cały czas sytuację niepewną, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. To się przekłada chociażby na ceny paliw w Polsce.
1: Oj, to już my daleko pan zawędrował.
0: Ale my tym się zajmujemy. Ja mówię o tym, żeby zobrazować państwo, że rząd nie zajmuje się tylko panem Zbyszkiem. I całe szczęście. Chociaż nie lekceważy tego tematu, biorąc pod uwagę
1: zespół
0: to...
1: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych...
0: I w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest bardzo ważne.
1: Dobrze się zajmie, a Marcin Romanowski jest gdzie?
0: No, użyłbym pewnego epitetu, gdzie jest pan Romanowski, powiedzmy w cudzysłowie w lesie jest. No, ma większy problem niż pan Ziobro, bo zanim europejski nakaz aresztowania został już wydany, więc tak naprawdę jeśli miałbym dzisiaj ja osobiście jako Jakub Stefaniak coś w tej sprawie zrobić, to skierowałbym dzisiaj takie słowa apelu do pana premiera Madziara. Panie premierze, gratulujemy. Już, że tak powiem, jest pan dzisiaj szefem węgierskiego rządu. Proszę zrobić wszystko, żebyśmy mogli jako polska administracja przejąć pana Romanowskiego w sposób jak najszybszy i jak najbardziej płynny, bo w Polsce naprawdę na niego czekamy.
1: I takie słowa premier Węgier usłyszy w przyszłym tygodniu, bo ta wizyta, no pierwszy kraj, który odwiedzi nowy premier Węgier, to właśnie Polska. Ta wizyta jest planowana na przyszły tydzień.
0: Pan premier Madziar już te słowa prawdopodobnie usłyszał, a jeśli nie usłyszał, to jest na tyle zorientowanym politykiem, jeśli chodzi o sprawy europejskie, że sam zapowiedział, tak, że jak tylko obejmie władzę, to zajmie się i tą sprawą. Niestety pan Zbyszek go ubiegł.
1: No
0: bo,
1: właśnie, bo to mówił
0: bo zrobili to
1: Madziar
0: bardzo sprytnie.
1: Tuż po wyborach, a w ostatnim momencie...
0: Tam jest bardzo wiele niewiadomych. Proszę pamiętać o tym, że MSZ już też, polskie MSZ też już prowadziło rozmowy z Departamentem Stanu i tam były troszeczkę inne ustalenia niż się zadziało. Byli podobno, tak, donoszą na razie niektóre media, zaangażowali w tą całą akcję Ziobro prawicowi niektórzy politycy. Jeżeli prawdą jest, że przybudówka medialna PiSu, niejaka Republika, również była zaangażowana w to, żeby wyszmuglować pana Ziobrę poza Europę, no to teraz pozostaje pytanie, czy oni nie są współodpowiedzialni, czy nie pomagają uciekać potencjalnemu przestępcy. Ja tego nie wiem, bo nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że sprawa jest bardzo dużo wielowątkowa i rozwojowa.
1: Jednym
0: bardzo,
1: słowem, będą mieli
0: rozwojowa.
1: O czym rozmawiać w przyszłym tygodniu premierzy, bo premier Madziar taką wizytę w Warszawie złoży.
0: Tak jest.
1: Między innymi o Zbigniewie Ziobrze, ale nie tylko.
0: Myślę, że są inne i ważniejsze tematy, ale na pewno pewne rzeczy, które są związane również ze wsparciem Węgrów, jeśli chodzi o odbudowywanie praworządności w ich kraju i, że tak powiem, naprawianie tej demolki po 16 latach rządów Fideszu.
1: I naprawianie też relacji z Ukrainą, bo tu jesteśmy postrzegani jako ten możliwy łącznik, prawda, między Budapesztem a Kijowem.
0: Okej, ale ja myślę, że dzisiaj my patrzymy na relacje z Węgrami także, albo przede wszystkim jako to, żeby zachowana była polska racja stanu. I będziemy robić wszystko, żeby wspierać też Węgrów w uniezależnianiu się ich od Rosji, ponieważ ostatnimi laty zarządów pana premiera Orbana ta miłość między Budapesztem a Moskwą kwitła. No więc teraz to nie jest tak, że trzeba tylko powiedzieć, no weźcie coś z tym zróbcie, ale pokazać, jakie możemy mieć wspólne projekty z zakresu energetyki, z zakresu obronności, które właśnie pomogą Węgrom wyjść z tych objęć Putina.
1: No i między innymi o tym premierzy w przyszłym tygodniu będą rozmawiać. Wizyta niewykluczone, że na razie jednodniowa, ale tak naprawdę tematów do tego, do omówienia jest tyle, że mogłaby spokojnie potrwać nawet tydzień.
0: Myślę, że to jest dobre, nowe otwarcie współpracy polsko-węgierskiej na tym poziomie rządowym, tak? Bo to ostatnimi czasy kulało.
1: Panie ministrze, padła deklaracja, znaczy może nie deklaracja, co odpowiedź na pytanie zresztą dziennikarza Polskiego Radia, czy byłaby możliwość, że żołnierze, którzy będą redukowani w Niemczech, trafią do Polski i prezydent Stanów Zjednoczonych

0: Zjednoczonych takiej możliwości nie wykluczył. Jak pan ocenia te słowa? Czy jest na to szansa, by ci żołnierze w Polsce ostatecznie wylądowali?
1: Amerykańscy żołnierze w Polsce zawsze są mile widziani. To po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem pani w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy, że to będą dokładnie ci żołnierze, którzy z Rammstein będą wyjeżdżali, czy oni trafią do Polski, bo to nie jest tak, że dzisiaj to się dzieje przez przypadek. Szanowni państwo, w 2020 roku NATO opublikowało dokument DDA, się ten dokument nazywa w skrócie, gdzie kreśli się w tym dokumencie takie różnego rodzaju korekty zadań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I już wtedy, 6 lat temu, Amerykanie sygnalizowali, że będą zmniejszali swoją obecność w Europie na rzecz obszaru Indo-Pacyfiku. To nie jest nic nowego, co wydarzyło się nagle.
0: Czyli
1: wiemy to od
0: to
1: 6 lat.
0: Natomiast, że się Donald Trump obraził na kanclerza Niemiec.
1: Natomiast, szanowni państwo, jest jeszcze kwestia taka, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który odpowiada za bezpieczeństwo Polek i Polaków, jest szefem MON-u, jest jednym z polityków, który chyba najczęściej w Europie, tak, jakbyśmy mieli taką skalę porównawczą, spotyka się z Pete'em Hegsethem i rozmawia z Pete'em Hegsethem, czyli z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku, w lutym, w czasie takiego spotkania padła deklaracja z ust pana sekretarza Hegsetha o tym, że jakby rozważa też i bardzo, bardzo pozytywnie myślał o tym Amerykanie, żeby ten kontyngent wojskowy w Polsce zwiększać. Dzisiaj to mamy około 10 chyba czy 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Proszę zobaczyć, co dzieje się dalej. We Wrocławiu, a właściwie pod Wrocławiem, mamy gigantyczne teraz gigantyczny plac budowy. Przy lotnisku wrocławskim powstaje olbrzymia amerykańska baza. Jeżeli Amerykanie mieliby w planach ograniczanie, redukowanie swojego udziału w Polsce, no to nie inwestowaliby w tak duże przygotowania, jakim jest baza we Wrocławiu. No.
0: Panie ministrze, tylko że prezydent Stanów Zjednoczonych, pytany właśnie o te ewentualne przesunięcia, pochwalił prezydenta Nawrockiego.
1: No, to są wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, które mają znamiona polityczne. Nie będziemy się też czarować, że panowie obydwaj są z tego samego, nie chciałbym powiedzieć obozu, ale z tej samej bańki politycznej, gdybyśmy to przełożyli na taki język internetowy. Więc no, nie ma się co dziwić, że będą się nawzajem chwalić i nie tylko werbalne uściski sobie przekazywać. Natomiast to, co mówi pan prezydent, jakby ma takie znamiona, ja to tak czytam, jako taki wymiar polityczny. Administracja Stanów Zjednoczonych ma to do siebie, że
0: język polityczny trzeba przełożyć
1: jest
0: jeszcze, prawda?
1: Tak. Jest to administracja, co by nie powiedzieć, mocarstwa, ma świadomość pewnej ciągłości władzy i ona reaguje w sposób pragmatyczny, reaguje w sposób bardzo, powiedziałbym, dla Polski korzystny. I dzisiaj naprawdę byłbym bardzo spokojny o to, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o współpracę z naszymi partnerami amerykańskimi. Ale odpowiedzialny polityk, a takim na pewno jest pan premier Kosiniak-Kamysz, odpowiadający za ten sektor bezpieczeństwa, w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, musi grać na wielu fortepianach. Więc my dzisiaj oprócz tego, że mamy te dobre relacje ze Stanami, kupujemy także od Stanów Zjednoczonych uzbrojenie, budujemy też te kontakty na poziomie ministrów, ale też i administracji,
0: mamy
1: wojska.
0: Mamy nadzieję, że więcej wojsk amerykańskich do Polski tak trafi. To też świętujemy z okazji, zaraz pan minister powie też sejfu.
1: To właśnie poniekąd też to budujemy tę drugą nogę na podstawie naszych zdolności europejskich, to po pierwsze, a po drugie także zdolności polskich. Szanowni państwo, my dzisiaj, tak jak poprzednicy, również bierzemy kredyty. Trzeba powiedzieć to wprost, ale różnica polega na tym, że oni tylko kupowali. My stworzyliśmy mechanizm, który na podstawie otrzymanych pieniędzy jest w stanie spowodować, że już nie będziemy tylko kupować sprzętu, ale zaczniemy go produkować. Bo my za pieniądze z mechanizmu SAFE, o których pani redaktor wspomniała, będziemy budować w Polsce, czyli już budujemy nawet nowe fabryki. Będziemy rozwijać polski przemysł.
0: Kiedy pierwsza w tym tygodniu?
1: No, pani redaktor, musi być w tym tygodniu, bo czasu jest niewiele. To jest 60 umów do podpisania i gdyby niezłośliwe prezydenckie weto, tego czasu na podpisanie umów.

0: mów byłoby więcej. Ale damy radę, cytując klasyka. Dlatego, że w Agencji Uzbrojenia, to jest potężna komórka, pracują ludzie już od dawna, przygotowują się do realizacji tego gigantycznego projektu i wszystko będzie...
1: Tak naprawdę wszystko jest w toku, tak? To teraz po prostu chodzi o to, by złożyć...
0: Wszystko będzie zgodnie z planem i zdążymy.
1: Nie będzie na gwałtu retyny.
0: Przychylność Komisji Europejskiej także jest duża. Proszę pamiętać o tym, że mamy tam pana komisarza Serafina, który jest Polakiem i też myślę, że to może spowodować, że czujemy taki komfort, tak? Taki background i takie wsparcie nawet duchowe ze strony pana komisarza, za co trzeba też podziękować. Natomiast proszę zobaczyć, jaka sytuacja była po tym prezydenckim wecie, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE, która by bardzo ułatwiła, przyspieszyła te
1: mechanizm. Bo to była ustawa wdrażająca, prawda?
0: Tak, techniczna jest, taka
1: ustawa,
0: techniczna,
1: która sprawiała, że tak,
0: proszę zobaczyć, co się zadziało. Nagle kraje europejskie się obudziły, powiedziały, okej, skoro Polska nie chce tych pieniędzy, to my chętnie je weźmiemy. To oznacza tylko tyle, że to był dobry strzał. To jest projekt, ten europejski, jak to mówią niektórzy, SAFE, to jest tak naprawdę polski pomysł. To też trzeba pamiętać.
1: Takie słowa padały w piątek podczas uroczystości, że tak naprawdę to wymyślono w łazienkach królewskich podczas spotkania premierów, prawda?
0: No bo to wymyślono w Polsce i wymyślono to dla Polski i Polska jest największym beneficjentem. A wie pani, dlaczego opozycja tak wyje?
1: Bo to niech pomysł. Pan to mówi.
0: To, że jest to, tak? Nie jest to ich pomysł, to jest jedno. Ale oni też patrzą na to tylko i wyłącznie przez pryzmat wyborów. W przyszłym roku są wybory. Oni się boją tego, że jak właśnie dzisiaj wtłoczymy w gospodarkę miliardy, że zaczniemy jakby ten proces także budowania, czy też inwestowania w zakłady zbrojeniowe. Proszę zobaczyć, 12 tysięcy firm w skali kraju. Wspomniane Opole 200, Lubelszczyzna ponad 200. No, na Mazowszu to już tam idzie w tysiące. To są firmy, podmioty, także prywatne, przedsiębiorstwa, prywatny biznes, który będzie współpracował z PGZ-em. Wie pani, o ile się zwiększy zysk PGZ-u szacunkowo w tym roku? Czterokrotnie wyższy będzie niż w 23. To proszę zobaczyć, w 23 to było bodajże 600 milionów.
1: Może pan, że z pierwszej pięćdziesiątki PGZ wskoczy do pierwszej 30,
0: no,
1: jeżeli chodzi o firmy zbrojeniowe.
0: Znaczy dzisiaj
1: pan
0: już,
1: ma taką,
0: już,
1: taką nadzieję,
0: znaczy już
1: ministrze,
0: jest
1: tak?
0: W pierwszej pięćdziesiątce.
1: Tak, ale chodzi o to, żeby
0: chodzi
1: o tej pozycji awansował.
0: Żeby awansował i to jest możliwe. Tylko jeżeli wszyscy po prostu będziemy iść w jednym kierunku, a nie będziemy sobie nóg podstawiać. A opozycja dzisiaj, tak jak powiedziałem, patrzy na to tylko i wyłącznie politycznie i dlatego
1: dobrze, że pan mówi o podstawianiu
0: proces.
1: Nogi, bo podstawianiem nogi mieliśmy do czynienia w przypadku ustawy o kryptoaktywach. No a w tym tygodniu Sejm zajmie się już łącznie 5 projektami. Jest projekt rządowy, projekt prezydencki i 3 projekty poselskie. Czym to się skończy?
0: No fajnie się zaczęło, bo pani tutaj wyszło tak zupełnie spontanicznie, że mówimy o podstawianiu nogi, a Pałac Prezydencki mówi o wyciąganiu ręki. Tylko może im się ręce z nogami czasami mylą, bo jak ich słucham, to mam takie wrażenia. No nie wiem, do kogo pan prezydent wyciąga rękę. Na pewno nie do Polaków. Do tej pory to chyba raczej do zondy krypto i im podobnym wyciągał tę rękę, blokując proces tak naprawdę dania mechanizmu zabezpieczającego interes Polaków. Szanowni Państwo, nikt się nie będzie obrażał na projekt ustawy jeden czy drugim. Natomiast zamieszanie wokół projektu dotyczącego kryptowalut i Pałacu Prezydenckiego jest ogromne. Pamiętam doskonale, jak 5 grudnia pan Bogucki raczył powiedzieć w Sejmie, że w ciągu 3 tygodni prezydent przedstawi swój projekt.
1: No trochę się wydłużył.
0: Mówił o tym, że ten projekt rządowy jest zły, bo ma za dużo stron. No dobrze, później powiedział, że nie będzie tego projektu, ale jak się sprawa wysypała, okazało się, że coraz więcej polityków prawicy jest zamieszanych w aferę zonda krypto, no to jednak projekt powstał i tutaj ciekawe, dłuższy niż ten krytykowany.
1: Bo do rządowego dopisane zostały jeszcze
0: pewne rzeczy. No właśnie, teraz pani redaktor rzeczy. Pytanie, właśnie jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i czy to nie jest czasem tak, że ta kompilacja, czyli tych rządowych dobrych rozwiązań z jakimiś pomysłami, które dołożyła Kancelaria Prezydenta, nie spowoduje, że ten projekt będzie po prostu kompletnie od czapy. Ja tego nie wiem, ale my wiemy jedno. Jako rząd w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła ten projekt rządowy. On jest jeszcze wzmocniony pewnymi zabezpieczeniami. Tam
1: Jeśli
0: są po prostu
1: kary,
0: większe
1: tak.
0: kary po to, żeby dbać o interes Polaków, tych, którzy inwestują w kryptowaluty, mają do tego prawo, ale odpowiedzialne państwo, tak jak powiedziałem, powinno im dawać pewien mechanizm zabezpieczający. KNF takie narzędzia w tej ustawie dostaje. I to jest ustawa, która Tam nie ma żadnego drugiego, trzeciego dna. I jeżeli mamy tą ustawę,

0: to mamy ustawę po to, żeby nie gonić króliczka, tylko żeby tego króliczka złapać. I będziemy na pewno przekonywać wszystkich, że skoro pan prezydent i tak raczył implementować do swojego projektu rozwiązania rządowe, no to po co mnożyć byty? Pracujmy nad tym, co już jest przepatrzone, ocenione dobrze przez ekspertów.
1: Jeśli nawet założymy, że Pałac Prezydencki, że prezydent wyciąga tę rękę, czy państwo odpowiedzą? Mówię koalicja rządząca, no bo wiadomo, że jeżeli będzie tylko projekt rządowy, po raz trzeci procedowany i w Sejmie i trafi na biurko prezydenta w formie bez nałożonych poprawek zgłaszanych przez prezydenta, to wiadomo, że to będzie weto.
0: Na pewno trzeba powiedzieć, sprawdzam. Tak jak mówiłem wcześniej, ten projekt prezydencki trzeba przeanalizować, po co on jest. Patrząc na te wcześniejsze intencje, które towarzyszyły wetom i całej dyskusji, istnieje obawa, że ten projekt jest nie po to, żeby temat rozwiązać i problem rozwiązać, tylko po to, żeby w jakiś sposób zblokować, w cudzysłowie, ten proces legislacyjny. I ja tego nie wiem, ale zakładam, że taka też może być strategia Pałacu Prezydenckiego. Więc jeżeli mam być szczery, to oczywiście rozmawiać musimy, bo intencją rządu jest to, żeby się dogadać w tym temacie. Można zawsze rozważyć o to, żeby w toku prac legislacyjnych jakieś jeszcze poprawki czy też sugestie prezydenta zostały przecież uwzględnione w tym projekcie rządowym. Mówię o tym dlatego, że tak już było. Parokrotnie się to zdarzyło, więc to nie jest nic nowego. Nie,
1: ale
0: trzeba
1: prezydentowi
0: składać...
1: się nie podobają zbyt duże uprawnienia KNF-u. Tutaj chciałbym.
0: Pani redaktor,
1: ograniczyć.
0: Im większe uprawnienia KNF-u, tym bardziej zabezpieczony jest interes naszych rodaków. Proszę sobie zobaczyć na logikę. Jak to dzisiaj wygląda? Mamy giełdę kryptowalut, która jest narzędziem drapieżnym, powiedziałbym. Która ma...
1: Dla odważnych.
0: Ma, ale jest to narzędzie drapieżne, ponieważ na takiej giełdzie są zatrudnieni różni ludzie, mają właściciele takich giełd mają dostęp do różnych instrumentów, mają pieniądze przede wszystkim na dobrych prawników, a po drugiej stronie mamy przeciętnego Kowalskiego. Może akurat Kowalski to nie jest w tym kontekście dobre nazwisko, ale przeciętnego Polaka. Kto w takim sporze jest słabszy? Jeżeli mamy spór albo jakiś konflikt między giełdą a Polakiem, no wiadomo, że taki zwykły obywatel nie ma takich narzędzi.
1: Rządowy projekt ma
0: i ten rządowy projekt właśnie daje to.
1: Układance.
0: Jak to można zrobić? KNF. I teraz proszę zobaczyć, 2006 rok. Cofnijmy się o 20 lat. Taka sama sytuacja, albo bardzo podobna, była w przypadku skoków. Pamięta pani redaktor? Przecież skoki też był duży problem. Prawica wyła do księżyca, żeby nie obejmować skoków nadzorem KNF-u. I jak się skończyło? Skończyło się gigantyczną aferą. Ludzie potracili pieniądze. Więc no po co... uczmy się na błędach historii, tak? No po co proponować coś, jak wiemy, jakie były skutki w 2006, czy 2007, czy 2008 roku. Patrzmy na to przez pryzmat tego, że nie wszyscy są tacy święci, nie wszyscy są idealistami. I także pewnie w tym obszarze kryptowalut są tacy, którzy chcą wyciągnąć pieniądze, okraść tego zwykłego obywatela. No i my dzisiaj tworzymy taki instrument, który ma zabezpieczyć jak najbardziej.
1: Oczywiście
0: w 100% nigdy się nie da, ale trzeba podejmować próby, żeby to było jak najbardziej szczelne. Czy się uda? To wszystko, tak jak powiedziałem, zależy od intencji. Jeżeli nie, pan prezydent schowa do szuflady ambicje, bo to chyba tylko polityczne ambicje, tak? I przestanie się bawić tak, jak, nie wiem, łopatką w piaskownicy dzieciaki w przedszkolu i rzucać tę łopatkę coraz dalej, żeby móc budować zamek z piasku jak najbliżej drugiego końca piaskownicy, to się uda. Ale no, to wymaga takiej dojrzałości politycznej, której na prawicy, mam wrażenie, często brakuje.
1: Dziś w siedzibie Trybunału ma się pojawić szef tej instytucji Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i zapozna się z pismami, które przynieśli sędziowie na bazie wyroku czy decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że strona polska nie powinna, a nawet nie może utrudniać przystąpienia do pracy sędziom wybranym w marcu przez Sejm. Czym się ta historia skończy?
0: No, oczywista oczywistość. Już mamy chyba wszystkie instancje i wszystkich świętych, którzy mówią, że nie można dzielić sędziów na lepszy i gorszy sort. Ci sędziowie zostali wybrani w takiej samej procedurze, jak ci, od których przysięga została przyjęta. Przez tych samych ludzi. No, w tym samym niemalże momencie, tak? Więc to jest kompletnie nielogiczne i nienormalne. Czym się skończy? No, ja mam tylko nadzieję, że nie skończy się tym, że będzie tam jakaś awantura medialna, która czy też jakby nawet przepychanka siłowa, jeżeli sędziowie z tym orzeczeniem będą chcieli wejść do swoich biur. No bo oni dzisiaj jak przychodzą, to mogą wejść

0: tylko do biblioteki albo poruszać się po korytarzu z kompletnym absurdem. No bo takie obrazki też pójdą w świat, no to nie będzie to wizerunkowo dobre dla Polski. Natomiast pan Święczkowski też musi pamiętać o tym, że, cytując klasyka, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, i on kiedyś też pewnie będzie musiał wziąć odpowiedzialność za te swoje działania blokujące.
1: No tylko, że prezes Trybunału patrzy na Pałac Prezydencki, a Pałac Prezydencki twierdzi, że to Trybunał Konstytucyjny.
0: Ale pani redaktor, im taka sytuacja odpowiada. Proszę zobaczyć, kto powinien być strażnikiem konstytucji w Polsce. Z jednej strony ma to być prezydent, z drugiej strony no, sądem konstytucyjnym jest Trybunał. Tak? Sytuacja, kiedy mamy taki właśnie paraliż albo taki ping-pong, jest bardzo wygodna dla tych, którzy tej konstytucji przestrzegać nie chcą. A jak widać, na prawicy pokusy do tego, żeby konstytucję deptać, od dawna są duże. Robiła to już pani Szydło. Ja pamiętam, jak niektórzy porównywali konstytucję do broszki, którą sobie przypinała do garsonki. To wszystko pokazuje intencje. Ja rozumiem, że pan prezydent Nawrocki ma ambicje, żeby zostać królem, ale to już nie te lata. Polska króla nie potrzebuje. Potrzebuje rozważnego, mądrego polityka, który będzie współpracował z rządem. W myśl zasady, czy też jakby systemu, który w Polsce obowiązuje. Rząd rządzi, prezydent reprezentuje. Co więcej, taki również, znowu powołując się na różnego rodzaju badania opinii publicznej, taki system właśnie Polakom odpowiada, bo w ciągu kilku miesięcy kilka pracowni sondażowych również o to pytało. I Polacy w większości mówili: tak, my chcemy mieć system rządowy, nie prezydencki w Polsce, tak? Więc jakby to jest wszystko jasne.
1: Prezydent stawia pytanie i chce pracować nad nową konstytucją, żeby sprawdzić właśnie, czy...
0: Mniej polityki, więcej logiki i będzie dobrze.
1: A czy Katarzyna Pełczyńska na Łęczy rozkłada od środka powoli koalicję rządzącą?
0: Dlaczego ma rozkładać koalicję?
1: No bo sama mówi o tym, że jest taką wewnętrzną opozycją, wytyka koalicji rządzącej, że poważnej reformy nie przeprowadziła.
0: Pani redaktor, bardzo dobrze, że w koalicji różne opinie się ścierają, ale z założeniem takim, że jak ktoś ma coś, że tak powiem, jakiś zarzut do danej osoby, to lepiej powiedzieć tej osobie prosto w oczy niż za pośrednictwem mediów. Tyle. Ale to, że różne stanowiska będą się wewnątrz koalicji ucierały, to tylko dobrze, bo gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo, no to nie byłoby tak naprawdę możliwości stworzenia jak najlepszych projektów. Proszę pamiętać o tym, że Polacy też są różni. Różni Polacy mają różne oczekiwania. Jeżeli mają swoją reprezentację w koalicji rządzącej, to można zawsze jakieś wnioski czy też jakieś sugestie do jednego czy drugiego projektu ustawy wnieść. Nie zawsze udaje się zrealizować je w 100%, ale sztuką jest to, żeby spotkać się, jak to mówią, w połowie drogi i doprowadzić jeden czy drugi projekt do końca.
1: W przypadku najmu krótkoterminowego też państwo się spotkają w połowie drogi?
0: Pani redaktor, temat mieszkaniówki jest bardzo trudnym tematem. Wynika to przede wszystkim z tego, że tak jak powiedziałem, Polska jest różnorodna. I tak jak w na przykład dużych miastach, wiele osób mówi o tym, że woli mieć, szczególnie młodych ludzi, mieszkania, tanie mieszkania pod wynajem, to jak już pojedziemy na tą umowną nazywaną prowincję, jak porozmawiamy z ludźmi, którzy są może troszeczkę bardziej w tych mniejszych społecznościach lokalnych przyzwyczajeni albo sfokusowani na własność, to oni znowu bardzo ubolewają na tym, że nie ma projektu, który dawałby dopłaty do kredytów. Tak jak kiedyś był program bardzo dobrze wspominany MDM, Mieszkanie dla Młodych. I to też wybrzmie w czasie spotkań, rozmów z Polakami. Więc to nie jest tak, że to jest temat łatwy, ale na pewno
1: są dwa projekty, prawda? Rządowy i Polski 2050 i Polska 2050 bardzo na swój naciska.
0: Natomiast jest taka dobra, myślę, że przyzwoita zasada, że jeżeli tworzymy koalicję, to raczej staramy się pracować nad projektami rządowymi. No to jest oczywista oczywistość. I myślę, że to też jest pewnego rodzaju drogowskaz dla niektórych polityków. Ja wiem, że emocje są duże, ja wiem, że coraz bliżej są wybory i pewnie też jakby to będzie miało wpływ na taką dyskusję również w ramach koalicji, no nie oszukujmy się, ale my tym się różnimy od naszych oponentów z prawicy, że naprawdę no, jesteśmy w stanie się dogadać też

0: wewnątrz koalicji na ważne tematy, bo interes Polski jest ważniejszy niż interes partyjny. To Wincenty Witos kiedyś powiedział nawet, że tam, gdzie kończy się interes partii, tam zaczyna się interes Polski. To myślę, że może być takim dobrym
1: mottem, padnie kilka słów, które właśnie
0: które powinno być
1: zaniepokoiły dobra.
0: No ale przyświecać współczesnej polityce równie, myślę, że to może to motto. Na pewno jest dosyć duża grupa osób w Polsce, która by to doceniła.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Jakub Stefaniak, minister w Kancelarii Premiera Polskiej Stronnictwa Ludowego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Albin Gajadur, Kancelaria Prezydenta i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Jak Kancelaria Prezydenta patrzy na kolejny kierunek podróży, nazwijmy ją w ten sposób, ministra Ziobry?
5: Ta cała sytuacja pokazuje, jak na świecie traktowany jest rząd Donalda Tuska. Pełen bezprawia, bo przypomnijmy, najpierw schronienia oraz azylu politycznego udzieliły ministrowi Ziobrze Węgry. Teraz Stany Zjednoczone, najstarsza demokracja. No widzimy, jak pełen bezprawia jest rząd Tuska, Żurka, że nawet Stany Zjednoczone uznają, że pan minister Ziobro jest przedstawicielem opozycji i jest po prostu represjonowany przez rząd Donalda Tuska.
4: Czy to nie jest, panie ministrze, z pańskiej strony jednak duża nadinterpretacja, bo jednak nie było żadnego stanowiska Departamentu Stanu czy Departamentu Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, które by w jakikolwiek sposób zabrało głos na temat tego, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro ma ochronę prawną w Stanach Zjednoczonych. Tego nie wiemy.
5: Zobaczymy, natomiast zostało udzielone wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. W Polsce opozycja przez rząd Donalda Tuska jest prześladowana.
4: Kto jest prześladowany?
5: No wiele osób. Ja mogę podać swój przykład. Przecież
4: pan też jest prześladowany?
5: Na mnie się szukało haków przez ponad 2,5 roku.
4: I znaleźli?
5: Nic nie znaleźli. Wygrywałem
4: sprawy. Takie średnie prześladowanie.
5: Wygrywałem sprawy w sądzie, prokuratury umarzały postępowania. To wie pan, za co się teraz wzięli? Minister Klimczak i główny inspektor transportu drogowego ścigają mnie za program edukacyjny Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Dostałem wezwanie od rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Nawet pan się śmieje właśnie
4: z tego,
5: że za edukowanie dzieci, panie redaktorze, ale proszę mi
4: śmieje się z Krokodylka Tirka.
5: No nie, ale za edukowanie dzieci.
4: Proszę tutaj nie imputować, że się śmieje z zarzutów prokuratorskich.
5: Nie, a to nie są zarzuty prokuratorskie, to jest wniosek rzecznika dyscypliny finansów publicznych o wszczęcie. Ale proszę mi dać powiedzieć jedno zdanie. O wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i tak naprawdę nie mam żadnego zarzutu, że jakieś przetargi źle przeprowadziły. Tylko wie pan, jaki zarzut postawiono?
4: Ale to nie o panu
5: postawiono zarzut, że nie powinna inspekcja transportu drogowego uczyć dzieci. A do czego innego się nie przyczepiono?
4: Chodzi pan na wolności?
5: Władzy.
4: Ma pan zarzuty prokuratorskie?
5: Nie mam, nie.
4: No to jestem oczyszczony.
5: No ale byłem prześladowany. Za pokazanie maila, w którym pokazałem absurd obecnej władzy, kierownictwa instytucji, którą wcześniej kierowałem, dobra, pokazałem maila i za to miałem zarzuty prokuratorskie.
4: Moim zdaniem
5: sąd na pierwszym
4: to nie
5: posiedzeniu
4: jest żaden dowód
5: mnie
4: na prześladowanie opozycji.
5: Mnie uniewinnił. No jak? Przecież szuka się haków. Czym się zajmuje Krajowa Administracja Skarbowa?
4: Panie ministrze, jak
5: spadają
4: ja słyszę...
5: Nie, wpływy, ale zaprasza pan mnie do studia.
4: Ale pan stosuje taką...
5: Nie daje pan mi
4: taktykę Hyde Parku. Rozmawiamy o Zbigniewie Ziobrze. Pan przekierował tę rozmowę... Mogę teraz ja dokończyć.
5: Pan przekierował tę
4: rozmowę. Pan przekierował na rozmowę o prześladowaniu opozycji i za każdym razem, jak próbuje coś powiedzieć, to pan mówi, że chce skończyć zdanie. Kończmy z tą praktyką, bo to niczego nie doprowadzi. Wracamy do kwestii Zbigniewa Ziobry, bo zasadniczym jest dla mnie pytanie, czy Stany Zjednoczone rzeczywiście udzielają azylu prawnego, otaczają opieką, ochroną prawną Zbigniewa Ziobry, czy po prostu zgadzają się na jego pobyt w Stanach Zjednoczonych.
5: A czy to się jeszcze ukrzyje? Nie wiem, no bo to wczoraj ta informacja została podana do opinii publicznej. Zobaczymy. Natomiast to pokazuje, że nawet Stany Zjednoczone, największe mocarstwo na świecie, widzi, jak bezprawnie zachowuje się rząd Tuska z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
4: Mocarstwo na świecie też ma ostatnio duży problem z praworządnością.
5: Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem. Są największym, można powiedzieć, też państwem w NATO, który odpowiada za 60% mocy, jakby to powiedzieć, obronnych NATO. Więc bym był naprawdę daleki od krytykowania Stanów Zjednoczonych.
4: Ja wiem, że państwo są dalecy od krytykowania Stanów Zjednoczonych. Natomiast Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej nakreślała taki oto kontekst tej decyzji Donalda Trumpa, bo ponoć to osobista decyzja Donalda Trumpa była, że Donald Trump

0: Trump miał się już bardzo zirytować po wyniku wyborów na Węgrzech i zorientować się, że jedyną siłą, która jest pro-trumpowska w Unii Europejskiej czy w Europie w ogóle, jest Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nie wiem, skąd pani redaktor Dominika Wielowiejska ma takie informacje, natomiast opozycja w Polsce jest prześladowana, szuka się haków. To państwo normalnie nie funkcjonuje, tylko od 2,5 roku szuka się haków na opozycję. Chociażby Krajowa Administracja Skarbowa, która zamiast dbać o wpływy z VAT-u, zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, to przeprowadza jakieś audyty, z których nikt tak naprawdę nie wynika.
0: Rozumiem,
1: a
0: że
1: wpływy z VAT-u są dużo niższe.
0: 27 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry wymyśliła.
1: Trzeba oczywiście sprawę wyjaśnić. Tylko widzimy...
0: Tylko nie da się jej wyjaśnić
1: bez
0: obecności w kraju głównego podejrzanego w tej sprawie.
1: Jak demoluje się praworządność. Przecież co zrobił minister...
0: Zbigniew Ziobry
1: ale co zrobił minister Żurek? Kłady sędziowskie kiedyś były losowane. A teraz zna
0: czy
1: pan
0: naprawdę,
1: sprawę, jak,
0: pan
1: jak minister Żurek zmienił przepisy.
0: Czy pan pamięta, panie ministrze, jak wyglądało zarządzanie resortem sprawiedliwości i wymiarem sprawiedliwości zarządów Zbigniewa Ziobry? Pamięta
1: minister
0: pan?
1: Ziobro walczył z bandytami, z przestępcami.
0: I z politycznymi przeciwnikami.
1: Był skutecznym ministrem. Jeżeli coś nie tak było, to oczywiście trzeba to sprawdzić, ale minister Ziobro jest osobą prześladowaną.
0: Waldemarowi Żurkowi.
1: A jak Waldemar Żurek się zachowuje? No panie redaktorze, przecież prześladuje opozycję.
0: Jak pan mówi po raz kolejny o tym prześladowaniu
1: opozycji.
0: Pan mnie
1: zaprasza do studia i pan mi nie da się wypowiedzieć. No to ja nie rozumiem tego.
0: Ale
1: no,
0: po co ten fortel znowu?
1: Mnie, znaczy mnie do studia.
0: Przecież pan ma od 8 minut pełną swobodę wypowiedzi.
1: No nie, bo jak ja coś mówię, to pan mnie wchodzi
0: No bo pan ucieka
1: zdanie.
0: Nie,
1: ale sam pan zapytał się o przykłady prześladowania opozycji.
0: A pan opowiadał o krokodylku Tirku. No to jest właśnie to jest...
1: Absurdy. Jak już nie mogą nic znaleźć, to nawet się za krokodylka Tirka biorą, panie redaktorze.
0: Dobrze, właśnie. No wiem, że pan
1: się z tego nawet śmieje. Pan się z tego absurdu tej władzy pan śmieje. Nie, panie, manipuluje pan.
0: Nie, to akurat jest bardzo nie fair,
1: co pan
0: robi. Bo śmieje się z krokodylka Tirka, a pan próbuje ująć go w ten sposób, że się śmieje.
1: W ramach tego programu 30 tysięcy dzieci zostało wyedukowanych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i pan się z tego śmieje. No okej, dobrze.
0: To możemy ująć, że się z tego śmieje. Przyjmę to na klatę. Dobrze, program Safe teraz. Czy pan także podpisuje się pod wypowiedziami polityków Prawa i Sprawiedliwości, że powinien być Trybunał Stanu dla osób, które podpisały tę umowę pożyczkową z Komisją Europejską?
1: No tutaj zostało złamane prawo. Trzeba jasno powiedzieć, że zostało złamane prawo, no w ten sposób, że ustawa została zawetowana przez prezydenta, ale teraz wchodzimy w to samo właśnie, jak Donald Tusk rządzi, stosując bezprawne metody, bo jeżeli tego typu umowy, traktaty muszą być wprowadzane zgodnie z przepisami. Jeżeli pan prezydent, widząc, że ta umowa no jest niekorzystna dla Polski, ją zawetował, to rząd Donalda Tuska tylnymi...
0: Pan prezydent nie zawetował umowy. Pan prezydent zawetował ustawę, która stwarzała w Polsce mechanizm do przyjęcia tych pieniędzy.
1: Tak, i to rząd Donalda Tuska próbuje teraz tylnymi drzwiami wprowadzać złe rozwiązania.
0: Tylnymi, przednimi drzwiami.
1: Nie, tylnymi drzwiami, nie tylnymi drzwiami, tylnymi, bo trzeba było wprowadzić dobre przepisy, to nawet wie pan co, dlaczego projekt ustawy, bo zgłosił pan prezydent oczywiście swój projekt ustawy, on należy gdzie no, jak zwykle w zamrażarce marszałka Czarzastego, ale podobny projekt ustawy bazujący na ustawie prezydenckiej złożył też klub PSL-u.
0: Żeby wam powiedzieć, sprawdzam.
1: No i tylko gdzie ta ustawa jest? Dlaczego nie była procedowana? Dlaczego nie została procedowana?
0: Panie ministrze,
1: ale dlaczego nie została procedowana?
0: Teraz ja nie mogę dojść do głosu. A gdzie są pieniądze z NBP-u? Bo z tego co wiem, NBP wykazał za ubiegły rok 30 miliardów straty.
1: Są ogromne też rezerwy złota. Jeszcze można to też inaczej finansować. Tylko o tym trzeba rozmawiać, panie dyrektorze.
0: Nie,
1: o tym trzeba...
0: Nie, to niech to ktoś zrobi. Nie, od rozmowy...
1: Proszę powiedzieć, a jakie jest...
0: Od rozmawiania jakie się te pieniądze nie wezmą.
1: A jakie jest to procentowanie tej pożyczki Safe? Nawet minister Domański, będąc
0: 3%.
1: W jednej stacji telewizyjnej...
0: Około 3%.
1: Ale nie, sam powiedział, że nie wie. Podpisuje coś,
0: bo na każdą
1: nie wie, jakie będzie
0: oprocentowanie. Będzie
1: 3% to zapewne będzie ściema. To będzie zapewne wyższe oprocentowanie. Tak naprawdę oddamy drugie tyle, co pożyczyliśmy.
0: Ale każdy kredyt tak działa. Zna pan, jak pan
1: drugie
0: bierze,
1: tyle,
0: jak
1: co pan, pożyczyliśmy.
0: Pan,
1: można
0: jak,
1: było to w inny sposób.
0: Kredyt hipoteczny, to też pan spłaca drugie tyle.
1: Panie redaktorze, dlaczego, proszę mi powiedzieć, dlaczego Donald Tusk w takim razie nie był tak odważny i nie podpisał tej umowy, tylko wydelegował, a wręcz mogę domniemywać, że rozkazał podpisać tę umowę wicepremierowi Kosiniakowi, Kamyszowi i ministrowi Domańskiemu. Dlaczego? Bo wie, że jak zmieni się władza, jak wrócą rządy, które będą stosowały prawo.

0: to zostanie rozliczone. Zostanie rozliczone to bezprawie Donalda Tuska. I on się boi tego i on wie, dlatego on tego nie podpisał. No właśnie, pan mi nie da nic powiedzieć. No właśnie, tutaj nie można nic powiedzieć, panie redaktorze. No pan mnie przerywa w każdym zdaniu.
1: Czy pan jest pierwszy raz w życiu w rozmowie publicystycznej?
0: Nie, nie jestem pierwszy raz, ale pan mnie zawsze przerywa, panie redaktorze. Pan mnie zawsze przerywa.

0: nic pozytywnego, bo ten rząd działa bezprawnie tak naprawdę w wielu kwestiach i na wielu obszarach.
1: Jaką decyzję prezydent podejmie w sprawie ustawy o kryptoaktywach, bo po raz trzeci rząd chce zgłosić podobny projekt ustawy z tym, że teraz zwiększyć kary. Czy prezydent skłania się ku temu, żeby tę trzecią wersję ustawy podpisać, bo do końca czerwca trzeba przyjąć jakiekolwiek przepisy?
0: Ale pan prezydent złożył swój projekt ustawy. Ja odbiję piłeczkę i się zapytam, co zrobi w takim razie parlament, co zrobi rząd Donalda Tuska. Jest zgłoszony dobry projekt ustawy przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Czemu dopiero potem, jak upadła zonda krypto?
0: Ale przecież rząd nic nie robił przez ponad rok. Rząd, który ma służby specjalne i co przez ponad rok nie przygotował żadnych rozwiązań. Rozporządzenie MiKa weszło w życie bodajże w grudniu 2024 roku. I rząd przez rok nie przygotował przepisów. Jakie przygotował, to je przygotował złe. Dlaczego służby specjalne nie działały przez rok? Dlaczego służby specjalne nie działały w tej sprawie? No właśnie.
1: A co prezydent zrobi z tą trzecią wersją ustawy? Bo jeśli do końca czerwca prezydent nie podpisze jakichś przepisów, nie wejdą w życie przepisy o kryptowalutach, to wszystkie giełdy kryptowalut w Polsce będą musiały przestać działać.
0: Ale ja panu powiedziałem, no pytanie, co zrobi parlament, co zrobi marszałek Czarzasty?
1: Nie przyjmie projektu prezydenta.
0: No właśnie, pan już wie, że parlament nie przyjmie, bo
1: tak samo, jak wiem,
0: bo,
1: że...
0: tak samo, bo ten parlament, a w osobie marszałka Włodzimierza Czarzastego, co robi? Wszystkie dobre projekty wkłada do zamrażarki i nic nie jest procedowane, jeśli chodzi o projekty prezydenckie.
1: Ten miecz jest obosieczny, bo koalicja rządząca by panu odpowiedziała, że to samo robi prezydent Nawrocki. Wszystkie dobre projekty.
0: No nie, właśnie dobre projekty nie są.
1: Punkt widzenia zależy od punktu
0: siedzenia. Dobre projekty są podpisywane, ale często niektóre ustawy co do założenia są dobre, ale są wrzutki jakieś robione. I pan prezydent Karol Nawrocki już kilkukrotnie wetując ustawę, w której były wrzutki, doprowadził do tego, że rząd poprawiał te ustawy, wycofywał te wrzutki, poprawiał przepisy, które były niekorzystne dla obywateli, przygotowywał dobre ustawy i po takim wecie ustawa była podpisywana.
1: A ci sobie coś zostało, do zarzucenia w sprawie kryptowalut?
0: Nie, bo to jest tak naprawdę afera rządu Donalda Tuska, który przez ponad rok nic nie zrobił, a potem przygotował złe przepisy. Są przygotowane przepisy przez pana prezydenta i niech premier Tusk zacznie dobrze działać. Choć obawiam się, że ten premier to już nic dobrego dla Polski nie zrobi i powinien odejść.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. W dzisiejszej audycji w tonacji trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Całkiem niedawno media obiegła informacja o tym, jak uprzejmie komunikujemy się ze sztuczną inteligencją, prosząc ją o coś, a następnie za to coś dziękując. Niestety nasze dobre wychowanie ma też swoje ciemne strony, ponieważ przetwarzanie naszych uprzejmych słów kosztuje sztuczną inteligencję sporo energii, a ta nie bierze się znikąd, tym samym tworzy spory ślad węglowy. My jednak skupimy się nie na środowisku, ale na komunikacji. A powiedziałem my, ponieważ ze mną w studiu jest Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna, autorka książki Bóg Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem. Dzień dobry, cześć Sylwia.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No właśnie, może od tego tytułu zacznijmy, bo on mnie trochę zatrważa, przyznam szczerze, naprawdę przejmują nam nami kontrolę.
5: A myślałam, że cię zatrważa Bóg Techy w tym wszystkim.
4: To też.
5: To też. Czy przejmuje? Tak, bardzo mocno przejmuje. Znaczy ja myślę, że my mamy tego już coraz bardziej taką świadomość na wielu poziomach. Na takim poziomie społecznym, że nasze funkcjonowanie właściwie bez tych dużych technologii jest no, coraz trudniejsze, czasami wręcz niemożliwe. Na poziomie zawodowym, ekonomicznym, na poziomie też takim właśnie komunikacyjnym, o którym sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Ale ja się najbardziej w książce oczywiście skupiam na tym poziomie takim ekonomicznym, politycznym, czyli takich twardych działań, chociaż czasami oczywiście też soft powerowych, jak to się ładnie po polsku mówi. Takim wchodzeniu w nasz ekosystem polityczny, właśnie ekonomiczny, gospodarczy, przejmowanie rynków, wchodzenie do polityki. Więc tak, znaczy co mam powiedzieć? No tak jest, po prostu.
4: Tak no jest. Dobrze, ale bo przejmowanie władzy skojarzyło mi się natychmiast z czymś jednoznacznie negatywnym. Ale czy są jakieś pozytywne strony tego przejmowania władzy? Bo być może chociaż jedna.
5: Znaczy, bo to jest tak, że w zależności od tego, jak bardzo źle oceniamy te takie nasze władze tradycyjne, tak, polityczne, a z zasady oceniamy źle. I to nie jest tylko polski problem. To nie jest tak, że tylko my tutaj w Polsce jesteśmy tacy narzekający. Większość społeczeństw, powiedzmy zachodnich, bo szeroko rozumianego Zachodu, no krytykuje swoich polityków, kto by tam nie był na czele tego państwa, co widać w takim jednym bardzo charakterystycznym zjawisku, które się regularnie objawia. To znaczy często głosujemy przeciwko. Tak, że wygrywa w systemach dwupartyjnych to jest bardzo charakterystyczne. Jedna partia, druga partia. Tam następuje co 4 lata, czy tam co 8 lat wymiana. Ale to też w takich systemach, które są niby wielopartyjne jak w Polsce, ale nadal mamy no, dwa duże bloki, tak? PiS-PO. Jest takie głosowanie przeciwko PiS, przeciwko PO. Więc to jest taki wyraz naszego niezadowolenia z klasy politycznej, że może ta druga strona zrobi lepiej. A drugim objawem tego, że rzeczywiście mamy, no mamy kryzys po prostu polityczny, masowy na Zachodzie, jest coraz mocniejsze dochodzenie do władzy takich populistycznych, zazwyczaj skrajniej prawicowych, ale czasami, że ten populizm dzisiejszy, ten taki, też o nim się mówi, o cyfrowym populizmie, niekoniecznie ma czysto przejawy takiego, tego podziału politycznego, który znaliśmy przez lata, tak? Czyli prawica-lewica. On jest taki właśnie bardziej czasami technokratyczny, czasami jest lewicowy, jak coś z lewicy pasuje, czasami prawicowy. Populistyczny w sensie, że bardzo mocno stawia na łatwe odpowiedzi, na super trudne pytania. I żyjąc w takim, no, w takim no, niezadowoleniu z tej polityki, wiadomo, że myślenie pod tytułem to niech przyjdą technokraci, czy to są politycy technokraci, czy to są korporacje technokratyczne, czy po prostu eksperci, jacyś, takie mamy wyobrażenie, no to oni nam zrobią lepiej. Oni nam rozwiążą jakieś problemy. I z takim trochę życzeniowym myśleniem o technologiach mieliśmy do czynienia przez lata. To się nazywa techsolucjonizmem. Tym, o czym pisał chociażby bardzo krytycznie Morozow, już kilkanaście lat temu, z takim przekonaniem, jak u niego w tytule w książce, wiesz, że wystarczy kliknąć, żeby rozwiązać problem, nie? Że nam technologie skończą wojny, głód, właśnie te podziały polityczne, rozwiążą nam

0: katastrofę klimatyczną. Znajdź problem, technologie ci go rozwiążą. I w takim przekonaniu rzeczywiście duże korporacje technologiczne rosły. W takim naszym przekonaniu, takiej naszej wizji. I my dawaliśmy im przez długie, długie, długie lata naprawdę duże kredyty zaufania. I czasami dowoziły. To nie jest tak, że nic nie dowiozły. Dużo zmian mamy wokół siebie, które są co najmniej ciekawe. Tyle, że koszty tych zmian zaczynają się stawać coraz poważniejsze, więc mi jest ciężko tutaj powiedzieć, wiesz, podać taki przykład, że coś super zrobiły. Super produkty czasami nam dawały, ale te produkty, znaczy inaczej, nawet jeżeli jakiś produkt był super, to nie znaczy, że koszt dostarczenia tego produktu powinien być tak duży, jakie są dzisiaj te koszty. Te koszty są przeróżne. Wspomniałeś o kosztach środowiskowych, ale są koszty nasze, wiesz, naszej prywatności, naszego zdrowia psychicznego, właśnie naszej suwerenności, podejmowania decyzji i wreszcie też koszty konsumenckie, bo to, co było tanie albo za darmo jeszcze kilka lat temu, dzisiaj już nie jest zazwyczaj ani tanie, ani za darmo, więc niezadowolenie z polityki nie zawsze musi być wytłumaczeniem tego, że pojawia się alternatywa, na którą będziemy, wiesz, na dużo i pozwalać. Więc no skomplikowane to wszystko jest. Nie mam tutaj, widzisz, no nie jestem populistyczna i nie dam ci prostej odpowiedzi. No,
1: już myślałem, że nam kliknie po prostu.
0: Przykro mi bardzo, że wiesz, prosta odpowiedź, będziemy się cieszyć.
1: Ach, no trudno. No dobrze, ale to wróćmy może do komunikacji i do tej uprzejmości. Co twoim zdaniem mówi o nas to, że my tak chętnie dziękujemy temu na przykład czatowi GPT, czy prosimy go o coś bardzo ładnie? Czy to jest tak, że to jest właśnie nasza ludzka strona komunikacyjna i my chcemy nią poczęstować, tę sztuczną inteligencję? Czy my ją zbyt personifikujemy i to jest pewnego rodzaju pułapka?
0: No wiesz, my personifikujemy nasze takie wytwory, można powiedzieć, technologiczne od dawna. I mamy taką w ogóle potrzebę personifikacji w ogóle rzeczywistości wokół nas, jak spojrzymy sobie na mitologię, nie? Chociażby to też jest bardzo dużo personifikacji wszystkiego. Znaczy bóstwa są tworzone na wizerunek człowieka. Nie ma co się oszukiwać. Mówię oczywiście o mitologiach takich, powiedzmy, starożytnych, tak? Nie dotykając tutaj dużych religii współczesnych. Personifikujemy też, no tak jak mówię, nasze wytwory. Czy w legendach, czy w mitologiach, czy wreszcie w takiej literaturze, pop literaturze. No samo słowo robot jest personifikacją, tak? Zresztą to jest jeden z ciekawszych przykładów językowych, jeżeli chodzi o technologię. Ciekawszych w sensie, że międzynarodowe słowo to jest oparcie jednak o język słowiański, o czeski dokładniej, tak, ściapka. A więc no, jakiś taki sukces lokalny, którym się powinniśmy bardzo cieszyć, bo to weszło do globalnego języka.
1: Poza pierogami jest jeszcze słowiański robot.
0: Robot. Samochód niestety nie wszedł globalnie. Niestety. Szkoda, piękne słowo, mogłoby być globalnie. Ale przynajmniej w języku polskim się zagnieździło i mamy alternatywę, nie? Do auta chociażby. Więc personifikujemy, bo nam jest po prostu łatwiej sobie tą wyobrazić i wtłoczyć w nasze ramy tą rzeczywistość. Więc spójrzmy, jak w ogóle są tworzone chatboty, tak? Znowu piękne polskie słowo. Na razie nie doczekało się jakiegoś super spolszczenia i być może się nie doczeka. Bo dzisiaj nam łatwiej wchodzą anglicyzmy, jako że więcej też ludzi operuje po prostu językiem angielskim, są naturalne bardziej. Więc chatboty w oparciu o duże modele językowe, ładnie po angielsku nazywane LLM-ami, czyli Large Language Models, są tworzone w taki sposób, żeby odbiorca, człowiek po drugiej stronie, mógł się z nimi komunikować bardzo podobnie do języka i sposobu komunikacji naturalnego. Stąd duże modele językowe, czyli markujące nasz język. To, jak się komunikujemy, nie tylko w takiej bazie programistycznej, że tworzone są odpowiedzi w taki sposób, w takim szyku językowym, który jest jak najbardziej podobny do naturalnego, poprawnego języka. Ale także właśnie w tym takim, czasami nam się może wydawać super fajnym, takim niezwykle miłym i empatycznym sposobie rozmowy, tak? Że chatbot zawsze będzie ci grzecznie nam dziękował, będzie ci odpisywał, że świetne pytanie masz, będzie takim yes-manem. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, które ma swoją nazwę, to sokofant, takie przetakiwanie, nie? Że tak, jesteś, super pytanie zadałeś, masz rację, to jest ważny temat do sprawdzenia. To jest świetny pomysł na grafikę. Tak, sprawdźmy, jak będzie brzmiało to w jakimś tam innym języku. Zawsze jesteś podłechtany.
1: Nawet jeśli on się pomyli, i ja mu na to zwrócę uwagę, to on
0: przeprosi.
1: Powie, oczywiście masz rację, powinienem był sprawdzić jeszcze tu i tu, albo jakieś inne podaje powody.
0: A potem i tak będzie

0: Halucynował.
1: No właśnie.
2: Tak. Takie jest moje niestety tak. doświadczenie.
0: I nie tylko twoje, tak. One wciąż halucynują, chociaż za chwilę będą 3 lata od premiery czata GPT-3, czyli tej pierwszej wersji chatbota opartego na Transformerze od firmy OpenAI, czyli momentu, kiedy bardzo mocno nam generatywna sztuczna inteligencja weszła takiego powszechnego obiegu. Więc cały ten mechanizm w ogóle komunikacji jest specjalnie tak tworzony, żeby człowiek się w tym czuł wygodnie. Mhm. Że zobacz, nie operujemy tam językiem programistycznym. Te prompty, czyli życzenia, byśmy powiedzieli po polsku, no ale już prompt nam znowu wszedł do języka polskiego, takiego w miarę powszechnego, to nie są zlecenia programistyczne. One są, i to jest duży przeskok, że nie musisz umieć programować, nie musisz znać języka, nie wiem, Java czy Pythona, żeby wydać polecenie. Mhm. Piszesz go w swoim własnym języku, w bardzo naturalny sposób, czasami wręcz możesz, i to też jest swoją drogą polecane, bez jakichś specjalnych tam miłych zwrotów pod tytułem, czy mógłbyś, poproszę, etc. Mhm. Raz, że to rzeczywiście powoduje, że przetwarzają duże modele więcej treści, więc zużywają więcej energii i wody. Dwa, nie uczymy w pewien sposób tych algorytmów odpowiadania prawidłowego, tylko odpowiadania miłego. I to jest pułapka.
2: No tak, bo miłe wydaje nam się poprawne.
0: Tak. O, i wiesz, jest takie bardzo ciekawe badanie, które przeprowadził Uniwersytet w San Diego, w Kalifornii, kilka miesięcy temu, bodajże jakoś wiosną tego roku. I to jest badanie dotyczące treści medycznych. Mhm. Bo wiadomo, że ludzie, tak jak kiedyś wszyscy szli do doktora Google, to teraz idą powszechnie do profesora ChatGPT, nie? Żeby tak. tutaj, albo przynajmniej doktora habilitowanego, żeby wydał ci tutaj opinię medyczną. Więc właśnie na Uniwersytecie San Diego naukowcy przebadali bodajże 160 najpopularniejszych, najczęściej powtarzających się zapytań o kwestie medyczne, które powtarzały się na różnych forach. Medycznych, specjalistycznych, do lekarzy spływających. I sprawdzono, jak na te zagadnienia zadano czatowi GPT i zadano grupie wskazanych, wyspecjalizowanych lekarzy. Następnie kolejna grupa ekspercka oceniała te odpowiedzi i oceniała je pod kątem merytoryczności, prawdziwości, tego, czy ta diagnoza, ta odpowiedź na to pytanie tam nikomu nie zrobi krzywdy, jest zgodna ze współczesną wiedzą medyczną, i pod kątem empatyczności. Czyli czy były te odpowiedzi wystarczająco krótkie i zrozumiałe, bo to też jest bardzo ważne tak. przy takiej specjalistycznej, no wiem, jak idziemy do lekarza, jesteśmy zarzuceni za dużą ilością szczegółów, to głupiejemy, czujemy się jeszcze gorzej, nie? Więc czy wystarczająco proste, lakoniczne i logiczne, ale też czy właśnie były one miłe? W sensie, że wiesz, że odbiorca tych odpowiedzi dostał taką odpowiedź, po której mógł się poczuć trochę przynajmniej podniesiony na duchu. I wyobraź sobie, że odpowiedzi te udzielone przez ludzkich lekarzy jako empatyczne oceniono 4%, a w przypadku czata GPT 40%.
2: Niesamowite.
0: Ogromna różnica. Czyli łatwiej jest modelowi wytrenowanemu na tym, jak ludzie się ze sobą komunikują poprawnie, odpowiedzieć empatycznie, niż lekarzowi, który jest człowiekiem. Ale trochę nie jestem zaskoczona, bo wiesz, moja dobra, no powiedzmy, że dobra koleżanka, lekarka, którą kiedyś spytałam o pomoc, bo moja mama tam zaczynała chorować i wiadomo, że jesteśmy sobie w stanie sprawdzić tam mniej więcej diagnozę, co tam będzie się działo, ale moja mama była taka trochę oporna, nie chciała się leczyć. Więc ja tą koleżankę spytałam, jak ja mam z nią rozmawiać, co mam jej powiedzieć, żeby ona się po prostu chciała pójść do lekarza, nie? Że, bo to będzie wiadomo, trzeba chodzić na badania. Ona mi odpisała, powiedz jej, że się na to umiera. Ja miałam tak, no to niekoniecznie jest ten argument, którego bym chciała używać. Nie oczekiwałam, że dostanę odpowiedź w rodzaju, powiedz jej, że to nie jest takie straszne, że to się leczy, że to jest taka ścieżka. O, to ona to się umiera. Ja miałam, okej, no dobra, no nie, nie pójdę z tym.
2: No tak, no przewagą tego czata GPT jest to, że on raczej się nie męczy tym, że ktoś go zarzuca tymi pytaniami, w związku z tym nie bywa rozdrażniony
0: tak,
2: na przykład.
0: No ja myślę, że tak właśnie trafiłam na jakiś taki moment, że też mogła być ta moja znajoma, wiesz, no zmęczona tym, że pacjenci zamiast się leczyć, tam wymyślają jakieś sztuczne problemy. Proszę iść się leczyć po prostu, bo się umiera. No, no powiedziała prawdę, ale tak aż za bardzo.
2: No tak.
0: Więc tak, czaty GPT, ale nie tylko, po prostu duże modele są miłe.
2: No właśnie, i zobacz, w tym przypadku akurat można by było powiedzieć, że to przynosi korzyści, że przynajmniej dają pozory empatycznej komunikacji.

0: medykacji, które, jak wiemy, łagodzą na przykład napięcie i lęk związany z diagnozą, z procesem leczenia i tak dalej. Ale, jak pokazują analizy i badania, coraz więcej ludzi korzysta z czatów jako psychoterapeutów. I tutaj chyba to jest, a właściwie na pewno jest to niebezpieczne zjawisko, bo co to za psychoterapeuta, który wiecznie potakuje i mówi, jak to ma rację, znaczy mam rację, jeżeli bym z tego korzystał.
1: Pewnie jest jakaś taka szkoła terapii, wiesz, w której właśnie mówi się pacjentowi zawsze, nie, co nie zrobisz, jest, co, jakiej decyzji byś nie podjął, ona będzie dla ciebie dobrą decyzją. Nie jestem ekspertką, nie wiem, czy to jest dobra szkoła terapeutyczna. Podejrzewam, że dla wielu ludzi ona jest, może być właśnie jakaś taka przyjemna. Ja też nie wiem, czy terapia ma być przyjemna. Znowu, nie, rozmawiamy tutaj jak laicy, nie jesteśmy terapeutami, nie wiem, czy to jest...
0: Ja jestem.
1: Jesteś terapeutą? A, przepraszam bardzo, no to jest dobra szkoła terapeutyczna?
0: Nie,
1: poleciłbyś?
0: Wiesz, bo w procesie terapii oczywiście, że na początku budujemy relację terapeutyczną, która opiera się na tym, że przyjmujemy człowieka takim, jakim jest. Ale sam proces leczenia zakłada też pewne frustracje. To nie chodzi o to, że ja będę nieempatyczny i niemiły, ale będę konfrontował tego mojego pacjenta z tym, co się tak naprawdę dzieje i żeby on na podstawie tej konfrontacji mógł wydobyć nową jakość
1: życia. No tak, no bo życie nie jest ani proste, ani miłe. No, znaczy nie da rady, żeby było zawsze prosto i miło i dobrze, bo inaczej byśmy nie chodzili w ogóle do terapeutów, bo byśmy nie potrzebowali, nie? Chyba, że byłoby za miło. A tak na drugą nóżkę. No tak, to, że ludzie oprócz takich zapytań, powiedzmy hard medycznych, idą też z takimi zapytaniami i problemami w ogóle, żeby sobie pogadać z czatem GPT, bo to czasami jest tak, żeby sobie pogadać, to jest też... Coraz większe zjawisko, coraz większym odłamem, można powiedzieć, tego zjawiska jest też, są też próby nawiązywania jakichś takich relacji romantycznych.
0: Tak.
1: I na tym też, ja nie chcę powiedzieć, że żeruję, bo to nie jest tyle żerowanie, no tylko dostarczanie jakiegoś tam usługi, która odpowiada na potrzeby. Coraz więcej firm na czele ze słynnym Character AI, tak? Czyli chatbotem, dużym modelem, no nie jest to duży model językowy, to jest agent raczej, który rzeczywiście ma być takim taką sztuczną inteligencją do relacji romantycznych, tam tworzenia sobie partnerów AI. Ja też, bo wiesz, obserwuję specjalnie w różnych usługach takich aplikacyjnych, które są mocno skierowane do odbiorców, powiedzmy, milenialsów, młodszych i zetek. Bardzo dużo reklam chłopaków AI, partnerów AI, dziewczyn AI. Na zasadzie, wiesz, pięknie wykreowane, no jak to bywa w AI-u, naprawdę ładnie wykreowane postaci. Nie za idealne, ale bardzo bliskie ideałowi, wiesz, jak z okładek harlekinów. Które w tych reklamach mówią do ciebie. No wiemy, wiadomo, że jestem sztucznym, ale co ci szkodzi ze mną w nocy porozmawiać? Ja mam tak, no nie wiem. Dużo szkodzi, szczególnie w nocy. Czy to jest ten moment, żeby siedzieć z ekranem? Czy naprawdę to poprawi komuś jego dobrostan? Ale wiem, że dla wielu osób to jest bardzo pociągające. No, tym bardziej, że mamy ten kryzys, taki kryzys...
0: Relacji,
1: budowy intymności, I znowu, no to wymaga dużo pracy od ludzi, a ludzie no, dążą raczej do lenistwa. I to jest dobre ogólnie, że dążymy do tego, żeby się nie zaharowywać, ale nie wiem, czy to jest dobre na tym poziomie emocjonalnym, że dążymy do takiego, wiesz, takiego blend, nie? Żeby tam nie było, żeby nie było za trudno.
0: No, gdy spojrzymy na te opowieści, które są snute przez wielkie firmy technologiczne o ich produktach, no to w zasadzie mamy do czynienia z jakimś niekończącym się rajem, jakimś wszechrajem. Czy my łatwo przejmujemy ten typ opowieści?
1: Przez długie lata tak. Naprawdę to było bardzo świetnie konstruowane. W ogóle te narracje, ten język. Spójrzmy też na język reklam, tak? Wiesz, taki bardzo podkreślający indywidualność, że ty możesz się rozwijać, że to jest dla ciebie. To było świetnie wyczuły te firmy, też współkreowały te potrzeby, szczególnie z początku XXI wieku, z pierwszej, drugiej dekady, gdzie ten indywidualizm, gdzie to przekonanie, że idziemy właśnie ku nowemu, next big thing, co chwilę, nie? Nowe, wspaniałe rzeczy, bo tak moglibyśmy to przetłumaczyć na
0: polski.
1: Better
0: than ever.
1: Better than, tak. Better than ever.
0: To co roku mamy konferencję nadgryzionego jabłka, tak. Zawsze better than ever.
1: Ale wiesz, to też jest w mojej tej działce takiej technologicznej, dziennikarskiej, wieczne poszukiwanie, pytanie wszystkich właśnie, co będzie tym next big thing, nie? No bo, nie wiem, no next big thing były właśnie smartfony, tak?
0: Tak.
1: No one były takim czymś wielkim, co nam zmieniło tutaj nasze funkcjonowanie codzienne. Były

0: internet mobilny, cała ta rewolucja mobilna, no teraz jest ten AI, ale czy na przykład Next Big Thing są platformy społecznościowe? Mhm. Dzisiaj chyba byśmy nie powiedzieli, znaczy na pewno big, ale czy takie big, o takie big walczyliśmy.
1: Tak. I czy one na pewno są społecznościowe?
0: I czy, bo wiesz, ja już nawet nie mówię media, specjalnie tak. Nie mówię media społecznościowe, bo to nie są media. Media mhm. to jesteśmy my tutaj rozmawiając ze sobą, nie tylko dlatego, że jesteśmy w medium, ale to my jesteśmy tymi przekaźnikami w platformach. Czy społecznościowe? Też coraz mniej. O TikToku nie da się powiedzieć, że jest społecznościowy. Jest informacyjno-rozrywkowy.
1: Tak.
0: O Facebooku dzisiaj to już w ogóle nie wiem, co można powiedzieć. No to tam jest, to jest, znaczy to jest właśnie taka TikTokizacja. Już nie chodzi tylko mhm. o formę, że tam krótkie są te filmiki, tylko TikTokizacja w sensie takiej treści, która jest coraz bardziej po prostu kieruje nas do reklamy, a nie kieruje nas do treści znajomych, dla których tam jednak się teoretycznie pojawialiśmy. No więc tak, tak, ten język właśnie taki właśnie przekonujący, że tutaj mamy do czynienia z wielkim skokiem, wszyscy jesteśmy w jego środku, wszyscy możemy z tego czerpać i indywidualnie, i biznesowo będziemy się rozwijać. Tego było bardzo dużo. Mhm. I co więcej, to był taki język zawsze takich wygranych.
1: Tak. Tam i wszyscy było... tu byliśmy wygrani
0: wszyscy,
1: i wygrane.
0: Wszyscy. Jak ktoś nie był wygranym, to dlatego, że po prostu nie rozumiał zasad nowej rewolucji, nowej mhm. gospodarki, tak? No wiesz, no sorry, no jesteś luddystą, nie? Jesteś no przegranym. Idź z tymi sobie, no tak. z tymi sobie siekierami na maszyny. Mhm. Też słowo luddysta, jak nam weszło do języka międzynarodowego, mhm. jest bardzo ciekawe, bo to też my jest, źle rozumiemy. To jest zresztą celowe działanie, że my źle rozumiemy termin luddysta.
1: O, opowiedz trochę o tym.
0: Tak. I nie ukrywam, że bardzo mi tutaj dużo w głowie zrobiła świetna książka, która się już ukazała w Polsce, a ja ją czytałam jeszcze w wydaniu po angielsku tuż po premierze. Blood in Machine, czyli krew w maszynie, Bena Merchera. Bardzo polecam. Ja ją wszędzie polecam, gdzie jestem, bo jest bardzo dobra. Wydana kilka dosłownie tygodni temu przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I Mercher napisał książkę historyczną, która jest książką współczesną. Bo rozprawia się, on opisuje po prostu luddystów, tych z początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii. W ogóle ja się z tej książki dowiedziałam, że Ned Ludd to jest postać mityczna. To nie było najprawdopodobniej nigdy takiego człowieka Neda Ludda, który gdzieś tam ciemiężony przez fabrykanta zdecydował się na wywołanie rewolucji i go tam zabicie wręcz. Ale że taka postać rzeczywiście była gdzieś potrzebna, trochę jak Robin Hood. Tym rzemieślnikom z początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, głównie pracującym w przemyśle włókienniczym, bo to był moment, w którym rzeczywiście wchodziła ta industrializacja do tego przemysłu włókienniczego. I to nie jest tak, że ludziom, którzy w niej pracowali, którzy często byli niezbędni do tego, żeby te maszyny w ogóle zainstalować, bo to nie były roboty współczesne, to się nie wstawiało, to nie działało same. Mhm. To potrzebowało, żeby tam byli, wiesz, pracownicy, robotnicy i robotnice, które będą nad tymi maszynami pracować, które też wymagają nowych kompetencji. Dzisiaj byśmy powiedzieli, wiesz, kompetencji nowej gospodarki technologicznej, industrialnej. Też były wymagające, no bo wiemy potem, że przecież były wypadki śmiertelne i tak dalej. I tym robotnikom, wprowadzając te maszyny, nie zaoferowano nic. To znaczy nie zaoferowano szkoleń, nie zaoferowano innego sposobu pracy, obniżenia norm pracy, też byśmy to dzisiaj ładnie powiedzieli. Zaoferowano im, że zasadniczo będą mniej zarabiać, bo będą lżej pracować. Chociaż to bez nich wciąż nie byłoby możliwe, żeby te fabryki działały. Więc oni się buntowali po prostu przeciwko tym coraz większym wymogom za coraz mniejsze pieniądze, bo według fabrykantów mniej pracowali. I co więcej, można było rzeczywiście ileś osób zwolnić. Buntowali się, próbowali rozmawiać z właścicielami fabryk, próbowali, pisali podania do parlamentu brytyjskiego, jeździli protestować, nikt ich nie słuchał. Po prostu wszyscy ich olewali i wtedy ruszyli do walki. Do strajków, do niszczenia tych maszyn, no bo nie mieli innej możliwości, takiej już po prostu też emocjonalnej, żeby wstrząsnąć państwem, czy z tym państwem, w którym żyli, tak? I rzeczywiście na tyle było dużo tych protestów, tych strajków, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że tam był wprowadzony przez jakiś czas stan nadzwyczajny w tej Anglii Północnej, tam gdzie było najwięcej fabryk włókienniczych. No ale też do tego całego ruchu luddystycznego włączali się kolejni ludzie, między innymi Lord Byron wspierał go. To jest bardzo interesujące. Więc Mercher opisuje, że to nie był ruch przeciwko technologii, tylko to był ruch przeciwko dzikiemu kapitalizmowi, który wykorzystywał technologię do tego, żeby narzucać ludziom jeszcze cięższe warunki pracy, za jeszcze mniej

0: mniejsze pieniądze. A po latach, zobacz, po kilkudziesięciu tam kolejnych dekadach mamy wizję po prostu jakichś takich, wiesz, no...
1: Zacofanych ludzi, tak, dokładnie. Którzy nie chcą sięgnąć po coś, co jest nowe, wspaniałe.
0: Lepsze i będzie im się lepiej żyło. Tak. I to też wbudowano bardzo mocno narracyjnie w nas. I ciekawe jest właśnie to, że Mercer, i ja się z nim totalnie pod tym też kątem zgadzam, widzi współczesnych luddystów głównie w takich grupach artystycznych, twórczych, filmowcy, muzycy, pisarze, dziennikarze, graficy, etc. No wiesz, no o co ci chodzi? Po co masz pracować? Sztuczna inteligencja za ciebie grafikę zrobi, sztuczna inteligencja za ciebie zrobi muzykę. O co ci chodzi? Dlaczego ci filmowcy tak strajkowali w tym Hollywood? Przecież takim się świetnie żyje, mają takie wspaniałe garze po milionach dolarów. Tak? I tak dalej, i tak dalej. A pod spodem są tysiące, setki tysięcy, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są po prostu robotnikami sektora kreatywnego. Żyją z tego lepiej, gorzej, ale to nie są gwiazdy na firmamencie. I dla nich, dla scenarzystów, zastępowanie ich pracy sztuczną inteligencją to nie jest odciążenie, tylko to jest odbieranie im pracy. Dla grafików to nie jest odciążenie, że będzie im się lepiej żyło, tylko po prostu odbieranie im możliwości zarobku. I co więcej, to jest jakieś takie postawione trochę na głowie, bo przecież ani praca grafików, ani scenarzystów, ani filmowców, dziennikarzy i tak dalej, to nie jest ta znojna, ciężka praca, którą nam miały technologie z nas odciążyć, żeby nam się lepiej żyło.
1: Tak.
0: Znaczy, to są być może najlepsze zawody, nie? W sensie najprzyjemniejsze, kreatywne. Ludzie robią, wiesz, no, pracują głowami i rękoma w sensie takim artystycznym, a nie w polu, czy w fabrykach szyn, szyjących ubrania, czy wiesz, w brudnym przemyśle, w górnictwie ciężkim. I tu wchodzą technologie i one będą nam ulepszać świat, odbierając ludziom pracę.
1: Tak. Ale ta narracja, o której mówisz, ta indywidualistyczna, czyli że, która dociera do mnie jako takiego przeciętnego użytkownika różnych technologii, spowoduje to, czy powoduje w zasadzie to, że ja sobie myślę, no dobrze, a co mnie w zasadzie obchodzi to, że jakiś grafik straci pracę, skoro ja mogę poprosić czata GPT o to, żeby wygenerował mi taką grafikę, za którą nic nie płacę.
0: No tak, tak, oczywiście, że to jest bardzo pociągające myślenie, no bo przecież to nie jest tak, że każdy z nas zna grafika, pisarza, filmowca, muzyka. I tu możemy sobie dalej wymieniać, więc nie mamy bezpośredniego odczucia jakiejś straty blisko nas. Oczywiście my w naszym środowisku znamy, no bo funkcjonujemy w środku tego, więc być może mamy tutaj większą empatyczność właśnie. Podobne się w nas budzą trochę emocje. Zobacz, jak przy strajkach górników, ale o co im chodzi? Ile można tych kopalni utrzymywać, tak? I dopłacać do tych kopalni. Więc ten budowanie w ogóle tej takiej, tego społeczeństwa takich właśnie indywidualistów, gdzie ten kolektywizm, ta solidarność, taka niby ważna w Polsce, staje się coraz słabsza, jest świetną niestety bazą do tego, żeby wzmacniać pozycję no, największych korporacji. No bo to znowu, to nie jest, według ich narracji, to nie są systemowe problemy, tylko to są wady poszczególnych osób, które się nie zdostosowują. Nie? No bo mogą przecież graficy też korzystać z czata, czy z jakichś tam mechanizmów technologicznych i będzie im lepiej. I będą więcej, będą szybciej produkować, mniej pracować, lepiej zarabiać, etc. I trudno jest znowu na to dać łatwą odpowiedź. To znaczy mnie, konsumentowi, często będzie, wiesz, ręka drżała, żeby sobie coś szybciutko wygenerować, no bo to jest takie przyjemne i łatwe i tanie de facto. I ciężko jest tutaj też od ludzi wymagać, żeby to oni podejmowali takie... Jestem w ogóle mega przeciwniczką zrzucania odpowiedzialności tutaj, wiesz, na tego krańcowego użytkownika i odbiorcę, bo w tym tak funkcjonujemy w takim świecie, w którym trochę dostajemy te narzędzia do pracy, te usługi, to otoczenie. Tak samo jak, wiesz... Robienie sobie takiego, wiesz, krzywdy de facto i obarczanie samego siebie, że jestem częścią problemu, bo mam profile gdzieś na portalach społecznościowych.
1: Tak.
0: Taka pedagogika wstydu, nie? Jakbyśmy ładnie to... A my mamy skłonność po prostu do pedagogiki wstydu. Dobrze nas wychowały poprzednie pokolenia i my też pewnym następnym pokoleniom też to przekazujemy. No to wiesz, no komu to idzie na rękę? No nie idzie na rękę ludziom, którzy w tym świecie żyją, tylko tym, którzy na tym świecie zarabiają. I podobnie jest z używaniem generatywnej sztucznej inteligencji. To nie jest złe, że my z niej korzystamy. No bo to są narzędzia, które dostaliśmy. Często też za nie zresztą coś tam płacimy. Problem jest w tym, jak są te narzędzia tworzone,

0: treści, na których są trenowane, wytworzone przez żywych ludzi, tak?
1: Tak.
0: Czy następuje jakiś proces zwrotny? Czy pisarze dostają pieniądze za to? Czy dostają filmowcy? Czy dostają graficy? My, wiesz, do podcastu, który nagrywam, kiedyś rozmawiałyśmy z Gregiem Rutkowskim. Greg Rutkowski, którego pewnie nazwiska nie znasz, jest fascynującą postacią. Jest jednym z najbardziej znanych polskich grafików. Niekoniecznie z nazwiska, a z prac. On od lat i robi naprawdę wspaniałe dzieła i komputerowo, ale też maluje normalnie farbami i olejnymi. Ja uwielbiam oglądać, jak on to maluje na Instagramie zresztą, bo wrzuca filmiki. Obrazy fantazy. Smoki, płomienie. Pewnie jak zobaczyłbyś, ten styl jest bardzo charakterystyczny. Tak charakterystyczny, że w którymś momencie prompty na Rutkowskiego były w szczycie promptowania. I to jemu nie dało żadnego zysku. Jemu nie dało żadnego dochodu. Nie dostał więcej zleceń. On zaczął tracić zlecenia. A chociażby robił grafiki, wiesz, do gier komputerowych, do ilustracji, do książek, etc. No to fantazy jest bardzo takim rynkiem, który jest bardzo chłonny. I Rutkowski, mimo tego, że sam przez lata korzystał z technologii, był takim, Boże, no może nie tech wielkim tam entuzjastą, ale optymistą, jest jednym z kilku grafików, którzy wytoczyli proces zbiorowy już 2 lata temu dużym modelom, między innymi Midjourney, znaczy firmom stojącym za tymi modelami. No bo to nie jest tak, że jemu, znaczy wiesz, to nie jest win-win. Tam nie ma, znowu tak. piękne polskie zwroty tutaj operujemy wspaniałym językiem. Znaczy wiesz, to nie jest, że tutaj obie strony wygrywają. Wygrywa jedna strona, a druga jest przegraną. I przegraną, która no co zrobiła złego? Przez całe swoje życie doskonaliła swój kunszt.
1: Tak. Ale zobacz, bo teraz znowu myślę o tym w ten sposób, że uwierzyliśmy za bardzo w tę opowieść współuczestniczenia w tej wielkiej zmianie technologicznej, a w związku z tym współodpowiedzialności w równym stopniu za to, co się z tym dzieje, jakie są tego konsekwencje. Mimo, że przecież wiemy, że władza nie jest tutaj rozłożona równo, a więc odpowiedzialność nie jest równo rozłożona.
0: To tak, no dostajesz przecież za darmo usługi, masz za darmo maila, masz za darmo mapy, masz za darmo te profile na platformach społecznościowych. Masz, nie wiem, co tam jeszcze za darmo. Coś tam masz za darmo, nie? Albo masz tanio filmy na platformach streamingowych. No, już tak z tym tanio jest różnie. Może żeby coś obejrzeć, to trzeba mieć z 5. Jak się podliczy, to wychodzi drożej niż kiedyś kablówka, albo nawet i 2 kablówki.
1: Tak.
0: Nie?
1: Tak.
0: Te tanie przejazdy Uberem. No, też już nie są takie tanie, jak były, bo przecież nie muszą już być takie tanie, no bo rynek jest coraz bardziej przejęty przez 2-3 firmy z przewozów przez aplikacje, więc już się nie dorzuca pieniędzy ani kierowcom, ani konsumentom, tylko zrobiło się drożej.
1: No tak.
0: Więc i to jest moim zdaniem dosyć ciekawe, bo my się teraz zaczynamy trochę budzić, że tam, to wiesz, nie ma tych darmowych
1: lunchy. No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że do pewnego momentu wierzyliśmy w tę historię, a teraz, jak sądzę, odmienia się trochę ten stan patrzenia na to.
0: Ja coraz bardziej widzę, że się odmienia, wiesz, naprawdę. I może oczywiście to jest bańka. Ja sobie zdaję sprawę, że żyjemy w bańkach. Znowu piękny zrod z angielskiego, nie? Filter bubble, bańki filtrujące. Też nam to już weszło do języka takiego
1: powszechnego. Przetłumaczone.
0: Tak, ale przetłumaczone, zobacz, to jest coś, co się dało super przetłumaczyć, nie? Żyjemy w bańkach i to jest bardzo taki zwrot plastyczny, możemy to sobie wyobrazić, tak? Czy też echo chamber, czyli w tych komorach takich filtrujących też, nie? Takich, które odbijają i nam się wydaje, że wszyscy myślą tak samo jak my, albo bardzo podobnie. Więc żyjemy w tych bańkach. Ja sobie zdaję sprawę, że ja też jestem w bańce, ale jest ona, mam wrażenie, dużo większa niż myślałam, że jest. I mam takie poczucie po napisaniu BookTechów. Już abstrahując od tego, że książka się nieźle sprzedaje, co jest oczywiście super przyjemne, chociaż to jest trudna książka, długa książka, specjalistyczna książka, ale to, jak dużo osób do mnie pisze, ile czytelników do mnie pisze, piszą codziennie, wszystkimi kanałami, chciałam powiedzieć, gdzie jestem. Ale również piszą maile, co też jest bardzo przyjemne, że ktoś wkłada na tyle dużo wysiłku, żeby napisać do ciebie list.
1: Tak.
0: Często długi list. Piszą nie tylko, żeby, wiesz, oznaczyć, że mają książkę w ręku, bo trochę funkcjonujemy w tym świecie, że to przyjemnie mieć książkę w ręku, ale dzielą się refleksjami, obawami, nadziejami, dopytują o różne szczegóły, pytają, co mają dalej zrobić. To jest, to moim zdaniem, duża zmiana, że ludzie chcą coś zrobić. Chcą wiedzieć, co zrobić, żeby w szkołach nie były dzieciaki wychowywane jako przyszli konsumenci w zamkniętych ogrodach.

0: pytają, co mają zrobić z kwestiami kosztów środowiskowych, no bo są te koszty, tak? I znowu, wiadomo, że to jest jak z plastikowymi rurkami.
1: Tak.
0: Możemy sobie ograniczyć, tak. Ale tam są tacy inni truciciele, nie?
1: Tak.
0: Ale żeby przynajmniej mówić komuś, nie? No, bo nie wiem, po co generujesz coś tylko dlatego, dla zabawy, to jest woda, nie? To jest woda, to jest energia, to jest konkretny koszt. Pytają, co zrobić, żeby docierać do polityków z tym przekazem. Więc no jest jakiś taki, jest jakaś taka potrzeba, że wiesz, tu możesz być zmianą. Tu możesz być jakąś zmianą. I to jest wspaniałe, że to nie jest tak, że ludzie chcą wszystko odrzucić, wiesz, zamknąć się, wyjechać w Bieszczady, nic nie używać. Nie? To są takie...
1: To znowu druga skrajność, czyli
0: znaczy,
1: coś
0: to nie o to chodzi.
1: Niemożliwego.
0: No
1: nie, tak, to nie o to chodzi.
0: Naprawdę nie o to chodzi. Nawet
1: nawet
0: cyfrowych detoksów za bardzo nie polecam. To znaczy polecam jako taką, wiesz, to może tobie zrobić na chwilę dobrze, ale ogólnie to nic nam nie zmieni. To, że ludzie pójdą sobie na cyfrowe detoksy, nic nie zmieni systemowo.
1: A powiedz, czy ta książka, którą napisałaś, czy ona wzięła się ze złości?
0: Nie. Nie. Wiesz co? Ona była w pewnym sensie ciągiem dalszym poprzedniej mojej książki, czyli Chińczycy trzymają nas mocno. Jak pisałam Chińczyków, to pisałam tą książkę dlatego, że ja potrzebowałam zrozumieć, co tu się dzieje z tymi chińskimi wpływami. Nie miałam takiej książki, takiej odpowiedzi w niczym, co było opublikowane, bo było głównie skupione na Stanach Zjednoczonych, ewentualnie trochę Europie Zachodniej, tak? Co więcej, ja bardzo chciałam wtedy też zrozumieć, czy faktycznie te wpływy chińskie są takie silne, gdzie one są, co one nam robią tutaj, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, tylko w Europie Środkowej, bo widziałam, że to nie ma odpowiedzi, jedno państwo mi nic nie powie. I jak kończyłam pisać Chińczyków, to już wiedziałam, że napiszę nie do końca ciąg dalszy, ale w pewnym sensie, jak mi ludzie mówią, na drugą nóżkę, bo to jest takie złudzenie, że ta jest taka, jedna jest o Chinach, a druga jest o Stanach. Trochę tak, trochę nie. Bo tak jak przy Chińczykach mówię, sama potrzebowałam zrozumieć i chciałam, to przy Big Techach miałam poczucie, że ja rozumiem. Ja to widzę. I ja bym bardzo chciała innym to pokazać. Żeby oni też to zauważyli. Żeby spojrzeli, wiesz, spójrz trochę szerzej, nie? To takie trochę... trochę głębiej. I nie po to, żebyś odrzucił wszystko, czy żebyś odrzuciła wszystko, tylko żebyś miała świadomość, że tam jest bardzo dużo strategii. Tam jest bardzo dużo świetnie przemyślanych, niewidocznych często, nawet jak się w tym jest, działań, bo dopiero możesz je zauważyć, jak spojrzysz trochę z lotu ptaka, trochę się zagłębisz, wyjdziesz poza Polskę, na pewno wyjdziesz poza Stany Zjednoczone. Na pewno. Stany nie są, mimo tego, że tam jest oczywiście niby najwięcej, to nie odpowiada na to wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu. Więc nie tyle ze złości, co z takiej naprawdę potrzeby weźcie, zobaczcie. Zobaczcie, bo ja to widzę.
1: Bo gdy prześledzić tę twoją książkę, albo nawet zajrzeć tylko do spisu treści, to wyłania się z tego całkiem gorzka pigułka, może powiedzieć, bo cytując tytuły niektórych rozdziałów, to są właśnie takie...
0: Strategie,
1: czyli na przykład ukryj za chmurą ważnych idei, albo prywatyzuj, czyli witaminy w cyfrowym więzieniu. Przejmij, czyli jak powstaje cyfrowy monopol. Powiem ci, że ja się przestraszam, kiedy czytam te tytuły.
0: No bo to są...
1: Czyli rozumiem, że inaczej, może nie chodzi, żeby się przestraszyć, tylko żeby postawić trochę w stan...
0: Do pionu, żeby nas postawić. Tak. Naprawdę, żeby nas postawić do pionu, bo wiesz, bo to są po prostu bardzo konkretne, bardzo dogłębnie przemyślane i bardzo intensywnie wdrażane strategie. Jak my widzimy je jako strategie, nie jako przypadki. Nie jako, wyszło im coś, nie? O, z garażu rozwinęli się do wielkiej firmy.
1: To jest
0: nie
1: cudowna
0: ma,
1: opowieść,
0: nie
1: prawda?
0: Nie ma takich, znaczy dobra, na bazie jednej firmy czy drugiej to są bajki ukute, które, wiesz, takie mitologie, nie? Które gdzieś tam owocują naszymi przekonaniami, z czym to mamy do czynienia.
1: I to jest też komunikat i ty również możesz.
0: Oczywiście. Każdy ma garaż w Polsce, nie?
1: Tak. Może pracować
0: każdy ma
1: Facebooka
0: garaż,
1: czy innego.
0: Każdy ma garaż i rodziców, którzy dadzą im pierwszy milion, nie?
1: O, no z tym drugim bywa ciężej, niestety.
0: Więc rozbicie trochę sobie tych strategii i spojrzenie, że one są właśnie, one są biznesowym planem. To właśnie trochę może nas ustawić do pionu i po prostu patrzeć, wiesz, no właśnie krytyczniej, jak krytyczny konsument, a nie użytkownik, który jest zadowolony, bo coś dostał.
1: O, to może byłaby zmiana, ważna zmiana językowa, żeby przestać o sobie mówić.

0: mówić jako o użytkownikach i użytkowniczkach, ale jako konsumentach i konsumentkach, tak, za co my płacimy w zasadzie za usługę.
1: Ale to jest w ogóle znacznie starszy termin, tak? Mamy prawo konsumenckie, nie mamy prawa użytkowników. Hmm. Nie, użytkownicy są używani, prawda? Dzisiaj bardziej niż używają.
0: Tak.
1: A tak, jak jesteś konsumentem, no to jak jest? No to wymagasz. Masz umowę i wymagasz. Idziesz do sklepu i wiesz, że zgodnie z polskim prawem konsumenckim cena na produkcie jest ceną obowiązującą. Nawet jak im się pomyliło. A w internetach? No nie wiesz, nie? Mm-hmm. W sensie co chwilę coś się zmienia. Nie czytasz tych regulaminów, bo nikt nie jest ich w stanie przeczytać. Tak. Nie rozumiesz tak naprawdę, do czego jesteś właśnie używany.
0: Ostatnia sytuacja z Facebookiem, który... Wydaje mi się, że to był Facebook, który chciał wykorzystywać moje zdjęcia i dane, które tam umieściłem, do rozwoju właśnie AI. Któregoś z tych
1: Lamy,
0: AI.
1: Do
0: właśnie.
1: Lamy.
0: I sam musiałem przeklikać się przez wiele różnych etapów. Oczywiście 3 razy tam wystąpił błąd, więc jeszcze raz
1: oczywiście.
0: I jeszcze raz. Czyli ja jako, nazwijmy już teraz, konsument, mam się postarać o to, żeby ktoś mnie nie zrobił w bambuko.
1: No ale to jest ciągle powtarzające się, wiesz? Teraz jest taka historia z Booking, czyli... powstałą w Europie, ale już dzisiaj taką bardziej amerykańską firmą wyspecjalizowaną w pośrednictwie wynajmu hoteli głównie. To hoteli albo mieszkań na wakacje. No i też okazuje się oczywiście, Booking im większy, tym bardziej monopolistyczny. Pozwało go bodajże 40 tysięcy hoteli w Europie. Może tutaj, przepraszam, nie pamiętam dokładnej cyferki, mogłam ściemnić coś. Nie będę teraz siedziała i googlowała a propos polskiego języka.
0: Dużo
1: pozwało. A w międzyczasie też zgodnie z decyzjami regulatorów unijnych wskazano, że rzeczywiście Booking prowadził takie antykonsumenckie działania. Między innymi, to są takie dark patterns, jak to ładnie znowu po polsku.
0: Dużo staropolszczyzny.
1: Dużo staroangielszczyzny. Polszczyzny. Tak. Dark patterns to są takie zjawiska w internecie, w którym jesteśmy trochę sztucznie, tak właśnie pod takim zewnętrznym poziomem na coś nakręcani. Na przykład kup teraz, bo to ostatnie sztuki.
0: A, reguła niedostępności.
1: Na przykład.
0: Się dokłania.
1: Ale też, wiesz, jakiś tam zegar, który ci tam, wiesz, pokazuje, że za chwilę się coś skończy. Albo to na Bookingu masz ostatnie pokoje, tak. Coś tam, nie? Są takie mechanizmy socjotechniczne konsumentów wpędzające w przekonanie, że teraz albo nigdy, że jest super tanio, etc. No mamy tą dyrektywę w Europie Omnibus, która wielu tych działań zakazuje. I okazuje się, że Booking rzeczywiście też tam przegiął i w efekcie swoim konsumentom, swoim klientom powinien wypłacić mikroodszkodowania 40 zł na osobę. Myślisz, że ty to znajdziesz gdzieś na stronie Bookingu, że przejdziesz przez to bez poradników, które sobie nawzajem ludzie wrzucają w internetach, gdzie konkretnie trzeba przejść i że tutaj w ogóle nieważne, że to nie jest, do tego, pisz po prostu reklamację. Albo przeskoczysz na wyższy poziom, tak zwany tam jest gemius, takiego stałego konsumenta, albo to wypłacą ci te 40 zł. Oczywiście nie, że na konto ci spłynie, tylko na konto przyszło jakiejś rezerwacji. To nie ma, że wchodzisz i dostaniesz pop-upem po oczach.
0: No tak.
1: A jak chcą te firmy ci pop-upem dać, to ci naprawdę dadzą.
0: Oczywiście. I to niejednokrotnie wtedy, kiedy nie chce, mnie to denerwuje.
1: Tak.
0: A propos denerwowania się...
1: W prawach konsumenckich to nie dostaniesz takiego sygnału.
0: A propos denerwowania się i praw konsumenckich. Nie wiem, czy masz podobnie, ale kiedy ja dzwonię do którejkolwiek firmy, która świadczy mi jakieś usługi, to na początku rozbijam się o chatbot.
1: Tak.
0: I powiem ci, że nic tak nie doprowadza mnie do szewskiej pasji. Mało tego, działa to też w drugą stronę.
1: Od
0: kiedy
1: razu
0: oni
1: piszemy,
0: do
1: ja
0: mnie dzwonią...
1: Do człowieka, chcę człowieka.
0: Tak.
1: Gdzie jest człowiek, nie?
0: Tak, od razu mówię, proszę połącz mnie z konsultantem. On nie reaguje na to coraz częściej już, tylko tam mówi, a może ja będę w stanie pomóc. Nie będziesz, ponieważ ja już się z tobą kontaktowałem 7 razy wcześniej i moja sprawa nie została rozwiązana. I wiesz, jakoś zastanawiam się nad tym, jak to wpływa na naszą komunikację taką międzyludzką. Czy ty...
1: Ale zobacz, to nam trochę podkreśla i pokazuje, że jednak cenimy komunikację międzyludzką, nie między czat ludzką.
0: Że chcę z żywym człowiekiem
1: że od razu,
0: rozwiązać
1: tak,
0: problem.
1: Tak. Ja mam tak na chatbotach przeróżnych, nie wiem, telekomunikacyjno-bankowych od razu tam tylko człowiek. Człowiek, to on od razu przeklikuje, człowiek konsultant, ale trzeba przeklikać, nie? Być bardzo upartym, bo inaczej będzie się upierał właśnie, że on ci rozwiąże ten twój problem. Nie rozwiąże. W 90%, no dobra, tam w ogromnym procencie rozwiąże, jeżeli masz jakąś taką drobną sprawę, tam. Nie wiem, gdzie jest rachunek za coś tam, nie? W której to zakładce. Ale jak widzisz, że to jest coś więcej, sorry, nie. Tylko człowiek. Może i dobrze. Znaczy pokazuje nam, że jednak komunikacja z człowiekiem jest cenniejsza.
0: I może niech to usłyszy

są te wszystkie firmy, bo wiesz, kiedy dzwoni do mnie telefon, ostatnio chyba nawet z banku, tak mi się wydaje, w każdym razie odbieram, mówię halo, już się nauczyłem nie mówienia, tak słucham, bo się naczytałem o tym tak wycinanym w różnych kontekstach. Nie wiem, wodę dmuchać na zimne. W każdym razie jest sygnał i nagle tutaj jakiś tam asystent, trzeba coś tam, sprawa taka.

0: Człowiek.
1: My to w Polsce i tak mamy jeszcze z tym spoko. W Polsce, w Europie w sensie. To znowu działają nasze regulacje. Ale Stany przez ostatnie kilka lat to naprawdę mierzyły się z potężnym problemem właśnie robokoli. Do ludzi wydzwaniały robotyczne usługi całymi dniami z różnych numerów. Wcale nie było widać, że to jest numer, wiesz, bo niektórych widać w numerach, że to dobra, jakaś tam coś tam, nie? Znaczy właśnie jakiś tam bank.
0: Tak.
1: Nie będę odbierać, nie będą znowu kredyt wciskał, chociaż kredytu nie potrzebuję. Z przeróżnych numerów i to były robokole, wiesz, mega uparte. Czasami były też, dokonywano takich mechanizmów, bo to są wykupywane takie bramki, że te numery podszywały się pod inne numery, które ci się wydawało, no, że wiesz, że jest okej, okay, nie? Że to może coś rzeczywiście ważnego, nie wiem, ZUS, cokolwiek, tak?
0: Tak, tak. To
1: więc był z tym problem ogromny. On był na przykład też politycznie duży i była taka dosyć głośna historia w czasie kampanii wyborczej, tej ostatniej. Trump jeszcze z Bidenem, jeszcze zanim nastąpiła zamiana na Kamalę Harris, że takie robokole w którymś stanie, to chyba było gdzieś na północy, nie wiem, czy nie New Jersey, wydzwaniały właśnie do wyborców Partii Demokratycznej i przekonywały, że głosem Joe Bidena, który został skopiowany na bazie zresztą usługi polskiej firmy Eleven Labs, w której jakaś dziwna firma wykupiła po prostu usługę takiego kopiowania głosu, dzwoniły i przekonywały, że nie ma sensu iść w prawyborach głosować, bo coś tam. I to był dosyć duży skandal. Zakazano wtedy robokoli w ogóle politycznych. I zakazano właśnie tego deepfake'owania głosu polityków. Oczywiście no, to są takie zakazy, które wiesz, no, zakazujesz, a ludzie obchodzą.
0: Tak.
1: Ale to my tutaj, nasze regulacje są na tyle ścisłe, że robokoli nie mamy za dużo. No dzwoni do ciebie tam raz na parę dni ktoś w ten sposób, czy jakaś tam usługa. Nie masz iluś na 100 rozmów dziennie. I potem wiesz, żyjesz w takim ciągłym, czy to ważne, no czy tak, to nieważne,
0: oczywiście.
1: Odebrać, nie odebrać, tak?
0: Tak.
1: No ale tak, no to jedno, wiesz, no chatboty, czy głosowe, czy takie te tekstowe, to jedna z pierwszych zastosowań takiej tej generatywnej AI, która już od wielu, wielu, wielu lat tak naprawdę jest gdzieś tam z nami, tylko po prostu jest teraz bardziej masowo.
0: W tej naszej rozmowie dużo pojawia się, jak sądzę,
1: anglicyzmów,
0: to po pierwsze, ale też lęku, myślę o moim lęku i wiesz, nawet bardziej chce mi się teraz dziękować i prosić o coś czata GPT, ale myślę, że lepszym sposobem na to,
1: Nie, naprawdę nie dziękuj, nie proś.
0: Nie będę, bo wymyśliłem lepszy sposób na to, żeby się oswoić z tą sytuacją. To jest właśnie wzięcie byka za rogi i przeczytanie twojej książki. Bo jak się postawię do pionu, to będę miał większe oparcie i może wtedy będę mniej lękliwy.
1: Ale serio, nie dziękuj, nie proś. Ja też się kiedyś śmiałam, że zawsze dziękuję i proszę, że wiesz, jak nam będzie kiedyś Skynet, to zapamięta, że byłam miła.
0: Tak,
1: może lepiej
0: myślę.
1: Potraktuję, ale nie. Naprawdę, raz, że dowalamy bez sensu tych kosztów energetycznych, kosztów środowiskowych. Dwa, jeżeli chcemy mieć lepszą tą usługę czatową, to naprawdę proste, bardziej, znaczy proste językowo, takie trochę w tonie rozkazującym. Nie, to mówię po japońsku, takie, wiesz, takie wiesz, ma być zrobione, nie? A nie tam dyskutujemy z tym czatem i mu dziękujemy. A w miarę właśnie szczegółowe te prompty. Znaczy wskazujmy, co my konkretnie potrzebujemy. Nie tam, znaczy, jeżeli chcemy oczywiście z tego korzystać w taki sposób, że będzie coś sensownego wygenerowanego, a nie, że generujemy dla generowania, dla zabawy, to też jest jakiś mechanizm, wiesz, no, wypełniania pustki, zabawy. Ja nie mówię, że to jest wszystko bardzo złe. Oczywiście, no, jest to koszt jakiś. Znaczy, trzeba pamiętać, to się nie dzieje w pustce. Chmura przetwarzania danych to nie jest chmura, która nad nami wisi, jest taka wirtualna. To są wielkie centra danych.
0: Tak.
1: Ogromne centra danych. One są bardzo energochłonne, one są koszty środowiskowe są ogromne też. I wiesz, wyobraź sobie, że miejsce za miejscem, państwo za państwem, gmina za gminą, czy tam hrabstwo za hrabstwem na świecie, jest coraz więcej protestów ludzi przeciwko budowie tych centrów, bo one są, one nie są dobrymi sąsiadami.
0: No tak. Czyli rada płynąca z naszej rozmowy byłaby taka, że to, co miłe, zachowujemy dla drugiego człowieka,
1: tak.
0: A ChatGPT jest wciąż narzędziem, nawet jeśli myślimy o nim całkiem po ludzku.
1: Znaczy, myślmy po ludzku, ale wymagajmy jak konsumenci po prostu.
0: O właśnie, a nie jak użytkownicy. Państwa i moją gościnią była Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna, a także autorka książki Bóg Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem, którą to książkę serdecznie Państwu polecam. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Zsyłam na ziemię potop, mój mały nos.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

chłopaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska.
1: Po burzach silne wichury i MGW wydał alertę dla 5 województw. Nie będzie likwidacji CBA, prezydent zgłasza weto. Po szpitalnej aferze z zabiegiem bez kolejki senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Alertę przed silnym wiatrem dla 5 województw wydał Instytut Meteorologii. Chodzi o regiony południowe i południowo-wschodnie. Na tych terenach możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 4 rano i potrwają do jutra do 14. Nadal obowiązują alerty przed burzami w znacznej części kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu. Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Po kolizji 2 tirów między węzłami Łódź Północ a Łowicz trasa jest zablokowana. Do zdarzenia doszło w

0: W pobliżu miejscowości Wola Lubianowska nikt nie został ranny. Utrudnienia mają potrwać około 4 godzin. Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem rządzących prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie.
1: Uzasadniając weto, prezydent powiedział, że CBA było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce. Karol Nawrocki powiedział, że była to służba nowoczesna, wyspecjalizowana i skuteczna.
2: Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
1: Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
3: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła.
1: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał w mediach społecznościowych, że zadania CBA miała przejąć policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Dodał, że w tym przypadku prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Po szpitalnej aferze z zabiegiem bez kolejki senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
4: Powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
0: To pokłosie historii opisanej przez Wirtualną Polskę i kary nałożonej przez NFZ na szpital w Aleksandrowie Kujawskim po tym, jak w placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora. Strażacy będą dziś monitorować pogorzelisko na terenie Puszczy Solskiej. Akcja gaśnicza w tym rejonie trwa już ponad tydzień. Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu.
5: U mnie drony z rana i pod wieczór to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana. To wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem, po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
0: Mówił kapitan Mateusz Małyszek z Lubelskiej Straży Pożarnej. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Mężczyzna oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas kolacji korespondentów Białego Domu nie przyznał się do winy. Cole Allen stanął wczoraj przed sądem federalnym w Waszyngtonie.
6: Cole Allen nie zabrał głosu podczas rozprawy. Stał przed sędzią w pomarańczowym kombinezonie zakuty w kajdany. W jego imieniu przemawiała adwokat Tezira Abe. Obrończyni powiedziała, że Allen nie przyznaje się do winy w żadnym ze stawianych mu zarzutów. Złożyła też wniosek o wyłączenie ze sprawy dwojga wysokich rangą urzędników rządu Trumpa, prokuratora generalnego Todda Blancha i prokuratora okręgowej Jeanine Pirro. Oboje byli obecni na kolacji w chwili ataku, co zdaniem adwokatki czyni z nich potencjalnych świadków lub ofiary, a tym samym stwarza konflikt interesów. Sędzia Trevor McFadden nie rozstrzygnął tej kwestii, poprosił o złożenie wniosku z pełnym uzasadnieniem. Prokuratura zarzuca Cole'owi Allenowi usiłowanie zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego z użyciem broni, grozi mu za to dożywocie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Korty w Wiecznym Mieście należą do jej ulubionych i to widać. Iga Świątek przez turniej w Rzymie idzie jak burza, jest już w ćwierćfinale imprezy. Wczoraj pokonała byłą liderkę światowego rankingu, Japonkę Naomi Osaka, oddając jej zaledwie 3 gemy. W ćwierćfinale rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula, ten pojedynek jutro. A dziś na kortach Foro Italico zagrają Sorana Kirstea, Jelena Ostapenko oraz Coco Gauff i Mira Andrejewa. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: No i jak zwykle.
9: Mocno kibicujemy. Fantastyczne wieści. W pogodzie dziś, jak słyszeliśmy, ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla województw m.in. świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. A dziś w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami. W centrum, na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu niewykluczone burze także z gradem, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. O proszę. Dziś od 7 stopni na Podhalu, 11 w centrum i na północy, na południu i zachodzie 13, a najwyższa temperatura nawet do 19 stopni na zachodzie.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 5,5 minuty po godzinie 5.
11: Trójkowy budzik.
9: Teraz studio, mówię państwu dzień dobry, a teraz muzyka. Tam też zdaje się, że będzie

Tak, w żargonie radiowym to wygląda. Teraz stu studio, tak? Teraz stu studio. Podczas dnia otwartego pewnie państwo byli tego świadkami. Tu na żywo przy Myśliwieckiej będzie okazja w najbliższy weekend. No, nie w dzień, a w nocy, bo to noc muzeów przed nami. Jeszcze będziemy informować i na pewno zachęcać. 10 minut po godzinie 5. Witamy państwa bardzo serdecznie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się.

Tak mi przeszło przez myśl, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, a gdyby tak z samego rana sprawdzić listę, oczywiście listę obudzności, no to uwaga, budzik@polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i rzecz jasna, telefonicznie 2 2 7 3. No to już, wtorkowe 3 szybkie ciach ciach.

0: Nie żarówka, tylko szarówka za oknami. No gdyby nie te chmury, rzeczywiście już byłoby ładnych parę minut po wschodzie słońca. 18 minut po godzinie 5. Telefoniczne nasze słoneczko, pan Piotr z Kurczakowozu. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich Kilkowiczów.
0: Bardzo dziękujemy. Jak zwykle na szlaku, jak zwykle po 5 w robocie za fajerą.
1: No taki mi się trafił pas. Raz na obiad, drobno skrót. Byle dalej, byle w przód.
0: Absolutnie. Panie Piotrze, jak warunki na trasie? Słyszę, że humor dopisuje, a co za szybą
1: auto? Dzisiaj niestety kiepsko, pogoda deszczowa, plus 8 stopni, trzeba uważać, bo mnóstwo jest pyłków na jezdni, także dosyć śliska jest nawierzchnia.
0: No tak, z punktu widzenia kierowcy to pewnie kiepsko, ale pewnie rolnicy, leśnicy, działkowcy, no wszyscy chyba powinniśmy się cieszyć, prawda, bo ziemia już, mimo że jeszcze połowy maja nie ma, to już spieczona raz, że słońcem, ale przede wszystkim no to dotknięta tą suszą hydrologiczną, o czym słyszymy. To z tym na pewno się zgodzimy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za sygnał. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Piotra. Kurczakowóz, jak słyszeliśmy, na trasie. To sygnał telefoniczny, SMS-owo dziś. Nie wiem, kto by się niestety nie podpisał, ale otrzymujemy gorące pozdrowienia ze Szczecina. A w przywitaniu dzień doberek. O, to może będzie wiadomo, o kogo chodzi. Ja nie wiem, ale honorujemy także i niepodpisane informacje SMS-owe. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze mailowo do kompletu pan Tomek mówi: dzień dobry trójko, zgłaszam obecność. Słucham, piję kawę i czekam na swoich pracowników od 4. Niby wiem, że przyjdą o 6, ale trójki można posłuchać, więc to ma sens. Wszystkiego dobrego. To od pana Tomka. Pierwszy sygnał mailowy. Bardzo dziękujemy. No to do kompletu mamy 3 szybkie. Bardzo się cieszę. W dogrywce, gdyby się nie udało za pierwszym razem, będzie okazja. To już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Na razie śpiewa i gra Sting.

23 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. Cóż ciekawego wydarzyło się w historii? O tym za chwilę także historia muzyki. Już za momencik oczywiście także te ważne wydarzenia, ale to co dzieje się za oknami, rzecz jasna za sprawą zimnych ogrodników. Dziś przypomnę pan Kracego. Wtorek 12 maja, 132 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie po 20. No i dziś zimnych ogrodników pan Kracego, ale także Domicelli i Dominika. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Gdy słoneczko już mocniej dogrzewa, to po serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa, mówi mądrość ludowa. No i troszkę się sprawdza, bo chłodniej. Choć za oknami teraz 13 stopni na Myśliwieckiej.

To, co przed nami, a to, co za nami w historii. 12 maja 1817 roku w Warszawie została otwarta pierwsza na ziemiach polskich giełda papierów wartościowych. W 1820 roku urodziła się Florence Nightingale, angielska pielęgniarka, organizatorka pierwszej w świecie szkoły dla pielęgniarek. No i dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Składamy najlepsze życzenia. Mija setna rocznica przewrotu majowego, kiedy to marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu przejął władzę w II Rzeczypospolitej, a równo 10 lat później ten polityk, mąż stanu, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, zmarł. W 1970 roku na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders, a 34 lata temu, w 1992 roku, himalaistka Wanda Rutkiewicz wyruszyła na ostatnią wyprawę wysokogórską. 25 maja, przypomnijmy, przekazano informację o jej zaginięciu w drodze na Kanchenjunga. 18 lat temu zmarła Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. W roku 2016, a więc już 10 lat temu, zmarła Maria Czubaszek, poetka, satyryk, scenarzystka, autorka wielu tekstów, piosenek. To wybrane wydarzenia z historii, a z historii muzyki cóż się wydarzyło? 12 maja 1967 roku w Wielkiej Brytanii został wydany debiutancki album Jimiego Hendrixa. Debiutancki został wydany w Wielkiej Brytanii, przypomnijmy. To było 59 lat temu.

0: Jimi Hendrix na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy już za chwilę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
5: Taniej na stacjach benzynowych, taniej niż wczoraj, bo dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30 zł, 98

0: 1 groszy litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 6 zł 93 grosze. Ciężko ranny żużlowiec Patryk Budniak z klubu Start Gniezno przeszedł wczoraj pilną operację kręgosłupa. Jego stan wciąż jest ciężki. Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę na torze w Gnieźnie. 19-latek po zderzeniu z innym zawodnikiem wypadł z toru i przeleciał przez bandę.
1: Była to operacja neurochirurgiczna, bardzo skomplikowana. Obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.
0: Mówiła rzeczniczka poznańskiego szpitala Zuzanna Pankros. Żużlowiec ma także złamaną miednicę i liczne złamania nóg. Przed nim kolejne operacje. Sąd w Hiszpanii skazał na 2 lata i 10 miesięcy więzienia niemieckie małżeństwo, które przetrzymywało swoje dzieci w zamknięciu od czasu pandemii COVID-19. Para została aresztowana przez policję w kwietniu w Oviedo na północy Hiszpanii po odkryciu, że dzieci nie uczęszczały do szkoły i mieszkały w nieodpowiednich warunkach sanitarnych. Trójka dzieci, obecnie 9-letni bliźniak i 11-latek, była zamknięta w domu bez możliwości wejścia nawet do ogrodu. Światło dzienne wpadało jedynie przez 2 okna uchylane w ciągu dnia. Po burzy wokół imprezy Techno na terenie parku w Wilanowie szefowa resortu kultury poprosiła dyrekcję pałacu o wyjaśnienia. Opublikowane w internecie zdjęcia wykonane po imprezie pokazywały zadeptany i rozjeżdżony trawnik, zniszczone alejki oraz śmieci zalegające na terenie przed pałacem, które były sprzątane nawet następnego dnia po imprezie. Policja otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących nadmiernego hałasu w nocy. Organizator koncertu nie otrzymał zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pełen serwis o 6.
2: A to już za 27 minut. Silniej powieje w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Bierzemy to pod uwagę, choć w wielu miejscach dziś, no, temperatura, tak bym powiedział, nie źle. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, z naciskiem na przejaśnienia. Zdaje się, że te większe przejaśnienia znów w mniejszości, bo w centrum, na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz. Na południu te opady mogą być ciągłe. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu niewykluczone burze z gradem. To jeszcze nie koniec, bo wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. No i w Beskidzie Śląskim, Żywieckim może spaść do 5, a w Tatrach do 10 cm śniegu. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu, 11 w centrum i na północy, na południu i zachodzie 13, ale na wschodzie rekordowe do 19 stopni Celsjusza. No jakieś pocieszenie.

0: I to jest kwintesencja poranka i to są ulubione utwory Budzika. Może nie wprost jeden do jednego, że to ten, ale że się ostro zaczyna, ostro kończy. No i tam zapożyczenie, niech by było. W muzycznym kalendarzu Billy Duffy, gitarzysta The Cult, kończy 65 lat z najlepszościami w muzycznym. No a teraz już lista obudności, część druga. Telefonicznie pan Łukasz z Gliwic, boksujący się kiedyś, pamiętamy, boksujący się w Gliwicach z poranną rzeczywistością. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: A witam, witam.
0: A co dzisiaj? Właściwie dzisiaj, no po latach. Tak, po paru latach ruda.
1: Teraz ruda, tak.
0: Ruda Śląska. I co? I kręcimy
1: zmiana tego wielkości pojazdu i zmiana w miejscowości.
0: Kręcimy pętelki wokół komina. Jaka pogoda?
1: No, deszczowo, pochmurno, ale to trzeba, żeby ta nasza przyroda dostała.
0: Tak jest, zastrzyku.
1: Swoje życie.
0: Oczywiście, oczywiście. Mimo, że chłodno, że zaczęło się trzech zimnych ogrodników na wiosnę majowych, no ale jednak to przyrodzie bardzo potrzebne. Co dziś w planach? Do której robota?
1: A to wszystko się okaże. Plany to są zawsze jedno, a co wyjdzie, to jest drugie.
0: Tak, czyli jednak, co za fajerem, to za fajerem, ale co się w biurze zaplanuje,
1: to nie zawsze wychodzi.
0: Aha, no dobrze. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie Gliwice i Rudę, Rudę Śląską, rzecz jasna. Dobrego dnia takiego pracowitego, ale żeby tam nie przesadzać. Pierwszy sygnał w dogrywce telefonicznej od pana Łukasza, od pana Karola, też mobilnie z dokumentacją fotograficzną. Jestem, jadę, pozdrawiam, widzę deszczowo na przodzie auta i wycieraczki włączone. No to jedziemy z dokumentacją. To taki sygnał mailowy w uzupełnieniu. No i pięknie, tak też można. No i jeszcze śmieję się, bo w uzupełnieniu dzisiejszych pierwszego rozdania trzech szybkich pan Radosław nie podpisał się, nawet napisał przepraszam, ale mózg nie do końca jeszcze się obudził. Panie Radosławie, bardzo dziękujemy. To już wiemy, kto był pierwszy, a kto był jest pierwszą w dogrywce, pani Ania z Jelcza. No mówiłem, że mobilnie. No jest mobilnie, ależ poburzowo, ależ popadało cudnie. Dzień dobry wszystkim, pięknego dnia po deszczowo. Pani Ania z Jelcza. Też pewnie z włączonymi wycieraczkami. Taki żarcik. Pięknie. No to mamy w dogrywce trzy szybkie. Bardzo się cieszę. Na rozbudzenie kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarzu, chociaż data smutna, bo wspominamy Piotra Stopę Żyżelewicza, perkusista m.in. Armii Izraela, ale i WW. Odszedł 15 lat temu. Pamiętamy i honorujemy. Yeah.

co dziś może się udać i co dziś w planach? No oczywiście o tym będziemy mówić i to wielokrotnie, także w porannej audycji zapraszamy do trójki. W serwisach rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczą nazywaną Lex Szarlatan. Dziś w południe początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną pracę nad czterema projektami regulującymi także rynek kryptowalut. Wielkie święto w Polskim Radiu o 19:00 podczas gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Dokument o 16-letniej dziewczynce, która uciekła z koszmaru życia w Iranie, będzie między innymi można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Na jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Program projekcji potrwa do 17 maja. Można znaleźć na stronie mdag.pl, tak jak nazwa festiwalu. Prezydent Karol Nawrocki leci do Rumunii, gdzie weźmie udział w szczycie państw tworzących bukaresztańską dziewiątkę. Dwudniowa robocza wizyta podzielona jest na dwa etapy. Dziś prezydent spotka się z przywódcą Rumunii, a jutro weźmie udział w obradach formatu B9. Z kolei prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Madziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy. No jeszcze dziś rozpoczyna się festiwal w Cannes. Największe, najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja. To dziś w planach, o tym będziemy mówić. Proszę zostać z nami w serwisach, w audycjach, między innymi w porannym, popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Przypomnę, z kartki z kalendarza i najlepsze życzenia dziś Domiceldi, Dominika i Pankracego. Tak, dziś zimnych ogrodników, tego pierwszego właśnie. Wtorek, 12 maja. Dzień dobry.

0: Wiesz, sygnałów od Państwa bardzo dziękuję, ale chyba wspólny mianownik to taki, ależ cudnie, że pada, jest super, że leje, między innymi od Pana Piotra. No i to pokazuje rzeczywiście to określenie, jaka sytuacja za oknem czy za szybą auta. Nawet parasol przemięka i dobrze, i niech pada, oby burz i gradu było jak najmniej. No i utrudnień na drogach też. Proszę uważać, jeśli chodzi o autostradę A2, o tym mówiliśmy, odcinek węzeł Łódź Północ, węzeł Łowicz w pobliżu Woli Lubiankowskiej. Doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. To utrudnienie może jeszcze potrwać. Odblokowano jeden pas jezdni. Przypomnę, w kierunku Warszawy autostrada A2, odcinek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Proszę jechać ostrożnie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan dojechał szczęśliwie, bardzo się cieszę. Na żywo, radio jako żywo, do dwójki, do trójki. Pan do trójki przyszedł, bardzo proszę. Michał Nogaś, poranna audycja, zapraszamy do trójki z szklanką kawy. Kawa to jest kawa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Miło pana widzieć.
0: Cóż za timing po prostu.
1: Proszę pana, przyjechałem dzisiaj. No, no. Jestem, bym tak powiedział, lekko zaniepokojony.
0: Mianowicie.
1: Mianowicie dzisiaj będzie o UFO.
0: O UFO. O.
1: Otóż po godzinie 6 połączymy się z kolegą Wałkuskim, który jeszcze nie śpi. Czuwa nad wszystkim, jak
0: widział,
1: gospodarz domu.
0: UFO?
1: Niebiałego. No on chyba nie widział, chociaż zapytam, ale... Prezydent Trump powiedział, otwieramy pliki, files, archiwa. No i co się wydarzy dalej, tego nie wiemy, ale zapytamy o to Marka, a ja będę miał pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Powiedziałbym takie niestandardowe. Gwizdzisz sobie X-Files, tak? Nie, nie. Właśnie, otóż będziemy się chcieli dzisiaj dowiedzieć o poranku, co UFO powinno wiedzieć o Polsce. Myślę, że to może być ciekawa lekcja. Po 6 będzie można do nas dzwonić. Czemu się położyłeś na stole? Dobrze, to jest na jedną nóżkę. Mogę sobie tak żartować, nazwisko zobowiązuje. Na drugą zaś będzie rozmowa z Grzegorzem Frontczakiem, na co dzień szefem Polskiego Radia 24, a prywatnie wielkim fanem Eurowizji.
0: No i w ogóle facetem od muzyki przecież też.
1: Tak, o tym... Czym stała się Eurowizja w roku 2026 i dlaczego tak właśnie przez ciebie wspominana muzyka nie jest tu najważniejsza?
0: No, występują tam niejedni kosmici.
1: No właśnie, ale co UFO powinno o Polsce wiedzieć, to jest motyw przewodni poranka dzisiaj.
0: Przestań. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To już można. Mailowo 2 2 7 3. Za chwilkę, także telefonicznie.
1: Jeszcze nikt nie wylądował tam.
0: Nie, ale na pewno na Facebooku, na profilu trójki tak będzie można. No i rzecz jasna SMS-owo, także Michał będzie czekał. Oj, kosmiczny temat. No dobrze, teraz Editors, Michał Nogaś w poranny mam, zapraszamy do trójki. Au, au, au. Za 9 minut. Za 8,5 właściwie będzie 6.

co UFO powinno wiedzieć o Polsce. Może o nas też, o Polakach. No, można by manewrować tym pytaniem. O tym w porannej audycji zapraszamy do trójki. Michał Nogaś, poranna drużyna, między innymi Maciek już na stanowisku. No i pięknie, i tak trzeba żyć. Za 6 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, życzymy Państwu dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7.
3: W Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 3.17.41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8.11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci!
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
15: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: 3.17.41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8.11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Dzień dobry Państwu. Minęła 6. Michał Nogaś. Zaczynamy. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
17: Prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
18: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
17: Część lasów w Wielkopolsce objęta trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego.
18: Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał Zbigniew Ziobro.
17: Biały Dom także nie skomentował tej sprawy. Ekstradycji polityka PiS-u będzie się domagała prokuratura krajowa. Najpierw jednak konieczne jest uzyskanie decyzji w sądzie.
19: Sejm w listopadzie zabrał Zbigniewowi Ziobrze immunitet. W tym czasie polityk wyjechał poza zasięg polskich służb na Węgry, a po zmianie tamtejszego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych.
20: Działania prokuratury czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne.
19: Ocenia adwokat Tymoteusz Paprocki, ale prokuratura tłumaczy się odwlekającym się terminem sądowej decyzji o areszcie i ściganiu europejskim nakazem aresztowania.
21: Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania.
19: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
21: W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby.
22: Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6 tysięcy tomów.
19: Odpowiada rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, sędzia Anna Ptaszek. Tymczasem sąd ma rozpoznawać sprawę we wrześniu i przynajmniej do tego czasu prokuratura musi poczekać, żeby mieć poważne podstawy do rozpoczęcia batalii ekstradycyjnej przed amerykańskim sądem. Mariusz

0: Wiśniewski, Polskie Radio.
1: Ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawetował prezydent.
2: W czasach wydatków na bezpieczeństwo i obronność państwo powinno wzmacniać instrumenty kontroli, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby, stwierdził Karol Nawrocki.
3: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
1: CBA jest skompromitowana, walką z korupcją powinny zajmować się wiarygodne instytucje, powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
4: CBA skompromitowało się różnymi rzeczami z przeszłości i lepiej, żeby tą walkę z korupcją prowadziły nieskompromitowane instytucje. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa. To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
2: Rząd planował przenieść etaty z CBA do policji w ramach nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji.
1: Miało tam trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek, a część etatów miały przejąć ABW i KAS.
2: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
5: Na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. Powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
1: Tomasz Lenz miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejnością z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur.
2: NFZ nałożył na tę placówkę karę ponad 130 tysięcy złotych.
1: Statek wycieczkowy Hondius zostanie zdezynfekowany w porcie w Rotterdamie.
2: Na pokładzie jednostki, która przypłynie z Teneryfy, kilka osób zaraziło się hantawirusem. Trzy z nich zmarły.
6: W weekend 26 pasażerów statku przetransportowano małymi łodziami na Teneryfę, skąd przylecieli na lotnisko w Eindhoven. Było wśród nich 18 cudzoziemców i 8 Holendrów, którzy muszą przejść 6-tygodniową kwarantannę we własnych domach. Dopóki będziemy uważnie obserwować wszystkich pasażerów i osoby, z którymi mieli bliski kontakt, jestem przekonana, że nie dojdzie do poważnego wybuchu epidemii hantawirusa, powiedziała Saskia van Egmond, rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
1: Część lasów w Wielkopolsce w okolicach Oborni, Gniezna i Wrześni została objęta trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. W większości kraju obowiązuje drugi stopień zagrożenia.
2: Leśnicy apelują o ostrożność, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Proszę pamiętać o bezwzględnym zakazie używania ognia. Niedopuszczalne jest rozpalanie ognisk czy grilli. Nie należy również wjeżdżać samochodem na drogi leśne, pozostawiać po sobie śmieci, w tym niedopałków. Każda iskra może spowodować tragedię.
1: Strażacy wciąż monitorują teren Puszczy Solskiej, gdzie tydzień temu wybuchł pożar, który pochłonął 300 hektarów lasów.
8: Klimat.
2: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 30% energii elektrycznej. Od 13 do 15 zalecane będzie zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu.
1: Hydrolodzy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody na Brenicy w województwie śląskim.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Pogoda dla tych, którzy zdążyli już otworzyć przynajmniej jedno oko 12 maja. Prognoza brzmi tak. Będzie chłodniej niż w poniedziałek, ale zdecydowanie mniej burzowo. Grzmoty usłyszeć będzie można tylko na Podlasiu, gdzie 17 stopni i to będzie najcieplejsza dziś część Polski. Najchłodniej będzie na Podhalu 8 i deszcz. A tak, między 8 a 17 to między innymi 10 w Łódzkiem, deszcz, 12 na Mazowszu, deszcz, 15 w Wielkopolsce, sucho.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Co to ja chciałem powiedzieć? A no, może byśmy przypomnieli, jak się ta audycja nazywa. Mamy już wszystko gotowe. Możemy odpalać.
12: Zapraszamy do Trójki.
10: Tak, to my właśnie. Maciej Załęcki dzisiaj nad wszystkim czuwa. Jest tam jeszcze jakaś inna żywa osoba? Sprawdzimy. Powinni być. Za chwilę ich przedstawię. Niech tylko dotrę za drugą szybę. I Michał Nogaś.

Dzisiaj, jak już mówiłem w audycji Piotrka Łodeja, będą tematy kosmiczne i muzyczne, a także polityczne, społeczne, kulturalne, no wszystko będzie.

Los Angeles w Kalifornii. Tam zaczęliśmy dzisiejsze poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, by za chwilę przenieść się na drugie wybrzeże, a właściwie tam nieco głębiej. Wszystko się wyjaśni za 2 minuty i 43 sekundy. Chcę powiedzieć, że wracamy do nagrania, które sam skomponowałem, złożyłem 27 listopada 2025 roku. To było, uwaga,

0: To nagranie nosi tytuł Always Look on the Bright Side of Marian. Tribute to Marek Wałkuski, Kowalski and Monty Python. Przenosimy się nad Potomak. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Czy musicie mnie straszyć o północy?
0: A co widzisz za oknem?
1: Kowalskiego. Nie, jak usłyszałem Kowalskiego, a potem Monty Pythona, to pomyślałem, że umarłem i że jakieś wspomnieniowe piosenki puszczacie.
0: Nie, dzień dobry. W pełni sił, żywy, uśmiechnięty, zapewne najedzony, radosny.
1: Czyli żyje.
0: Marek Wałkuski, czyli żyje. Dzień dobry. Myślałem, że powiedziałeś o tym, że cię straszymy, zaczynając od UFO, a przecież z twojego mieszkania, no gdy tak się wyjrzy trochę w lewo, to biały dom widać i że o to chodzi.
1: Biały dom widać, samoloty latają, a w białym domu Donald Trump, ale jestem daleko, go nie widzę, więc nie może mnie wystraszyć. A w ogóle UFO to już się nie nazywają UFO, nie wiem czy wiesz.
0: A jak się teraz nazywają?
1: To są niezidentyfikowane zjawiska anomalne.
0: O, trudne.
1: I mówię poważnie, to znaczy...
0: W skrócie NZA.
1: NZA, po angielsku UAP. Chodzi o to, że w pewnym momencie, jak sprawa zaczęła być głośna i mówiło się o ujawnieniu dokumentów i tak dalej, to uznano, że UFO brzmi niepoważnie, że kojarzy się z jakimiś tam ufolutkami. No, w związku z tym zmieniono nazwę na poważniejszą, niezidentyfikowane zjawiska anomalne. Nie wiem, czy to brzmi poważniej, no ale tak to teraz się mówi.
0: No tak, ale nie wiem, czy to wygląda poważnie, ale kiedy wejdzie się na stronę war.gov, czyli stronę departamentu niegdyś obrony, a teraz wojny, to znaleźć można oświadczenie, cytat z Donalda Trumpa, który poinformował, że w związku z ogromnym zainteresowaniem polecił sekretarzowi wojny i innym departamentom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego. Pojawia się ten skrót UAP po angielsku. No i oczywiście kończy się to God Bless America. Czy naprawdę Amerykanie niczym innym nie żyją, tylko zainteresowaniem UAP?

0: Nie, ale jest pewien sektor amerykańskiej opinii publicznej, pewna część i co ciekawe, to są w dużej części wyborcy Donalda Trumpa, którzy wierzą w różnego rodzaju teorie spiskowe, którzy wierzą między innymi w UFO. No i to jest takie zagranie w stylu Donalda Trumpa. Proszę, zobaczcie, jacy jesteśmy otwarci, jak wszystko ujawniamy. To, że zamknęliśmy połowę akt Epsteina w szafie, to jest osobna sprawa. Natomiast proszę, otwieramy wszystkie nasze tajne archiwa i teraz każdy może sobie sprawdzić, ocenić, zdecydować. Oczywiście to też nie jest wszystko, natomiast no, to jest taki gest w stylu Donalda Trumpa, odtrąbienie kolejnego wielkiego sukcesu i pokazanie, jakim to jest jawnym i przejrzystym prezydentem. Na Truth Social też się na ten temat wypowiedział i zwracając się do tych Amerykanów, którzy są zainteresowani UAP-ami, powiedział, że mogą sobie teraz przejrzeć to i samemu zdecydować, cytuję, to jest cytat, co do cholery się dzieje. Także jak ktoś chce się dowiedzieć, co do cholery się dzieje, no to na stronę Departamentu Wojny, bo zapraszamy.
1: Ale może być tak, że przy okazji przeglądania tych plików związanych z UAP trafią na te, których Donald Trump nie chce ujawnić, bo kiedy się patrzy z perspektywy polskiej, europejskiej na to, jak pracuje obecna administracja rządowa amerykańska, to powiedzieć, że chaos, to nic nie powiedzieć, Marek.
0: Że mogłoby im się pomieszać.
1: No właśnie.
0: No ja tutaj mam troszkę inne zdanie. To znaczy, dla mnie, jak ja patrzę na pierwszą kadencję Donalda Trumpa i na drugą kadencję Donalda Trumpa, to w pierwszej kadencji rzeczywiście panował chaos. To było tornado, wszystko było nieuporządkowane, nielogiczne. Natomiast jeśli chodzi przynajmniej o tę kwestię tajnych dokumentów, FBI, prokuratura, tutaj Donald Trump wprowadził taki bardzo szczelny system. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jednym z najbardziej głośnych, jedną z najbardziej głośnych spraw w czasie pierwszej kadencji był wyciek rozmowy Trumpa z Zełenskim, który doprowadził i do impeachmentu Trumpa i to przez lata się temat ciągnął. Teraz to, co trzeba było zapieczętować, te uszczelki, które było trzeba uszczelnić, żeby nikt nie słyszał, są dużo lepiej pozatykane, bo Trump właśnie miał tę lekcję z pierwszej swojej kadencji, kiedy mnóstwo przecieków było prasowych, które właśnie wywoływały między innymi ten chaos, więc teraz ten chaos jest również, ale on dotyczy zupełnie czego innego, bo sam Trump jest po prostu bardziej chaotyczny, mam wrażenie.
1: Ja mam takie pytanie do słuchaczek i słuchaczy Trójki dziś o poranku do 9:00 w związku z tym, co się dzieje wokół UFO czy też UAP. Co UFO, bo my zostajemy przy tej nazwie jeszcze w naszej części świata, co UFO powinno wiedzieć o Polsce? O to dzisiaj będziemy pytać. Twoim zdaniem, co powinno wiedzieć UFO o naszym kraju, o twojej ojczyźnie?
0: Moim zdaniem UFO wszystko wie już o nas. Jeżeli gdzieś będzie poszukiwać miejsca do wylądowania, to na pewno będzie to Polska, bo w końcu jesteśmy takim wspaniałym krajem sukcesu.
1: No ale gdyby cię powołali i zmusili do powiedzenia jednej rzeczy o Polsce, to co by to było?
0: To ja bym zaprosił na kartacze na Suwalszczyznę.
1: Aha. Marek Wałkuski jest z nami. Bardzo bym prosił, żebyś nie uciekał jeszcze, bo mam kilka innych pytań, ale wcześniej zagramy piosenkę. Musimy chwilę odsapnąć po tych opowieściach o łapach. No właśnie, podaję ci łapę teraz zespół Kasabian. Aha, o. Proszę pana, pan poczeka, tam jakiś pan się do nas dodzwonił. Sekundeczkę. Straszny chaos mamy dzisiaj w plikach. Za chwilę wracamy nad Potomak.

0: Kasabian, Pretender. To teraz ten pan, który chciał się nam wciąć.
1: Już widzę, że to jakieś twarze zielone. To widzę jakieś potworaki, no.
2: Tak mówił 10 maja 1978 roku Jan Wolski, rolnik z Emilcina, gdzie podobno spadło UFO.
0: Po amerykańsku, po angielsku łapy, po polsku potworaki, czyli UFO. Marek Wałkuski nie z talerza, ale z mieszkania swojego po drugiej stronie oceanu, z naszego studia w audycji porannej jako gość pierwszy. Marku,
3: Zainspirowałeś mnie do myślenia na temat tych nazw UFO czy UAP, bo ja tak przyjąłem to po prostu za fakt już ostateczny, bezdyskusyjny, ale teraz się zacząłem nad tym zastanawiać. Ja myślę rzeczywiście, że UFO to nie jest dobra nazwa, bo to są flying object, czyli to musi latać, a przecież takie UFO może sobie na przykład, nie wiem, no, siedzieć gdzieś na ławce i zjadać kartacze na Suwalszczyźnie albo po prostu sobie pływać gdzieś. Także UFO jest bardzo, moim zdaniem, bardzo za wąskie określenie na te wszystkie obiekty. Skąd wiemy, że ten ufoludek właśnie leci, a już nie spadł na to pole, o którym mówił rolnik?
0: A twoim zdaniem UFO ma żołądek?
3: No, a właśnie, no to jest też pytanie. To taki test będzie. Jeżeli zje kartacza, to znaczy, że ma. Jeżeli go zostawi, to znaczy, że nie ma. Także
0: najpierw musi jeszcze zamówić. W jakim języku zamówi to jedzenie? To też jest pytanie. To słuchaj, moglibyśmy długo żartować albo mówić na poważnie, a ja mam jeszcze jedno pytanie, już niedługie, ale zanim ty pójdziesz spać, a my się rozbudzimy. Czy spodziewasz się, nad tym się wiele osób zastanawia w Polsce od wczoraj, że na konferencji w Białym Domu będziesz spotykał pana Zbigniewa?
3: To dobre pytanie, usłyszałem, że został...
0: Halo?
3: Na jakiej jest wizie, dlatego że musiałbym mieć wizę dziennikarską, jeżeli taką wizę uzyskał, ale tego nie wiemy, bo ja rozumiem, że to jest cały czas, to są cały czas spekulacje, ale jeżeli taką wizę by uzyskał, no to potem musi wystąpić o przepustkę do Białego Domu, albo jednorazową, albo stałą. To troszkę trwa, ale rzeczywiście mogłoby się tak zdarzyć. Aczkolwiek ja wczoraj, tak już poważnie mówiąc o tym, to pytałem Departament Stanu i Biały Dom, jaki status ma były minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Usłyszałem odpowiedź, nie udzielamy informacji na temat wizy. Natomiast bez wątpienia nie mógł poruszać się w ramach programu ruchu bezwizowego, dlatego że miał paszport genewski, z tego co rozumiem, a ten paszport nie kwalifikuje się do tego, żeby w ramach tego ESTA systemu bezwizowego przyjechać. W związku z tym jakąś wizę od Amerykanów musiał dostać. Taki Sherlock Holmes, teraz wywód, taki Sherlocka Holmesa albo porucznika Colombo. Ale to oznacza właśnie, że może mieć wizę dziennikarską, teoretycznie.
0: No to jest bardzo ciekawe. Ja czekam na wasze wspólne zdjęcia, wspólne pytania do prezydenta Trumpa, kiedy będzie odlatywał z tego trawnika przed Białym Domem do bazy wojskowej, żeby przesiąść się do Air Force One. Marek, kolejne ciekawe miesiące przed tobą, to jest pewne.
3: O tak, to jest gwarantowane i nie tylko z powodu byłego ministra sprawiedliwości, ale prezydent Trump daje tyle atrakcji, że właściwie nie ma na co narzekać. I żadnych dodatkowych urzędników z Polski nie potrzebujemy, żadnych uciekinierów.
0: Widziałem wczoraj taki filmik już na zakończenie jako PS, że prezydent Trump ostatnio często przysypia.
3: On twierdzi, że tylko przymyka oczy.
0: Okej, to ja mam dla ciebie taką propozycję. Przymknij oczy.
3: I że złośliwi fotoreporterzy wtedy akurat robią mu zdjęcia.
0: Akurat czekają na ten moment. Przymknij oczy na kilka godzin, niech ci się łapy nie śnią i do usłyszenia na antenie Trójki już wkrótce.
3: Do usłyszenia.
0: A teraz mam dla ciebie muzyczkę, piosenkę zupełnie bez związku z ostatnim tematem. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Przed nami istna bonanza. Pa, pa.
3: Do usłyszenia.

0: Orędza!
1: Autopromocja.
2: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. W dzisiejszej audycji w tonacji trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Żegnamy reklamy.
12: 6.30 w studiu Karolina Kozińska.
13: Sejm rozpoczyna pracę nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów. Odbędzie się pierwsze czytanie 5 projektów rządu, prezydenta oraz 3 poselskich. Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński liczy, że tym razem prezydent uchwalone przepisy podpisze.
14: Większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary i chcemy, żeby ten projekt był szybko przyjęty.
13: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez giełdę Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Straty przekraczają 350 milionów złotych. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej, gdzie w ubiegły wtorek wybuchł pożar. Na miejscu pozostały zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat.

0: Poniedziałek był siódmym dniem akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy było słychać w Kijowie i kilku innych miastach. Rosyjskie bezzałogowce uszkodziły blok mieszkalny w Kijowie w dzielnicy Obołoń. Drony atakowały również Dniepr. Nad ranem alarmy lotnicze ogłoszono w 10 ukraińskich obwodach. Prezydent Donald Trump znowu snuje wizję o kolejnym amerykańskim stanie. W rozmowie ze stacją Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem, bo jak dodał, Wenezuelczycy go kochają. Reakcja pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez nie mogła spodobać się prezydentowi USA. Pani prezydent stwierdziła, że Wenezuela nie jest kolonią, ale wolnym krajem. Trump już wcześniej nawoływał też Kanadę do dołączenia do USA oraz w podobny sposób sugerował przyłączenie Grenlandii. Pełen serwis o 7:00.
1: Tak się zamyśliłem w związku z tą informacją o kolejnym pomyśle Donalda Trumpa. Ewidentnie wtedy nie przysypiał. To jest jasne. A propos tego, o czym z Markiem Wałkuskim rozmawialiśmy. Pogoda też dzisiaj raczej nie da nam pospać, bo będzie mokro, deszczowo w całej Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski i krańców zachodnich w okolicach Gorzowa i Zielonej Góry. Tam będzie 13 stopni, 15 w Poznaniu, 8 w Zakopanem, 17 w Białymstoku. Ach, wiosno, daj nam nieco wody. I teraz tak, zaczynaliśmy od UFO, to szybko przeszło w stronę łapów albo łap, tak gdyby się spolszczyło, a my dzisiaj będziemy Państwa pytać, co UFO powinno wiedzieć o Polsce. 22 i 7 trójek. Oczywiście, że dla osób pierwszych mamy niespodzianki. Co UFO powinno wiedzieć o Polsce? 22 i 7 trójek. Chociaż nie pytani Państwo sugerują, to znaczy konkretnie pani, która za chwilę się wypowie, co UFO powinno nam załatwić.
2: Może UFO weźmie mrówki z kuchni. Wszystkie znane sposoby niestety zawodzą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Halo, Zieloni, bierzemy się za mrówki. To jest prośba naszej słuchaczki. Co UFO powinno wiedzieć o Polsce? 22 i 7 trójek. Telefony dzwonią, proszę podpowiadać. Cześć, Dawid.

0: 22,7 trójek. Co UFO powinno wiedzieć o Polsce? Ale także można się wpisywać na naszym Facebooku. No bo mamy post ramówkowy, wtorkowy. Tam zdjęcie w kwiatach Piotra Meca. A gdzie dzień dobry dla UFO? A gdzie pomysły dla UFO? Czekamy na Państwa wpisy, pozdrowienia, pomysły. Co UFO powinno o Polsce wiedzieć? Dawid się właśnie wykańcza tutaj. O, i tak to brzmi. Sezon. To jest piosenka nowa, nowy singiel, którego słuchamy na antenie od kilkunastu dni. No i trzeba jasno to powiedzieć, że ta piosenka wchodzi w głowę, do głowy i nie daje człowiekowi się uwolnić od siebie. Uwaga, może byśmy teraz przypomnieli, jakiej audycji... Dziękuję.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Co się pan tak spieszy dzisiaj o tym poranku? Człowieku, daj żyć! Halo, halo. Patrzymy teraz na niebo. Co tu się u licha dzieje? Chociaż Marek Wałkuski przed chwilą mówił, że to nieco inaczej brzmiało. Na CHOL i tak dalej. Tak napisał Donald Trump i odtajnił akta o UFO albo o łapach. Pełne dziwnych, zaskakujących, niewyraźnych zdjęć, filmów i transkrypcji przechowywanych przez lata w budynku Pentagonu. Czy jest tam dowód na istnienie obcych? Podsumujmy to, co już wiemy.
2: Tak jak obiecałem, Departament Wojny udostępnił pierwszą część akt dotyczących UFO.
3: Pisze w mediach społecznościowych Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.
2: W dążeniu do pełnej i maksymalnej przejrzystości miałem zaszczyt skierować moją administrację do identyfikacji i udostępnienia rządowych dokumentów dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych oraz niezidentyfikowanych obiektów latających. W przypadku tych nowych dokumentów i filmów ludzie mogą sami zdecydować, co tu się u licha dzieje. Bawcie się dobrze. Prezydent Donald Trump.
3: Na rządowej stronie Departamentu Wojny USA znajdziemy zakładkę UFO, a w niej setki dokumentów, dziwnych zdjęć i nagrań. Shelley Control here again. W tym fragmencie astronauta Frank Borman melduje kontroli misji NASA w Houston spostrzeżenie niezidentyfikowanego obiektu, który nazwał straszydłem. This is Houston. Say again, seven. Roger. Zadzwoniłem do dziennikarza i researchera, znawcy teorii spisku, Mikołaja Kołyszko. Powiedz mi, co tak naprawdę widzimy, co znajduje się w tych dokumentach?
4: Z mojej perspektywy jest tam garść informacji na temat dziwnych fenomenów powietrznych, które zaobserwowano. W żaden sposób nie świadczą one o żadnym kontakcie z obcą cywilizacją. Natomiast to, że sam Donald Trump rzuca takie hasło, coś gdzieś jest bardzo ciekawego, ale nie mogę powiedzieć co, bo to jest top secret, takie tajne. To jest takie topowe odwracanie uwagi i zagospodarowanie czegoś czasu.
3: Niektórzy mniej przychylni dziennikarze twierdzą, że Donald Trump odtajnieniem dokumentów chciał przede wszystkim odwrócić uwagę swojego najwierniejszego elektoratu od wojny w Iranie. Ponieważ nawet osoby, które wierzą w to, że rząd USA ukrywa dowody na istnienie obcych cywilizacji, twierdzą, że te dokumenty to chaotyczny zbiór słabo opisanych slajdów, nic nie wnoszących do rozmowy. Ale mnie niepokoi jedna rzecz.
5: Już widzę, że to jakieś twarze zielone, to widzę jakieś potworaki, no.
3: Potworaki. Tak mówił 10 maja 1978 roku Jan Wolski, rolnik z Emilcina, gdzie podobno spadło UFO. Bardzo podobnego słowa w języku angielskim. Pługi użył amerykański astronauta w 1965 roku. Czyżby widzieli to samo?
0: Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy na pewno, że UFO widzi nas. Ale czy wszystko o nas wie? Co UFO powinno wiedzieć o Polsce? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić do Stanisława Perzyny. Który to Stanisław? Dziś telefony odbiera, a kończąc przedstawianie porannej załogi, dodam, że wydawczynią audycji nad wszystkim czuwającą jest niekosmitka Karolina Gonet.

0: Spaceman to Babylon Zoo. Skoro o kosmosie mowa, no to posłuchajmy, co się wydarzyć powinno w temacie UFO i my. Mówiłem o tym, że będą niespodzianki dla osób, które do nas zadzwonią. Te niespodzianki, przynajmniej na tym etapie, to są podziękowania za kontakt z nami, takie imienne. Pani Ewo, dziękuję, że pani zadzwoniła.
1: Jesteśmy najbardziej inicjatywnymi ludźmi na świecie, a pani, która dzwoniła w sprawie mrówek, polecam proszek do pieczenia, cynamon lub sodę oczyszczoną. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ciekawe, czy UFO wie, co to cynamon swoją drogą. Na naszym profilu na Facebooku, dziękujemy pani Ewo, też są wpisy. Pan Karol napisał tak. Mój wspólnik przyszedł na świat dokładnie 10 maja 1978 roku, czyli w tym samym dniu, kiedy w Emilcinie pojawiło się UFO. Przypadek? Nie sądzę. Panie Michale, dziękuję za telefon.
2: Te UFO powinno wiedzieć, że Łapy to taka miejscowość koło Białegostoku, łączona linią kolejową. I na dowód tego jest takie powiedzenie, jak idzie babcia po peronie i pyta zawiadowcę: panie, ten pociąg to na Łapy? A on odpowiada: nie babciu, na koła. Pozdrawiam.
0: No i wszystko jasne, pozdrawiamy panie Michale. Pani Dorota na naszym profilu na Facebooku pisze z kolei tak. Dzień dobry, a UFO? UFO powinno wiedzieć, że obcy już tu są. Bioroboty, hybrydy i reptilianie. Już dawno odkryła ich pewna znana Polka. Czekamy na kolejne wpisy na naszym profilu na Facebooku pod postem ramówkowym. Zdjęcie Piotra Kameca. Czekam, czekam.

0: Czekam, czekam. Tu nie znam imienia, ale to też na pewno człowiek.
1: Przede wszystkim UFO powinno wiedzieć, gdzie zaparkuje, bo mamy pełno służb, którzy krążą i patrzą tylko, gdzie by tu założyć blokadę albo wlepić mandat do wyparkowania.
0: Proszę pana, o imionach wszelkich. UFO to ma takie aplikacje,

0: To Dua Lipa Houdini, a teraz będzie Budzini, czyli Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Znany lekarz, logo państwowej instytucji i obietnica cudownego leczenia. No, brzmi i wygląda wiarygodnie. Właśnie na tym dziś zarabiają internetowi oszuści wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji. Ale jak nie dać się nabrać, gdy fałszywe reklamy coraz trudniej odróżnić od prawdy? Naszym gościem jest Przemysław Dudek z Demagoga. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Może najpierw posłuchajmy fragmentu deepfake'a, o którym dziś będziemy rozmawiać.
4: Z całego serca polecam ten preparat. Nie mogę pokazać go przed kamerą ze względu na polskie przepisy, ale to jedyny na świecie ekstrakt zabójca hemoroidów. Kliknij teraz.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski w reklamie leku, mówiąc wprost, to oszustwo?
3: Tak, jest to oszustwo, konkretnie deepfake z użyciem wizerunku znanego lekarza. Mamy tutaj bardzo charakterystyczne cechy wskazujące na to, że wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji.
2: No właśnie, a który element tej fałszywej reklamy powinien jako pierwszy zwrócić naszą uwagę?
3: To jest reklama na Facebooku udostępniona przez jakiś losowy profil z nazwą kompletnie niezwiązaną z GIS-em czy z innymi państwowymi instytucjami. Jeżeli wejdziemy na profile GIS-u czy konta związane z doktorem Grzesiowskim, takie oficjalne, no nie znajdziemy żadnej podobnej reklamy, żadnego podobnego przekazu dotyczącego hemoroidów.
2: Dlaczego oszuści wykorzystali akurat wizerunek głównego inspektora sanitarnego?
3: Tutaj odpowiedź znajdziemy już w samym pytaniu. Jest to po prostu autorytet zdrowotny, jest to szef jednej z najważniejszych instytucji w państwie, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. No i jest to po prostu znany lekarz, często się pojawia w mediach, dlatego wykorzystano jego wizerunek.
2: Czy dziś deepfake'i są już na tyle dobre, że przeciętny odbiorca praktycznie nie ma szans ich wykryć?
3: Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze pojawia się bardzo dużo takich artefaktów, błędów, które sprawiają, że takie treści są bardzo charakterystyczne, są stosunkowo łatwe do szybkiego rozpoznania. Narzędzia robią się coraz lepsze. Jeżeli zobaczymy na to, co teraz można wygenerować za pomocą ChatGPT czy za pomocą Gemini, to takie przekazy są już strasznie trudne do rozpoznania. Wciąż możliwe, ale nie oznacza to, że powinniśmy przestać być uważni.
2: I na koniec, jaka jest dziś najważniejsza zasada bezpieczeństwa w sieci, gdy widzimy sensacyjną reklamę?

0: zdrowotną, tak jak tutaj w tym przypadku, ze znanym lekarzem?
1: To już o tym wspomniałem, warto zweryfikować źródło. Zobaczyć, kto nam tą reklamę udostępnia. To jest dosłownie 5 sekund, żeby kliknąć na ten profil. A jeżeli nawet po tym nie jesteśmy pewni, to można wejść na oficjalny profil właśnie tej osoby, instytucji, którą się oszuści powołują, i zobaczyć, czy znajdziemy tam cokolwiek podobnego do tego przekazu, który chcemy zweryfikować.
0: Naszym gościem jest Przemysław Dudek z Demagoga. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam na dalszą część naszego spotkania. To w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Ciąg dalszy o tej samej porze jutro. Co tu się u licha dzieje?
4: Już widzę, że to jakieś twarze zielone, to widzę jakieś potworaki. No.
5: Tak mówił 10 maja 1978 roku Jan Wolski, rolnik z Emilcina, gdzie podobno spadło UFO.
3: To właśnie tego dnia, przypomnę, zaglądając na nasz profil na Facebooku, wspólnik pana Karola się urodził i podobno nie ma przypadków. 22,7 trójek. Pytamy państwa dzisiaj, co UFO o Polsce wiedzieć powinno. Uśmiechając się do państwa i dziękując za kontakt z nami, teraz panu Grzegorzowi dziękujemy.
6: To jakby te UFO tutaj przyleciało do nas, do Polski, i poznało takie instytucje jak ZUS i Urząd Skarbowy, to długo tutaj na pewno miejsce by nie zagrzali u nas.
3: Kto wie, nie bądźmy pesymistami. Czy pan myśli, panie Grzegorzu, a może ktoś inny spośród słuchaczy, że UFO płaci podatki? Halo? Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Żegnamy reklamy.
10: 12 maja, wtorek, minęła 7, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy godzinę od serwisu Rzecz Jasna, Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
11: Śledczy zapowiadają wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
12: Sejm rozpoczyna pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut.
11: Były szef Biura Prezydenta Ukrainy podejrzany o przestępstwa korupcyjne.
12: Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje jako korespondent Telewizji Republika.
11: Sprawa budzi emocje na sejmowych korytarzach. Michał Fabisiak.
13: W ocenie rządzących im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od ojczyzny, tym bardziej przyznaje do winy, a do tego, jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
14: to tchórzostwo, on boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
13: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
15: Jesteśmy partnerami w wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje.
13: PiS powtarza, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok. Zdaniem rzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
16: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
13: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
11: Sejm rozpoczyna dziś pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta i poselskie.
12: Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u mówi, że nie chodzi o liczbę projektów, ale o intencje posłów prawicy.
17: To, co rozpocznie się na tym posiedzeniu Sejmu, będzie jednym wielkim testem. Kto jest za interesem polskich obywateli, a kto wspiera kryptowaluty i kryptogiełdy. Jeżeli oni zdania nie zmienią, jeżeli ta ustawa prezydencka ukaże się jakąś kompilacją dobrych przepisów rządowych z jakimiś kruczkami, no to sami sobie wystawią świadectwo.
11: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób, a straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
12: Były szef Biura Prezydenta Ukrainy otrzymał zawiadomienie o

0: podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
1: Chodzi o aferę korupcyjną, w wyniku której Andrii Jermak stracił jesienią stanowisko.
2: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej, ujawniona została zorganizowana grupa przestępcza zamieszana w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem, a podejrzenia postawiono jednemu z uczestników grupy, byłemu szefowi biura prezydenta Ukrainy. Oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa nie oznacza jeszcze aktu oskarżenia, ale otwiera drogę m.in. do zastosowania aresztu. Andrii Jermak uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to antykorupcyjni śledczy ujawnili, że wykryli potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję po weekendowej imprezie Techno przy Pałacu w Wilanowie.
0: Mogły zostać naruszone przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody, mówi rzeczniczka dyrekcji Agata Antonowicz.
3: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków, część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
1: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na taką imprezę. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym.
0: Polskie Radio rusza z nowym podcastem dla fanów seriali. Odcinek po odcinku to wspólny projekt dziennikarki Trójki Katarzyny Borowieckiej oraz dziennikarza filmowego Radosława Czyża.
1: Prowadzący rozmawiają o najgłośniejszych premierach, polecają mniej oczywiste produkcje i wracają do serialowych klasyków. Nie zabraknie streamingowych hitów i kultowych tytułów sprzed lat, mówi Katarzyna Borowiecka.
4: Sami czasami załamujemy ręce jako osoby służbowo oglądające, jak dużo jest tych premier i pomyśleliśmy, że warto i w Polskim Radiu opowiedzieć słuchaczom i słuchaczkom o tym, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o premiery streamingowe, serialowe. I to nie jest podcast, w którym krytykujemy i znęcamy się nad tymi, które nam się nie podobały, tylko raczej wskazujemy te, które naszym zdaniem warto zobaczyć, którym warto poświęcić ten czas, czy to będzie 8 odcinków godzinnych, czy to będzie 5 sezonów.
0: Wideo podcast odcinek po odcinku znajdziemy na polskieradio.pl, YouTube, Spotify oraz Apple Podcast.
1: W pierwszym odcinku dziennikarze rozmawiają m.in. o postaciach Marvela, medycznym fenomenie The Pitt oraz serialach, które dziś są już współczesną klasyką.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pięć minut po siódmej w studiu współczesny już klasyk dziennikarstwa sportowego Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Michale. Chciałem cię zapytać, czy ty przypadkiem nie byłeś widziany na tej imprezie Techno w Wilanowie?
6: Nie.
7: Masz beretem z domu.
6: Albowiem przebywałem wtedy we Wrocławiu.
7: No to jesteś usprawiedliwiony. To był spacerek, teraz przenosimy się do Rzymu.
6: Ta impreza Świątek... na pewno nie.
7: No nie, rzeczywiście. To jeszcze raz przenosimy się do Rzymu. Iga Świątek w meczu trzeciej rundy rozgrywanego tam turnieju WTA 1000, meczu z podtekstami, oddała Naomi Osace tylko 3 gemy, zwyciężyła 6-2 i 6-1 i zameldowała się w ćwierćfinale imprezy na Foro Italico. Rzeczone podteksty to przyjaźń obydwu zawodniczek i Tomasz Wiktorowski, obecny trener Japonki, w przeszłości naszej najlepszej tenisistki. Z kolei w nie najlepszych humorach budzą się kibice Krakowi. Pasy w ostatnim meczu kolejki numer 32 w PKO Ekstraklasie. Tylko 0-0 zremisowały z Radomiakiem, tylko bo potrzebują punktów jak Kania Dżdżu, broniąc się przed spadkiem, a rywale podali im, tak się przynajmniej wydawało, pomocną dłoń. W ostatnie pół godziny grali w 10 po czerwonej kartce dla Tapsoby. Podział punktów w tej sytuacji z perspektywy gospodarzy nie jest dobrym wynikiem. Wybrzmiewa to w wypowiedzi ich trenera Bartosza Grzelaka.
8: No, ciężko dzisiaj, bo uważam, że ambicja była u zawodników duża, duże serce dzisiaj było, ale nam się nie udało wygrać meczu, to fakt.
7: Niskim głosem mówił Bartosz Grzelak, trener Krakowi. Z kolei Fortuna pierwszej lidze we Wrocławiu szykowali fetę na okoliczność powrotu po rocznej przerwie. Do najwyższej klasy rozgrywkowej trzeba ją odłożyć. Piłkarze Śląska, żeby zapewnić sobie wczorajszego wieczora awans, potrzebowali wygranej, ale jedynie zremisowali z ŁKS-em Łódź po 2 i wspomniana feta wymaga prolongaty. Od niedzieli piąte Mistrzostwo Polski w siatkówce fetuje tymczasem Ukrainiec Jurij Chłader. Tym razem tytuł wywalczył w trykocie Aluronu Warty Zawiercie i to, uwaga, w wieku 42 lat.
9: Nie czuję tego, żeby na przykład, okej, jestem po 40 i jestem dumny z tego, że zdobyłem tytuł Mistrza Polski, że jestem po

0: po 40, tylko jestem dumny z tego, że właśnie zdobyłem ten piąty tytuł mistrza Polski i tak jakby nie odbieram to w tych kategoriach, że wiekowych, powiedzmy, o tak.
1: Z towarzyszącym mu często uśmiechem stwierdził środkowy bloku Warty, Zawiercie, Jurij Chłader. Musimy go wypytać swoją drogą z profesorem Postułą o jego rutyny długowieczności.
2: Mam pytanie, a tylko to jaka dokładnie jest dyscyplina? Bo powiedziałeś, że w trykocie wywalczył, więc...
1: No jest taka dyscyplina.
2: No jest taka.
1: Trykot.
2: O! Czyli potrójne podrzucanie kota. Krzysztofie,
1: kota?
2: Nie wiem...
1: Kota?
2: No, czyli kot.
1: Kota mi nie wolno rzucać.
2: Podrzucać. A, podrzucać. Z radości.
1: Okay.
2: Krzysztofie, po szóstej z kolegą Wałkuskim rozmawialiśmy o UFO, chociaż to się teraz nazywa UAP albo łapy.
1: Aha.
2: Przynajmniej w słowniku administracji Donalda Trumpa.
1: Chcesz mnie zapytać, czy wierzę w UFO?
2: Nie, nie. Za chwilę.
1: Wysiadłem z niego.
2: Właśnie, na przystanku Myśliwiecka. I tam się pojawił też wątek, właściwie takie pytanie, czy UFO posiadają żołądki.
1: Aha.
2: A ponieważ dzisiaj w audycji porannej pytamy i można do nas cały czas dzwonić, co UFO powinno o Polsce wiedzieć, to pan Jacek na to.
3: Panowie redaktorzy zastanawiali się, czy UFO posiadają żołądki. Jeśli faktycznie się okaże, że żołądki posiadają, to powinni wiedzieć, że nie odmawia się dokładki jedzenia u babci. Tego może być dyplomatyczny grzyk.
2: Co kolega na to?
1: Wiesz co, przypomniała mi się historia mojego kumpla ze studiów, który był spokrewniony z Holendrem. Mąż jego siostry był Holendrem i na imprezie rodzinnej był tak często dokarmiany przez mamę tego mojego kumpla. No i swego czasu powiedział, bo już miał dość, pani Basiu, ja już jestem starczy.
2: Już starczy jestem, tak?
1: No, to...
2: no dobrze. Teraz przetrafmy tę odpowiedź.
1: A ja może... A ile ty masz żołądków?
2: Jeden, nie jestem Alfem, ale mam dwie śledziony.
1: Alf miał więcej żołądków?
2: Siedem miał.
1: Miał siedem?
2: Tak.
1: Uwielbiałem Alfa. Pamiętam, że gnałem na łeb na szyję po...
2: Koty.
1: Jak się nazywał ten kot?
2: Przepraszam,
1: jak się nazywał ten kot?
2: Melmak. Nie, Melmak to była planeta. Jak się nazywał kot Alfa? 22 i 7 trójek. Znaczy nie ma Alfa, tylko ten, na którego Alf polował.
1: Ale też grzałeś do domu, tak? Na niepełnej prędkości po lekcjach, żeby obejrzeć Alfa?
2: Oczywiście.
1: W poniedziałki był Alf, pamiętasz?
2: Po południu. On tak próbował tego kota włożyć...
1: Łaził
2: jak
1: za
2: się
1: nim.
2: Nazywał ten kot Alfa? 22 i 7 trójek. Mam też a propos żołądków informacje.
1: Jakieś takie błyskotliwe miał imię, mocne.
2: Prognoza dla okolic Żołądki Gruszowiec. W środę pogoda zapowiada się przyjemnie i z dużą ilością słońca.
1: Ciekawe, czy jest jakiś klub w Żołądkach. Zaraz sprawdzimy.
2: No właśnie, gdybyś mógł sprawdzić.
1: A jak jest drugi człon tej nazwy Żołądki jak?
2: Żołądki Gruszowiec. Laki, szczęściarz się nazywał ten kot.
1: Szczęściarz, rzeczywiście.
2: No miał szczęście, że go nie zjedzono.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
4: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 11 minut po siódmej.
4: Zapraszamy do trójki.
2: Dziś my... Ja już chwytam. Jestem przy gitarze. Dawaj. No właśnie. Maciej Załęcki. To on podpowiedział nam... że Alf lubił jeść koty. Dzisiaj audycję realizuje, Karolina Gonet wydaje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, Stanisław, przedniojęzykowe L, to nasz człowiek z wąsem, i Michał Nogaś. Polecamy się do dziewiątej, za chwilę będzie o muzyce i o politykach.

0: No to się jeszcze upewnijmy.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że kot alfa miał na imię szczęścia.
0: Tak, właśnie. Szczęśliwy, że go nie zjedzono. Lucky po angielsku. A w studiu osoba, którą gdy tylko widzę, spotykam, rozmawiam, to mój mózg gra taką oto ścieżkę dźwiękową. To jest sygnał nas wszystkich, czyli Europejskiej Unii Nadawców, EBU, ale tak naprawdę słyszy się go najczęściej przy okazji konkursu Eurowizji, a w polskim radiu o Eurowizji wie najwięcej na co dzień szef Polskiego Radia 24, naszej stacji informacyjnej, a na co dzień od święta miłośnik muzyki oraz właśnie obserwator Eurowizji Grzegorz Frontczak. Dzień dobry, Grzesiu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Czy czujesz już emocje?
2: Oczywiście.
0: Czy masz już dreszcze, że to się zaczyna?
2: Ja mogę coś ogłosić?
0: Tak,
2: zanim tak. Ty wiesz, że jestem pierwszy raz w życiu w studiu Trójki, pierwszy raz przed mikrofonem trójkowym?
0: No, to
2: takie emocje właśnie.
0: Zawsze miło zrobić coś po raz pierwszy, więc tak. Polecamy się oczywiście.
2: Ja można nie posłuchać
0: twojej stacji.
2: No to tak, zapraszam.
0: No dobrze,
2: zapraszam cię, o książkach coś
0: wykorzystamy.
2: Powiem.
0: Dobrze. Dzisiaj się zaczyna Eurowizja. To znaczy,
2: już się zaczęła wczoraj.
0: Mm-hmm. O, już się zaczęła
2: tak,
0: wczoraj.
2: I to jest, ta wczorajsza zmieniła absolutnie wszystko. Drodzy Państwo, Eurowizja to jest konkurs telewizyjny, więc tam musi być wszystko przygotowane, przećwiczone, 5 razy spróbowane i zawsze dzień wcześniej jest tak zwana próba jurorska.
0: A, i to i było oni, to, czego jeszcze nie widzieliśmy, tak?
2: Tak? Nikt tego nie widzi, tam potem kraje udają, że się cieszą, że głosują na i tak dalej. No to taka próba telewizyjna wielka, żeby sprawdzić, czy kamery i wszystkie te rzeczy, które na scenie potem strzelają ogniem, działają. I ta próba wiele zmieniła, dlatego, że tej próby słuchają jurorzy, którzy są w wszystkich krajach europejskich, które biorą udział w Eurowizji i oni oceniają. A jak wiemy, w studiu to nawet ty i ja możemy nagrać piękną piosenkę z pięknymi głosami.
0: Znaczy ja nie mogę,
2: znaczy ja zwłaszcza
0: ale w porządku.
2: Mogę nagrać w studiu, jak jest dobry realizator, to wszyscy możemy pięknie śpiewać, ale potem wychodzimy na scenę i ci artyści też wychodzą.
0: Jak byśmy się jako duet?
2: Wiesz co, w Family Guy'u, moim ulubionym serialu, tam jest taki był pies z Stewie'em, był niebieski i czerwony, bo od koszulek, więc dzisiaj byłoby czarny i biały. Nie, czarny i beżowy, o.
0: Black and gray. No dobrze, i co po tej próbie?
2: I po tej próbie okazuje się, że ci, którzy umieją śpiewać, to wychodzą wyżej w notowaniach bukmacherskich, a ci, którzy nie umieją, jak niestety Gruzja na przykład, to jest kompromitacja. I wszyscy to od wczorajszego wieczora, oczywiście są przecieki, bo nie wolno niczego filmować, nie wolno niczego wynosić, ale i tak są przecieki. Poza tym późnym wieczorem, a chyba nawet w nocy polskiego czasu, to organizatorzy takie 30-sekundowe fragmenciki wrzucają do sieci i można

0: ocenić, jak ktoś śpiewał. I oceniono Alicja Szemplińska, czyli reprezentantka Polski, której nikt nie dawał szans, naprawdę. Wszyscy twierdzili, że odpadnie w ogóle, kto to jest i dlaczego tam ją wysłaliśmy. Pokazała, że umie śpiewać. Znaczy, my wiedzieliśmy, że ona umie śpiewać, ale Europa o tym nie wiedziała. I dzisiaj już wie. I ona skoczyła 5 miejsc do góry w notowaniach i okazuje się, że jest w tej chwili na 9 miejscu, a to będzie oznaczać, że wejdzie do finału sobotniego.
1: No dobrze, to trzymamy kciuki za panią Alicję. To jest jej drugie podejście. W 2020 roku odwołano konkurs z powodu pandemii, jak wiadomo. Ale ja bym chciał, zostawmy może na boku te emocje, które wywołuje, gdy chodzi o cały anturaż i o to, jakie tam piosenki się pojawiają, Eurowizja. Jedni się ekscytują, inni uważają, że ogląda się to tylko dlatego, by to wyśmiać. Od pewnego czasu Eurowizja raczej kojarzona jest z kwestią polityczną niż z rozrywką.
0: Niestety. Dodam niestety, dlatego że w regulaminie Eurowizji jest zapis, że nie może, że piosenki nie mogą być politycznie naznaczone. Kiedyś Ukraina chyba chciała zaśpiewać piosenkę o tytule Putin. No wiadomo, to się kojarzy z pewnym znanym zbrodniarzem na świecie. EBU jej zabroniło. Nie wolno takich rzeczy robić. Ale... chyba że się jest Izraelem. Powinni to w regulaminie chyba dopisać jako gwiazdka i oddzielny punkt. No bo Izrael na Eurowizji może absolutnie wszystko. I pewnie nie chodzi o to, że pewna firma, nie będę wymieniał nazwy, jest sponsorem, głównym sponsorem Eurowizji. To jest izraelska firma. I pewnie bez jej pieniędzy to by się wszystko zawaliło. Ale no to, co wyczyniają reprezentanci Izraela i support, czyli to całe wsparcie, systemowe głosowania SMS-owe przez 2 lata, taki fokus, takie... myślenie, że musimy wygrać za wszelką cenę, obojętnie jaką mamy piosenkę i zrobimy to wszelkimi dostępnymi, legalnymi i średnio legalnymi środkami, typu zmasowane akcje promocyjne sponsorowane przez izraelskie państwo, no to...
1: Ale to są potwierdzone.
0: To są potwierdzone rzeczy. Wczoraj New York Times ujawnił televoting z Hiszpanii z zeszłego roku. 33% telewidzów głosowało na Izrael. W Hiszpanii? Serio? No to dziwne, prawda? I ta dziwność przemnożona przez ilość krajów dała Izraelowi drugie miejsce.
1: Ja pamiętam, że tak było, ale wiesz, myślałem, szczerze mówiąc, że to po prostu diaspora się...
0: nie ma tak silnych diaspor. Nie ma. Telewizja izraelska, czyli Kan i państwo izraelskie miało szeroko zakrojony program promocyjny. Oczywiście każdy kraj chciałby tak robić. Tam gigantyczne pieniądze na to poszły. Po prostu to było systemowe głosowanie SMS-owe z różnych krajów i dlatego oni byli tak wysoko. A do tego dochodzi polityka, bo przecież jak wiemy, Rosja została z Eurowizji wykluczona, dlatego że wywołała wojnę na Ukrainie. Jeżeli byśmy szli tym tropem, czyli każdy kraj, który wywoła wojnę, jest wykluczany z Eurowizji, to Izrael zostałby w domu. No bo wywołał wojnę. O ile można było w 2024 roku mówić, że oni się bronili po ataku w Strefie Gazy na ten festiwal sławny, tam bardzo dużo osób zginęło.
1: 7 października.
0: Tak, to można o tym mówić. Powiedzmy, można bardzo mocno przymknąć oczy i powiedzieć, no dobra, to była obrona. Ale o jakiej obronie mówimy w przypadku Iranu i jakiej obronie mówimy w przypadku Libanu teraz? No tam nie było żadnej obrony. To Izrael jest państwem atakującym. No to pytanie zasadne jest, dlaczego Izrael jest w Eurowizji w tym roku?
1: To pytanie stawia Grzegorz Frontczak, który jest gościem audycji porannej w Trójce, obserwatorem Eurowizji od lat i znawcą tego konkursu w Polskim Radiu. Za chwilę wrócimy do spotkania, ale wcześniej piosenka, której na Eurowizji nie usłyszymy, za to u nas dzisiaj najczęściej, bo to piosenka dnia. Bardzo proszę, jako gość możesz zapowiedzieć.
0: Naprawdę? Tak. Wiesz, że zawsze miałem marzenie poprowadzić listę przebojów Trójki.
1: Nie rozpędzaj się aż tak już.
0: Niespełnione. Charlie... XCX, tak to się czyta?
1: XCX.
0: Bo ja jestem stary, to ja takie rock music.

0: Charlie XCX. Ciekawe, czy miałaby szansę na Eurowizji. To jest nasza piosenka
1: miałaby.
0: Dnia. Dziś miałaby,
1: Belgia tak? Bardzo podobnie brzmiała swojego czasu. Zresztą w tym roku Belgia też ma fajną taką elektroniczną piosenkę. Zresztą Belgia zawsze ma fajne piosenki, tak powiedzmy sobie.
0: Tak mówi nasz gość Grzegorz Świątczak, szef Polskiego Radia 24. Zawodowo, a prywatnie poza tym, że dziennikarz, to także miłośnik i znawca Eurowizji. Grzesiek, jeszcze na zakończenie naszego spotkania pytanie o to, czego się możemy spodziewać. Wczoraj była ta próba, rehearsal po angielsku, tak. Jak to się mówi. Wiemy, kto śpiewa dobrze na żywo, kto nie, ale jakie to będzie widowisko, bo dlatego wiele osób włącza telewizję.
1: No i trochę się boję, bo mam relacje z pierwszej ręki ludzi, którzy wczoraj to oglądali na tej próbie, byli w Wiedniu.
0: Ty masz ludzi wszędzie.
1: Tak, wiesz, musimy mieć informatorów. I donoszą tak, że te widokówki, które zawsze są przed występem, takie widokówki pokazujące kraj albo jakieś ciekawostki z kraju gospodarza, podobno są nudne. Prowadzący też słabi i ogólnie trochę wieje nudą, więc ja mam nadzieję, że oni wczoraj to też zauważyli i dzisiaj to podciągną o 21 w telewizji publicznej, w kanale pierwszym telewizji polskiej będzie Eurowizja. Pierwszy półfinał, to jest nasz półfinał, my nie będziemy dzisiaj mogli głosować, bo Polska startuje, więc ale trzymać kciuki możemy i dzwonić do znajomych w innych krajach, żeby głosowali na przykład na Polskę. Inne ciekawostki, Alicja Szemplińska świetnie wypadła, Gruzja wypadła fatalnie, Włochy słabo. Mówię o Włochach, bo to fajna piosenka. Jest taka staroświecka w stylu Sanremo lat, późnych lat 70.
0: No dobrze, ale kto wygra?
1: Kto wygra?
0: Całość.
1: Bukmacherzy mówią, że Finlandia. Aha. Ja posłuchałem tej piosenki fińskiej kilka razy. Nie ma takiego takich właściwości, że słuchasz pierwszy raz i mówisz, o, to jest numer, to wygra.
0: To co przyciąga?
1: No, to jest konkurs telewizyjny i trzeba być ładnym. I
0: piękna jeszcze, skrzypaczka?
1: Piękna skrzypaczka, płonące ościeżnice i na pewno pan, który jest zabójczo przystojny i nie ma koszulki, więc aha. Tak, to chyba temu. Ale pan z Finlandii kiedyś też nie miał koszulki, to nie był tak zabójczo przystojny, a był na drugim miejscu.
0: Przegrał ze Szwedką, z Loreen, ale ta piosenka, muszę powiedzieć, to nie tylko numer. Mnie, podoba się, gdy chodzi o przeboje z Eurowizji w ostatnich latach najbardziej i nią się pożegnamy. Grzegorz Świątczak był z nami, dziękuję ci bardzo.
1: Ta piosenka wchodzi w głowę, drodzy państwo, i proszę się tego trzymać.
0: Danych wrażeń niech ci się przydarzy dzisiaj wieczorem. Bardzo udana cza, 25 minut po 7.

0: ciągu 3 minut zrzuciłem 2 kilo. Eurowizja się dziś zaczyna.
1: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: 7:30 i Karolina Kozińska.
12: Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się ustawą nazywaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Narzędzie do walki z medycznymi oszustami będzie miał Rzecznik Praw Pacjenta. Krajowa Rada Sądownictwa kończy dziś swoją kadencję. Wyboru nowych członków KRS ponownie dokona Sejm, bo nowelizację ustawy, która miała przewrócić wybory wśród sędziów, zawetował prezydent. Jednak zgodnie z uchwałą niższej Izby Parlamentu głosy mają zostać oddane na kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik w tzw. prawyborach przeprowadzonych w większości sądów w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku poszukuje osób, które będą udawać chorych pacjentów, za co otrzymają wynagrodzenie. To projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku, mówi doktor habilitowany Krzysztof Sobczak.
13: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
12: Studenci nie będą wykonywać żadnych zabiegów inwazyjnych. Niezwykły dokument o dziewczynce, która uciekła od koszmaru życia w Iranie, będzie można zobaczyć dziś na festiwalu.

0: festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Dokument Lisie Różowy Księżyc jest pokazywany w ramach konkursu głównego i walczy o Grand Prix festiwalu. Bohaterką i współreżyserką filmu jest Soraya, która w wieku 16 lat zaczęła dokumentować swoje dramatyczne doświadczenia, a także kolejne próby ucieczki z Iranu. Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Pełen serwis o 8.
1: A przed nami pełen serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach jest jedną z najbardziej restrykcyjnych prób wdrożenia unijnej dyrektywy w Europie. Tak uważa Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI. Posłowie rozpoczynają dziś pracę nad projektami ustaw regulującymi rynek kryptoaktywów. Będą rozpatrywane propozycje prezydenta, rządu i poselskie. I będzie to już trzecia próba uregulowania tego rynku. Dwie poprzednie ustawy rządu zawetował prezydent. Paweł Karczewski ocenia, że ustawa o kryptoaktywach w kształcie proponowanym przez rząd nie zwiększy realnie bezpieczeństwa Polaków.
3: Ten projekt ustawy, który jest w Polsce, jest bardzo mocno doregulowany. Powiedziałbym, że jest nawet przeregulowany. I to będzie oznaczało, że właściwie żaden normalny podmiot z Unii Europejskiej, który będzie chciał utworzyć działalność w Polsce, w tym z polskim kapitałem, nie zarejestruje tej giełdy w Polsce, tylko to zrobi za granicą w jurysdykcji, która będzie mu pozwalała to zrobić na bardziej rynkowych warunkach.
2: A tymczasem liczba pokrzywdzonych przez giełdę Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą co najmniej mniej 350 milionów złotych. Już tylko godziny dzielą nas od najważniejszego wydarzenia gospodarczo-technologicznego w naszej części Europy. Jutro w Poznaniu rozpoczyna się IMPACT w dwudniowym spotkaniu, które wskaże kierunki rozwoju europejskiej gospodarki, biznesu i polityki. Weźmie udział ponad 6 tysięcy osób. Ceny na stacjach paliw dziś niższe. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł. 30 groszy, oleju napędowego 6 zł. 93 grosza. Z resortu energii dobiegają głosy, że program CPN zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. O blisko 28 zł podrożał w kwietniu koszyk podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania 4-osobowej rodziny. Za produkty przez miesiąc, czyli wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne, dwoje młodych dorosłych z dwójką dzieci musiało zapłacić 2070 zł. Tak wynika z raportu Polskiego Radia 24, UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 60 groszy, a euro 4,24.
1: Zanim pogoda, to dodajmy jeszcze, że i Sylwia, i mówiący te słowa wybierają się dziś do Poznania.
2: Tak, to prawda.
1: Od jutra program trzeci jest na Impakcie. Ja zapraszam na audycję poranną od 6 z Poznania. A Sylwia, poza wejściami i opowieściami o tym, co dzieje się na Impakcie, co dziać się będzie, także jutro jako gospodyni Klubu Trójki się objawi.
2: Tak, zapraszam.
1: O czym będziemy rozmawiać? Czy to już wiemy?
2: No tak sobie pomyślałam, że porozmawiamy o tym, czy Polska ma teraz swoje 5 minut.
1: Dobry czas w ekonomii,
2: tak.
1: I że jak na świecie mamy dobry wizerunek.
2: Tak, jak to wykorzystać, jak to przedłużyć, żeby to nie było tylko 5 minut na przykład właśnie.
1: Jutro się polecamy. Od jutra z Poznania będziemy na Impakcie dużą ekipą. Wiele na temat tego wydarzenia na naszej antenie. To jako PS dodam jeszcze, że w Poznaniu, to dla nas ważna informacja Sylwia, nie będzie padać. 15 stopni nie będzie padać dzisiaj w Poznaniu i w województwie lubuskim przede wszystkim, więc wybraliśmy dobry kierunek.
2: Bardzo się cieszę.
1: Ale od jutra ma niestety padać.
2: Ojej.
1: Audycja poranna to jest wtorek, dzień tygodnia drugi, to może teraz posłuchajmy takiej ładnej piosenki, którą znamy od kilkunastu tygodni, można sobie potańczyć, a ja przypomnę, że my dziś pytamy o to, co UFO powinno wiedzieć o Polsce. Można dzwonić do nas wciąż, 22 i 7 trójek, sprawdźmy to. Sombr.

0: 21 minut do 8. Co UFO o Polsce wiedzieć powinno? Halo, panie Jerzy.
1: Co UFO powinno wiedzieć o Polsce? Chciałem to przekazać w formie piosenki kolonijnej. Jajko na twardo, jajko na miękko, brędza. Jajko na miękko, jajko na twardo, bonanza.
0: Bonanza. To już dzisiaj graliśmy w audycji po 6, kończąc spotkanie z Markiem Wałkuskim. A przed nami...
2: Przegląd prasy.
0: Nie nędza, w studiu Karolina Gonet. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzisiaj wspólnie będziemy prasę przeglądać. Karolina zaczyna.
3: Ja zaczynam od zagadki. Jesteś gotowy?
0: Tak.
3: Nad bezpieczeństwem zawodniczek czuwali kajakarze i nurkowie.
0: Zawody.
3: Dobrze, to już jesteśmy na dobrej drodze, tak? Sukces. Było ich 500 i ścigały się na rzece.
0: Wisła.
3: Nie na rzece Wiśle, ale no nie aż tak blisko. Uwaga, dziwaczka.
0: Kaczka.
3: Kaczka, bingo, dziękuję. Tak, to jest zagadka z faktu i tutaj taka ciekawa informacja. Na rzece Dzierżęcince w Koszalinie ścigały się kaczki. Jak wspomniałem, było ich 500, a wyścig ruszył w niedzielę o 11. Najszybsza okazała się kaczuszka z numerem 356, należąca do 14-letniego Janka. Janek wszystkich zaskoczył, bo przekazał nagrodę na cele charytatywne. Więc to jest pierwsza zagadka z faktu.
0: To ja teraz sięgam po portal w polityce.pl, a tam taka zapowiedź, czy konstytucja potrzebuje zmian. Znamy opinię Polaków. Z tym sondażem będzie musiał się liczyć rząd Tuska. Dwa pytania. UCE Research na zlecenie Onetu, czyli to jest tak naprawdę przepisana informacja, zadano. No i pierwsze pytanie brzmiało, czy zdaniem ankietowanych kraj potrzebuje dziś zmian w konstytucji? Tak. Odpowiedziało 42% ankietowanych, zdecydowane tak 20%, przeciwnego zdania było 36%, niemal 22% nie ma zdania. I jeszcze drugie pytanie, czy zdaniem ankietowanych zmiany w konstytucji ewentualne będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków? I okazuje się, że blisko 50% Polaków uważa, że będą służyć politykom, a nie zwykłym ludziom.
3: U mnie także o badaniach, ale też oczywiście zaczniemy od zagadki. Jesteś gotowy?
0: Tak.
3: Początkowo wydawało się, że to krótkotrwała reakcja na lockdowny związane z pandemią. Teraz uważa się, że to trwalszy zwrot kulturowy. O czym mowa?

0: Nie wiem, poproszę o więcej
1: Kolejna
0: informacji.
1: Kolejna podpowiedź. Niektórzy przyczyn upatrują się w różnych zjawiskach kulturowych, takich jak Oscar dla filmu Konklawe.
0: Rzym.
1: Nie.
0: Watykan.
1: Troszeczkę dalej.
0: Jedzenie pizzy.
1: Tutaj mamy pizza. Kuchnia. To jest jedno hasło, które chciałam się podpowiedzieć. I Holy Girl Walk.
0: Nie wiem.
1: Holy Girl Walk to są spotkania różańcowe w Central Parku. A pizza Pew to takie spotkanie właśnie, gdzie można iść najpierw na pizzę, a później do kościoła, bo jak się okazuje, o czym pisze też Rzeczpospolita, młodzi wracają do kościoła, ale na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, co stanowi też odwrócenie wieloletniego trendu spadkowego. Jak pisze Rzeczpospolita, pokolenie Z uczęszcza do kościoła częściej niż milenialsi, pokolenie X i baby boomers. Wynika z badań Barna Group, czyli firmy analizującej trendy religijne w USA.
0: Wirtualna Polska z kolei cytuje wyniki sondażu, który dla Rzeczpospolitej przeprowadziła pracownia IBRIS. To pytanie związane z propozycją prezydenta i pytaniem referendalnym. Przypomnę jego treść. Czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy to pytanie się Polakom podoba, czy nie? O to pytano w sondażu i uwaga, 58% respondentów uważa, że pytanie jest tendencyjne. I jak można przeczytać w opisie i opowieści o tym sondażu, jest to sondaż, który miażdży pytanie referendalne prezydenta. Właściwie nie wiem, czemu w tych nagłówkach się używa takich bardzo jednoznacznie brzmiących i takich związanych z przemocą fizyczną określeń typu miażdży. Prawda? Może mówmy po prostu, że Polakom się to mało podoba. Co dalej?
1: Co dalej? No ja czy mogę cię jeszcze zaskoczyć? Jak już mówimy o różnych sondażach i badaniach, to może jeszcze na koniec powrócimy do faktu. Fakt zapytał, co Polacy sądzą o ucieczce Ziobry do USA. I myślisz, jakie są tutaj opinie Polaków?
0: Podzielone.
1: Podzielone, ale akurat nie tutaj osób, które rozmawiały z faktem. Nie można na to pozwalać, uważa pan Jacek. Pani Katarzyna, gdyby miał czyste sumienie, to by nie uciekał. Bajki to dzieciom może opowiadać, opowiada pan Leonard.
0: A ja jeszcze na zakończenie o dwóch sondażach partyjnych w Polsce, zupełnie odmiennych. Pierwszy sondaż, opinia24.pl dla Gazety Wyborczej. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska 33,8, na drugim Prawo i Sprawiedliwość 24,8, potem Konfederacja, ta w której są panowie Mencen i Bosak 11,7, potem Konfederacja druga 7,8, Lewica 7% i te partie wchodzą do Sejmu, ale w innym sondażu, który przygotowano na zlecenie Superekspresu, wygląda to nieco inaczej. 35,8 na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska, 26,9 na drugim PiS, Zjednoczona Prawica, na trzecim Konfederacja 11,7, na czwartym Lewica 7,2, na piątym dopiero Konfederacja Korony Polskiej 5,5, na szóstym Partia Razem 5,5, poniżej progu PSL i Polska 2050. W tym poprzednim sondażu, o którym mówiłem z kolei, Partia Razem ma tylko 1,9. To ja już nie wiem, czy którykolwiek sondaż oddaje prawdziwe opinie Polaków.
1: To jest pytanie.
0: Oto jest pytanie i z nim państwa zostawiamy. Karolina Gonet, dziękuję bardzo.
2: Przegląd prasy.
0: Powróci jutro o tej samej porze. A co my byśmy teraz zagrali państwu? Może coś polskiego? Poprosimy, panie Macieju. 22,7 trójek, ja przypomnę. Możesz śpiewać, spokojnie.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej. Karolina, dziękuję. Hej.
1: Dziękuję.
0: Przypomnę, że czekamy na odpowiedzi na pytanie, co UFO o Polsce wiedzieć powinno.

0: 12 minut do 8, audycja poranna. Dużo się dzieje w tej godzinie w naszym studiu. Sylwia Białek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj w rozmowie politycznej gość, którego od pewnego czasu przy Myśliwieckiej nie widziałem, nie słyszałem, więc jestem ciekaw, a będzie to?
1: Adrian Zandberg, Partia Razem. Porozmawiamy o tym, co dziś w Sejmie, bo rusza czterodniowe posiedzenie i będzie się działo, bo będzie IKRS i będzie ustawa o kryptoaktywach, ale też zapytam o to, kiedy ruszą rozmowy z Lewicą na temat ewentualnego startu w wyborach, bo by się opłacało i Lewicy, i Partii Razem.
0: Przed chwilą z Karoliną Gonet cytowaliśmy sondaże najnowsze. Są odmienne. Ten dla Super Expressu mówi o tym, że Partia Razem ma, no jest nad progiem i Lewica też, i wspólnie mają 11%. W drugim sondażu opinii 24, Lewica ma 7, a Partia Razem 1,9. Więc bardzo skrajne są to opowieści sondażowe.
1: Bardzo ciekawe, to trochę jak na maturze, prawda? Że jak uczeń wychodzi z matury i mówi, że będę miał albo 31, albo 29%, prawda? Co robi dużą różnicę.
0: No tu raczej no. 31 czy 7, ale wydaje mi się,
1: znaczy,
0: że to
1: zdam,
0: też...
1: czy nie zdam.
0: Tak, to też jest pytanie ważne. Wejdą czy nie wejdą? Co myślą o współpracy? Pani Sylwia i pan Adrian dzisiaj po 8 w rozmowie politycznej. Dziękuję bardzo. Przeniesiemy się wtedy do studia M3, a przed nami spotkanie z Kubą Ambrożewskim.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: The Beloved, Sweet Harmony. Let's go.

Rok 1989. Przez Wielką Brytanię przetacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego z roku 67. Następuje eksplozja kultury rave i popularności nowej muzyki tanecznej, Acid House'u. Klubowe inspiracje przenikają też do muzyki rockowej. Ścieżką dźwiękową drugiego lata miłości staje się debiutancki album pochodzącego z Manchesteru zespołu The Stone Roses. A ich bardziej utytułowani koledzy z New Order nagrywają swój nowy album na Ibizie. Ślad, jaki pozostawia ten okres na brytyjskiej kulturze, będzie trwały i dostrzegalny przez całe lata 90. Debbie Loved to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko, a ich utwór The Sun Rising stał się jednym z hymnów imprez trwających do białego rana.

Jeszcze na pierwszym albumie Happiness z roku 1990 grupę tworzyli Ian Marsh i Steve Waddington. Wkrótce jednak drugi z nich odszedł, a Marsh zaprosił do współpracy swoją małżonkę Helenę. I to właśnie w tym składzie The Beloved odnieśli zdecydowanie największy sukces. Sweet Harmony było rozwinięciem ich wcześniejszej metody, w której chodziło o przełożenie uczucia kolektywnego uniesienia na język popowej piosenki. Sporą cegiełkę do wylansowania utworu dołożył na pewno teledysk, w którym Ian Marsh jest otoczony wianuszkiem młodych kobiet śpiewających razem z nim. Sęk w tym, że wszystkie osoby występujące w klipie są zupełnie nagie, ale zostały sfilmowane tak, aby intymne szczegóły pozostały w sferze domysłów. Inspiracją była sławna, kontrowersyjna okładka płyty Electric Ladyland Jimiego Hendrixa, prezentująca 19 rozebranych modelek.

W ten sposób drugie lato miłości ukłoniło się pierwszemu. A The Beloved wydali jeszcze jeden album, po czym małżeństwo uznało, że wspólna kariera muzyczna niekorzystnie wpływa na ich związek i aby pozostać w słodkiej harmonii, rozwiązali zespół.

0: A my ubrani pytamy dziś, co UFO o Polsce wiedzieć powinno. Halo?
1: Dzwonię w sprawie tego, co UFO powinno się dowiedzieć o świecie, o Ziemi. Drugorzędna sprawa. Ona może powiedzieć, tak jak się na Śląsku mówi, jo już wom nie ufom. I wtedy będzie dopiero klops. Right.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście.

0: Mebevit B Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex – odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Żegnamy reklamy.
6: Minęła 8, 12 maja, wtorek. Michał Nogaś, dzień dobry. Tę godzinę jak każdą zaczynamy od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
7: Amerykańska dyplomacja nie zdradza, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów.
8: Sąd rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na uchylenie aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka.
7: Wieczorem w Wiedniu odbędzie się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji.
8: Departament Stanu USA nie udziela informacji na temat wizy, na podstawie której wjechał do Stanów Zjednoczonych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
7: Na pytanie Polskiego Radia amerykański resort zasłonił się poufnością informacji wizowych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
9: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ani odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze. A były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ, jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tzw. paszporcie genewskim, który wystawiany jest uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powinien sprawdzić, czy zrobiono wszystko, aby wydać europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry, mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej.
10: Uważam, że minister Żurek również powinien sprawdzić, czy na pewno każda osoba, która była odpowiedzialna chociażby za procedurę wydania europejskiego nakazu aresztowania, zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby ta procedura toczyła się sprawnie i bez przeszkód, bo trudno mi uwierzyć, że od lutego do maja nie było czasu i nie było możliwości wydania choćby europejskiego nakazu aresztowania.
7: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
8: Sąd rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.
7: Nadal trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku, mówi Grzegorz Gałczyński, rzecznik Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
11: Rozpoznanie nastąpiło o godzinie 12 w tym dniu. Z tego, co mi wiadomo, podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
8: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy jechał rowerem, został potrącony przez samochód. Sąd w Dąbrowie Górniczej zdecydował o warunkowym aresztowaniu kierowcy auta. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych mężczyzna wyszedł na wolność.
7: Ruszyła budowa

0: Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Inauguracja odbyła się w Gdańsku na Wyspie Ostrów.
1: Ponad 100 turbin zasili zieloną energią 2,5 miliona gospodarstw domowych, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego.
0: Prąd z farmy wiatrowej Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku.
1: Publicysta, działacz społeczny i wieloletni prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar został uhonorowany Nagrodą Polskiego Pen-Klubu imienia Pruszyńskich.
0: Aleksander Smolar w 1973 roku wspólnie z bratem Eugeniuszem założył i prowadził kwartalnik polityczny Aneks, najważniejsze obok paryskiej kultury powojenne pismo emigracyjne. Zapytany o kluczowe problemy, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo, wskazuje na polityczną polaryzację i brak wzajemnego szacunku.
3: Tam są pokłady pogardy, których nigdy nie powinno się okazywać i na dodatek politycznie i społeczne to prowadzi do samoizolacji elit. Także można powiedzieć, że to są dwa powiązane wymiary, polaryzacja i szacunek wzajemny. Mamy prawo i powinniśmy oczywiście agitować, tłumaczyć, dlaczego nasze stanowisko naszym zdaniem jest słuszniejsze, ale nie możemy lekceważyć, wyrażać pogardy wobec stanowiska innych ludzi.
1: Nagroda Pen-Klubu imienia Ksawerego, Mieczysława i Erasma Pruszyńskich przyznawana jest od 1988 roku.
0: Wśród laureatów są Ryszard Kapuściński, Hanna Kral czy Wojciech Jagielski.
1: Wieczorem w Wiedniu odbędzie się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray, który dziś zobaczymy na scenie.
0: Notowania naszej artystki znacząco wzrosły po wczorajszej próbie generalnej. Mówił w porannym Zapraszamy do Trójki redaktor naczelny Polskiego Radia 24 i wielki fan Eurowizji Grzegorz Frontczak.
4: Alicja Szemplińska, której nikt nie dawał szans, naprawdę, wszyscy twierdzili, że odpadnie w ogóle, kto to jest i dlaczego tam ją wysłaliśmy, pokazała, że umie śpiewać. Znaczy, my wiedzieliśmy, że ona umie śpiewać, ale Europa o tym nie wiedziała. I dzisiaj już wie. I ona skoczyła 5 miejsc do góry w notowaniach i okazuje się, że jest w tej chwili na 9. miejscu, a to będzie oznaczać, że wejdzie do finału sobotniego.
1: Reprezentantka naszego kraju wystąpi jako przedostatnia w dzisiejszym półfinale.
0: W konkursie bierze udział 35 państw po wycofaniu się Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii i Islandii z powodu bojkotu Izraela.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Ósma 5, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry ponownie.
7: Ponownie dzień dobry, to był świetny mecz Igi Świątek, do 2-1 pokonała Japonkę Naomi Osakę i awansowała już do ćwierćfinału prestiżowej imprezy WTA 1000 w Rzymie. W kolejnym meczu skala trudności poszybuje w górę. Rywalką Świątek będzie piąta obecnie zawodniczka na świecie, Amerykanka Jessica Pegula. Jessie w meczu trzeciej rundy na Foro Italico poradziła sobie z Anastazją Potapową, Rosjanką z austriackim paszportem. Tym dokumentem posługuje się ledwie od roku. Teraz piłka nożna w krajowym wydaniu. Krakowia 0-0 zremisowała u siebie z Radomiakiem. Dla gospodarzy to wynik poniżej oczekiwań. Przecież bronią się przed spadkiem. Goście powinni być za to z podziału punktów zadowoleni. Ostatnie pół godziny grali w 10 po czerwonej kartce dla Tapsoby. Nawiązał do tego na pomeczowej konferencji prasowej trener ekipy z Radomia, Portugalczyk Bruno Baltazar. Rywale zaczęli mocno, ale byliśmy na to przygotowani. Czerwona kartka w 60 minucie oczywiście zmieniła całkowicie przebieg gry. Musieliśmy sobie radzić w dziesiątkę, przeorganizować naszą grę, poświęcić się bardziej, powalczyć. Krakowia w końcówce stworzyła niebezpieczne sytuacje, ale udało nam się utrzymać remis i zabrać punkt do Radomia. Stwierdził Bruno Baltazar. Po wczorajszym spotkaniu Radomiak w tabeli PKO Ekstraklasy na miejscu 8, Krakowia na 13, ale ścisk w jej dolnych rejonach jak w warszawskim metrze o tej porze. Umiarkowany ścisk był wczoraj także na stadionie we Wrocławiu. Na trybunach zameldowało się prawie 25 tysięcy kibiców, żeby świętować powrót po roku do Ekstraklasy. Swoje musieli jednak zrobić piłkarze Śląska, czyli pokonać ŁKS Łódź. Skończyło się remisem po 2 i czekaniem z Fetą do następnej kolejki. Myśmy czekali w Trójce na Roxanę Słupek wczoraj. Nasza najlepsza tenisistka wróciła w miniony weekend do startów po długiej przerwie na leczenie kontuzji.
8: To na razie jest raczej taki początek, jest normalnie, czyli to, za czym tak bardzo tęskniłam. Oczywiście nie łudźmy tutaj słuchaczy, że tęcza, jednorożce i takie tam, jak to mój trener po angielsku to mówi, przetłumaczyłam na polski, bo tak nigdy nie jest, albo bardzo rzadko. Przez te może 2 minuty na podium, jak się stoi na chwilę, wszystko jest idealnie.
7: No i Roxana na podium we Włoszech stanęła. To były zawody Pucharu Europy na dystansie sprinterskim. Zajęła trzecią klatkę.

0: lokatę i to była rozgrzewka przed kolejnymi już bardziej wymagającymi próbami. Na dłuższą rozmowę z naszą świetną zawodniczką i wspaniałą dziewczyną zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu, a na kolejny serwis sportowy w porannym ZD3 za godzinę.
1: Zacznijmy od telefonu.
2: Chciałem powiedzieć, żeby UFO uważało i nie parkowało na bałutach, bo jest duża szansa, że będą musieli wracać na piechotę do domu.
1: To był chyba z Łodzi telefon.
0: Ewidentnie. Od razu mi się skojarzył z ŁKS-em Łódź, bo to ta dzielnica, która trzyma z ŁKS-em.
1: 10 stopni będzie na bałutach i ma padać deszcz, ale ja bym się chciał odnieść do kwestii ścisku w metrze, bo mówiłeś o tym przed chwilą. Zapytałem mądrość internetową, w czym się mierzy ścisk w metrze. No i wyobraź sobie, że można to mierzyć w liczbie osób na metr kwadratowy.
0: No to można zmierzyć spokojnie.
1: Najbardziej precyzyjna techniczna, określająca stopień zapełnienia wagonu, ale też można w stopniach zapełnienia liczyć, co oznacza, że pasażerowie stoją bardzo blisko siebie, często dotykając się, co jest typowe dla godzin szczytu, ale... Najciekawszą jednostką miar jest subiektywne odczucie pasażerów. I teraz słuchaj. No. Określa się to jako tłok, ścisk, brak swobody, jazda na glonojada. I najciekawsze, w krzyżówkach, w ścisk w metrze bywa też opisywany jako tłok albo burz.
3: Autopromocja.
4: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. W dzisiejszej audycji w tonacji trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
3: Autopromocja.
1: 10 minut po 8. A ja bym chciał teraz dokonać zmiany, bo inna piosenka tutaj stała i czekała, ale no, ta zabrzmi chyba lepiej. Zgadzasz się, Maciek? Tak, Maciej Załęcki audycję do 9 realizuje, Karolina Gonet wydaje, Stanisław Pyrzyna odbiera telefony od państwa i od UFO w sprawie tego, co UFO o Polsce powinno wiedzieć. A Michał Nogaś mówi, polecamy się. Teraz The Black Keys mają nową płytę, nowe single, ale Gold on the Ceiling to już jest klasyk. Halo UFO, czy nas słychać?

0: banery reklamujące wakacje z polskich miejscowości turystycznych, na przykład Zakopanego, Międzyzdroju, żeby UFO przylatywała do nas na wakacje, chętnie by nas odwiedzali, bo ceny z kosmosu już mamy.
1: No, nie sposób się z panem nie zgodzić. Oddaję głos Sylwii Białek, 13 po 8.
2: Rozmowa polityczna w Trójce.
3: Państwa i moim gościem jest Adrian Zandberg, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry.
3: Do trzech razy sztuka. Parlament rozpoczyna dziś pracę nad ustawami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Czy tym razem się uda?
4: Nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli nie będziemy mieli uregulowanej, i to twardo uregulowanej, działalności w tej branży, no to zapraszamy z jednej strony przestępców, z drugiej strony obce wywiady, żeby z tego faktu korzystały. No, na pewno jest to dla nich radosne wydarzenie, że polski reżim regulacyjny jest na tyle luźny, że można bezpiecznie na przykład pieniądze z przestępstwa w Polsce wprowadzić na rynek. Natomiast patrząc na to, jakie emocje są pomiędzy z jednej strony rządem, a z drugiej strony Pałacem Prezydenckim, to nie byłbym optymistyczny.
3: No ale teraz to i chyba rządowi, i Pałacowi Prezydenckiemu zależy na tym, by ten rynek jednak uregulować z tego względu, że te pierwsze dwa weta były jeszcze przed totalną klapą, jeśli chodzi o zonda krypto. Wtedy tylko służby ostrzegały. Natomiast teraz mamy te cztery projekty. Jeden rządowy chyba najbardziej, najdalej posunięty, jeśli chodzi o obostrzenia, restrykcje. Projekt prezydencki na rządowy, naniesione poprawki zgłaszane przez prezydenta. Polski 2050 zbliżony do tego, co chce prezydent, i Konfederacja, która jest za jak najmniejszą regulacją tego rynku. Który z tych projektów razem poprze?
4: My popieraliśmy regulację kryptowalut. Głosowaliśmy tak w Sejmie. Tu się nic nie zmienia. Tam zdaje się, jeszcze pojawił się piąty projekt Prawa i Sprawiedliwości, ale to na razie,
3: prawda,
4: jest w jakimś takim limbo.
3: Wnioskodawcą miał być poseł Kowalski, a posła Kowalskiego
4: no
3: już
4: właśnie
3: nie ma w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Tak, natomiast nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie w tym momencie dynamika emocjonalna pomiędzy panem Tuskiem z jednej strony, a panem Bulguckim z drugiej, bo mam wrażenie, że to od emocji tych panów więcej tutaj zależy w tej sprawie, a nie od tego, czy mamy realny problem, czy nie, bo te realne problemy w ogniu wojny pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jakoś dziwnie zawsze schodzą na drugi plan. A dla mnie realnym problemem jest to, czy Krajowa Administracja Skarbowa jest w stanie mieć narzędzia, żeby kontrolować sytuację, i czy nasze służby mają narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i wprowadzaniu pieniędzy przez przestępców czy przez obce wywiady do polskiej gospodarki. Wydaje mi się, że ta dyskusja sporo by zyskała na tym, gdybyśmy ją przenieśli z powrotem na poziom nieco bardziej techniczny. No ale zdaje się, że to się chyba jeszcze na tym posiedzeniu parlamentu nie dokona.
3: Różnice między rządem a prezydentem dotyczą między innymi uprawnień KNF-u. Tutaj rząd jest za tym, żeby KNF miał większe uprawnienia, prezydent mniejsze. Jeśli ten projekt rządowy, który popiera Razem, zostanie niejako rozwodniony przez poprawki prezydenta, to nadal państwo będą za?
4: Ja szczerze mówiąc w ogóle uważam, że powinniśmy pójść nieco bardziej zdecydowanie i ostrzej niż w rozwiązaniu rządowym, ale my Razem uważamy, że jeżeli można przesunąć 30% w dobrym kierunku, to lepiej się przesunąć 30% w dobrym kierunku niż stać w miejscu. Więc takie jest nasze podejście do tej sprawy. Ja do tego rynku, jak pani słyszy zapewne z moich wypowiedzi, jestem nastawiony mocno krytycznie. Po prostu uważam, że jestem bardzo mocno spenetrowany przez, mówiąc delikatnie, biznesy z szarej sfery i że jest tam po prostu sporo pieniędzy z przestępczości, ale tym bardziej po prostu potrzebujemy dać instytucjom publicznym narzędzia, żeby były w stanie to kontrolować, żeby były w stanie przeciwdziałać patologiom, bo ta historia z zondą to jest moim zdaniem wierzchołek góry lodowej.
3: Ten pana sceptycyzm do tego rynku łączy pana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. On też bardzo krytycznie patrzy na ten rynek.
4: No tak, to jest kwestia narzędzi po prostu, których należy użyć do tego, żeby z tymi patologiami walczyć, i mam poczucie, że tutaj ze strony pana prezesa Kaczyńskiego chyba żadne konkretne narzędzia nie zostały położone na stół, no bo jakoś takie ogólne powiedzenie zakażmy tego, no to tak nie zadziała, tak? To nie w sytuacji, w której jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
3: I to już działa,
4: prawda? Jest dyrektywa europejska, nie w sytuacji, w której mamy

0: realną swobodę przepływu kapitałów na wewnętrznym rynku unijnym, więc jak chciałbym raczej rozmawiać o narzędziach i jak mówię, jestem zwolennikiem zdecydowanie ostrzejszych narzędzi niż te, które były w pierwotnej propozycji rządowej, ale tak czy inaczej musimy to uregulować i to nie jest w tym momencie kwestia hipotetycznego rozważania, co zrobić, żeby żyć w idealnym, idealnie okrągłym świecie, w którym wszystko jest super, tylko tego, żebyśmy nie dawali kolejnych miesięcy i lat przestępcom gospodarczym na wykorzystywanie luki w polskim systemie prawnym.
1: Ale jak rząd ma się z prezydentem dogadać, skoro prezydent Karol Nawrocki zrobił właśnie rządowi psikusa i zawetował ustawę o CBA?
0: Nie ma nic, uważam, że rząd popełnił błąd z tą ustawą. Po prostu, bo Polska potrzebuje instytucji antykorupcyjnej i rozumiem, że ktoś miał jakieś emocje silne związane z tym, jak CBA przez lata działało. No ale to jak jest okno, które jest zabrudzone, to trzeba okno umyć, a nie wybić. I taką refleksję bym polecał ekipie, która obecnie rządzi, żeby się zastanowili nad tym, co robią w drugim i w trzecim kroku, bo zdaje się, że ta historia z CBA pokazuje, że tam niewiele osób tak myśli.
1: Rząd chciał umyć być może to okno, tylko nieco mocniej z tego względu, że CBA likwidował, ale te uprawnienia miały przejąć różne instytucje, między innymi Policja Centralna, Biuro Śledcze.
0: Uważam, że istnienie odrębnej instytucji antykorupcyjnej jest rozwiązaniem dobrym, a jeżeli mamy problem z tym, jak ona działa, to te instytucje trzeba poprawiać, naprawiać i reformować, a nie likwidować. No, takie jest moje przekonanie i tutaj się z tą ekipą, która obecnie rządzi, po prostu różnie w opinii.
1: No nie tylko w tej kwestii, ale rozumiem, że nie jest pan zaskoczony tym wetem akurat, bo to było do przewidzenia.
0: Myślę, że jest ono równie zaskakujące jak fakt, że po tym jak słońce schodzi, to później zachodzi.
1: Ale CBA miało kilka wpadek przecież, chociażby w ostatnich latach Pegasus, ale
0: jasne,
1: agent Tomek.
0: No dobrze, no to ja jakby nie musi mnie pani co do tego przekonywać, bo jeżeli chodzi o patologię używania służb pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to akurat razem wielokrotnie ich alarmowało. Natomiast no fajnie, że mówimy o podsłuchach i o Pegasusie. To dobrze, że pani wywołała ten temat, bo no cóż, my mamy już, jesteśmy za półmetkiem tych rządów, prawda? Proszę mi powiedzieć...
1: Już niektórzy widzą horyzont i wybory w 2027.
0: To proszę mi powiedzieć, ta Komisja do Spraw Podsłuchów i Pegasusa do jakich wniosków doszła? Jakie są efekty długich, już wieloletnich prac nad tym, bo ja tych efektów nie widzę. A jeżeli chodzi o zasady dotyczące podsłuchów, czy wprowadziliśmy nowe, bardziej respektujące prawa obywatelskie i w tym prawo do prywatności zasady, czy nie? Bo ja tych nowych zasad nie widzę. Widzę natomiast ludzi, którzy zajmują się kwestią prywatności, kontroli nad służbami, którzy mówią jasno, że ekipa, która obecnie rządzi, przyjęła założenie, że skoro zmienili się ci, którzy są u władzy, to teraz już jest wszystko okej i nie trzeba nic robić. No więc ja chciałbym, żebyśmy wprowadzali zmiany, które chronią państwo przed nadużyciami, niezależnie od tego, kto w tym państwie w danym momencie sprawuje władzę. I myślę, że ten przykład niestety dobrze pokazuje, że w tym myśleniu razem jest w parlamencie odosobnione.
1: A skoro jesteśmy już właśnie przy tym horyzoncie, przy roku 2027, czy są prowadzone podchody, jakieś wstępne rozmowy na temat ewentualnego startu w wyborach Lewicy i Razem?
0: No, jaki to miałoby sens?
1: No państwo mieliby, byliby państwo na przykład według sondaży wtedy trzecią siłą i mogliby państwo zaatakować Konfederację.
0: Pani redaktor, a jakby
1: obronę warto walczyć?
0: A jakby wszystkie partie, które są w polskim parlamencie, wystartowały wspólnie z jednej listy i byłaby jedna lista w wyborach, to miałyby 460 posłów.
1: A jak państwo nie wejdą, państwo nie przekroczą progu?
0: Bez obaw. Natomiast rzecz jest bardzo prosta. To znaczy, trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie po 4 latach tych rządów. To znaczy, czy to jest rząd, z którego jesteśmy zadowoleni i uważamy, że dowiózł swoje obietnice, czy to jest rząd, z którym jesteśmy rozczarowani. To jest różnica pomiędzy tymi partiami, które rządzą, a partiami opozycyjnymi. Razem jest partią racjonalnej opozycji. Racjonalnej, bo jeżeli są sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa, dotyczące bezpieczeństwa polskiego

0: podatki, tak jak zaczęliśmy tego kwestii kryptowalut, to my nie mamy problemu z tym, żeby poprzeć rozwiązania, które przyniesie rząd. Natomiast opozycji, ponieważ jesteśmy rozczarowani, jesteśmy diablo rozczarowani tym, czego ten rząd nie zrobił. Miały być krótsze kolejki do lekarzy i zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Po 2 latach tych rządów są najdłuższe kolejki do lekarzy specjalistów w historii. Rząd, który siedzi z założonymi rękami i nic nie robi. Po prostu nic nie robi w tej sprawie. Miało być...
1: Pani minister zdrowia coś tam robi.
0: A co konkretnie?
1: Reformuje system, bo jednak...
0: A w jaki konkretnie sposób? Bo ja właśnie nie usłyszałem, szczerze mówiąc, pani minister przyszła z legendą osoby, która będzie wprowadzała reformy. No ja nie widzę tych reform, które są potrzebne. Gdzie jest rozdzielenie prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia? Nie ma. Gdzie jest wzmocnienie innych zawodów medycznych, żeby rozładować kolejki? Nie ma. Ja mogę tę listę ciągnąć.
1: Tak, i to były te argumenty, które sprawiły, że państwo w 2024 roku opuścili koalicję rządzącą.
0: Ostrzegaliśmy, czym skończy się decyzja rządu, żeby trzymać się wielodziesięciomiliardowych deficytów w ochronie zdrowia. Mówiliśmy, że tysiące ludzi zapłacą na to zdrowiem, tym, że nie będzie badań, tym, że będą opóźnione operacje. Dosłownie to się dzieje, więc ale mówię to bez najmniejszej satysfakcji, rozumiem, bo wolałbym się mylić, bo cenę za te niemądre decyzje rządzących tysiące ludzi już poniosły, płacąc za to swoim zdrowiem i życiem. Ale to nie jest tylko kwestia zdrowia, to jest też kwestia tego, jak rząd podchodzi do przyszłości. Do nauki, do badań, do rozwoju. Mamy kolejny rok, w którym jest głodzone Narodowe Centrum Nauki. Nie ma pieniędzy na badania podstawowe. Setki naukowców opuszczają Polskę, wyjeżdżają z Polski, bo w Polsce po prostu nie są w stanie prowadzić swoich badań. Potem oglądamy polskie nazwiska na amerykańskich czy zachodnioeuropejskich uczelniach, które tam ogłaszają przełomy badawcze, które tam biorą udział w zakładaniu nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. To się dzieje tam, a nie tutaj, dlatego... że niestety rząd Donalda Tuska kontynuuje błędną politykę Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie, że na uniwersytetach, politechnikach, instytutach badawczych, badaniach naukowych oszczędzać najłatwiej, bo nawet jeżeli naukowcy będą protestować, to nie trzeba się tym przejmować.
1: I to są te argumenty, są takie... które sprawiają, że państwo nie rozważają wspólnego startu z lewicą, ale jeśli weźmiemy,
0: oni oceniają ten rząd, że jest super.
1: A jeśli patrzą
0: uważają,
1: państwo
0: że...
1: na ryzyko, że na przykład ta koalicja rządząca traci władzę i władzę przejmuje PiS z 2 konfederacjami. No to jeśli weźmiemy taki
0: jeżeli
1: scenariusz...
0: Jeżeli ludzie będą mieli do wyboru albo marny rząd, który zawiódł ich obietnice, albo jako jedyną opozycję pisowców i wspomniane przez panią 2 konfederacje, no to właśnie taka sytuacja wzmacnia przecież tych, którzy stają się wtedy jedyną opozycją. Ja nie dopuszczę do sytuacji, w której ludzie rozczarowani tym rządem mieliby do wyboru tylko i wyłącznie głosować na pana Mencena i jego kolegów. No nie. Ja chcę, żebyśmy w Polsce poszli do przodu z inwestycjami publicznymi, z usługami publicznymi takimi jak zdrowie, z nakładami na naukę.
1: A jak pan taki argument, jak rząd twierdzi, że bardzo łatwo być w opozycji, właśnie krytykować, ale wziąć już odpowiedzialność i tu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przypomina, że państwo mieli ofertę na stole, żeby dostać Ministerstwo
0: odpowiedzialność
1: Zdrowia.
0: Odpowiedzialność polega na tym, żeby realizować program, który obiecało się wyborcom. Ja świetnie pamiętam, co żeśmy obiecywali w 2023 roku ludziom, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. I ze smutkiem, muszę powiedzieć, przyjąłem to, jak wtedy koleżanki i koledzy z Nowej Lewicy w dzień po wyborach zapomnieli o tym, co żeśmy ludziom obiecywali i uznali, że najważniejsze jest to, żeby zająć stołki ministerialne. Ja odpowiedzialność rozumiem inaczej. Bierze się ministerstwo wtedy, jeżeli dzięki temu można realnie zrealizować obietnice wyborcze, które się złożyło.
1: Oj, chyba pan zbyt krytycznie ocenia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia to jest bardzo trudne ministerstwo, więc tutaj chyba nikt o stołku nie myśli, tylko właśnie o rozwiązywaniu problemów.
0: No i gdzie są rozwiązane problemy? Bo ja widzę, co się dzieje w szpitalach, ja widzę, jak rosną kolejki, widzę, że w Polsce, w której jest coraz więcej osób starszych, osób
1: chorych. A gdyby byli państwo wtedy... Gdyby wtedy państwo wzięli na przykład ten resort, to mogliby państwo przyłożyć
0: ale
1: rękę do rozwiązania tego problemu.
0: Wziąć
1: ale
0: ten resort,
1: tym...
0: tylko rzecz polega na tym, pani redaktor, że nie było zgody Donalda Tuska, nie było zgody jego koalicjantów na to, żeby realizować
1: wizję.
0: Program.
1: I o tym porozmawiamy w drugiej części programu.
0: Wybór, ten kryzys,
1: państwa i moim gościem jest Adrian Zandberg z Partii Razem i przechodzimy teraz do internetu.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15,

0: Do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Żegnamy reklamy.
10: Witamy 8:30 i w studiu Karolinę Kozińską.
11: Burze, grad i silny wiatr nadciągają nad województwo lubelskie, ostrzega Instytut Meteorologii. Burze mają przejść przez wschodnią i centralną część regionu. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć miejscami silne opady deszczu do 25 litrów na metr sześcienny. Lokalnie może też wystąpić mały grad. Burze prognozowane są do godziny 16. Trzeba uregulować rynek kryptowalut w Polsce, mówił w rozmowie politycznej w Trójce lider partii Razem Adrian Zandberg.
12: Jeżeli nie będziemy mieli uregulowanej i to twardo uregulowanej działalności tej branży, no to zapraszamy z jednej strony przestępców, z drugiej strony obce wywiady, żeby z tego faktu korzystały. Natomiast patrząc na to, jakie emocje są pomiędzy z jednej strony rządem, a z drugiej strony Pałacem Prezydenckim, to nie byłbym optymistyczny.
11: Cała rozmowa z Adrianem Zandbergiem na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Sejm rozpocznie dzisiaj pracę nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów. Odbędzie się pierwsze czytanie 4 projektów rządowego i 3 poselskich. Prezydent Karol Nawrocki udaje się do Rumunii, gdzie weźmie udział w szczycie państw tworzących bukaresztańską dziewiątkę. Dziś spotka się z przywódcą Rumunii, Nikurosem Danem, a drugiego dnia weźmie udział w obradach formatu B9. Zgodnie z zapowiedziami obaj prezydenci będą chcieli rozmawiać m.in. o zaproszeniu do bukaresztańskiej dziewiątki przywódców państw nordyckich. Podczas czerwcowej wizyty papieża Leona w Madrycie 15 muzeów w stolicy Hiszpanii otworzy swoje podwoje bezpłatnie. Do inicjatywy przystąpiły m.in. Muzeum Prado, Muzeum Sztuki imienia Królowej Zofii oraz Królewska Akademia Sztuk Pięknych. A pełen serwis o 9:00.
10: O burzach nadciągających nad Lubelszczyznę już wiemy. Ma też dziś grzmieć na Podlasiu, tam będzie 17 stopni. Najchłodniej 8 i deszcz na Podhalu, bez deszczu na zachodzie i w Wielkopolsce. 13-15 stopni mniej więcej, poza tym ma padać. Nawet jeżeli nie pada, to będzie, zapowiadają synoptycy. No dobrze, to jest ten moment, kiedy chcę Państwa zachęcić do wzięcia udziału w mniejszej grze. Można dzwonić 22 i 7 trójek. Pytania będą łatwe i nietendencyjne. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i się zgłaszać. Będzie można m.in. o piosenkę na antenie wystąpić. 22 i 7 trójek. Stanisław czeka. Przyjmujemy zgłoszenia. Czy jacyś chórzyści się pojawili może?

Pojawili się. Może też chcą wystąpić w mniejszej grze. W większym chórze, w mniejszej grze. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Czekamy na zgłoszenia. KLF i Tammy Wynette.

0: Mumuland. No dobrze, to sprawdźmy, kto dziś postanowił się zmierzyć. Nasze siły audycyjne w osobach Karoliny i Staszka donoszą, że na linii pierwszej jest pan Janusz z Maciejowic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Pan przebywa w samochodzie, jak rozumiem.
1: Tak, przebywam w samochodzie, jak zwykle, kiedy dzwonię do mniejszej gry. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Zawsze gdzieś jadę na tajną misję, tym razem też wiem.
0: Na jaką tajną misję?
1: No taką mam pracę, że czasami jeżdżę na tajne misje. Ostatnio byłem w Terespolu, teraz jadę do Warszawy. I właśnie zawsze jak jadę, to żeby sobie poprawić humor, to dzwonię do trójki.
0: Ona jest tak tajna, że nawet dla pana jest tajna, jak rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak. Zawsze dowiaduję się na miejscu, co będzie wchodziło... Jak gdyby
0: skład misji. W zakres,
1: tak jest.
0: Dobrze. Ale jest pan na głośno mówiącym?
1: Jak najbardziej, zawsze.
0: No, dobrze.
1: Bezpieczeństwo ponad wszystko.
0: A co tam słychać na Kujawach i Pomorzu? Dzień dobry, panie Michale w Toruniu.
2: Dzień dobry, kłaniam się i pozdrawiam wszystkich.
0: Już pan dzisiaj jadł piewniki, czy jeszcze nie, że tak się stereotypowo odezwę?
2: Nie jadłem i nie będę dzisiaj jadł.
0: No, ja bym nie był taki pewny. Nie chwalmy dnia przed zachodem.
2: Dobrze.
0: A co u pana słychać?
2: No ja również jestem w samochodzie, jadę do pracy, jestem w takim minikorku.
0: Minikorek to jest ile samochodów?
2: Około 20.
0: O, to takie nawet mini-mini.

0: To tam, proszę pana. Ale po której stronie Wisły pan stoi w tym korku?
1: No, po prawej stronie. Dojeżdżam 10 km od Torunia, także jestem teraz na newralgicznym skrzyżowaniu.
0: Dobrze, to ponieważ skrzyżowanie jest newralgiczne, to niech pan się jeszcze rozejrzy dookoła. Pan Janusz także, niech się czegoś dowie na temat tajności swojej misji. Chaka Khan, a za chwilę gramy.

0: Chuckzilla to Chaka Khan. Panie Januszu, może być nowy singiel Chucky Khan?
1: Tak, jest okej.
0: Okej, a pana Michała zdanie jakie jest?
1: Tak średnio okej.
0: A średnio okej to jest tak ile na 5?
1: 3 z plusem.
0: To nie najgorzej. Zdałaby do następnej klasy. Zaczynamy.
2: Mniejsza gra.
0: Przypomnę, dzisiaj znów, jak wczoraj, panowie walczą o piosenkę Zwycięstwo, Szaleństwo, Honor i wszystkie inne sprawy. Na linii pierwszej raz jeszcze dzień dobry, pan Janusz z Maciejowic.
3: Witam serdecznie.
0: A na linii numer 2 pan Michał z Torunia. Dzień dobry raz jeszcze.
4: Kłaniam się.
0: Nie było jeszcze podania sobie dłoni wirtualnego przez fale radiowe między panami, więc proszę teraz to wykonać.
4: Panie Januszu, ściskam dłoń.
3: Panie Michale, uściskuję, tak?
0: Dobrze. To się panowie spotkali w połowie drogi między Maciejowicami a Toruniem. Pierwszy pan Janusz się dodzwonił, więc od pana zaczynamy, dobrze?
3: Tak.
0: Proszę się skupić. Nie będzie łatwo, nie będzie trudno. Dobra. Będzie tak, jak być powinno. Uwaga, czytam pytanie. Pan Michał nie podpowiada.
4: Dobrze.
0: W wieku 20, panie Januszu, zdarzył się taki i był to tylko jeden taki rok, w którym na czele kościoła katolickiego stały trzy osoby. Inaczej mówiąc, było trzech papieży. Dwóch Włochów po sobie, a następnie Polak.

0: który to był rok?
1: 78?
0: Tak jest, 1978, Paweł VI, Jan Paweł I i Jan Paweł II.
1: Jan Paweł II.
0: Bardzo dobrze. Panie Michale, trzeba wyrównać. Dobrze?
2: Dobra.
0: 12 maja rozpoczął się przewrót majowy, zwany też zamachem lub puczem. Dokonał go Józef Piłsudski. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd. Którą rocznicę tego wydarzenia dziś obchodzimy? Podpowiem, 80 to byłoby w 1946, a wtedy Józef Piłsudski już nie żył, a władzę przejęli komuniści. Setna, dzisiaj setna rocznica rozpoczęcia przewrotu majowego. Ale jeszcze może pan wyrównać pod warunkiem, że pan Janusz teraz skusi. Gotowy?
1: Tak.
0: Mówiliśmy dzisiaj po 7 w naszej audycji porannej o Eurowizji, która się zaczyna. I teraz proszę się skupić. Który wokalista jako pierwszy mężczyzna reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w roku 1999? Podpowiem, że piosenka, którą wykonywał, nosiła tytuł Przytul mnie mocno.
1: Ojejku. Widzę, że to był pan Iwan, ale nie pamiętam nazwiska.
0: Nie był to ani Iwan, ani jego kolega Delfin, był to Mietek Szcześniak.
1: Okej.
0: Panie Michale, jest szansa, na horyzoncie się pojawiła. Łuna, łuna remisowa nadciąga. Jest pan gotowy?
2: Tak.
0: Tylko niech się pan skupi. Teraz, tak, uwaga. Choć występuje w wielu miejscach na świecie, od Pakistanu przez Australię po Chile, uznawany jest za polski kwiat narodowy. Pojawił się na naszych ziemiach już w neolicie. Śpiewa się o nim pieśni żołnierskie i piosenki. Cóż to za kwiat?
2: Mak.
0: Tak jest, mak, a dokładnie mak polny. 1-1. No i panowie, mamy remis i trzeba dogrywkę. Gotowi?
2: Gotowi.
0: Przypominam, że Robert Grzędowski, który zwykle prowadzi audycję poranną od poniedziałku do czwartku, jest panem na mniejszej grze, że tak się po szlachecku wypowiem. Taką przyjął zasadę, że podpowiadamy, aż w końcu ktoś odgadnie. Dobrze?
2: Tak jest.
0: No to kto pierwszy, ten lepszy. Po łacinie pollex.
1: Wyjście?
0: Nie. Dobrze, nie. Pollex to nie wyjście. Chodzi o coś zupełnie innego. Czasem autostopowicza. Czasem autostopowicza.
1: Szczęście?
0: Nie. Wygina się, gdy jest autostopowicza do tyłu pod kątem ponad 90 stopni.
1: Palec, kciuk.
0: Kciuk, kto powiedział kciuk?
1: Janusz.
0: Panie Januszu, gratulacje. Panie Michale, był pan blisko, bo kciuk to też palec, ale chodziło o bardziej, tak bym powiedział, dopowiedzianą odpowiedź, wyjaśniającą wszystko. Więc można powiedzieć, że jest pan przynajmniej zwycięzcą autostopowiczowym.
1: Jestem, wróciłem.
0: A gdzie pan był?
1: No, przez chwilę nie miałem dźwięku i nie słyszałem.
0: Aha, ale to który pan nie miał zasięgu, bo panowie brzmią podobnie w tym szumie?
1: Pan Janusz nie miał zasięgu, ale wrócił.
0: Pan Janusz nie miał zasięgu, ale wrócił. Panie Michale, więc pan jest w 2/3 albo w 3/4 zwycięzcą. Gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję, gratuluję panu Januszowi.
0: A pan Janusz w 100%. O, już się chyba pan Michał rozłączył. My także dziękujemy.
2: Jest
0: pan, dobrze. To w takim razie jakieś pojawiają się osoby UFO albo ułapy na antenie. Panie Januszu, gratulacje także ode mnie, od słuchaczek i słuchaczy, od całego zespołu. Jaką piosenkę pan wybrał dziś?
1: Dziś wybrałem piosenkę Forever Young i chciałbym ją zadedykować mojej cudownej żonie Lami oraz samemu sobie oczywiście.
0: Jak żona ma na imię?
1: Lamia.
0: Jakież to piękne jest filmowe imię.
1: Bardzo. Często ściąga pilotkę.
0: To już między państwem, naprawdę. Zostaje to u państwa w domu, cała ta historia. Pan Michał, pan Janusz, Alphaville.

0: O, bardzo lubię ten moment w tym nagraniu. Forever Young, Alphaville. Lubię na nim brzmieć. Tak sobie pomyślałem. To już najwyższy czas, byśmy zmierzali w stronę finału, a w tym dniu tygodnia należy on w audycji porannej do Michała Jędrkowiaka.
1: Ojeju, sprzed lat wielu.
0: Ojeju. Od wieków napędza rozwój cywilizacji. Bez niej pewnie nadal byśmy siedzieli w jaskiniach, tak twierdzi autor tego cyklu. Prowadzi do odkryć, wynalazków. Wszystko rewolucjonizuje. Czasami jednak ciekawość nie prowadzi do wielkich przemian, ale popycha człowieka do rzeczy niezwykłych. I tak było w tym przypadku w 1937.
2: Las, pole, las, droga.
3: Franciszka Żyrowa była już trochę znudzona widokiem rodzinnej wsi Kadzidło.
2: Znowu las, znowu droga.
3: To pod Ostrołęką.
2: Pole, dom.
3: Ile można?
2: Las.
3: Miała już 50 lat. Za chwilę do grobu, myślała. Wtedy ludzie żyli krócej, a piękny świat wzywa. Kobiecina dużo słyszała o porcie w Gdyni, o morzu i okrętach i przed śmiercią postanowiła jeszcze zobaczyć to wszystko na własne oczy. Pisał Głos Ziemi z 1937 roku. Wyobrażają to sobie państwo. Pani Franciszka, którą gazeta przedstawia jako prostą wiejską kobietę, wyrywa się z gospodarstwa, rzuca wszystko, żeby zobaczyć morze. Rusza w drogę. Zwiedza leżące po drodze miasta, aż w końcu dociera na miejsce. Zachwyca się morzem. Gdy emocje opadają, ogląda samą Gdynię i modli się w Kalwarii Wejherowskiej. Dziękuję za szczęśliwy finał podróży i prosi o opiekę na drogę powrotną. A jest za co dziękować i jest o co prosić. 400 kilometrów dzielących jej dom od Gdyni pokonała pieszo. Szła bite 5 tygodni. Zapytana o wrażenia z drogi, opowiadała z ożywieniem, że aby zaoszczędzić obuwia, szła boso. Szybciej i łatwiej byłoby pociągiem, ale nie miała pieniędzy na bilet. Utrzymywała się ze swych skromnych oszczędności, korzystając bardzo często z gościnności dobrych ludzi, którzy chętnie udzielali jej noclegów i pożywienia. Kolejne 400 kilometrów do domu Franciszka Żyrowa również pokonała pieszo i również boso. I znowu, dobrzy ludzie pozwalali jej u siebie spać i dawali jej jeść. To było ogromne wsparcie. Ale najwięcej siłę, by zaspokoić ciekawość i spełnić marzenie, zawdzięczała samej sobie.

0: I taka to była opowieść Michała Jędrkowiaka. A dzisiaj u nas było UFO. I pytało o Polskę. A my mamy dla Państwa spotkanie nie z UFO, ale z Dawią ze Śląska i Maciejem Jankowskim w naszym studiu. Mamy zaproszenie na to spotkanie. Ono w czwartek, 14 maja o 19. To będzie przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Dawii ze Śląska. Halo, co jest grane? Ale także rozmowa o pracy nad nową trzecią płytą, o inspiracjach, procesie tworzenia i o spostrzeżeniach artystki na temat twórczości Polski, świata. Być może także UFO. O, i pewnie będzie pytanie o to, czy lubi filmy Quentina Tarantino. Że tak nawiążę do tytułu nagrania. Maciej Załęcki, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. 3 godziny spędziliśmy razem we wtorek o poranku, za co najpiękniej jak umiemy. Dziękujemy.
1: Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już

Czy to moja wina, czy zapomniałem o numerze i podaniu 2027 trójek na spotkanie z Darią ze Śląska i odsłuch jej nowej płyty. Proszę dzwonić, czekamy.

0: No dobrze, to ja bym chciał podsumować dzisiejszy poranek taką oto informacją, co UFO o Polsce wiedzieć powinno. W moim prywatnym rankingu pan Jacek zwyciężył. Halo panie Jacku, niech pan się powtórzy.
1: Panowie redaktorzy, zastanawiali się, czy UFO posiadają żołądki. Jeśli faktycznie się okaże, że żołądki posiadają, to powinni wiedzieć, że nie odmawia się dokładki jedzenia u babci. Z tego może być dyplomatyczny zgrzyt.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
0: Żegnamy reklamy.
7: 9 minęła, 12 maja, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Karolina Kozińska.
8: Posłowie zajmą się dziś projektami ustaw w sprawie kryptowalut.
9: Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Za chwilę relacja naszej reporterki.
8: Dziś poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026.
9: Kryptowaluty wracają do Sejmu. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad 4 projektami, które mają uregulować takie giełdy jak Zonda Krypto. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 2 poselskie.
8: 2 poprzednie rządowe projekty zostały zawetowane przez prezydenta. Adrian Zandberg z partii Razem przyznał w rozmowie politycznej w Trójce, że mocno wątpi, by także tym razem w tej sprawie udało się osiągnąć porozumienie.
10: Nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie dynamika emocjonalna pomiędzy panem Tuskiem z jednej strony, a panem Bogudzkim z drugiej. Bo mam wrażenie, że to od emocji tych panów więcej tutaj zależy w tej sprawie, a nie od tego, czy mamy realny problem, czy nie, bo te realne problemy w ogniu wojny pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jakoś dziwnie zawsze schodzą na drugi plan.
8: Początek dyskusji w Sejmie nad uregulowaniem rynku kryptowalut o 15, a całej rozmowy z Adrianem Zandbergiem posłuchać można na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
9: Prawie 400 tysięcy uczniów rozpoczyna właśnie egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły.
8: Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyna, opowiedz, czy dla uczniów to jest łatwiejszy dzień niż wczorajszy, kiedy mierzyli się z językiem polskim?
11: No, uczniowie mówili mi, że stres jest mniejszy, no bo to jest drugi, kolejny dzień egzaminu, więc oni już wiedzą, jak to wszystko wygląda, że nie jest tak trudno, jak myśleli wcześniej. No, z drugiej strony przypominają, że wczorajszy egzamin z języka polskiego był zaskakujący, no bo nie było ani lektury obowiązkowej w tekście źródłowym, ani rozprawki, no więc zastanawiają się, czy dzisiaj jednak coś ich nie zaskoczy. No ale dla jednych dzisiejszy sprawdzian jest przyjemnością. Są też oczywiście ci, którzy matematyki nie lubią i oni mówią, że do tego egzaminu przygotowywali się bardzo długo.
12: O, nauczyłem się trochę. No, oby była jakaś łatwa po prostu.
13: Dziwnie. Nie czuję jakby, że będę pisał coś.
14: Ten mat mam? Dobrze.
15: O matko. Ciężko, strasznie. O. Zamknięte to ja wszystkie zrobię, ale otwartych nawet nie ruszę.
16: Ja otwarte zrobię, ale często mam tak, że nie umiem sobie wyobrazić, jak zrobić te zadania.
11: Egzamin trwa 125 minut. Uczniowie będą mieć do rozwiązania zadania zamknięte i otwarte, a wśród nich m.in. obliczanie cen i procentów.
9: Uczeń nie czuje, że coś będzie pisał, bo uczeń ma liczyć na tym egzaminie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację.
8: Polskie Radio chce docenić najlepszych dziennikarzy, nie tylko radiowych.
9: Wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się gala, podczas której poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026, mówi wiceprezes publicznej rozgłośni Juliusz Kaszyński.
17: Zainteresowanie było bardzo duże. Właściwie wszystkie duże redakcje ogólnopolskie przysłały swoje propozycje w różnych kategoriach. Chodziło nam o to, żeby po pierwsze otworzyć się jak najszerzej, żeby dziennikarze zarówno lokalnych mediów, jak i mediów ogólnopolskich, zarówno mediów publicznych, jak i mediów komercyjnych mogli przysłać i pokazać swoje prace, żebyśmy mieli szansę na zobaczenie pełnego spektrum dziennikarstwa polskiego.
9: Będzie 7 wspaniałych. Polskie Radio nagrodzi twórców w 7 kategoriach. Wśród nowości nagrody za

0: Live oraz debiut roku.
1: A w serwisie Trójki kartka z kalendarza.
0: 100 lat temu, 12 maja 1926 roku, marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu przejął władzę w Polsce. Rozmowa marszałka z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie nie doprowadziła do ugody, mówi historyk profesor Andrzej Chojnowski.
2: Piłsudski liczył, że przyjedzie i będzie rozmawiał z Wojciechowskim właśnie w takim duchu, że zobacz, co się dzieje. Ta Polska jednak jest zagrożona i ja muszę tutaj przyjść jak gdyby z pomocą, ale Wojciechowski wystąpił bardzo tak kategorycznie, że on stoi na straży honoru Polski, że żadne tutaj takie działania pozaprawne nie są możliwe. Proszę wrócić do domu i ubiegać się o swoje pretensje na drodze legalnej.
1: Do dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w III Rzeczpospolitej jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem we wschodniej i południowej Polsce. Wichura może osiągać prędkość 80 km na godzinę.
0: Hydrolodzy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody w rzece Brynicy w województwie śląskim.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: To teraz o stanie sportu w trzeciej LP i nie tylko Krzysztof Łoniewski.
6: To była imponująca wygrana Igi Świątek. 6-2 i 6-1 pokonała Japonkę Naomi Osaka, meldując się w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie.
7: Iga wygrywa mecz dość ważny dla siebie i mentalnie, i myślę dość ważny dla nas, z dużym nazwiskiem, z osobą wracającą, z osobą, którą dzisiaj Sabalenka też chwali i też bardzo ciężki mecz z nią stoczyła, także wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobry prognostyk przed Roland Garros.
6: Mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Kolejną rywalką Świątek będzie piąta obecnie zawodniczka na świecie, Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz jutro. W kraju wczoraj kopali w PKO Ekstraklasie i Fortuna pierwszej lidze. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Krakowia 0-0 zremisowała z Rodomiakiem, grając przez ostatnie pół godziny z przewagą jednego zawodnika. Piętro niżej Śląsk-Wrocław zmarnował szansę, żeby już wczoraj świętować przed własną publicznością, zgromadzoną w imponującej liczbie prawie 25 tysięcy, powrót do Ekstraklasy po rocznej przerwie. Nie udało się, bo Śląsk potrzebował zwycięstwa, a skończyło się remisem po 2 w starciu z ŁKS-em Łódź. Kończymy koszykówką, najlepszą na świecie, sygnowaną skrótem NBA. Tej nocy do finału konferencji zachodniej awansowali obrońcy tytułu Oklahoma City Thunder. Zrobili to w imponującym stylu. W rozgrywce do 4 wygranych 4-0 pokonali Los Angeles Lakers. Ostatnie zwycięstwo zanotowali tej nocy na wyjeździe w Kalifornii w rozmiarach 115-110. Sport wróci na naszą antenę po 16.
5: To duże mają tam rozmiary. 115 do 110. Dzień dobry Państwu wszystkim serdecznie. Kłaniam się.
8: Dzień dobry.
0: Dzień
8: My
0: dobry.
8: Się też kłaniamy, tak.
5: Co się stało, Krzysztofie?
6: Silna woń perfum tutaj wypełnia studio.
5: To ten powód twojego, bym powiedział, zaczerwienienia się wystąpił. Dobrze.
6: Przyduszony się poczułem.
5: Na pewno spaliście po 6.
8: Ja właśnie o 6 już wstałam.
5: Tak, już wstałaś? Tak, ale... Więc może ty słyszałaś to pytanie?
8: Nie, aż tak nie.
5: A kolega?
0: O UFO?
5: No czy spałeś po 6 UFO? Halo.
0: Spałem.
6: Spał w UFO.
5: Spałem w UFO.
6: Zabrali go.
5: Tam się pojawiło w telefonie pierwszym
6: dzisiaj. I wyperfumowali.
5: O poranku bardzo istotne zapytanie, zapotrzebowanie.
9: Może UFO weźmie mrówki z kuchni? Wszystkie znane sposoby niestety zawodzą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
5: Przypomnę, że dzisiaj pytaliśmy o to, co UFO powinno o Polsce wiedzieć. No i teraz była też to taka sytuacja, bym powiedział, poradnicza czysto o poranku. Mianowicie drugi telefon był odpowiedzią na problem zawarty w telefonie pierwszym.
10: Jesteśmy najbardziej inicjatywnymi ludźmi na świecie, a pani, która dzwoniła w sprawie mrówek, polecam proszek do pieczenia, cynamon lub sodę oczyszczoną. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
5: Nie rozwiązaliśmy kwestii tego, czy UFO zna cynamon.
6: Zna, na 100%.
5: Zna. Korzystając z okazji, chciałbym zapytać, mamy teraz taką sytuację, że będziemy chyba losować, kto prowadzi audycję od 9, bo są w studiu i Justyna Grabarz, i Mateusz Tomaszuk. Wy się dogadaliście, że wspólnie,
0: mówię,
5: czy...
0: Biały szum dzisiaj. Teraz,
8: no właśnie, wczoraj też szumieliście chyba przy przejęciu.
5: On szumiał, ja mówiłem po węgiersku.
8: Bałam się, że dzisiaj będę musiała to robić.
5: Dobrze, to teraz tak, Krzysztofie...
6: Ty mówisz po węgiersku?
5: Igen. Pytanie do ciebie.
6: Nie trzeba, nie.
5: Co powinno UFO...

0: o Polsce wiedzieć?
1: Że istnieje taki klub jak Legia Warszawa, oczywiście.
0: Mateuszu.
2: Że Michał Nogaś prowadzi piątkowe poranki i nie tylko piątkowe.
0: Justyno.
2: W zastępstwie.
3: A że ja prowadzę Dobrego Dnia, bo tutaj jest takie zamieszanie i to wcale nieprawda, że Mateusz zostaje na antenie.
0: O, i koleżanka wygrała, a jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj będzie dużo deszczu. Dziękujemy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: I to wszystko? To wszystko, że dużo deszczu?
0: No tak, może też wiać.
3: Aha, słyszymy.
0: Trzeba
1: mówić profilem.
0: Ćwiczenia. Mówię profilem, bo mam taki piękny rzymski.
3: Ja teraz widzę profil.
0: Tu się przewróciłem w twoją stronę, żebyś zobaczyła.
3: No dobrze, dzień dobry. Mateusz Tomaszuk dzisiaj w roli wydawcy, taki debiut.
1: Starczy tego dziemy.
3: Piękny.
2: Debiut, więc... no to ja idę sobie tam.
3: Dobrze, a ja zostaję.
0: W ogóle sobie nie przeszkadzajcie.
3: I wy w ogóle też proponuję, uciekajcie. Tak.
0: Słyszymy się jutro o 6 z Poznania.
5: Dobrego dnia.
3: Tak jak wspomniałam, Mateusz Tomaszuk w roli wydawcy. Audycję realizuje Maciej Załęcki. Ja się nazywam Justyna
0: Gra.
3: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Pa, pa.

Cudowna Tori Amos. Tak brzmiała w roku 94 na płycie Under the Pink, a jej najnowszy album In Times of Dragons całkiem niedawno, bo 2 tygodnie temu, wybrzmiewał przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj zresztą także mamy dla Państwa niespodzianki związane z tą artystką, bo po 15 w audycji w tonacji trójki Tori Amos odwiedzi Piotra Meca. Tak więc kto ma uszy, niechaj słucha. Zapraszamy. Zapraszamy też na 2 godziny audycji Dobrego Dnia, bo to akurat teraz do 11. My także szykujemy sporo atrakcji, między innymi zaproszenie na trójkowe i pozatrójkowe spotkania i koncerty, więc warto nas uważnie słuchać. Widzę, że się redaktor Nogaś nie wylogował. Trochę mogę teraz namieszać. Na szczęście mam dobre serce, więc mieszać nie będę. Mam za to dla Państwa piosenkę dnia. Dość zaskakującą, bo to Charlie XCX, ale w wydaniu trochę rockowym, chociaż nie do końca. Tytuł to mocno sugeruje. Rock music.

urwane zakończenie. Trochę jakby miało sugerować, że to wcale nie koniec. No właśnie, jak Charlie XCX swojej nowej piosence daje tytuł Rock Music i śpiewa I think the dance floor is dead, so now we are making rock music, to można się spodziewać jakiegoś nowego etapu w jej twórczości. Ale Charlie wcale tego nie potwierdza i nie zaprzecza, czy z hyperpopowej artystki zmieni się w artystkę rockową, tego jeszcze nie wiemy. Ale wszystko się może zdarzyć, czasem myślę, że taka zmiana stylu jest bardzo potrzebnym odświeżeniem. Jak się Państwu podobało? Dobrego dnia małpopolskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, można się podzielić swoją refleksją. Co więcej, można też do nas dzwonić, bo Mateusz Tomaszuk dzisiaj odbiera od Państwa telefony 20 27 3.

Gizmo Varillas trochę nam rozjaśnił ten deszczowy poranek swoją muzyką, a teraz to już w ogóle zrobi się słonecznie, bo wybrzmi muzyka artysty, który komponował takie piosenki, że nie sposób ich nie kochać i się przy nich nie uśmiechać. Burt Bacharach, gdyby żył dziś, skończyłby 97 lat.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Żegnamy reklamy.
20: Na zegarze 27 minut do godziny 10.

0: I Sylwia Zadrożna.
1: A ze mną mecenas Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Posłowie rozpoczynają dziś pracę nad kilkoma projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. Będzie to już kolejna próba podejścia do regulacji na tym rynku. Jak on powinien być uregulowany, tak aby klienci byli bezpieczni, no i aby firmy też mogły spokojnie działać, żeby nie było takich zarzutów, że dzisiaj te projekty są może zbyt restrykcyjne i firmy będą się musiały rejestrować w innych krajach poza granicami Polski.
2: No tutaj przede wszystkim musimy sobie jasno zaznaczyć, że jeżeli chodzi o rolę Polski, polskiego ustawodawcy w kontekście uregulowania rynku kryptowalut, no to jest ona dość mocno ograniczona, no bo mamy rozporządzenie MiCA, o którym pewnie dość głośno nasi słuchacze słyszeli w kontekście afery Zonda Krypto. I rozporządzenie jako akt prawny, ono obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o polskie przepisy, no to my musimy uregulować określone kwestie, takie powiedzmy indywidualne, czyli na przykład kto będzie organem nadzoru, jakie będą kary za niestosowanie rozporządzenia czy określonych wymogów związanych z prowadzeniem takiej działalności, jakie będą opłaty, jak one będą wyliczane. I wokół tego gdzieś tam powinna się toczyć dyskusja. Natomiast no niewątpliwie, bo mamy teraz na tapecie 5 projektów, mam wrażenie, że niektóre znajdują się na zupełnie przeciwnych biegunach. Natomiast no te przepisy na pewno nie mogą być restrykcyjne, no bo to się skończy w ten sposób, że po prostu tego rodzaju firmy nie będą rejestrowały tych działalności na terenie naszego kraju. No i wiadomo, skoro nie będzie tu rejestracji, nie będzie podatków, nie będzie wpływów do budżetu, natomiast prawda...
1: No i też trudniej będzie dochodzić praw ewentualnie w ramach...
2: I tak i nie, no bo jeżeli chodzi o kwestię związaną chociażby z Zonda Krypto, no to są określone umowy, które pozwalają osobom pokrzywdzonym dochodzenia jakby swoich należności na terenie Polski, niekoniecznie Estonii, mimo że ta spółka tam była zarejestrowana. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co mówi też, bardzo mi się to podoba i się z tym zgadzam, profesor Antoni Dudek. No jakby kwestia inwestowania w kryptowaluty jest pewnym rodzajem hazardu. I też regulacje dotyczące no, tego zakresu inwestowania no, nie mogą być restrykcyjne w taki sposób, jak to jest opisane w niektórych tych projektach, no bo to po prostu wypacza no, jakby sens całej tej, powiedzmy, instytucji kryptowalut i raczej te przepisy, czy ta ustawa, która miejmy nadzieję w najbliższym czasie zostanie przegłosowana, no powinny być raczej czysto techniczne, no bo ten główny kor już wynika z rozporządzenia MiCA.
1: Tak, no na pewno pamiętajmy właśnie o tym, że są to bardzo ryzykowne inwestycje. 20 maja, czyli za kilka dni, w życie wchodzą zmiany na rynku najmu krótkoterminowego. Można powiedzieć, że nadchodzi swego rodzaju rewolucja dla tysięcy Polaków, którzy wynajmują mieszkania na Airbnb czy na Booking. Co się dokładnie zmienia? Kogo to będzie dotyczyć? Czy nawet tych osób, które raz na rok wynajmują swoje mieszkanie?
2: Tak, tutaj najem krótkoterminowy wchodzi rzeczywiście w taką fazę profesjonalizacji i od 20 maja no, każda osoba, niezależnie czy my mamy tych mieszkań na wynajem krótkoterminowy 10, czy jedno, czy robimy to przez kilka dni w roku, czy w sposób ciągły, będziemy musieli uzyskać wpis do rejestru, uzyskać odpowiedni numer i wtedy rzeczywiście, żeby umieścić nasze ogłoszenie w takim serwisie jak chociażby Booking, takim numerem będziemy musieli się wylegitymować, no bo jeżeli nie będziemy mieć tego wpisu do rejestru, no to wówczas platforma prawdopodobnie tego naszego ogłoszenia nie umieści. Za brak numeru, za brak wpisu grozi nam kara nawet do 50 tysięcy złotych, więc dość potężna kara. Najem krótkoterminowy ma się stać no de facto działalnością gospodarczą. Tutaj do tego wchodzi też kwestia większych uprawnień wspólnot, no bo one będą mogły blokować czy ograniczać wynajmowanie tego rodzaju lokali jakby w swoim zakresie. No bo to oczywiście też się wiąże z różnymi jakby
1: niedogodnościami.
2: Tak. Hałas, ciągła wymiana osób, które tam tymczasowo przybywają, wielu sąsiadom, którzy mieszkają na stałe w danym miejscu, no to po prostu przeszkadza. Oczywiście wchodzą w grę też przepisy przeciwpożarowe, które będą tu

0: restrykcyjnie stosowane, więc rzeczywiście no, mamy do czynienia z taką profesjonalizacją, nie, że kupimy sobie po prostu mieszkanie i stwierdzimy, o, ma dobrą lokalizację, ładnie wygląda, więc zamiast najmu długoterminowego będziemy wynajmować krótkoterminowo, bo to będzie dla nas bardziej opłacalne. No niekoniecznie, no bo te wszystkie wymogi mogą spowodować, że no, ten biznes już nie będzie taki po prostu opłacalny, no bo wiąże się z wieloma ryzykami, czy administracyjnymi, czy prawnymi.
1: Tak, wspominała Pani o tym rejestrze. To będzie rejestr prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
0: Tak,
1: czyli
0: dokładnie
1: trzeba śledzić.
0: Tak, trzeba śledzić, no bo to jakby wszystko, no niestety. Mam wrażenie, że szczególnie w ostatnim czasie prawo w Polsce, tak jak rozmawiałyśmy ostatnio przed chwilą, tak, o kryptowalutach, tak samo w kontekście najmu krótkoterminowego, tak, 20 maja mają wejść te przepisy, a prawda jest taka, że no, jesteśmy trochę w takiej rozsypce, mówiąc kolokwialnie, i rzeczywiście osoby, które prowadzą tego rodzaju biznes czy działalność, no muszą na bieżąco to śledzić, no żeby potem gdzieś tam nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, że rzeczywiście na przykład portale zablokują te ogłoszenia, no bo one będą na tej pierwszej linii frontu i prawda jest taka, że w pierwszej kolejności to one będą weryfikować, czy mamy numer, czy mamy rejestrację, i mogą nam odmówić umieszczenia ogłoszenia.
1: No a poza tym te kary, o których pani mówiła, 50 tysięcy złotych, to też całkiem sporo.
0: Tak, no i też warto dodać, że może być taka sytuacja, że bo jakby gminy dostaną uprawnienie do tego, żeby ograniczać jakby, czy blokować określone strefy, i one mogą być wyłączone spod tego najmu krótkoterminowego, więc też warto będzie śledzić po prostu tutaj działalność poszczególnych gmin, czy akurat to nasze mieszkanie taką strefą nie zostanie objęte.
1: Mecenas Karolina Pilawska, bardzo dziękuję za wizytę w Trójce.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Informator ekonomiczny.
3: Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna.
1: Dziękuję.
3: W studiu Pani Mecenas i Mecenas...
1: Mecenas.
0: Tak, jeszcze raz pies. Tak. Mecenas, mój wierny towarzysz.
3: Który mógłby mieć na imię Reksia równie dobrze,
0: tak,
3: bo bardzo
0: tak,
3: podobny.
0: Tak wygląda.
3: Dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: 30.

Public Image Limited, zespół, który dziś będzie można spotkać na ulicach Gdańska, a jutro na ulicach Poznania, bo grają w Polsce koncerty. Dziś i jutro w Gdańsku i w Poznaniu właśnie, a 15 maja zagrają także w Warszawie, więc tych koncertowych miejscówek jest całkiem sporo. No, legendy takich postpunkowych brzmień już zazdroszczę tym, którzy się wybierają na koncert. Mnie niestety nie będzie na koncertach, ale za to w czwartek będę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na przedpremierowym odsłuchu nowej płyty pewnej pani ze Śląska.

miłość i tak dalej. No cudnie się zapowiada ta płyta. Album Halo, co jest grane Darii ze Śląska ukaże się w ten piątek, a my przedpremierowo będziemy go słuchać w

0: Arctic Monkeys, Opening Night, takie rzeczy za nami. Nadal można dzwonić w sprawie zaproszeń na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Darii ze Śląska, 22 i 7 trójek, a ja jeszcze przypominam, że głosowanie na pierwszą trójkę do piątku do 12, a wśród propozycji taka oto piosenka stworzona przez nasz radiowy duet Bob and Carolina.
1: Nogą z geografii już od podstawówki była Krysia, lecz poczuła nagle wielką chętkę na podróży smak, gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj. Bez skrupułów, bez wahania, w oczy powiedziała:

0: Chile.
1: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy wielki mur i Pekin i no pant o tyle.
0: Ach, droga Krysiu, to nie tam.
1: To gdzie? Ten pan chciał chyba plany Krysi storpedować.
0: Ewidentnie.

0: do Japonii.
1: Ja załatwię wszystko. Ty się nie martw o nic. Wiesz, że renifery tam są zamiast koni?
0: Ach, moja Krysiu, to zdecydowanie nie tam.

0: Zawsze chciałam tam pojechać, co za traf. Te kangury i blask koralowych raf.
1: Na to powinien być paragraf.
0: To może jednak jedźmy, Krzysiu, na Rodos.
1: Czemu nie?

0: Krysiu, dobry plan.
1: Autopromocja.
2: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
3: Jesteśmy radiem.
2: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
0: Czyli radio od kuchni.
2: Spotkania oko w oko.
0: Z głosem.
2: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
0: Otwarte studia.
2: Pokoje redakcyjne.
3: Antena.
2: A przede wszystkim nasze ramiona.
0: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
2: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
0: 23.
2: Przy Myśliwieckiej 3/5/7
0: w Warszawie.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to

0: tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lasim 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.
6: Prokuratura chce przesłuchać szefa telewizji Republika w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. CBA należy naprawiać, nie likwidować, mówił w Trójce lider partii Razem. Zastępca szefa kancelarii premiera podkreśla, że wszystko było przygotowane. Punktualnie po zakończeniu rozejmu Rosja znów zaatakowała Ukrainę. Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Polski i sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na wzajemne relacje, uważa wiceminister obrony Stanisław Wziątek. W jego ocenie nie będzie miało to wpływu także na realizację wieloletnich kontraktów.
7: Bardzo nam zależy na tym, żeby i żołnierze amerykańscy byli w Polsce i żeby te relacje układały się jak najlepiej. Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
6: Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Chce też przesłuchać szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
8: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluch poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Poseł PiS miał do Stanów Zjednoczonych przylecieć w sobotę, czyli w dniu, w którym władzę na Węgrzech objął nowy rząd. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Rząd popełnił błąd, przygotowując ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ocenia lider partii Razem. Jego zdaniem Adriana Zandberga, CBA należy naprawiać, a nie likwidować.
9: Polska potrzebuje instytucji antykorupcyjnej. Rozumiem, że ktoś miał jakieś emocje silne związane z tym, jak CBA przez lata działało, no ale to jak jest okno, które jest zabrudzone, to trzeba okno umyć, a nie wybić.
6: Poseł Razem nie jest zaskoczony decyzją prezydenta, który wczoraj zawetował ustawę. Służby były przygotowane do przejęcia zadań CBA, mówi z kolei zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
10: Od dłuższego czasu trwał proces przygotowawczy do tego, żeby te działania były implementowane do policji. Specjalne wydziały w policji powstały po to, żeby przejąć te sprawy nie tylko w policji, bo Krajowa Administracja Skarbowa miała na przykład przejąć kwestię oświadczeń majątkowych. To było bardzo dobrze pomyślane.
6: Rząd chciał przenieść etaty z CBA do policji w ramach nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji. Miało tam trafić także dodatkowo 300 osób z innych jednostek. Senator Tomasz Lenz może się odwołać od decyzji o wykluczeniu z Koalicji Obywatelskiej, mówi rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. Parlamentarzysta został wykluczony z partii i klubu w związku z zabiegiem medycznym jego syna wykonanym bez kolejki.
11: Zawsze senator może się odwoływać od tej decyzji, natomiast ona była słuszna i nie sądzę, żeby argumenty, które już słyszeliśmy ze strony senatora, były przekonujące. Jeśli nie jest członkiem partii, to sądzę, że również droga do wyborów z Koalicji Obywatelskiej jest zamknięta, ale tutaj decyzję oczywiście podejmuje premier.
6: W związku z tą sprawą na szpital w Aleksandrowie Kujawskim NFZ po kontroli nałożył karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Po zakończeniu rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy słychać było w Kijowie i kilku innych miastach. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Rosyjskie drony bądź ich odłamki szkodziły blok mieszkalny w Kijowie w dzielnicy Obołoń. Bezzałogowce m.in. typu Szachid atakowały także Dniepr. Tam wiadomo o co najmniej jednej poszkodowanej osobie. Alarmy lotnicze ogłoszone były w 10 ukraińskich obwodach. Do końca poniedziałku miało obowiązywać ogłoszone przez Donalda Trumpa ukraińsko-rosyjskie zawieszenie broni. Rosjanie w czasie jego trwania ograniczyli ataki powietrzne za pomocą rakiet i dronów w głębi ukraińskiego terytorium, ale szturmowali na froncie i atakowali z powietrza miejscowości przyfrontowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Nowa propozycja Polskiego Radia dla miłośników seriali. Podcast odcinek po odcinku prowadzą Katarzyna Borowiecka z Trójki i

0: Krytyk filmowy Radosław Czyż. Autorzy analizują serialowe premiery, rekomendują warte uwagi tytuły i przypominają produkcje, które na stałe zapisały się w historii telewizji.
1: Bardzo nam zależy na tym, żeby też przypominać o takich serialach, które gdzieś tam może już trochę przykrywa warstwa kurzu. Na pewno takim serialem jest Wojna Domowa, bo oczywiście jest mnóstwo produkcji zagranicznych. Ja będę chciała też w kolejnych odcinkach rozmawiać z Radkiem o serialach niekoniecznie po angielsku, bo jest bardzo dużo produkcji z bardzo różnych stron świata, które właśnie dzięki streamingowi do nas docierają, bo wcześniej mieliśmy do tego mniejszy dostęp, a teraz nowe aktorskie twarze, języki nieosłuchane.
0: Odcinek po odcinku można znaleźć w serwisie podcastowym Polskiego Radia, na YouTubie, Spotify, Apple Podcasts, a premierowe odcinki ukazują się w każdy czwartek. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Możliwy jest też grad. Zjawiska te występują lub mogą występować we wschodniej, południowo-wschodniej i południowej części kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5,5 minuty po godzinie 10.
2: Dobrego dnia.
4: Nadal tutaj jesteśmy. Audycję dzielnie wydaje w ramach swojego trójkowego debiutu wydawcy Mateusz Tomaszuk. Realizuje Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze do 11.

I kolejna piękna piosenka skomponowana przez Berta Bacharacha w wykonaniu Arety Franklin. I przyznam, że to jest moje ulubione wykonanie, a rękawice podnosiło naprawdę wielu artystów i artystek. Say a Little Prayer to jest nasze rozpoczęcie numer dwa w deszczowe przedpołudnie. I mimo, że te chmury tak niezbyt pozytywnie nastrajają, to ten deszcz jest nam zdecydowanie potrzebny, więc warto go docenić lub pochwalić. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc można spróbować napisać jakiś pochwalny limeryk, a potem na przykład podesłać na adres dobregodniamałpapolskieradio.pl. Temat w zasadzie dowolny. Jak ktoś nie lubi deszczu, to może napisać o Trójce albo o zespole The Lemon Twigs, który wypuścił w świat tak ładną płytę, że została błyskawicznie naszą płytą tygodnia. Look for your mind.

Zastanawiałam się, przyznaję dosyć długo, który utwór by tutaj wybrać na dziś. Który z płyty Look For Your Mind podoba mi się najbardziej? No i w zasadzie nie mam jednego faworyta, ale na pewno kompozycja Nothing But You jest w czołówce, takiej pierwszej trójce. A grupę The Lemon Twigs z pewnością warto docenić za bardzo ładne melodie, no i za to, że można się przy tych dźwiękach trochę przenieść w czasie, bo tych inspiracji latami 60. i Beach Boysami, i Beatlesami, no nie da się nie usłyszeć. A kim

inspiruje się artysta, który przed nami. To również lata 60. i 70., ale tym razem motownowski soul. Maciej Milewski, czyli Cinnamon Gum i It's Alright.

A to akurat grupa Phoenix 1901. Mateusz Tomaszuk zdradził, że mu się przypomniały czasy licealne, bo dużo słuchał tego zespołu w tamtym okresie. I to jest też utwór, którym ostatnio, dokładnie w minioną niedzielę, drugą godzinę rezydencji rozpoczął zespół Sunbird. Nawet się pojawiły pytania od trójkowych słuchaczy, cóż to była za piosenka. No, całej audycji można posłuchać w naszych podcastach na stronie Trójki. Zachęcam bardzo serdecznie do odsłuchu. A nam niech teraz wybrzmi zespół Sunbird we własnej osobie w utworze Świetnie. I przypominam, to także jest kompozycja, na którą można głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej,

0: konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Na zegarze już prawie 10:30.
4: Biegam, bo lubię.
3: A zapraszam jak co tydzień Krzysztof Łoniewski.
5: Dzień dobry trójkowi biegacze. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w niedzielę wystartowali w 13. już edycji Wings for Life w Poznaniu. Mówimy o najpiękniejszym biegu na świecie, gdzie wszystkie zgromadzone środki są przeznaczane na badania uszkodzonego rdzenia kręgowego. Od 2014 roku dzięki biegaczom uzbierano ponad 60 milionów euro i sfinansowano wiele projektów badawczych. Są tacy, którzy wstali już korzystając z takiej pomocy z wózków inwalidzkich. W naszym kraju, bo bieg odbywa się na całym świecie, po raz 8 zwyciężył Dariusz Nożyński. Raz wygrał też za granicą. Tym razem przebiegł prawie 68 kilometrów.
6: Kolejne zwycięstwo, kolejna radość. Super się tu biega. Poznań to jest moje miejsce.
5: A ty nie myślałeś o przeprowadzce z Warszawy?
6: Nie trzeba się przeprowadzać, żeby czuć atmosferę tego miasta. Ja jestem generalnie z Warszawy, ale czuję się tutaj jak u siebie. Towarzystwo, ekipa, tak, wszystko robi atmosferę. Zmieniona trasa, trochę inaczej biegliśmy. Dużo kibiców na trasie, super. Trasa trochę trudniejsza, pogoda trudna, no ale jak to się mówi, trzeba dźwignąć.
5: Ty mówisz, że każde z tych zwycięstw smakuje inaczej. Jak smakuje to, które odniosłeś dzisiaj?
6: Tak, każde zwycięstwo smakuje inaczej. Im trudniejsi przeciwnicy, im trudniej jest na trasie, tym bardziej to cieszy. Dzisiaj miałem naprawdę godnych przeciwników. Top Polski w maratonie, więc było z kim biegać. Natomiast no, bieg Wings w moim wykonaniu to jest bieg ultra, więc tutaj zabawa zaczyna się po 50 km i tak było dzisiaj.
5: Dyrektor sportowy biegu i twój dobry znajomy Paweł Januszewski, z którym przez lata prowadziłem Biegam, bo lubię, powiedział mi, w takich momentach wygrywa się głową. Potwierdzasz?
6: Tak, na takim biegu kryzys to jest coś normalnego. To
5: znaczy, kiedy on się zaczyna?
6: Tak, on się zaczyna w różnych momentach, ale generalnie im dalej, tym ten kryzys, powiedzmy, przekształca się trochę, on rezonuje, tak? To nie są takie punktowe kryzysy, tylko on narasta, no i pewna czara goryczy się przelewa, no i albo się to ogarnie, albo się tego nie ogarnie. Trening mentalny, który jest tak naprawdę praktykowany na zawodach, ale też na treningach, tutaj pomaga, takie zaufanie do siebie, wiara w to własne siły, że to się ogarnie, to tak naprawdę pomaga. No i przede wszystkim doświadczenie, tak? Ja mam to doświadczenie dosyć duże, bo tych biegów ultra mam już sporo. No i cały okształt. Żaden kryzys się nie ogarnia w taki sam sposób, tak? Troszkę trzeba znaleźć się na trasie i odpowiednio tym zarządzić.
5: Darku, bo myślę, że bardzo będzie obrazowe to, jak zapytam, w jakim tempie ty pokonałeś ostatni kilometr bądź dwa, bo to wtedy sobie biegacze, którzy słuchają, będą w stanie uświadomić się. Mówi o momencie, kiedy ty biegłeś już ponad 60 kilometrów.
6: No tam pewnie błapałem po 40 na kilometr, ale już od 60 kilometra na tempo nie patrzę. Średnia na pewno wyszła 3,40, średnia z całego biegu. Pierwszą 30 biegliśmy po 3,33, no bo tam mieliśmy prowadzącego. No i co, tempa są żywe dosyć. To jest takie i mechaniczne, i trochę wydolnościowe też zmęczenie. Przede wszystkim tutaj trudne jest utrzymanie długo tego tempa, tak? No bo przez chwilę to wiadomo, że zerwiemy się, adrenalina i tak dalej, ale to trwa i to trzeba, już się jest zmęczonym, a to jeszcze trzeba 20 dygnąć, więc naprawdę trudne nawet dla mnie. To nie jest tak, że dla mnie to jest łatwe, tylko po prostu to doświadczenie pozwala mi trwać w tym takim bólu i dyskomforcie, takim bólu sportowym oczywiście mówię, nie takim, jak to ludzie rozumieją. No to jest coś takiego, że ta nieuchronność, perspektywa, że ten ból się za chwilę skończy, pozwala nam trwać w tym, tak? Bo wiemy, że okej, dobra, to jeszcze pół godziny, pocierpię i będzie koniec. Dla kogoś pół godziny to jest dużo, no ale czy tam dwie godziny na przykład, nie? No bo to 4 godziny biegniemy, więc po 2 godzinach to już jesteśmy zmęczeni, a to jeszcze trzeba 2 pobiec. No ale to, tak jak mówię, to się trenuje na treningach, więc ten mental się wypracowuje, powiedzmy, na bieżni, w zaciszu, siłowni.
5: Mówił oczywiście niezwykły biegacz i wspaniały człowiek, jakim jest Dariusz Nożyński. Wśród pań zwyciężyła Monika Brzozowska. Pokonała 52 kilometry. Wielkie brawa oczywiście także dla Moniki. A teraz już czas na konkurs.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest Columbia Sportswear, producent odzieży, obuwia i akcesoriów dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. www.columbia.com.
5: Do wygrania zestaw nagród od firmy Columbia to czapka Polar Powder oraz plecak Triple Canyon. Wartość zestawu wynosi 700 zł brutto, bez 2 groszy, będąc precyzyjnym. Co

0: trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy, zabawny sposób, może rymując, następujące zdanie. Pomagając innym czuję się jak? Czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Pomagając innym czuję się jak?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Columbia Sportswear. Producent odzieży, obuwia i akcesoriów dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. www.columbia.com.
0: I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze.
2: Tak jest. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, a mówił do Państwa Krzysztof Łaniewski. A teraz Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

Learning to Fly, takie rzeczy na trójkowej antenie. A teraz malutka wzmianka z muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dokładnie 12 maja roku 1967 światło dzienne ujrzała pewna znakomita płyta grupy Jimi Hendrix Experienced, Are You Experienced? Tak więc musimy poświętować na przykład tym utworem.

Fox i Lady, ależ to jest piosenka. I ten utwór znajdziemy na płycie Are You Experienced Jimiego Hendrixa, która ukazała się dokładnie 58 lat temu. A tak a propos muzycznych rocznic, pani Agata do nas napisała wiadomość, że tak a propos Berta Bacharacha, w rocznicę jego urodzin dzisiaj cudownie wybrzmiałaby piosenka Raindrops Keep Falling on My Head. Zgadzam się z tym zdecydowanie. No i jeszcze napisała, że wersja redakcyjna trójki tego utworu jest genialna. Faktycznie kiedyś taką popełniliśmy w audycji Trójkowy Ekspres Pawła Kostrzewy. Pojawia się co tydzień jakaś piosenka w wykonaniu trójkowej redakcji. No i jedną z nich była właśnie ta kompozycja. Jeśli państwo nie słyszeli, to teraz jest wspaniała okazja, żeby tego utworu w tej wersji naszej właśnie posłuchać.

0: Burning Red. Bez tekstu tego nie zrobię.
1: Those Red. Za późno. Mhm.
2: Dobra. Ranger. Jeszcze raz.
3: Sorry. Wiedziałam, że nie będzie jeszcze raz.
2: Jestem ciekawa, które głosy państwo rozpoznali. No niektórzy tutaj się wznieśli naprawdę na wyżyny wokalistyki. Bardzo mi się podoba ta zabawa. Co tydzień Paweł Kostrzewa w audycji Trójkowy Ekspres bierze na warsztat inny utwór i zachęca trójkową redakcję, żeby zaśpiewała specjalnie dla niego. No jestem ciekawa, co się wydarzy w kolejną sobotę. Oczywiście zachęcamy do słuchania. A teraz przed nami Lauryn Hill.

trasa koncertowa, trasa pod hasłem Hołd dla Joki, czyli taka muzyczna podróż dedykowana pamięci współzałożyciela grupy Kaliber 44 i jednej w ogóle z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego rapu. W związku z tym mnóstwo koncertów się wydarzy, m.in. we Wrocławiu, w Łodzi, w Gdańsku i w Warszawie. I na ten koncert warszawski właśnie, który 20 czerwca na letniej scenie Progresji mamy dla Państwa specjalne zaproszenia. Tak więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się na wydarzenie, to proszę do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl, a my słuchamy grupy Kaliber 44.

Kaliber 44, Iwena. Jakby co, a brada pogościł dzisiaj w nocy w audycji Zbiórka z podwórka Filipa Kalinowskiego, tak więc jeśli ktoś z Państwa chce posłuchać, poszerzyć ten temat, to warto zerknąć do naszych podcastów, tam cała audycja do posłuchania. A audycja Dobrego Dnia niestety dobiega końca. Jeszcze tak na zakończenie prosiłam Państwa o limeryki na początku drugiej godziny naszego spotkania w temacie deszczu, w temacie grupy The Lemon Twigs, właściwie w każdym dowolnym. I pan Michał Ozimek napisał do nas wiadomość. Raz zatroskany suszą pan z Warszawy w swe ręce postanowił wziąć sprawę i choć ulewne wkrąklały deszcze, on krzyczał jeszcze, jeszcze, jeszcze, zraszając wodą z węża okoliczne murawy. Taki piękny limeryk. Prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Audycję Dobrego Dnia dzisiaj realizował Maciej Załęcki, wydawał Mateusz Tomaszuk. Tak jest, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec grupa Blur, Country House. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. W dzisiejszej audycji w tonacji trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal.

0: komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Starty sportowców z Rosji i Białorusi pod symbolami narodowymi są niedopuszczalne. Dziś dyskusja ministrów Unii Europejskiej. 6,5 miliarda euro zaliczki z funduszu SAFE. Polska dostanie te pieniądze w najbliższych dniach. Brytyjska Partia Pracy w rozsypce. Media donoszą o wewnętrznym buncie. Polska alarmuje w Unii Europejskiej w sprawie sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o dopuszczenie ich do startów pod symbolami narodowymi, flagami i hymnami. Na wniosek rządu w Warszawie dziś dyskusja na ten temat na spotkaniu ministrów sportu 27 w Brukseli. To reakcja na dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do Igrzysk Paraolimpijskich i na ostatnią rekomendację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącą zniesienia sankcji wobec sportowców z Białorusi. Wprowadzone zostały one po napaści Rosji na Ukrainę przy wsparciu reżimu w Mińsku.
4: Nie ma miejsca na symbole narodowe państw agresorów na międzynarodowych wydarzeniach sportowych, brzmi stanowisko Polski na dzisiejszą naradę, poparte przez Estonię, Litwę i Łotwę, także Finlandię, Francję, Rumunię i Szwecję. Polska argumentuje, że decyzje o dopuszczaniu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji mają konsekwencje wykraczające poza sferę sportu, bo są wsparciem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Według polskiego rządu to może utrudnić organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych w Europie i być wyzwaniem w tak kluczowych kwestiach jak bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny. Polska apeluje więc do wszystkich, którzy chcą dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji, o uwzględnienie szerszego kontekstu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Chodzi o 6,5 miliarda euro.
5: Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%.
3: Przelanie zaliczki jest możliwe, bo Polska jako pierwsza w Unii podpisała w ubiegłym tygodniu z Komisją Europejską umowę pożyczkową. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Takich kredytów ani polski rząd, ani żadna polska firma nie otrzymałyby na rynku. Sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, uważają politycy koalicji rządowej. Były minister sprawiedliwości jest od soboty w Stanach Zjednoczonych.
6: Zdaniem wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka sprawa Zbigniewa Ziobry nie będzie miała wpływu na realizację wieloletnich kontraktów.
7: Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
6: Także poseł Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że polsko-amerykańskie relacje nie ulegną pogorszeniu. Jego zdaniem należy sprawdzić, w jaki sposób były minister sprawiedliwości dostał się do Stanów Zjednoczonych i jaką rolę odegrała w tym Telewizja Republika.
8: Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie.
6: W sprawie Zbigniewa Ziobry ma zostać przesłuchany w charakterze świadka prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Coraz większa grupa posłów Partii Pracy domaga się rezygnacji Keira Starmera z funkcji premiera. Brytyjskie media informują o narastającym buncie wewnątrz ugrupowania po serii politycznych porażek szefa rządu i wyraźnym spadku poparcia dla jego gabinetu. Część parlamentarzystów uważa, że dalsze przywództwo Starmera może doprowadzić partię rządzącą do jeszcze głębszego kryzysu.
9: 78 deputowanych Partii Pracy chce usunięcia Keira Starmera z funkcji premiera, ustaliła brytyjska telewizja ITV. Do formalnego uruchomienia procedury głosowania nad jego odwołaniem brakuje już tylko 3 podpisów. Główną przyczyną buntu są fatalne wyniki ostatnich wyborów lokalnych. Partia Pracy straciła setki mandatów samorządowych oraz władzę w Walii. W ugrupowaniu rośnie przekonanie, że Starmer nie potrafi zatrzymać spadku poparcia i traci polityczną kontrolę nad sytuacją. Problemy premiera zaczęły się jednak już wcześniej. Wątpliwości wzbudziły kulisy powierzenia Mendelsonowi funkcji ambasadora Wielkiej Brytanii w USA oraz jego dawne kontakty z Jeffreyem Epsteinem. W kuluarach brytyjskiego parlamentu coraz częściej pojawiają się nazwiska potencjalnych następców Starmera. Wśród najczęściej wymienianych polityków znajdują się minister zdrowia Wes Streeting, zastępczyni lidera Partii Pracy Angela Rayner oraz niezwykle popularny w kraju burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w całej Polsce będzie pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na południu może padać cały dzień. Od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.
2: Autopromocja.
3: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
4: Michał Nogaś,
5: Sylwia Zadrożna
3: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Minęła 11:08.
0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
21: W debacie publicznej coraz łatwiej przychodzi nam dziś rozmowa o obowiązkowej służbie wojskowej, także dla kobiet, bo to temat mocny, nośny politycznie, budzący emocje i natychmiastowe reakcje. Ale obok niego warto chyba zadać pytanie mniej efektowne, a być może bardziej praktyczne. Czy my wszyscy, obywatele i obywatelki, wiemy, co robić w sytuacji kryzysu, zagrożenia, przerwy w dostawach prądu, ewakuacji, alarmu albo konieczności udzielenia pierwszej pomocy? Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje Maciej Załęcki, a na Państwa telefony w sprawie obrony cywilnej i pytania, czy szkolenia z niej powinny być obowiązkowe, czeka Piotr Łodej, bo obrona państwa to nie tylko armia i pobór, to właśnie także obrona cywilna, czyli procedury, schrony, lokalna organizacja i zwykła umiejętność zachowania spokoju. Wtedy, kiedy

0: państwo i obywatele muszą działać razem, szybko, sprawnie i zdecydowanie. Dlatego dziś pytamy państwa, czy w Polsce szkolenia z obrony cywilnej powinny być obowiązkowe i czy nie jest pewnym paradoksem, czy potrafimy godzinami się spierać o to, kto miałby iść do wojska, a znacznie mniej poważnie traktujemy pytanie, czy wszyscy i wszystkie, bez względu na płeć, wiek i zawód, umiemy zadbać o podstawowe bezpieczeństwo swoje i innych. I ja te pytania zadałam dr Weronice Grzebalskiej, socjolożce i badaczce obronności z Polskiej Akademii Nauk.
1: Budujemy dopiero system ochrony ludności i obrony cywilnej. Czyli taki system działań państwa, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia, mienia przed różnymi kryzysami. Kryzysami tak militarnymi, jak i niemilitarnymi. W ramach tego systemu oczywiście to jest system, więc on głównie w Polsce, tak samo zresztą jak w Szwecji, spoczywa na instytucjach, na samorządach oraz na rozmaitych innych instytucjach publicznych, które na mocy ustawy albo różnych decyzji administracyjnych są tak zwanymi podmiotami ochrony ludności. To mogą być biblioteki, to mogą być muzea, to mogą być szkoły i mogą to też być organizacje społeczne. Na przykład jakieś organizacje proobronne czy inne wolontariackie, humanitarne mogą być takim podmiotem. Więc to, co jest ważne dla nas tutaj dzisiaj, to że jest ta ustawa, system jest budowany i samorządy mają się szkolić, mają mieć odpowiednie zaplecze, mają robić zakupy, mają robić szkolenia dla ludności. To jest wszystko jakby na tym poziomie lokalnym zaplanowane. Natomiast dla nas to, co jest istotne, to to, że my jako obywatele, obywatelki też mamy w tym swoją rolę. Mianowicie powinniśmy być po prostu przygotowani. Powinniśmy zrobić takie chociażby podstawowe przygotowanie swojej rodziny, gospodarstwa domowego i jeszcze w takim scenariuszu lepszym jakieś szkolenie, które też państwo polskie od roku oferuje pod nazwą W gotowości. Ważne jest też to, żebyśmy nie myśleli o tym przygotowaniu i o tej obronie cywilnej wyłącznie jako o czymś na czas wojny, na czas takiego naprawdę ostatecznego kryzysu, okupacji terytorium i czegoś, co nas przeraża. To na szczęście nie jest nasza rzeczywistość i właśnie po to się przygotowujemy, żeby nigdy to nie było naszą rzeczywistością. Natomiast to jest wiedza i to są nawyki i to są, myślę, też jakieś takie wartości i takie etosowe, które się przydają w czasach pokoju, w niepewnych czasach pokoju. One się przydają na różne warunki pogodowe, przydają się na właśnie wypadki na trasie. Przydają się po prostu po to, żebyśmy byli lepszym, bardziej solidarnym społeczeństwem, a jednocześnie jest taka wartość dodana z tego, że to wysyła ważną wiadomość chociażby naszym wschodnim sąsiadom, po prostu mówiąc, że jesteśmy gotowi i mamy taki rodzaj przygotowania i mobilizacji i to jak samo w sobie działa odstraszająco, tak twierdzą przynajmniej różni eksperci od odstraszania.
2: I co państwo sądzą?
0: Co państwo sądzą i czy państwo są w gotowości? Czy chociażby przeczytali państwo rządowy poradnik bezpieczeństwa, który trafił do każdej skrzynki pocztowej w naszym kraju? Czy pamiętają państwo może ważne i przydatne lekcje ze swoich zajęć przystosowania obronnego niegdysiejszych? A może odbyli państwo jeden z tych kursów, który w sytuacji zagrożenia, kryzysu, niekoniecznie wojennego, ale także w sytuacji blackoutu, pandemii czy powodzi, może się okazać zbawienny i dostarczyć kluczowych kompetencji? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy na Facebooku. Pani Danuta na nasze krótkie pytanie, czy w Polsce powinny być obowiązkowe szkolenia z obrony cywilnej, odpowiedziała

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Czy szkolenia z obrony cywilnej powinny być w Polsce obowiązkowe? Pytamy dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Pan Andrzej na naszym Facebooku pisze, kiedyś w szkołach było przysposobienie obronne obowiązkowe. No ja przypominam, że teraz w szkołach mamy edukację dla bezpieczeństwa od roku szkolnego 2009-2010. No i obecnie w 8 klasie szkoły podstawowej i 1 klasie szkoły średniej nasze dzieci odbierają taką podstawową edukację, co wcale nie oznacza, że my jako społeczeństwo jesteśmy już wyedukowani. Czy pan Jacek z Radomia czuje się przygotowany na kryzysy i posiada niezbędne kompetencje, żeby sobie wtedy poradzić? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak się złożyło, że moje życie zawodowe bardzo mnie do tego przygotowało. Jestem emerytem służb mundurowych. I właśnie tak, ja stwierdzam, że powinno być takie szkolenie. Dlaczego? Szybciutko, jeżeli mogę wytłumaczyć.
1: Bardzo
2: założyliśmy Stowarzyszenie Proobronne wraz z grupką byłych właśnie funkcjonariuszy i żołnierzy. Propagujemy bezpieczeństwo w wszelkiej formie, od samoobrony, od pierwszej pomocy, po właśnie ewakuację. Powstaliśmy, zawiązaliśmy to stowarzyszenie na znak czasów, na to, co się dzieje za wschodnią granicą.
1: I już po agresji rosyjskiej? To był ten impuls?
2: Tak, tak. To między innymi nas skłoniło i to, że państwo nas bardzo dobrze przygotowało, a widzimy, jak wiele ludzi nie ma podstawowego przygotowania.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę, że pan dzwoni. Proszę powiedzieć, czego państwo uczą, a czego my nie umiemy przeważnie.
2: Tak jak powiedziałem, pierwsza pomoc i mamy specjalistę, to nie jest zwykła pierwsza pomoc, chociaż oczywiście tutaj też, ale to jest medycyna pola walki, to jest tamowanie masywnych krwotoków, to jest zabezpieczanie ran po wypadkach, po katastrofach naturalnych, to jest właśnie przygotowanie na katastrofy techniczne, na klęski żywiołowe wszelkiego rodzaju, nie tylko te zagrożenia wojenne, to co ostatnio nas dotyka coraz częściej.
1: Czyli klęski żywiołowe.
2: Większość społeczeństwa nie ma wyobrażenia o czymś takim, co się wtedy dzieje. Została zniesiona obowiązkowa służba wojskowa, została wycofana ta właśnie przysposobienie obronne. Ja jeszcze miałem w szkole podstawowej i w szkole średniej. Człowiek znał podstawowe zasady właśnie bandażowania, obsługi podstawowej broni. Wiele

0: właśnie zagrożeń i jak zakładać maskę gazową. Teraz ludzie nie wiedzą tego. Mało tego, ja bym poszedł dalej. Znak czasów, to jak długo żyło nam się bezpiecznie, spowodował to, że wiele osób, zwłaszcza mężczyzn, nie potrafi rozpalić ognia. Kiedy trzeba by, byłoby uciec do lasu, nie potrafiliby się posłużyć podstawowymi narzędziami.
1: To bardzo dziękuję, panie Jacku. A czy pan Marcin z Katowic potrafi rozpalić ogień? Dzień dobry.
2: Oj, potrafi. Troszkę.
1: A gdzie się pan nauczył? Na kursie czy gdzie indziej?
2: Nie, po prostu jestem offroadowcem. Kiedyś jeździłem terenowymi samochodami gdzieś tam, więc jakby to są takie elementy powiązane. Także no tu akurat tak. Natomiast jeśli chodzi o poruszanie się w czasie klęski żywiołowej w mieście, no obawiam się, że tu może być większy problem, bo powiem szczerze, że do mnie na przykład do skrzynki nie dotarła ta informacja a propos tego, gdzie są tutaj gdzieś w okolicy jakieś schrony, co zrobić w razie W. Natomiast to w razie W, no to już słychać, ile mogę mieć lat i że miałem w szkole przysposobienie obronne.
1: A dobrze pan wspomina te lekcje, tak. Bo dla wielu osób to był taki przedmiot, żeby się prześlizgnąć przez niego i tak z ręką na sercu to niewiele z niego pamiętamy.
2: Oj, to były czasy, kiedy gwiazdą był Arnold Schwarzenegger, czy tamte jakby gwiazdy, także no chłopaki w tamtych czasach interesowały się, że tak powiem, bronią, czy jakąś tam obronnością. Także słuchaliśmy tego, co tam nauczyciel mówił. Tak,
1: gorzej z dziewczynami, pan myśli, a jednak obrona cywilna to jest zadanie dla całego społeczeństwa i tutaj też wielką rolę do odegrania mają właśnie kobiety.
2: Znaczy, wydaje mi się, że chyba nie ma jakiegoś podziału tam mężczyźni i kobiety. Po prostu podział jest na tych, którzy czują potrzeby, chcą i tych, którzy nie chcą. Bo moim zdaniem nauka właśnie tego przysposobienia obronnego, no to jest chyba druga najważniejsza rzecz, jakiej możemy się nauczyć, bo moim zdaniem ważniejsza jest chyba tylko umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Wcale się tutaj nie czuję mocny, ale uważam, że to jest bardzo ważne. No, natomiast jeżeli ktoś zadaje pytanie, czemu ja bym miał to robić wszystko, to
1: no, chociażby ja bym dlatego, że artykuł 85 naszej Konstytucji nas wszystkich zobowiązuje do udziału w obronie kraju.
2: Oczywiście, że tak, ale to są jakieś zapisy, gdzieś tam coś tam, prawda?
1: Ktoś pan ma inną odpowiedź? Zapisał. Bardzo proszę o nią.
2: Tak, ja mam odpowiedź taką, że ja od razu odwracam to w kontekście empatii. A dlaczego tobie miałby ktoś udzielać pomocy, prawda? To jest ta solidarność, ale to taka solidarność od serca, a nie od paragrafu. Jeżeli ktoś oczekuje pomocy, to sam będzie też gotowy udzielić tej pomocy, prawda? I to nie tylko w czasie wojny, kiedy sąsiad zostanie postrzelony, ale i w czasie pokoju, kiedy sąsiadowi...
1: I zawsze, kiedy tego potrzeba. Dziękuję panie Marcinie. A czy pani Ewa z Zabrza jest gotowa udzielać pomocy i czuje się przygotowana do takiego udzielania pomocy? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, tak, jestem przygotowana, nawet zrobiłam sobie ten europejski certyfikat na któryś tam studiach podyplomowych i jak najbardziej popieram zajęcia z pierwszej pomocy. Uważam, że dodają pewności siebie i jakby zatrzymują też panikę w jakichś tam sytuacjach krytycznych. Jak najbardziej myślę, że nawet ci, którzy się boją takich rzeczy, będą lepiej funkcjonować, kiedy takie kursy zrobią.
1: A proszę powiedzieć, bo pewnie słuchacze i słuchaczki mogą być ciekawi. Ja sama zastanawiam się, ile pani to zajęło? Jak dużo czasu musiała pani poświęcić, żeby się nauczyć i certyfikować w obszarze pierwszej pomocy?
3: To było tak, że kiedy był COVID, byłam na kolejnych studiach i było to obowiązkowe, bo już wtedy weszły takie przepisy. I pomimo, że część zajęć była online, to na fantomach mieliśmy później egzaminy i zwłaszcza też z tego powodu, że było mniej zajęć praktycznych, to nie ukrywam, że doszkalałam się za pomocą różnych takich filmów dla ratowników medycznych, jakichś takich dostępnych w ogóle.
1: Przydała się pani ta umiejętność już w życiu, czy jeszcze odpukać szczęśliwie?
3: Nie przydała się jeszcze, ale jest przekonać.

0: pewna, że poradzę sobie w jakiejś takiej sytuacji, dlatego że tego było na tyle dużo i jak co roku są szkolenia zwyczajne z pierwszej pomocy w pracy, to bez problemu sobie to wszystko odtwarzam i zgłaszam się pierwsze, także jest dobrze i muszę powiedzieć, że też popieram zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci w przedszkolu. Mam 7-latka, który był zachwycony tymi zajęciami, wiedział, na czym to polega, że tu musi się, bo tam dzieci mają inne symptomy, że musi wydać dźwięk, że musi
1: I słyszymy szczęśliwie czasem o takich dzieciakach, które no chociażby w odpowiednim momencie dzwonią po pogotowie. Bardzo dziękuję pani Ewo i słuchamy pana Marka z Gdańska. Czy pan się szkolił, czy chciałby się pan wyszkolić, czy uważa pan, że szkolenia powinny być obowiązkowe?
2: Na pewno tak, z racji zawodu jestem lekarzem, więc powiedzmy do wielu rzeczy jestem przygotowany. Natomiast chciałbym powiedzieć o nieprzygotowaniu obecnego młodego pokolenia, 16, 18, 20-latków. My po prostu gdzieś popełniliśmy błąd, wycofaliśmy właśnie ze szkół przysposobienie obronne, gdzie tam były, nie tylko były kwestie pola walki, ale były kwestie udzielania pomocy pierwszej, zadbania o nie tylko o siebie, ale i o sąsiadów, o zwierzęta. Natomiast chcę powiedzieć, do jakiej doszliśmy sytuacji, gdzie młodzież w ogóle nic nie wie. Chciałbym w pewnym sensie powiedzieć o własnej przygodzie króciuteńko. Poprosiłem 16-latka, ponieważ akurat się źle czułem, żeby sportowca, boksera, żeby wkopał mi choinkę na podwórku. Mówię, tam stoi szpadel. Pytanie, co to jest szpadel? Przerażające. Młodzież nie wie nic o podstawowych rzeczach. Jak go zapytałem o kwestię, jeżeli ma w czasie walki krwotok, co on zrobi? On czeka. I to jest przerażające. Nie nauczyliśmy młodzieży podstawowych rzeczy. Powinno to wszystko wrócić do szkoły. To wszystko.
1: No i wraca, dziękuję. Wraca też od nowego roku szkolnego. Ta edukacja dla bezpieczeństwa ma się troszkę zmienić w ramach nowej podstawy programowej i będzie nieco uproszczona, ale też przystosowana do potrzeb czasów, w których żyjemy. No my takie przeszkolenie na sucho możemy wszyscy też odebrać, czytając rządowy poradnik bezpieczeństwa, czasem określany potocznie jako poradnik gotowi w każdym domu. O nim też dr Weronika Grzybalska mówiła mi trochę.
3: Tak naprawdę te wszystkie wątki, które są nam potrzebne jako obywatelkom, obywatelom, możemy sobie sprawdzić w poradniku bezpieczeństwa, tak? Który został do nas wysłany do wszystkich gospodarstw domowych chyba pod koniec zeszłego roku, może jeszcze w tym. I tam tak naprawdę to jest takie kompendium tego, co państwo uważa, że każdy z nas powinien wiedzieć. Tam jest głównie nacisk na przygotowanie takie indywidualne i rodzinne, czyli chociażby przygotowanie domu. Lista przedmiotów, które powinniśmy mieć przygotowane. Każdy powinien po prostu sprawdzić, czy je ma. Na przykład zapasy żywności, która może przetrwać tam ileś miesięcy, zapasy wody, latarka, baterie, dokumenty, które są na przykład skserowane i są w jakimś takim dostępnym miejscu, że możemy je szybko złapać w sytuacji, gdybyśmy musieli na chwilę lub na dłużej opuścić dom. Tam jest też mowa o takiej podstawowej wiedzy, którą w teorii wszyscy powinniśmy mieć, ale w praktyce różnie to bywa, czyli chociażby pierwsza pomoc. To jest wszystko, co się też przydaje w codziennym życiu, tak? W przypadku wypadków komunikacyjnych czy pomocy komuś na przystanku autobusowym. Więc to ogólnie są przydatne rzeczy i na mały, i na duży kryzys. Jeśli dobrze pamiętam, w tym poradniku jest też mowa o systemie alarmowym, o tym, jakie alarmy oznaczają co, tak? Który alarm mówi, że mamy się gdzieś schować, który alarm mówi, że to koniec zagrożenia i zawartość plecaka ewakuacyjnego. To wszystko tam jest i to jest takie kompendium, które no, nasz rząd uważa, że powinniśmy znać.
4: Czy tu się zgadzamy?
1: Czy państwo otworzyli ten poradnik bezpieczeństwa, który został dostarczony do państwa skrzynek pocztowych? Czy mają państwo spakowane plecaki na czarną godzinę i teczki z dokumentami najważniejszymi? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpa.polskieradio.pl i Facebook Trójki czekają na państwa opowieści. Ja nie ukrywam, że kiedy go dostałam, tego przekartkowałam, ale miałam już wtedy i plecak, i teczkę spakowaną z podpowiedzi i no, takiego przykładu z życia, który moja ukraińska przyjaciółka

0: uciekająca z oblężonego Charkowa, która mieszkała kilka miesięcy w naszym domu, mi po prostu nakazała, mówiąc, że to jest coś, co absolutnie każdy mieć powinien. Czy pani Marta z Krosna ma spakowany plecak i teczkę na czarną godzinę? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie, nie mam jeszcze i nie otrzymałam jeszcze poradnika, ale ja chciałam nawiązać do pana doktora, który mówił, że młodzież nie zna podstawowych rzeczy, nie potrafi zrobić. Ja chciałam powiedzieć coś wręcz przeciwnego, ponieważ w szkole u nas w liceum jest klasa medyczna. Oni oczywiście mają obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy, ale również szkolą inną młodzież z innych klas i ze szkoły podstawowej i ze szkoły właśnie średniej z liceum, także u nas cała szkoła praktycznie jest przeszkolona. Natomiast chciałam też powiedzieć o takiej sytuacji, że jedna z dziewczynek praktycznie, no niestety, wykorzystała swoje umiejętności i w rodzinie tak się zdarzyło, że jej dziadek miał zawał i wykorzystała właśnie te umiejętności. Udzieliła pierwszej pomocy i zanim przyjechała karetka, oddech temu panu wrócił.
0: Uratowała i komuś temu, życie dzięki uratowała. Temu szkoleniu.
1: Dokładnie, więc ja uważam, że szkolenia powinny się zaczynać dużo wcześniej. Już nie tylko dorośli, ale przede wszystkim młodzież, ponieważ młodzież działa spontanicznie, nie boją się podjąć właśnie tej pierwszej pomocy. No i jak widać, robią to bardzo skutecznie. Także jestem za tym, żeby jak najwięcej młodzieży szkolić.
0: A pan Witold ze Szprotawy otworzył poradnik, czy też nie dostał? Dzień dobry.
2: Znaczy, proszę panią, oglądałem ten poradnik, który mnie rozśmiesza.
0: Dlaczego?
2: I za moim życiem harcerstwo miał swój plecak, wiedział jak kod zwinąć, co powinno być w tym plecaku. Powinny być na przykład zapałki, czy jakieś takie środki, gdzie się nauczyłem palić na przykład za pomocą nich. Żywność na 2-3 dni, wodę.
0: No ale dziś przyzna pan, nie każdy jest harcerzem i to skautowskie doświadczenie ma.
2: Założenie obozu w lesie, budowanie namiotów dla iluś ludzi, toalet, 3 różne takich rzeczy, kuchni czy coś innego. A proszę mi teraz pokazać młodzież lat 14, żeby mi zwinął po wojskowemu koc i pokazał mi plecak, co on do niego sadzi. Cipsy, ciasteczka, cukiereczki i więcej nic.
0: Czy słucha nas młodzież, która czuje się wywołana do odpowiedzi? Jeśli tak, to czekamy na telefony 2027 trójek. Podejrzewam, że harcerze i harcerki świetnie to jednak potrafią. A pan Bartosz z Białej Podlaskiej ponoć nie czytał.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja faktycznie nie czytałem tego podręcznika. I uważam, że to jest cał kolano trochę rządu, że wydali pieniądze na coś takiego infantylnego. Wszystkie te informacje można gdzieś tam znaleźć w internecie zupełnie bezpłatnie. Ale też stanę w obronie młodzieży, bo uważam, że wiele młodych ludzi jest lepiej dużo przygotowanych niż nasze pokolenie. Powiedzmy, ja jestem z lat 90., więc uważam, że młodzież w dzisiejszych czasach jest przygotowana do tego, żeby pomagać innym i zna się jak najbardziej na medycznych kwestiach związanych z opatrunkami i leczeniem jakichś poważniejszych ran.
0: Czy państwo czują się przygotowani na kryzysy? Czy umieliby państwo zareagować w sytuacji zagrożenia? I czy zgadzają się państwo z takim postulatem, żeby szkolenia z obrony cywilnej były w Polsce obowiązkowe dla wszystkich? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekam na państwa.

0: Zdecydowanie się nie zgadzam.
1: Czy pan Piotr z Katowic przeczytał poradnik, szkolił się gdzieś, czy jeszcze ma dla nas inne zdanie?
2: Dzień dobry. Jestem z pokolenia, które miało przysposobienia obronne, ale nie uważałem na lekcjach. Ale mimo wszystko nauczyłem się wszystkich rzeczy dotyczących pierwszej pomocy. Myślę, że nie zawahałbym się nawet zrobić tracheotomii. Jeżeli komuś by coś utknęło tam w przełyku i trzeba było mu rozciąć gardło, to bym to zrobił. A jeśli chodzi o wszystkie te rzeczy harcerskie, plecaki ewakuacyjne, nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać. To prawda, mam dwa kanistry benzyny. Za niedługo kupię sobie magazyn energii. No i jedyne, czego mi brakuje, to broń. Nigdzie nie będę wyjeżdżał. Także dziękuję bardzo. Mieszkam na wsi. Co będzie, to będzie.
1: Pani Marta z Ostródy napisała na adres porozmawiajmy@polskieradio.pl właśnie w sprawie plecaka. Plecak ratunkowy mam spakowany dla siebie i dla mamy. Osobne. Kotki mają kontenerki i kocyki gotowe. Niestety jestem jedyna w gronie moich znajomych, ludzie, których znam. Ich raczej bawi przygotowanie na czarną godzinę. A uważam, że poradnik jest super. Wszystko bardzo czytelne i potrzebne. Czy pan Marek z Kaszub zgadza się z panią Martą z Ostródy?
3: A, witam serdecznie, Marek z Kaszub. Ja co do poradnika uważam, że jest jak najbardziej pozytywny, jest czytelny, jestem za. A co do przysposobienia obronnego, bo takie też i miałem w szkole, uważam, że jest to potrzebne, powinno być od najmłodszych lat, no i tu chciałem troszkę szpilkę.
1: Ale czuje pan, że to było wystarczające? Wiele lat później ma pan poczucie, że nauczyło pana na zawsze tych umiejętności, które są potrzebne?
3: Wie pani co, myślę, że to też jest podejście indywidualne. Jestem człowiekiem, który sobie w każdej sytuacji radzi. No nie każdy tak ma, niektórzy potrzebują tej pomocy, czyli może i takiego poradnika.
1: Ale mówi się też, że w obronie cywilnej ważne jest to, żeby nie tylko każdy poradził sobie indywidualnie, ale też żebyśmy my umieli ze sobą współpracować, żebyśmy umieli słuchać i rozumieć komunikaty ostrzegawcze, poddawać się koordynacji i że to ta umiejętność współpracy to też jest coś, czego powinniśmy się uczyć systemowo.
3: Zgadzam się z panią, no też nie może być tak, że wszystko oddamy do samorządów czy do władz i będziemy na nich liczyć.

0: czyli musimy sami się też uczyć od najmłodszych lat. I tu chciałem szpilkę panu, który tak poszedł po młodzieży, powiedzieć. Ja uważam, że młodzież jest wspaniała. Sam byłem przykładem, gdzie była kryzysowa sytuacja, reanimacja, ludzie starsi, no niestety przechodzili, jeszcze kpili z tego, a młodzież pomogła, także no to nie można tak patrzeć ogólnikowo, że młodzież jest...
1: Młodzież czeka już na linii, a tymczasem jeszcze pan Andrzej z Krakowa. Dwa słowa od pana Andrzeja. Dzień dobry.
2: A dzień dobry pani. Proszę panią, to jest jakaś fikcja w ogóle.
1: Co takiego?
2: No jak sobie pani wyobrazi, jakby na przykład spadło na Warszawę z 15 rakiet w bloki. To jak my jesteśmy przygotowani w ogóle kompletnie? Co, będziemy szukać plecaczków? Proszę panią, to jest niemożliwe.
1: A wie pan, gdzie jest najbliższy schron w pana okolicy? Bo to jest też częścią szkolenia z obrony cywilnej, żeby wiedzieć, gdzie się ewakuować.
2: Ale to jest niemożliwe, proszę panią, później wyjście z takiego bloku, który jest bombardowany. Jeden czy drugi. To jest jakaś paranoja w ogóle. My nie jesteśmy w ogóle przygotowani do tego, proszę panią.
1: Zatem powinniśmy się obowiązkowo szkolić, pana zdaniem?
2: Nie, proszę panią, trzeba po prostu zrobić jakiś parasol ochronny. Trzeba mieć jakąś bombę atomową, po prostu mieć w Polsce, żeby odstraszyć przeciwnika. To jest najważniejsze. Rakiety. A nie, to my jesteśmy teraz w jakimś takim omłoku, jakimś z II wojny światowej. To nie jest II wojna światowa. To jest już trzecia.
1: Czy pani Helena z Nysy czuje się równie zagrożona, co pan Andrzej, czy jednak chciałaby się przygotować we własnym zakresie, nie licząc na wojsko?
3: Uważam, że szkolenia są bardzo ważne. Uważam, że poradnik to był świetny pierwszy krok. Każdy z nas powinien być w zakresie obronnym przeszkolony. I powinno to dotyczyć zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
1: Pani miała chociaż jakąś okazję czy szansę, jakąś część takiego szkolenia odebrać? Choćby z pierwszej pomocy?
3: Wie pani co, jestem lekarzem stomatologiem, więc na studiach...
1: To jest element pani edukacji. A jako cywilka i osoba
3: pani,
1: prywatna?
3: Jestem jeszcze z roczników, którzy mieli edukację taką... w sprawach bezpieczeństwa w liceum. Uważam, że w takim zakresie młodzież powinna też taką posiadać. Moje dzieci są w wieku 20 i naście lat. Jak patrzę, jak ich edukacja dla bezpieczeństwa wyglądała, to zupełnie inaczej. I tak myślę, że powinna wrócić co najmniej do tego, co było, jak nie być jeszcze bardziej poszerzona.
1: Pan Karol z Zawiercia odebrał jakąś edukację dla bezpieczeństwa we własnym zakresie w szkole jeszcze? Dzień dobry,
4: witam wszystkich. Ja niestety, w mojej szkole, moja edukacja bezpieczeństwa była na poziomie prawie że zerowym, bym powiedział, bo w porównaniu do tego, co było kiedyś, to mamy bardzo słabe wyszkolenie co do obrony cywilnej, jako formacji w ogóle i samych działań jakby ludzi wobec tej obrony, tak?
1: No tak, no ale wszyscy się powiedzmy z grubsza zgadzamy, że mogłoby być lepiej. Pytanie, czy coś się dzieje? Czy panu zaproponowano w szkole albo po szkole? Czy pan czuł, że jest zaproszony też do tego, żeby się uczyć?
4: Nie, niestety nie. Właśnie wszystko robiłem, powiedzmy, wszystko, co się interesowałem, to robiłem to prywatnie. Poza godzinami, że tak powiem.
1: Pan Mariusz z Kujawsko-Pomorskiego dzwoni do nas ze swoimi wspomnieniami z lekcji PO, czy z apelem?
5: No, z jednym i drugim. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to PO to było troszeczkę traktowane tak jak obecnie nauczanie zdrowotne, wychowanie zdrowotne. A z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było potrzebne, no ale niedocenione. Były tak zwane oddziały obrony cywilnej, które również były traktowane per noga, gdyż z reguły trafiali tam ludzie, którzy nie chcieli trafić do zasadniczej służby wojskowej, ale tam byli ludzie, którzy pracowali w szpitalach, pracowali przy budowach schronów infrastruktury wojskowej. A jeżeli chodzi o strony, to ja myślę, że po prostu przespaliśmy od 2014 roku, a sytuacja militarna na tyle się zmieniła, że budowanie schronów z II wojny światowej według mnie jest całkowicie bez sensu, gdyż broń zapewnia możliwość przebicia się

0: to jest kilka metrów betonu. Także
1: my więc dziś pytamy, co my pojedynczy obywatele i obywatelki możemy zrobić, żeby no, choć poczuć się bezpiecznie. Na co my mamy wpływ i to jest dbałość o nasze rodziny, o nasze zapasy, o zdobycie jakichś podstawowych kompetencji, umiejętności na wypadek kryzysu. Pan starał się tego nauczyć?
0: Jeżeli o mnie chodzi, to twierdzę, że powinno być dofinansowanie do wzmacniania konstrukcji piwnic i w każdym nowym budynku, bo się mówi o ogrzewaniu, o fotowoltaice i tak dalej, a jako schron w każdej sytuacji, na przykład w Borach Tucholskich była potężna wichura, ludziom poniszczone, ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Czy siedzieć w samochodzie, czy wyjść z samochodu, czy się schować do piwnicy.
1: A no właśnie, no i tego można by nauczyć się na takich szkoleniach czy kursach. Pan Grzegorz z Torunia ma podobne doświadczenia z sytuacji kryzysowej, że nie wiadomo, co robić?
2: Ja bym chciał wszystkie służby usprawiedliwić, że my niby nie jesteśmy przygotowani. Po prostu lata spokoju, pokoju uśpiło wszystkich. Nikt na to nie zwracał uwagi, żyło się, no, może nie sielsko-anielsko, ale no nie było jakiegoś zagrożenia.
1: No ale jednocześnie pana, zagrożenia powodziowe, czy takie, czy innymi klęskami żywiołowymi są trochę niezależne.
2: To są regionalne rzeczy i tutaj służby zawsze sobie jakoś lepiej czy gorzej poradzą z tym. To nie jest takie zagrożenie, że ktoś przyjdzie do pani...
1: Ale wszyscy specjaliści od obrony cywilnej mówią, że nie możemy polegać tylko na służbach i kluczowa
2: oczywiście
1: jest współpraca.
2: I dlatego ja tylko chciałbym, to był
1: cywilów.
2: Początek. Ja teraz chciałbym dalej to kontynuować. Pan mówił tutaj, że blok, że to, że zostanie zestrzelony. Oczywiście, tylko że wszystkie bloki od razu nie zostaną zaatakowane, po pierwsze. Po drugie jest jeszcze system tak zwany ostrzegawczy. Te rakiety nagle do nas nie nalecą. One, to nie jest tak, że one są z prędkością światła. Czyli na pewno jakieś służby nas poinformują, że jest zagrożenie i musimy się ewakuować. To jest pierwsza sprawa. A po drugie nawet ja bym nie apelował, że to młodzież trzeba edukować. Ja bym to już zaczął w przedszkolach, od samych podstaw, bo dzieci bardzo są chłonne na takie rzeczy.
1: Pani Ale nie kolej... tylko dzieci potrzebują tej wiedzy. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu i po raz ostatni nasza dzisiejsza ekspertka, dr Weronika Grzebalska, socjolożka obronności z Polskiej Akademii Nauk, o tym, co już mamy i co może zrobić każdy i każda z nas.
3: Zacznijmy od tego, że żyjemy jednak w takich czasach dosyć niepewnych. Nazywa się je czasami wielokryzysu, czyli takich kaskadujących, nakładających się na siebie kryzysów. To wymusza na nas trochę inny sposób funkcjonowania i państwa, i społeczeństwa. Trochę inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jest zresztą, co pewnie większość słuchaczy wie, wymysł Polski, ani nawet wymysł naszego regionu i nie ma wyłącznie związku z zagrożeniem ze strony Rosji. To jest w ogóle już w tej chwili wymóg i taki kierunek, którym podąża cała Unia Europejska w ramach strategii Unia Gotowości. Tam też jest właśnie mowa o tym, że cała Unia, wszystkie państwa członkowskie muszą zbudować większą odporność państwa i społeczeństwa i ważnym elementem jest właśnie przygotowanie społeczeństwa na rozmaite kryzysy, bo jakby naczelną zasadą naszą jako społeczeństw europejskich jest jednak troska o życie i zdrowie naszych obywateli, tak? O to, żeby w momentach kryzysu nie zostawiać ich i to nas odróżnia od naszych niektórych adwersarzy, więc warto o to dbać, warto być częścią tego wysiłku, mam wrażenie, natomiast problemów w Polsce jest kilka i one są różnej natury. Problemem jest oczywiście to, że bardzo późno zabraliśmy się za tworzenie jakichkolwiek kanałów i jakby protokołów dla cywilów i cywilek. Teraz to robimy, ale jeszcze bardzo wielu ludzi o tym nie wie, że mamy ten poradnik, że mamy ćwiczenia w gotowości, na które można się zapisać przez aplikację mObywatel. I za darmo wziąć udział właśnie w ćwiczeniach albo z cyberbezpieczeństwa, albo z przetrwania, albo z pierwszej pomocy. Są różne ćwiczenia. One są jednodniowe, ale oczywiście to też wymaga pewnego nakładu czasowego. Może być trudne dla ludzi mających rodziny, to jest wszystko zrozumiałe. Drugim problemem, myślę, jest, że mamy dosyć niskie zaufanie do instytucji państwa. W związku z tym, jak państwo oferuje nam różne szkolenia albo mówi nam o tym, że mamy się przygotowywać, to w Polakach budzi się rodzaj niepewności i takiego ograniczonego zaufania. I mają często ludzie taką reakcję automatyczną, że raczej nie.
4: Kto jest za? Kto jest przeciw?
1: Raczej nie, czy raczej tak, odpowiedziałby pan Paweł z Warszawy na zaproszenie na takie szkolenie z obrony cywilnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Tak jak powiedziałem tam w krótkiej rozmowie z panem redaktorem, ja jestem już

pokolenia takiego, które przechodziło i w szkole te szkolenia przysposobienia obronnego i było harcerstwo, było dostępne dziesiątki innych form aktywności, w której to byliśmy uczeni po prostu działania, podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia czy sytuacjach niebezpiecznych. Dzisiejsi młodzi ludzie, oni są dużo, dużo bardziej nieporadni.

0: że w sytuacji zagrożenia przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zadzwoń po służby. I teraz, jeżeli jest zakodowane w głowie, że mam tak właśnie działać, to mamy potem takie sytuacje, że chociażby na drodze, gdzie ja bardzo dużo jeżdżę samochodem po kraju i po Europie i widzę sytuacje, gdzie są wypadki i kończy się to często tym, że coś się dzieje, leżą
1: rannie,
0: czekają
1: bezradnie na służby.
0: Tak, wszyscy wyjmują telefony, każdy gdzieś dzwoni.
1: I nie daj Boże, nagrywają jeszcze zamiast dzwonić na pogotowie. Czy pan Zbigniew z Olsztyna też widział takie sytuacje?
2: Ja mam takie zdanie, że pani, jak ty też rozmawiałem z panem redaktorem, my jesteśmy nieprzygotowani na nic, bo czasy, kiedy ludzie byli właśnie przed zagrożeniem przygotowani, dawno minęły. Jesteśmy bardzo wygodnym społeczeństwem. Europa obudziła się z letargu i tak zwanym ręką w nocniku. Te dzisiejsze plecaczki, to jest wszystko tak zwane pis na wodę, fotomontaż. A to dlatego mi się wydaje, że rząd musiał coś wydać, żeby ludzie nie mieli pretensji. Prosty przykład. Proszę zauważyć, niedawno było wichury, tajfuny. I ludzie mieli pretensje, bo centrum ostrzegawcze nie dało sygnału wcześniej. To ja mam pytanie. A gdyby te sygnały poszły, to co ci rolnicy by zrobili? Co ci ludzie by zrobili? Pochowaliby swoje zboża, dachy gdzieś? Nic. Nie jesteśmy po prostu przygotowani. A dzisiejsza młodzież, no to pani wybaczy, to widać na ulicach po stylu bycia, ubrania.
1: No myślę, że styl bycia i ubrania to niekoniecznie zawsze przekłada się na umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Za to służba w Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy pan Błażej Zapolskiego, z pewnością się przekłada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Patrzę też jako strażak ochotnik na naszych druhów, nie tylko nasze jednostki, ogólnie na młodych strażaków, którzy fajnie są przygotowani do działań, naprawdę, jeśli chodzi o to, co robimy jako straż, ratownictwo, częściowo medyczne, drogowe, pożary, różne inne sytuacje, są świetnie przygotowani. Natomiast są po prostu niezaradni życiowo. To są ludzie, którzy są chowani pod kloszem, wszystko za nich robili rodzice. Mówię o takich rocznikach, młodych mężczyznach, powiedzmy, od 2000 roku. Oni są nieporadni życiowo, nie potrafią zrobić koło siebie nic, bo wszystko za nich zawsze było zrobione. I jeśli oni by, nie daj Boże, dostali powołanie do wojska, to wojsko musiałoby chyba zatrudnić niańki, opiekunki bez mała przedszkolanki. Podam prosty przykład. Działania w 2024 roku podczas powodzi, gdzie wiadomo, leje deszcz, wszędzie jest woda i tak dalej. Ludzie pojechali na działania kilkunastogodzinne na drugi koniec województwa i wpadli na przykład na to, że należy sobie spakować zapasowe skarpetki, ubrania, bluzę, bo można po prostu przemoknąć. I oni potem chodzą przemoknięci, bo mama nie.
1: No chyba jednak nie wszędzie tu moja wydawczyni Hania Dołęgowska, która relacjonowała powódź ostatnio, opowiada, jak świetnie współpracowali młodzi i młode obywatelki Nysy, budując i uszczelniając wały, więc może dość już tego narzekania na dzisiejszą młodzież. My dzisiaj zachęcamy państwa jednak do działania i do interesowania się tym, gdzie można umiejętności w zakresie obrony cywilnej nabyć. Pani Joanna napisała na naszym Facebooku. W ten piątek odbyło się bezpłatne szkolenie z cyklu Bezpieczny Wrocław. Wzięłam w nim udział. Dużo przydatnych informacji na temat zachowań w trudnych sytuacjach, nie tylko wojennych, ale też szkolenia z pierwszej pomocy. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. My żegnamy się na dziś, a jutro przywita się z państwem Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: ZUS. Podatki. Czynsz. Konto.
18: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
20: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Żegnamy reklamy.
22: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych godzin decyzja w sprawie przedłużenia rządowego programu niskich cen paliw. Strażacy przekazują leśnikom.

0: są tereny po pożarze Puszczy Solskiej. Koniec ewakuacji pasażerów i części załogi statku Hondius. Wykryto na nim hantawirusa. Rządowy program Ceny Paliw Niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. Szef resortu wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
1: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliwa Niżej będzie przedłużony.
0: Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, aby uniknąć cenowego szoku. Wciąż duże utrudnienia na autostradzie A2 po kolizji dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Do wypadku doszło w nocy, nikt nie został ranny. Przez kilka godzin zablokowany był ruch na autostradzie w kierunku Warszawy. Drogowcy informują, że lada moment trasa będzie odblokowana. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. Chodzi o zabieg syna senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Z partii wykluczono także dyrektora placówki Mariusza Trojanowskiego, dodaje wiceszefowa Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela.
2: Przede wszystkim przeanalizowaliśmy całą sytuację, która wyniknęła nie tylko z panem Lęcem, ale i też z tym dyrektorem szpitala i też wniosku, że wykluczymy obydwoje z platformy. Muszą to wyjaśnić.
0: Senator Lęc miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologii, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Leśnicy przejmują od strażaków tereny po pożarze Puszczy Solskiej. Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów mówi, że dotychczas przekazano 2/3 obszaru. Służby monitorują pozostałą część. Niewykluczone jednak, że przy sprzyjającej pogodzie dziś oddadzą ten teren leśnikom. Nadleśniczy Kolman powiedział, że leśnicy muszą teraz oszacować straty i zająć się uprzątnięciem pogorzeliska.
3: Trochę to potrwa. Zależnie od tego, jakie tam również też będą warunki pogodowe, no i przede wszystkim od tego, jak będziemy mogli wywieźć drewno do kupców, dlatego że no, wiąże się to również z zagrożeniem gradacją owadów.
0: W rejonie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Zakończyła się ewakuacja pasażerów i części załogi statku Hondius, na którym było ognisko zakażeń hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach zakażenia i 3 ofiarach śmiertelnych. Teraz rozpoczyna się wielotygodniowa kwarantanna i monitoring osób, które były na pokładzie jednostki.
4: Ostatnie samoloty ewakuacyjne wylądowały w Holandii. Na ich pokładach byli pasażerowie, członkowie załogi i personel medyczny. Część osób trafiła bezpośrednio do izolacji. Sam statek płynie już do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. WHO zaleca wszystkim osobom opuszczającym statek 42-dniową izolację lub ścisły nadzór medyczny. Organizacja tłumaczy, że wirus może ujawnić się nawet po wielu tygodniach od zakażenia. W ostatnich godzinach potwierdzono nowe przypadki, m.in. u obywateli Stanów Zjednoczonych i Francji. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Powrót do działań militarnych w Iranie coraz bardziej prawdopodobny. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran są niezadowolone z przedstawionych sobie propozycji pokojowych. Po obu stronach zaostrza się retoryka wojenna.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który propozycję pokojową przedstawioną w niedzielę przez Irańczyków nazwał śmieciem, powiedział, że zawieszenie broni z Iranem jest sztucznie podtrzymywane przy życiu i ma 1% szans na przetrwanie. Coraz bardziej bojowo nastawieni są również Irańczycy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bahei nazwał żądania Stanów Zjednoczonych nierozsądnymi, a przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf powiedział, że Teheran jest gotowy odpowiedzieć na agresję w sposób, który, tu cytat, może zaskoczyć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
6: Klimat.
0: W całej Polsce powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. Niemal połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś w całej Polsce pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na południu może padać cały dzień. Od 10 do 14 stopni cieplej na wschodzie do 20.
8: Autopromocja.
9: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci.
7: bo Pęd Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność.

0: Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
1: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
2: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
0: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Karoliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: I co do sekundy, teraz właśnie 7 minut po południu.
14: Muzyczna Poczta UKF.
13: Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Gramy do końca świata jeden dzień dłużej, a to oni są ewidentnie uosobieniem tego hasła. The Rolling Stones, In the Stars. Na razie jest tylko ta piosenka, a cała płyta Foreign Tongues to jest zapowiedź na premierę 10 lipca nowego albumu Stonesów. I tak otwieramy nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Do 14 Państwa propozycje na naszej antenie. Przypomnę, 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. List jest już w skrzynce, jeden z wielu, zatem cytuję i zaraz prezentujemy piosenkę na antenie. Miło by było, gdybyś muzyczna poczta UKF przypomniała utwór grupy Manic Street Preachers Love of Richard Nixon. Kłania się Ryszard.

0: decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter.
1: Manic Street Preachers i The Love of Richard Nixon. Jedna z Państwa propozycji, które już znalazły się w skrzynce ukf@polskieradio.pl. Czekam na kolejne listy. Są też telefony 22 i 7 trójek. Oczywiście słuchacze trójki, jak zawsze, pamiętają o ważnych datach z muzycznego kalendarza.
2: Witam serdecznie. Z tej strony Sławek ze Świdnicy, stały słuchacz. Dzisiaj mamy 98. rocznicę urodzin jednego z najwspanialszych kompozytorów w historii muzyki rozrywkowej, Berta Bacharacha. Stworzył on dużo pięknych utworów. Ja ci proponuję piosenkę Walk On By, którą sięgali m.in. The Stranglers czy Isaac Hayes, ale my posłuchamy w wykonaniu, i o to poproszę, Dionne Warwick. Dla wszystkich, którzy są nie tylko wrażliwi, ale mają piękną duszę. Pozdrawiam całą ekipę oraz tych wszystkich, którzy tej audycji słuchają.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: Artur Rojek i Bez końca, a wcześniej jeden z klasyków Berta Bacharacha, Walk on By w wykonaniu Dionne Warwick. To muzyka w audycji, którą Państwo tworzą na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. Przy okazji przypomnę, najnowsza piosenka Artura Rojka, Gruby Mały, jest w zestawie do głosowania na naszą pierwszą trójkę. Listę przebojów głosujemy do piątku do 12. Kolejne notowanie w piątek po 19. To będzie już notowanie numer 105. Czeka na Państwa Michał Grabek-Grabkowski. A ja czekam na listy ukf@polskieradio.pl, także na telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Jola z Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo proszę, Samba Patti Santany, bo bardzo dawno, chyba nie słyszałam już lata całe.

Carlos Santana i jego Samba Party w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę spotkanie z Ryszardem Jeźwińskim, ale zanim to się stanie, to jeszcze prośba pana Marcina o najnowszy singiel Doors, Noah Kahan w Trójce.

0: The Great Divide to jest album artysty, który drugi tydzień jest na liście, na szczycie listy amerykańskiego Billboardu, szczycie albumów Noah Kahan i Doors w trójce. A to już najwyższy czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
1: Fajny film.
0: A Ryszard Jaźwiński przekaże Państwu kolejne wieści z Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity.
2: Jesteśmy właściwie już na półmetku tegorocznego międzynarodowego festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity, który odbywa się jednocześnie w 7 miastach Polski. Wiele odkryć, czyli festiwalowych premier już za nami, ale też wciąż wiele przed nami. A od początku festiwalu trwa plebiscyt publiczności, czyli swoisty ranking najbardziej popularnych filmów. Oczywiście wciąż niezakończony, bo głosy widzów zostaną ostatecznie policzone dopiero po zakończeniu wszystkich projekcji. Niezmiennie jednak w czołówce najpopularniejszych dokumentów pozostają Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, z nim samym zresztą też na ekranie. A obok niego syn Stanisław, teraz ceniony już młody autor zdjęć, oraz dwóch jego przyjaciół. A sama opowieść rozpisana jest na wiele lat z życia bohaterów, bo też film powstawał bardzo długo. Jak długo? O tym najlepiej opowie nam sam jego autor.
3: 17 lat, a tak jakby naprawdę wziąć pod uwagę wszystkie materiały, które w tym filmie się znajdują, to prawie 40.
2: No tak, najstarsze to chyba jeszcze z twojego bardzo, bardzo młodzieńczego wieku, tak?
3: Tak, z mojej młodości znalazłem taki. Tak pomyślałem sobie, że gdzieś ten film jest też o mnie, dotykam czegoś, co jest dla mnie bardzo ważne, przyjaźni, i gdzieś do tej przyjaźni swojej chciałem też w tym filmie nawiązać i ją przywołać.
2: No właśnie, to chyba w twojej dotychczasowej twórczości taki największy też zwrot kamery na osobę autora, bo rzeczywiście jesteś tutaj jednym z czterech równorzędnych bohaterów.
3: No, to nie była łatwa decyzja wcale. Rzeczywiście zdarzyło mi się już gdzieś delikatnie siebie przemycać do takich filmów, które ciały się blisko mnie, bo robiłem takie filmy, które gdzieś dotykały mojego świata i tam czasami można było mnie usłyszeć, czasem delikatnie zobaczyć, ale tutaj poczułem, że byłbym po prostu nieuczciwy, gdybym nie zwrócił również kamery na siebie, bo ja jestem częścią tej historii, po prostu jestem częścią tych chłopaków, o których opowiadam, tych naszych przygód. Toż stałem się już nie tylko inicjatorem na początku, takim zapalnikiem, dawno już minęły czasy, kiedy ja ich zebrałem, sprowokowałem do tej przygody. Okazało się, że po prostu razem ją tworzymy i teraz jesteśmy razem jakimś takim tworem właśnie, który nazywamy kandydatem.

0: Daci Śmierci, bo tak się nazywają tytuły wszystkich horrorów, które co roku powstawały latem podczas naszych wyjazdów. I tak na siebie mówimy po prostu Kandydaci Śmierci. No po prostu szczególnie, kiedy ktoś ma jakieś wątpliwości, kiedy z czymś sobie nie radzi, no to przecież mówimy mu, no stary, no przecież jesteś kandydatem śmierci, no przecież chyba się nie poddajesz.
1: Właśnie, czy już czternastka powstała, Kandydatów Śmierci?
0: No nie, no nie chcę, no to są spoilery, kurczę. Powstało trochę odcinków tych i mam nadzieję, że ta przygoda się nie skończy.
2: No to już wiemy, że oprócz opowieści o czwórce przyjaciół w różnym wieku, będziemy mogli zobaczyć również raczej bawiące niż straszące publiczność fragmenty tych kręconych podczas wakacyjnych wypadów krótkich amatorskich horrorów. Kandydaci śmierci Macieja Cuska zresztą w całości wzbudzają entuzjazm publiczności, o czym sam miałem okazję się przekonać. I też dodam, że wcale mnie to nie dziwi, bo to dokument, który mogę wszystkim z całym przekonaniem polecić. A do niedzieli, czyli do końca festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, zaplanowanych jest jeszcze kilka projekcji Kandydatów Śmierci, warto więc wybrać się na jedną z nich. Dla tych, którym się to nie uda, mam też dobrą wiadomość. Film Macieja Cuskę będzie miał swoją oficjalną premierę kinową, prawdopodobnie pod koniec sierpnia.
3: O czym informuje Ryszard Jaźwiński. A to muzyczna poczta UKF. Do 14 państwa propozycje na antenie Trójki. Kolejna od pana Mateusza. To prośba o Beds Are Burning w wykonaniu australijskiej grupy Midnight Oil.

0: Bets are burning in Midnight Oil w muzycznej poczcie UKF. Kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie 12.07, pogoda była radiowa. Co to znaczy pogoda radiowa? Już Państwu spieszę z wyjaśnieniem. To jest pogoda, kiedy szczególnie dobrze słucha się radia, bo nie chce się wyjść z domu. Kawa, herbata, może być zielona herbata. Dla każdego coś miłego i wtedy naprawdę radio brzmi jakoś inaczej. Mam nadzieję, że u Państwa w domowych pieleszach z kocem, z psem u boku albo kotem, albo psem i kotem trójka brzmi dzisiaj wyśmienicie w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek.
1: Kłania się Andrzej z Trójmiasta. Chciałem dzisiaj poprosić o przypomnienie bardzo ładnej piosenki, która pochodzi z filmu Narodziny Gwiazdy, a którą śpiewa oczywiście Lady Gaga, a towarzyszy jej Bradley Cooper, amerykański aktor i reżyser. Piosenka Shallow, bardzo ładny utwór, który zdaje się, o ile dobrze pamiętam, zdobyła nawet jakąś nagrodę. A piosenkę chciałem zadedykować wszystkim słuchaczom Trójki.

Jak to słuchacz ujął, zdaje się, piosenka dostała jakąś nagrodę. Owszem, dostała, bo to przecież Oscarowa piosenka. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow z płyty z piosenkami, z muzyką z filmu Narodziny Gwiazdy. Państwa listy w ten dzień, kiedy szczególnie dobrze słucha się radia. Od pana Piotra Zelblonga prośba o przypomnienie piosenki supergrupy Traveling Wilburys, End of the Line.

Traven & Wilburys Volume 1. W 1988 roku tak debiutował zespół w składzie. George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison i Tom Petty. End of the Line dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Wśród Państwa propozycji kolejna od pana Ernesta jest taka. Chodzi o przypomnienie utworu zespołu Dab o piosenkę Kalejdoskop moich dróg.

15 lat temu odszedł Piotr Stopa Żyżelewicz. I czas skończyć nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u, a to będzie propozycja od pana Macieja na zakończenie. Na rozgrzewkę przed koncertem Kings of Leon coś poproszę. Wybieramy tu Space, a po 14 Marta Malinowska i tu Myśliwiecka 357. My już państwu dziękujemy za te wspólnie spędzone 2 godziny. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Życzymy dobrego dnia z trójką. Coraz jaśniej za oknem przy Myśliwieckiej 357.

0: mniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
1: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
0: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
1: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny Michał Przerwa.
6: Premier zapowiedział rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych. Nie będzie aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmierci posła Łukasza Litewki. Pijani rodzice z dzieckiem w samochodzie wjechali do rowu. Nie chcą przyznać, kto kierował autem. Zobowiązałem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia w sprawie małżeństw jednopłciowych, przekazał na rozpoczęciu posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu wydał wyrok zobowiązujący Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witaj.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, co o tej sprawie mówił premier?
7: Szef rządu podkreślił, że tu chodzi zarówno o respektowanie wyroków NSA, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji w trybie pilnym do wypracowania rozporządzenia w tej sprawie. Dodał, że rozporządzenie nie ureguluje jednak wszystkich konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa.
8: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
7: I tu szef rządu dodał, że potrzebne są dalsze zmiany na szczeblu ustawowym i zaapelował przy tym do posłów i ministrów.
8: Proszę wszystkich, zarówno tu...

0: jak i w Sejmie, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas i zasługują na takie same uczucia.
1: Wyrok NSA zapadł w kwietniu i do tej pory kilka innych wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA wydało bardzo podobne decyzje w stosunku do małżeństw jednopłciowych, które również chciały dokonać transkrypcji w naszym kraju.
2: O czym relacjonowała Dagmara Kędzior. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił zastosowane wcześniej środki zapobiegawcze. W imieniu podejrzanego 57-latka wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy poseł jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód osobowy. Nietrzeźwi rodzice podróżowali z dwuletnim dzieckiem. Auto wjechało do rowu. Do zdarzenia doszło w gminie Mełgiew w województwie lubelskim. Matka i ojciec nie przyznają się do kierowania samochodem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem zjechał z drogi do rowu. W samochodzie znajdowały się trzy osoby, 34-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta i ich dwuletnie dziecko, mówi Elwira Domaracka z Komendy Policji w Świdniku.
3: 34-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu, natomiast 37-latka ponad 2,1. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po zdarzeniu mężczyzna próbował oddalić się pieszo z miejsca, natomiast kobieta próbowała wyjechać pojazdem z rowu, jednak bezskutecznie. Oddalającego się z miejsca zdarzenia 34-latka zauważył świadek, który ruszył za nią i uniemożliwił mu ucieczkę do czasu przyjazdu służb.
2: Teraz policja ustala, kto siedział za kierownicą Forda w chwili zdarzenia. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Policjant wydalony ze służby za nieprawidłowe zachowanie podczas interwencji związanej z potrąceniem jelenia w miejscowości Halasy w powiecie bialskim. Do zdarzenia doszło 1 maja. Zwierzę zostało potrącone przez ciężarówkę. Ranny jeleń konał na drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
4: Jak poinformował nas podinspektor Andrzej Fiołek, policjant w takiej sytuacji powinien przekazać informację do dyżurnego o stanie zwierzęcia i zadecydować o wezwaniu służb weterynaryjnych. Jeżeli zwierzę było w stanie agonalnym, mundurowy na podstawie posiadanych uprawnień mógł także uśmiercić zwierzę. Po całym zajściu komendant miejski policji w Białej Podlaskiej polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. Jednocześnie przesłał do komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie wniosek z uzasadnieniem o wydaleniu mundurowego ze względu na ważny interes służby. Szef lubelskiego garnizonu policji po zapoznaniu się z materiałami podjął decyzję o wydaleniu policjanta. Agata Zalewska, Radio Lublin.
2: W Tatrach spadł śnieg na Kasprowym Wierchu. Miejscami może go przybyć nawet kilkanaście centymetrów. Widoczność ogranicza mgła, a opadom towarzyszy silny wiatr. Niewykluczone, że śnieg pojawi się także w niższych partiach gór. Pokrywa śnieżna długo się tam nie utrzyma, mówi kierownik stacji Meteo w Zakopanem Paweł Pożuchowski.
5: Śnieg występuje już od górnej granicy lasu, mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. No i tak na Kasprowym Wierchu całkiem dużo tego śniegu już spadło. Szacujemy, że dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów. Opady śniegu także w nocy mogą pojawiać się w niżej położonych częściach naszego regionu, także na Podhalu. Być może lokalnie nawet krajobrazy się zabielą, natomiast no, w środę już te opady i śnieg pozostaną tylko wspomnieniem, gdyż no, temperatura wyraźnie wzrośnie.
2: W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i przed silnym wiatrem dla wschodniej Polski. Alerty obowiązują do godziny 16. Na południu wydano z kolei ostrzeżenia przed przymrozkami. Nad morzem będzie 10 stopni, w centrum i na zachodzie 14, a na wschodzie około 20.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 14.
9: Tu Myśliwiecka 357.
8: Maciej Załęcki tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przy mikrofonie. To tak oficjalnie. Dzień dobry Państwu. Tu Myśliwiecka 357, spotkania kulturalne, filmowe, a dzisiaj spotkanie muzyczne. Już za chwilę naszą gościnią będzie Marika.

0: Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj naszą gościnią jest Maryjka. Maryjka w Trójce, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo dawno mnie nie było.
0: No właśnie, tak mi się wydawało też, że bardzo dawno ciebie nie było. Sporo się u ciebie dzieje muzycznie, ale jako, że to jest nasze pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa, to ja bardzo chciałabym zacząć od początków. To znaczy chciałabym wrócić do tych twoich dancehallowych początków. Mhm. Czy to jest taki czas, który ty pielęgnujesz w sobie? Jak ty go dzisiaj wspominasz?
1: Chyba nie pielęgnuję. Chyba on o sobie przypomina w sytuacjach, kiedy obserwuję młode dziewczyny, które mają po 20 lat, 22, 21, 25 i wkraczają na scenę tanecznym krokiem i są też takie zawadiackie, jak ja byłam. To wtedy patrzę na nie z jakimś rodzajem czułości i myślę sobie, ho, ho, ja też miałam ten swój czas. Więc może wtedy, ale... W zasadzie to się czasami pojawia w korespondencji, bo fani piszą, czy pamiętam taki numer, albo czy pamiętam jakiś koncert konkretny Bass Medium Trinity, czyli tego mojego składu takiego macierzystego, z którym rozpoczynałam tę dancehallową karierę jako Maryjka. W ogóle ukonstytuowałam się jako Maryjka. I ja pamiętam lepiej bądź gorzej, bo te rzeczy miały miejsce 20 lat temu, ale mam ogromną czułość, sentymenty do tego okresu, bo on mnie włożył w ogóle w to środowisko pracy, w tę rzeczywistość i wyznaczył jakiegoś rodzaju standardy, taką klubową nonszalancję i ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że ja nie zaczynałam na przykład, nie wiem, od jakiegoś

0: talent show, tak jak bardzo często teraz kariery się rozpoczynają. I to wydaje mi się, że jest z jednej strony bardzo dobroczynne, a z drugiej bardzo stresujące dla takiej młodej osobowości, która musi od razu się zmierzyć z tymi słupkami oglądalności, lajkami i takim odbiorem ogólnopolskim przez to medium konkretne. Cieszę się, że zaczynałam od małych klubów i taką właśnie pracę u podstaw organiczną wykonywałam. Bardzo dobrze wspominam ten okres.
1: No ja wracam do niego, czy właściwie poprosiłam ciebie, żebyś wróciła, no bo to jest też czas, kiedy ja ciebie poznałam właśnie jako Marikę, więc wiesz, znam tę historię od tych początków i też właśnie myślę sobie o tym, o czym ty teraz wspomniałaś, że no mimo wszystko miałaś tę możliwość, żeby jakby wejść do świata muzyki od tej strony, która powoduje, że doznałaś wszystkiego, co jest w muzyce najlepsze. To znaczy, że tam była prawda, tam była energia, pewnie ta, którą czuliście też w klubach wtedy od ludzi, kiedy pewnie nie myślało się jeszcze o tym, to jest początek naszej wielkiej kariery muzycznej, prawda? Tylko
0: nie,
1: jednak byliście. Chociaż powiem ci, że parę tygodni temu rozmawiałam z Winim, z Wieniem i to było ciekawe,
0: obu panów z nami pozdrawiam.
1: No właśnie, ale chciałam powiedzieć o Wieniu, który wspominając o skandalu, mając wtedy przecież niespełna 20 lat i robiąc jedną z pierwszych większych płyt hip-hopowych w Polsce, powiedział, że on już wiedział wtedy, że rap to będzie jego przepis na życie zawodowe.
0: Nie, ja tego nie wiedziałam. Ja marzyłam o scenie, ale nie byłam w 100% zdecydowana, jaka to ma być scena. Ja jako licealistka marzyłam o scenie teatralnej i potem poszłam na studia polonistyczne, ale ze specjalnością teatrologiczną, gdzieś tam ciągle ten teatr mając z tyłu głowy. Potem się okazało, że scena teatralna, owszem, przytrafiła mi się, ale kiedy graliśmy spektakl muzyczny, musical 12 ławek, hip-hopowy zresztą w teatrze imienia Hanny Baduszkowej w Gdyni, i to było tam na afiszu i potem trochę jeździliśmy z tym po Polsce, po różnych teatrach i scenach takich plenerowych. Ale ja sobie w sumie tego nie wymyśliłam. To się trochę wydarzyło po prostu dlatego, że się wydarzyło. A ja, jeśli chodzi o mój background rodzinny, to doświadczałam takiego odciągania od tej ścieżki kariery zawodowej, bardzo regularnego w pierwszych latach, w tym znaczeniu, że moi rodzice nie dowierzali, że to może być sposób na życie i raczej mnie próbowali zniechęcać. Mówili, przecież właśnie pozyskujesz bardzo przyzwoite wykształcenie, będziesz miała studia magisterskie, możesz pracować w redakcji albo w szkole, zostaw te śmierdzące kluby, bo to rzeczywiście był taki czas jeszcze, kiedy kluby były śmierdzące, w tym znaczeniu, że jakby nie weszły te obostrzenia dotyczące palenia papierosów, oraz czasy były inne, bo nie było social mediów. Ja pamiętam, że po koncertach pojawiały się jakieś zdjęcia, trzeba było je tropić gdzieś na jakichś stronach dotyczących na przykład świata reggae w Polsce. Pamiętam, że Bartek Muracki, aktualnie fotograf znakomity, robił taką stronę, ale to wcale nie było takie łatwe, żeby relacje po wydarzeniu pozyskać, nie mówiąc już o relacji w trakcie wydarzenia.
1: No tak, trzeba było siedzieć na forach tematycznych,
0: tak,
1: głównie, żeby wiedzieć,
0: już nie istniejących, więc nie ma już dostępu do tych danych. I to było inne. Dynamika, temperatura robienia kariery, właśnie startowania kariery w roku 2003, tak jak ja to robiłam, była zupełnie inna niż teraz, bo rzeczywiście to oko telefonu, które w tej chwili mnie obserwuje też, i kamery, która na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje w życiu artysty, czy właściwie każdego człowieka w tej chwili, który ma komórkę i social media i tak dalej, determinują zupełnie inne nasze zachowania. Ja się śmieję, że do mojego, nie wiem, prawie 30 roku życia niewiele jest dokumentacji z numerów, które wywijałam w internecie. Nie ma świadectw tych numerów i bardzo dobrze.
1: Jest pamięć słuchaczy.
0: Tak.
1: To istnieje.
0: Pozostaje to tylko w jakiejś takiej legendzie przekazywanej z ust do ust ewentualnie, ale wydaje mi się, że to jest trudność, że jest to usprawnienie, ale jest to też trudność dla tych młodych ludzi, którzy teraz startują, nie? Że jakby muszą się bardziej pilnować i pilnują się i to jest jakieś takie stresogenne.
1: To za chwilę wrócimy do tego tematu, do tych różnic i też do tego, gdzie ty jesteś dzisiaj muzycznie, a teraz zagramy.

0: Niezmiennie w studiu jest ze mną Marika. Zrobiłyśmy taki mały throwback, jak to się mówi kulturowo, czyli powrót do przeszłości, do tego, co działo się ponad 20 lat temu. No, przede wszystkim w takim polskim undergroundzie, bo jednak muzyka dancehallowa w naszym kraju, mam wrażenie, że niezmiennie stanowi pewnego rodzaju niszę, chociaż czas mija, ale myślę, że ta różnica też kulturowa jest tak duża, że ona po prostu ma swoje miejsce, no ale to miejsce jest w należytym, gdzieś tam nie w centrum, chociaż dźwięki się przebijają. Myślę, że też dancehall taki komercyjny, też afromuzyka właściwie bardzo mocno przebiła się do mainstreamu w ciągu tych ostatnich 20 lat.
1: No w tej chwili królem przecież takiego latino jest artysta, który jest jednym z najbardziej poczytnych i zasięgowych w tej chwili polskich artystów. I on gra właśnie takie rytmy zaczerpnięte.
0: Masz tam się z Kolima, tak?
1: Tak.
0: Okay. No, ja przepraszam za off-top, ale dzisiaj ukazała się piosenka z Justyną Steczkowską z Kolima. Jestem
1: poruszona.
0: Jestem poruszona, dokładnie.
1: Ja myślę, że duża część Polski jest poruszona, bo trudno jest nam przeprocesować, że w jednym miejscu, w wizerunku możemy pomieścić piosenkę, którą pisze Ciechowski i koncerty z repertuarem Demarczyk i duet nagrany właśnie ze Skolimem, że jakby trudno jest nam to wszystko przeprocesować, ale to oczywiście są artystyczne decyzje pani Justyny Styczkowskiej i nic nam do tego. Ale jest to niezwykłe, rzeczywiście. Jest to jakiś znak czasów chyba,
0: tak,
1: też.
0: Tak.

0: znak czasów i też tego, że znaczy, no to jest dla mnie taka mocna deklaracja tego, że muzyka jest rozrywką akurat w tym przypadku, o którym opowiadamy. A dla ciebie dzisiaj, jak to jest z muzyką? To jest twoja praca, to jest twój sposób na to, żeby oderwać się od rzeczywistości, czy żeby mówić więcej o rzeczywistości?
1: Myślę, że to pierwsze i to trzecie z wymienionych przez ciebie, bo jest to bez wątpienia dla mnie praca. Całe moje życie kręci się wokół muzyki w tym znaczeniu, że z jednej strony jestem publikującą artystką, twórczynią, która wciąż siada i pisze. Publikuję i koncertuję i to generuje mój domowy budżet, współgeneruję razem z moim mężem. Z drugiej strony, mając poczucie, że jestem też osobą doświadczoną, 45-letnią już autorką, artystką i też mam wykształcenie pedagogiczne i że być może już jestem w takim momencie, że mogę się dzielić wiedzą i umiejętnościami, zaczęłam taką funkcję mentorki spełniać, w pewnym sensie mentorki, organizatorki, bo matkuję takiemu przedsięwzięciu edukacyjnemu w zasadzie, które nazywa się ZAX Music Camp i jest rzeczywiście takim tygodniowym, ponadtygodniowym wypadem, w trakcie którego pod jednym dachem spotykają się debiutanci, którzy jeszcze nie mają zasięgów i katalogu, ale mają gorące serce i gorącą głowę i bardzo chcą pisać. Z twórcami już uznanymi, którzy mają doświadczenie i dorobek i nazwisko. I my się zamykamy w domu pracy twórczej po to, żeby po tygodniu wyjść z 12 piosenkami i 12 teledyskami, więc wyobraź sobie tempo kowbojskie tych prac. 12 teledyskami. Robimy też sesje okładkowe, bo w realiach dzisiejszej publikacji musimy być przygotowani na to, czego oczekują od nas serwisy streamingowe i social media. I te zdjęcia robi nam wspaniała osoba, Wojtek Friedman, którego pewnie też znasz, i podróżnik, i pisarz, i bardzo ciekawy człowiek. I to mnie też bardzo spełnia i jest moją nową funkcją zawodową, życiową. Bardzo się w tym odnajduję. Matkuję trochę tym dzieciakom i wspieram je w drodze do publikacji, do stawiania swoich pierwszych pewnych kroków na scenie. I taka funkcja właśnie akuszerska też cofa mnie w sumie do tych czasów, o których mówiłaś na początku naszej rozmowy. Ja widzę właśnie w tych młodych, w tym roku mieliśmy 10 twórczyń i 2 chłopaków, więc widziałam w tych dziewczynach po prostu swoje własne początki i bardzo im kibicuję i jest to dla mnie bardzo wzruszająca sytuacja.
0: Właśnie nad tym też się zastanawiam, bo no, oczywistym jest, że wątek kobiecy czy kwestie kobiece w jakimkolwiek ujęciu stanowią ważny element też tego, jak ty się muzycznie wyrażasz. I czy trochę nie jest w przypadku kampu też tak, że po prostu ten instynkt trochę takiego przeniesienia swojej siły i energii na młodszych i pomoc im jest dla ciebie istotniejsza czasami nawet niż budowanie własnej kariery, powiedzmy.
1: Tak, z tego powodu gani mnie mój mąż, który zawiaduje moimi social mediami i social mediami właśnie kampu. Robi backstage, biega z kamerami podczas tego tygodnia. Moi teściowie, jego rodzice przyjeżdżają do dzieci, bo mamy 8-latków, 2 w domu, bliźnięta i teściowie nam pomagają w tym zakresie, że właśnie przyjeżdżają, opiekują się naszymi dziećmi w tym czasie, chodzą z nimi do szkoły, odprowadzają, przyprowadzają. A my dwoje możemy być takimi kampowymi rodzicami w tym czasie dla tej 12. I dostaję połajanki właśnie od Pawła, że słuchaj, zapamiętujesz się totalnie w tej roli i dbasz bardziej o ich karierę niż o własną. Czy ty, jak dawno robiłaś coś na swój kanał? Kiedy masz premierę kolejnego utworu swojego własnego? Myślisz tylko o tamtych premierach, więc tak, jest coś w tym, co mówisz. Ja się śmieję, że to trochę tak jak moja babcia Bolesława oglądała bardzo namiętnie modę na sukces i mnie to zawsze zdumiewało, bo to była 80, potem 90-paroletnia pani, która żyła perypetiami tych wszystkich kobiet, które tam, wiesz, w tych złotych klipsach i garsonkach w niedorzecznych kolorach tam paradowały i przeżywały swoje perypetie i miłosne uniesienia. Ja patrzyłam na moją babcię, zresztą bardzo taką religijną kobietę. Babciu, jak ty to w sobie mieścisz? W ogóle co dla ciebie tam jest tak atrakcyjnego? I potem pomyślałam sobie, że może rzeczywiście ona przeżywa swoje życie, jakby jest znów młodą dziewczyną i przeżywa jakieś uniesienie. Na tym również polega nasz odbiór i te nasze lustrzane receptory. Nie wiem, jak to się dokładnie w neurologii, w neurobiologii nazywa, ale te nasze lustrzane parametry w funkcjonowaniu naszego mózgu tak działają,

0: że obserwujemy to, współodczuwamy, wzruszamy się, przeżywamy z tymi bohaterami i ja chyba też tego doświadczam, będąc szefową kampu.
1: I mając też wkład tak naprawdę w to, co tam się dzieje przecież, bo ty jesteś żywym elementem, nie tylko obserwatorką.
0: Jest to wspaniałe. Bardzo, bardzo mi się podoba ta robota.
1: To my wrócimy do rozmowy tuż po 14:30 i ja powtórzę pytanie twojego męża, które tutaj padło.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
1: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media.

0: Ekspert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Ekspert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14:32.
2: Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd się wzięło powiedzenie tłumaczyć komuś jak krowie na rowie, pyta mnie pani Monika. Dawniej, gdy gospodarz nie posiadał swojego pastwiska, wypasał krowy na wąskim pasie niezaoranej, bo niczyjej, ziemi rozgraniczającej pola uprawne. Różnie to miejsce nazywano – granicą, miedzą czy rowem i stąd powiedzenia tłumaczyć jak krowie na granicy, na miedzy, na rowie. Sam sens powiedzenia ukrywa się w tym, że zwierzęciu trzeba było jak najprościej i jak najdobitniej wyjaśnić, i tu oczywiście cudzysłów, że nie może skubać roślin z prywatnych pól. Posilać się mogło tylko tym, co wyrosło na nieużytku. Krowa występuje jeszcze w kilku polskich powiedzeniach. Znamy oczywiście mądrość krowa, co dużo ryczy, mało mleka daje, które dotyczy osób robiących wokół siebie sporo zamieszania i hałasu, choć w rzeczywistości nie przekłada się to na żadne działania i ich efekty. Jednocześnie krowa jest symbolem spokoju i stateczności, bo przecież tylko krowa nie zmienia poglądów. Dawniej funkcjonowało sporo przysłów dotyczących wartości krowy, która stanowiła cenne zwierzę w gospodarstwie. Widać to w powiedzeniu dobra krowa, majątku połowa, czy dobra krowa, chłopu dzieci chowa. Mleczna krowa była więc karmicielką rodziny. Z krową związane jest także pytanie pana Marcina. Skąd powiedzenie pokorne ciele dwie matki zsie? Mój znajomy użył tego jako przestrogi i stąd moje zastanowienie. W podstawowym znaczeniu wyrażenie pokorne ciele dwie matki zsie to pochwała posłuszeństwa. Taką informację podaje także internetowy Wielki Słownik Języka Polskiego, w którym znajdziemy informacje zwykle używane jako rada. Być może kolega pana Marcina użył tego powiedzenia ironicznie. Tak czy inaczej, posłuszeństwo, o którym mowa w przysłowiu, opłaca się bardziej niż śmiałość czy odważne wyrażanie poglądów. Opłaca się na tyle, że spotyka się z podwójną nagrodą. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
3: Wszystkie odcinki przysłowie oczywiście są do wysłuchania na trójkowej stronie. My słuchamy wspólnego nagrania Mariki i Skubasa, interpretacja utworu Krzysztofa Krawczyka, Bezsenni.
5: Przyjdź, pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja.

0: Tu Myśliwiecka 357. Marika niezmiennie jest z nami. Tak jak obiecałam, tak też zrobię. Co nowego? Kiedy nowy singiel? Tak jak pyta twój mąż.
1: Napisaliśmy piosenki dwie, bardzo ładne, z Dominikiem Dudkiem i Mimi Wydrzyńską.
0: Czyli młoda energia tutaj też jednak zwraca ci.
1: Tak.
0: Nie tylko tak, że ty im dajesz.
1: Tak. I w ogóle bardzo mi się spodobało to pisanie właśnie w takim teamie trzyosobowym. Świetne to jest. Wspieramy się i...
0: A ty tak pracowałaś wcześniej?
1: Nie.
0: Czy byłaś jednak one woman army głównie?
1: Właśnie tak jak mówisz. Mhm. Oraz po prostu siadałam ewentualnie z producentem w studio i odbijaliśmy piłeczkę od siebie nawzajem w dwie osoby. Ale w takim większym teamie raczej nie pracowałam. To jest doświadczenie właśnie kampowej pracy. Wprawdzie na tych kampach, którym ja szefuję, jest ten team współtwórczy bardzo duży, bo to jest aż 6 osób, które wchodzą do pokoju. Natomiast takie większe konfiguracje to oczywiście nie jest mój pomysł. Takie kampy się odbywają na całym świecie i ja też miałam okazję w takich brać udział. Natomiast jak wejdziesz w kredyty piosenek, które w tej chwili są rozgrywane, czy w serwisach, czy gdzieś tam w stacjach radiowych, to widzisz, ile tych nazwisk tam się pojawia ciurkiem, więc...
0: To co masz, trudno mi jest uwierzyć, powiem ci szczerze, jak słyszę efekt finalny 2.45, czas utworu.
1: Tak. A tam i myślę sobie, 15 nazwisk.
0: Tak. Co oni tam robili właściwie? W sensie, czy to naprawdę potrzeba aż tyle osób, żeby słychać, że to jest świetnie wyprodukowane, że to ma tak zwany taki radiowy potencjał, w sensie, że ma jakiś tam hitowy, prawda, potencjał, że jest takie wyśrubowane. Ale no ciekawe, jak taka praca wygląda realnie.
1: Może być różnie, bo rzeczywiście niekoniecznie ci wszyscy ludzie muszą wchodzić do jednego studia i robić burzę mózgów w czasie rzeczywistym. Może być tak, że powstaje piosenka w węższym gronie i potem ona trafia na przykład drogą mailową do jakiegoś kolejnego studia, w którym siedzi inny producent i songwriterzy na przykład i na zasadzie konsultacji trafia, że a co byście tu poprawili, zmienili, bo brakuje nam jakiegoś bujnięcia, czegoś tam
0: brakuje.
1: Czyli
0: to może być zmiana jakiejś jednej frazy, a i tak są współautorami.
1: No myślę, że może tak być, bo to jest zawsze kwestia umowy między tymi twórcami, na co oni się umawiają. Na przykład ci drudzy mogą powiedzieć, no dobra, to my tutaj widzimy, że to trzeba zrobić i tam to trzeba zrobić, ale dopisujecie nas do ZX-ów, do kredytów. Więc tak rzeczywiście może być i w ten sposób ta liczba nazwisk rośnie po przecinku. Ale wracając do twojego pytania, to napisaliśmy dwie piosenki, z których jedną właśnie dosłownie wczoraj podpytuję Dominika, czy może mi już wyekstrahować wersję finalną, bo bardzo bym chciała już do niej kręcić obraz i ją wypuszczać. Chciałabym jeszcze właśnie przed latem koniecznie jeden singiel i może jeden latem. Ja jestem w tej chwili sobie okrętem, sterem i żeglarzem. Jestem, sama się wydaje, nie mam wytwórni jako takiej, więc...
0: Dobrze ci z tym?
1: I dobrze i niedobrze, bo nie muszę czekać na decyzję z góry i na to, aż ktoś wróci z urlopu na przykład. Nie mam lewara, żeby otwierać pewne drzwi, które wytwórnie otwierają. Nie mam też budżetu, który idzie za tym, jeśli się jest w dużej wytwórni, która dysponuje też katalogiem artystów zagranicznych.

0: i może sobie pozwolić na to, żeby na przykład do polskich artystów trochę dokładać, bo tak też bywa. Ale jestem wolna, niezależna, nie muszę się z nikim rzeczywiście konsultować. Ma to swoje plusy i swoje minusy. Kluczowy zazwyczaj jest albo budżet, albo pomysł, bo musisz mieć jedno z dwojga. I jeśli nie masz wielkiego budżetu, a ja jako pojedyncza jednostka takiego nie mam, to musisz mieć pomysł, jak dotrzeć z informacją o tym, że masz fajną piosenkę do publiczności. I w tej chwili okazuje się, że ogromna wytwórnia nie jest absolutnie niezbędna, że już coraz więcej rzeczywiście artystów decyduje się na taką ścieżkę self-publisherską. Dokłada to pracy, bo nie możesz się poświęcić tylko tej pracy twórczej. Musisz być też główkować i część swojego czasu i energii przeznaczyć na takie biznesowe podejście do samej siebie, co jest jakimś rodzajem dyskomfortu, bo już nie masz takiej, wiesz, nie możesz być artystką, która lata na chmurce, tylko musisz twardo stać na ziemi.
1: No właśnie, czy to nie zabija jednak trochę kreatywnego...
0: Pewnie trochę zabija. Pewnie
1: ducha.
0: Trochę zabija. Pewnie trochę zabija, ale jedynym sposobem, jaki ja na to wymyśliłam, jest to, żeby oddzielić te dni, w których jestem twórczynią, od tych dni, w których jestem przedsiębiorczynią. I nie mieszać tych wartości w łonie jednego dnia, bo to rzeczywiście ani jedno, ani drugie się może nie powieść za dobrze.
1: Marika i Okruchy Złota to najnowszy singiel razem z Pawłem Domagałą, o którym za chwilę porozmawiamy.

0: Tak brzmi Marika teraz, Okruchy Złota. Jak doszłaś do tego momentu? Bo można odnieść takie wrażenie, że no są to łagodniejsze rejony.
1: Moje powrotowe

0: nowe wydawnictwo po doświadczeniu macierzyństwa, bo mnie rzeczywiście nie było parę dobrych lat. Myślę, że wydawniczo...
1: Ile właśnie łącznie cię nie było?
0: 7.
1: 7 lat.
0: To jest w realiach współczesnego rynku wydawniczego, to jest wieczność.
1: Ale to jeszcze przed macierzyństwem chyba już tak, czy to samo macierzyństwo
0: przed,
1: cię...
0: Przed tym, jak urodziłam dzieci, wydałam płytę Marta Kosakowska, z którą tutaj bywałam. I wiem też, że na liście trójki była moja piosenka A jeśli to ja właśnie z tego albumu. I potem rozpoczął się dla mnie proces decyzji właściwie, żeby zostać matką. Potem się okazało, że to wcale nie jest takie łatwe. Kiedy ja podjęłam już tę decyzję, to wcale nie było to takie hop-siup. Ja przez kilka lat nie mogłam zajść w ciążę, więc postanowiłam, że w ogóle się jakoś tak trochę uspokoję. Przestanę prowadzić moją karierę takim dziarskim tempem. To się udało. W 2018 roku urodziłam dzieci. I ponieważ była to moja pierwsza ciąża i pierwsze doświadczenie rodzicielskie, to ja niczego nie potrafiłam.
1: I to
0: mój mąż też.
1: Od razu.
0: I nas to wyjęło. Mnie szczególnie. Potem się pojawiło w 2020 nasze globalne doświadczenie pandemii i tego, że rynek skasowano na chwilę. I w 2023 dopiero wydałam album. Ten album wydałam sama. Byłam z nim zresztą też w trójce. Ale on był taki dosyć wkurzony. Myślę, że miało wpływ na to, jak ja go napisałam, to, że byłam taka zamknięta przez wiele lat, że obserwowałam rzeczy z boku, ale w nich nie uczestniczyłam, że ogromnie tęskniłam za sceną, że miałam takie poczucie, no tak, ale chciałaś zostać matką, no to jesteś nią i to, że nie biegasz teraz po scenie i tak dalej, to jest konsekwencja tego, że zostałaś matką i to w takiej liczebności od razu. Ale było tam trochę właśnie takich gorzkich refleksji na tej płycie i mniej melodyjności, więcej opowiadania i radykalnych wypowiedzi. I po jakimś czasie, kiedy ja już okrzepłam, pojawiło się we mnie znowu miejsce na melodię. I to ta tęsknota, wkurzenie, irytacja, zniecierpliwienie, też w oglądzie świata, no bo po drodze się wydarzyła agresja Rosji na Ukrainę, właśnie pandemia, ta taka online-owość, samotność. Dużo rzeczy wypłynęło, jakby wyszło na wierzch i było rzeczywiście o czym pisać. To był arcyciekawy czas dla twórców i twórczyń, żeby o tym pisać, ale było tam dużo gorzkich refleksji. To teraz, kiedy wiodę moje życie rodzinne, które jest szczęśliwe, to się zrobiło we mnie miejsce na docenianie, na melodyjność i z tego miejsca powstała piosenka Okruchy Złota, do której zaprosiłam Pawła Domagałę do zaśpiewania. Natomiast tę piosenkę napisaliśmy wspólnie z Leonem Krześniakiem.
1: Czyli znowu młoda energia.
0: Tak, świetny gość, świetny producent, bardzo fajna współpraca. I ta piosenka jest dla mnie takim nowym otwarciem, w którym ja jestem kobietą już zintegrowaną. Już nie muszę być ani wesołą Mariczką dancehallową, która jest tylko pozytyw, bo przecież robi reggae, no to jest tylko pozytyw.
1: Czyli wychodzi na to, że twórczo i artystycznie czerpiesz ze stabilizacji, z poczucia odpowiedzialności, z takich, wiesz, wartości, które są po tej jasnej stronie mocy, a nie tak jak się często mówi, artysta głodny to artysta płodny, czyli ten właśnie wybrakowany, wiesz, który ciągle chce więcej. No z tego, co ty opowiadasz, to tu, gdzie masz pełne nalane, to właśnie z tego naczynia najwięcej bierzesz dla siebie twórczo też.
0: W tej chwili piszę z tego miejsca i jest to okazja do tego, żeby powiedzieć, że relacja miłosna, o której muzyka popowa lubi mówić w takiej właśnie wersji, że ona jest prawdziwa, romantyczna i taka, jaka być powinna i taka pożądana w momencie, kiedy właśnie jest toksyczna. To jakby wiem, że cały pop na tym stoi, ale jestem na tyle jednak romantyczna i mam gorący łeb, że chcę zadawać kłam temu przeświadczeniu i tej normie. I myślę, że społeczeństwo może być już gotowe na przyjęcie tego komunikatu, bo społeczeństwo aktualne, odbiorcy, odbiorczynie są zupełnie inni niż jeszcze 10 lat temu. Przecież ja nie mówię, że ja mam komunikację dla pokolenia

0: z takim specjalistą. W związku z czym wydaje mi się, że to w jaki sposób oni, a co za tym idzie, jak się zmienia społeczeństwo, odbiór społeczny, widzą relacje międzyludzkie, daje jakąś nadzieję na to, że ludzie będą chcieli słuchać piosenek o szczęśliwej miłości. I jest, myślę, sekwencja takich artystów, którzy najbardziej rzeczywiście przejmująco brzmią, kiedy cierpią. Ale wiesz co? Myślę, że ja do nich niekoniecznie należę. I jestem jednak piewczynią po prostu dobrego, ciepłego, spełnionego życia, pełnego radości, dobrych relacji i tak dalej. I może, wiesz, zatoczyłam jakieś koło, wróciłam do bazy, do stacji matki i to jest mój sposób na twórczość. Ja chyba nie będę się na siłę unieszczęśliwiać.
1: No właśnie, przestańmy myśleć, że bycie szczęśliwym to jest wstyd. Słuchajcie, to jest bardzo piękny moment w życiu i widać, że słuchacze to też i słuchaczki doceniają, bo odbiór twojego singla jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Marika, dziękuję ci za tę rozmowę. Mogłybyśmy pewnie jeszcze długo te tematy rozwijać, no ale czas nas nagli, także my oczywiście gramy, singiel z Pawłem Domagałą, czekamy na nowe rzeczy, trzymamy kciuki.
0: Okruchy złota są w grze, a przed nami jedna troszkę smutniejsza, ale też pogodna piosenka i jedna bardzo pogodna o miłości. Mam nadzieję, że jeszcze tego lata przybiegnę i przyniosę te zdobycia. Dzięki, dziękuję bardzo.
1: Ja też tak czuję, że dużo więcej pogody ducha i tych dobrych emocji udało się z tej rozmowy wydobyć. I to na tę aurę pogodową również rzecz przydatna. Maciej Załęcki, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. My już bardzo Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby pozostać z Trójką możliwie jak najdłużej, tym bardziej, że tuż po 15 w tonacji Trójki, a gościnią Piotra Meca będzie dzisiaj Tori Amos, więc nie odchodzimy od radioodbiorników. Dobrego wtorku, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Michał Nogaś,
3: Sylwia Zadrożna
1: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To ma być koniec pseudomedycznych praktyk. Rząd przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Lasy Państwowe rozpoczęły szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Rząd przyjął projekt ustawy zwany roboczo Lex Szarlatan. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów jej rzecznik Adam Szłapka. Chodzi o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta nada nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, czego dotyczy ten projekt?
9: Chodzi w nim o lepszą ochronę pacjentów poprzez likwidację takich właśnie sytuacji, w których osoby bez wykształcenia medycznego oferują im alternatywne terapie, na przykład leczenie poprzez wlewy lewoskrętnej witaminy C w praktyce nieistniejącej, czy też leczenie nieznaną energią. No i przez to dochodziło do sytuacji, w których niektórzy pacjenci, zwłaszcza ciężko chorzy, porzucali swoje konwencjonalne leczenie właśnie na rzecz tego typu terapii. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ustawa ochroni pacjentów właśnie przed tego typu praktykami.
10: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
9: W praktyce ustawa nadaje rzecznikowi praw pacjenta uprawnienia podobne do tych, które teraz ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł wydawać decyzje zakazujące tego typu praktyk w trybie natychmiastowym. Będzie też miał prawo do nakładania kar. Najsurowsza to 1 000 000 złotych dla tych, którzy mimo wydanego zakazu wciąż oferują świadczenia pseudomedyczne.
8: I tyle, Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, mówi adwokat podejrzanego Dariusz Kapalec.

0: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju.
1: Sąd odwoławczy uznał, że nie ma już ryzyka, by kierowca mógł utrudniać prowadzone śledztwo. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Lasy Państwowe rozpoczęły szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Dodatkowo instytucja powołała zespół kryzysowy, będzie doradzał w zakresie zabezpieczania terenu oraz działań zapobiegawczych. Od wczoraj strażacy przekazują kolejne fragmenty lasów pod naszą kontrolę, mówi Mariusz Kiczyński z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Będzie dokonywany pomiar powierzchni, szacowanie strat. Na tę chwilę najważniejsze jest przejęć od straży, to żeby pożar był już dogłębnie zagaszony, żebyśmy mieli pewność, że tych powierzchni się już pożar nie rozwinie. Bo do dzisiaj, pomimo że od pożaru już minął tydzień, takiej pewności nie mamy.
1: Szacuje się, że spłonęło kilkaset hektarów lasu. Polska wraz z krajami bałtyckimi zabiega, by Rosja nie mogła być zapraszana na kolejne Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, która odbyła się 9 maja. Spotkało się to z ostrą krytyką w Europie, mówiła w Brukseli ministra kultury Marta Cienkowska przy okazji unijnej narady.
3: To, co możemy jeszcze zrobić, to wprowadzić większe sankcje i także nie wpuścić rosyjskich artystów i tych artystów, którzy współpracują z Rosją do Włoch po prostu. I jeśli organizatorzy Biennale Weneckiego nadal będą zapraszać Rosję i artystów, którzy współpracują z Rosją na swoją imprezę, to nie powinni dostać finansowania europejskiego.
1: Wstrzymanie unijnego dofinansowania w wysokości około 2 milionów euro rozważa Komisja Europejska. Po protestach przeciwko udziałowi Rosji i oficjalnym otwarciu Biennale rosyjski pawilon został zamknięty. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie.
4: Klimat.
1: Nieco ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Instytut Badawczy Leśnictwa informuje o średnim zagrożeniu pożarowym na wybranych obszarach województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie burze, lokalnie z gradem, a w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na termometrach od 10 do 14 stopni na zachodzie, cieplej na krańcach wschodnich kraju do 17-18 stopni.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się

0: samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jako Cornflake Girl w roku 1994 na swojej drugiej płycie Under the Pink mówiła: to się nie może dziać naprawdę. Tori Amos dziś odwiedziła Trójkę. Pierwsza część rozmowy z nią w tonacji Trójki, do 16:00 całość ponad półgodzinnej rozmowy w liście osobistej w najbliższy piątek. Na swojej nowej płycie In Times of Dragon odniosła się też do dziewczyny, która w 1992 roku, dokładnie 34 lata temu, na swoim debiucie Little Earthquakes napisała Silent All These Years.

Nowy, podwójny i wersji kompaktowej i winylowej album Tori Amos In Times of Dragons zaczyna się od bardzo mocnego uderzenia, które nadaje ton całej płycie. Warstwa rytmiczna trochę przypomina tu nawet, uwaga, Nine Inch Nails.

0: to be, I think it had to be not taken lightly, and yet I needed to pull my lens back, my viewpoint back, and recognize that if I'm going to tell the story accurately about tyranny versus democracy that is happening in the United States at this time, as everyone knows, that how was I going to do it? That was the big question. And the answer came through the muses to me, as most of my music answers come through them. I'm really just a channel for them. And it's been this way since I was 2 and a half, since I can remember, was that I needed to be me and as close to me as possible, but there would be one divergent, that I would have married a different man. And let's face it, Piotr, I had options in the 90s.
1: Okay.
0: I didn't just have to go with a rock and roll roadie.
2: Witaj ponownie. Dzięki za zaproszenie. Jak się masz? Świetnie się czuję na tej trasie. Dajemy czadu. Mamy 66 koncertów. 66? Tak. Nie wiem, który to dziś, bo nie potrafię liczyć. A gdzie jest dziewczyna, która napisała Silent All These Years, i ta druga, Cornflake Girl, która mówiła, to się nie dzieje naprawdę? Dwa ważne pytania. Wiem. Musiałam je sobie zadać, kiedy zacząłem układać tę nową płytę In Time of Dragons. Nie wiedziałam, jak mogę zdokumentować to, co dzieje się w tej chwili w Ameryce. Zdokumentować to kluczowe słowo. Tak. Nie można tego potraktować lekko. Musiałam wyciągnąć swoją lupę, swoją lornetkę, swój punkt widzenia i dostrzec, że jeżeli chcę trafnie opowiedzieć tę historię o walce tyranii z demokracją, co jak wszyscy wiedzą ma w tej chwili miejsce w Stanach Zjednoczonych, najważniejsze pytanie było, jak to zrobić. Odpowiedź przyniosły moje muzy. Większość mojej muzyki i odpowiedzi pochodzi właśnie od nich. Jestem tylko przekaźnikiem. I tak było, odkąd miałam 2,5 roku, odkąd pamiętam. Więc musiałam po prostu być sobą. Tak bardzo, jak to możliwe, ale z jednym wyjątkiem. Poślubiłam innego mężczyznę. Spójrzmy prawdzie w oczy, Piotr. Miałam inne opcje w latach 90. Nie musiałam wcale wychodzić za rock'n'rollowego roadie.

0: Provincetown. Bardzo ważna piosenka, jak wszystkie inne też na nowej płycie Tori Amos. Skomplikowana to opowieść, w którą trudno się wgryźć, ale zdecydowanie warto. A sama Tori mówiła dzisiaj, że stara się, przynajmniej stara się być pragmatyczna.
1: I guess pragmatic is the best place for me to sit. It makes my focus sharp. Optimism for me can lead me into a false sense emotionally. And I have to, as a songwriter, if I'm going to sharpen that pencil, I really need to see things without frills. And I do believe in fairies, and I do believe in the magical world. But when I'm writing about something, I need to write about it, even the painful side of it. And if I'm too optimistic, then I want to cover up the pain with bandages. But I need to see the wounds, I need to hear them in order to write about them.
0: Myślę, że pragmatyzm to dla mnie najważniejsze miejsce, najwłaściwsze. Pozwala wyostrzyć spojrzenie. Optymizm może być emocjonalnym złudzeniem. A jako songwriterka muszę wyostrzyć pióro i zobaczyć rzeczy, jakimi są. Wierzę w baśnie, wierzę w magiczny świat, ale kiedy o czymś piszę, muszę zauważać też bolesną tego stronę. Kiedy jestem zbyt optymistyczna, to jakbym przykrywała ból bandażem. A trzeba dostrzec ranę, żeby ją dobrze opisać.

0: to jeszcze dwa słowa o tym ważnym, jak powiedziałaś, pragmatyzmie.
1: So maybe that's the advice from the album, be a bit pragmatic.
2: Well, I think we need our optimists. There's a place for everyone. You know, there are enough pessimists in the world, at every coffee shop, in every country.
1: Obviously.
2: They, you know, they're everywhere. But I think pragmatism is a place whereby you're present. If I'm present with what's happening, then I can make changes.
0: To może to właśnie mądrość tego albumu i rada. Bądź bardziej pragmatyczny. Myślę, że potrzebujemy optymizmu. Każdy go potrzebuje i jest miejsce na wszystko i dla każdego. Jest dość pesymizmu na świecie, w każdej kawiarni, w każdym zakątku świata. Jasne. Ale pragmatyzm pomaga być na bieżąco i rozumieć, co się dzieje. I tylko wtedy możesz dokonać zmiany.

0: order to record it takes a lot of work and care. And we were able to mechanically stabilize her. I'm not involved in this. Mark, who I'm married to, who recorded the record and is a sound man, was very much involved in finding the person that could work with us to get that harpsichord so that I could just play it all the time.
1: But on tour, it's the keyboards, right?
0: Keyboards, yes, and electronic. It's sampled harpsichord because the microphones on the harpsichord, the vocals are louder than the harpsichord itself. So it doesn't work in that way. Live.
1: Could we finish with "Let's the harpsichord be a symbol of you can mend almost everything"?
0: Well, sure. I think that my belief is that the only way to deal with destructive forces is to outcreate them, because we can't out-destroy them. They're masters at that. But what they're not masters at is, well, learning from Mother Nature and creating, living through winter, and then somehow, magically, mysteriously, then we have new life. The idea of the cycles of a death of something, but then a resurrection, a birth. So to me, it's out creating the destructive forces that seem to be taking over the world right now. But, you know, watch this space.
1: That's a perfect ending. Thank you, Terry.
0: Thank you.
1: Thank you. Pozytywna wiadomość. Harpsichord wrócił. Tak, po trzech dekadach. Kiedy to było? Płyta Boys for Pele? Możliwe, w każdym razie bardzo dawno temu, to na pewno. No to co nagle się stało? Naprawiliśmy go. Udało się go ustabilizować. To masa pracy, taka mechaniczna stabilizacja. Ja w tym w ogóle nie siedzę, ale Mark, który nagrywał płytę, znalazł kogoś, kto sobie poradził. Ale na trasie zastępujecie to keyboardem. Tak, i samplowaną elektroniką. Inaczej się nie da, bo wokale są po prostu głośniejsze. Czy możemy w takim razie skończyć rozmowę stwierdzeniem, niech harpsichord będzie symbolem? Skoro udało się go naprawić, damy też sobie radę z całą resztą. Jasne. Myślę, że destrukcyjne siły można pokonać, przechytrzając je kreatywnością. Nie zniszczymy ich, tutaj są mistrzami. Ale nie są, na przykład w uczeniu się od matki natury i tworzeniu kreacji, przetrwaniu zimy, tworzeniu w jakiś magiczny, niezwykły sposób nowego życia. Idea cyklu, śmierci czegoś i ponownych narodzin. Dla mnie trzeba być po prostu mądrzejszym od niszczycieli, od tych sił, które wydają się przejmować teraz świat. Ale miejcie oczy otwarte. Dziękujemy, Tori.

0: Muzyka z nowej płyty Tori Amos, In Time of Dragons i całość półgodzinnej rozmowy z nią w najbliższej liście osobistej w piątek po 22. Bardzo dziękujemy Tori za wyjątek zrobiony dla Trójki, bo jak przypomnę, w dniu koncertów nigdy nie rozmawia z radiem. I dziękujemy za dziś. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras?

0: Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-12 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
12: Jest decyzja rządu w sprawie uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ruszają prace nad rozporządzeniem. Kryptowaluty znowu w Sejmie. Posłowie dyskutują nad 4 projektami. Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii i kolejni politycy odcinają się od premiera. Rozpoczynają się prace nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, poinformował dziś premier Donald Tusk. Decyzja ma związek z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję już kilku aktów małżeństw jednopłciowych. Premier powiedział, że przygotowanie rozporządzenia, odpowiedniego rozporządzenia jest nie tylko wypełnieniem decyzji sądów.
13: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowane tradycją, wyznaniem wiary, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
12: Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialni będą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W Sejmie zaczęła się dyskusja nad 4 projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Swoje projekty zgłosili rząd, prezydent, a także kluby Polski 2050 i Konfederacji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodał, że projekt autorstwa PiSu będzie procedowany w innym terminie.
14: Na razie mamy 4 ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, to myślę, znając to, co ostatnio robi Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając zdanie co 15 minut w różnych sprawach, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
12: Pierwotny poselski projekt PiSu autorstwa Janusza Kowalskiego został wycofany. Poseł nie jest już bowiem członkiem partii. Nowy projekt PiSu przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłaby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PiSu. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie.

0: wobec prezydenta.
1: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta.
0: Prezydent jednak przyjął ślubowanie tylko dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów, dlatego sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, zapraszając Karola Nawrockiego, który na ślubowaniu się nie pojawił. Od tego czasu prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza nowych sędziów do pracy, wzięli oni udział w rozprawie jako publiczność. Brytyjski premier Keir Starmer nie zamierza ustąpić z funkcji, choć jego rząd pogrąża się w coraz większym chaosie. Po fatalnych wynikach wyborów lokalnych bunt w Partii Pracy przybrał dziś otwartą formę. Kolejni politycy odcinają się od premiera, a coraz większa grupa posłów domaga się zmiany przywództwa. Brytyjskie media informują, że liczba parlamentarzystów gotowych poprzeć odsunięcie Starmera od władzy przekroczyła już 80.
2: Dzisiejsze posiedzenie gabinetu miało uspokoić sytuację, ale przyniosło odwrotny efekt. Starmer powiedział ministrom, że nie zamierza rezygnować i będzie kierował rządem tak długo, jak pozwoli mu na to partia. Jednym z najmocniejszych ciosów dla Starmera była rezygnacja Jess Phillips, która należała do najważniejszych postaci w jego rządzie. Jej odejście odebrano jako znak, że nawet najbliżsi współpracownicy zaczynają odwracać się od premiera. W Partii Pracy coraz częściej pada pytanie nie o to, czy dojdzie do zmiany lidera, ale kiedy to nastąpi. Brytyjskie media wymieniają już potencjalnych następców Starmera. Rosnące napięcie polityczne odbija się także na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się przedłużającego się kryzysu w Londynie, co osłabia funta i podnosi koszty zadłużenia państwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Takiego finału weselni goście raczej się nie spodziewali. W Suwałkach panna młoda zamiast rzucać welonem rzuciła się na własną matkę. Zaczęło się od kłótni, a skończyło na rękoczynach. Weselna awantura zakończyła się interwencją policji, a panna młoda w sukni ślubnej trafiła do policyjnego aresztu, mówi podkomisarz Karol Górski.
3: Policjanci skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i zatrzymali agresywną kobietę, która stwarzała zagrożenie. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie panny młodej, natomiast jej matka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
0: 42-latka przez najbliższe 2 tygodnie nie może zbliżać się do swojej matki. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 16. Sport w Trójce, Adam Malecki.
6: Dzień dobry Państwu. W Rzymie na Foro Italico grają w turnieju tenisowym rangi 1000. Z Polaków w grze singlowej pozostała już tylko Iga Świątek, która jutro w ćwierćfinale zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Trwa świetna pasa Sorany Kirstei, która jest już w najlepszej czwórce. Rumunka, która wyrzuciła za burtę Arynę Sabalenkę, dzisiaj w ćwierćfinale pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-1-7-6. W walce o finał zagra z lepszą z pary Mirra Andrijewa Coco Gauff. W turnieju panów na korcie przybywa właśnie Jannik Sinner. Włoch gra ze swoim niżej notowanym rodakiem Pellegrino i w pierwszym secie wygrał pewnie 6-2. W innych meczach 1/8 finału Hiszpan Hodar pokonał Amerykanina Tiena, a Norwek Rut wyeliminował Włocha Muzettiego. W piłce nożnej to dzień przyznawania licencji na grę w Ekstraklasie. Takowe Polski Związek Piłki Nożnej przyznał w pierwszej lidze Wiśle Kraków i Śląskowi Wrocław. Za to zabrakło zgody dla walczącej o awans Wieczystej Kraków, która nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Przy okazji poznaliśmy plan gier meczów barażowych o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, a finał w niedzielę 31 maja o godzinie 20:45 lub w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 15, jeżeli gospodarzem meczu będzie Śląsk-Wrocław. Jeszcze wieści piłkarskie z Czech, gdzie po meczu derbowym w Pradze doszło do dantejskich scen i sporej zadymy z rękończynami, kiedy na boisko jeszcze przed końcowym gwizdkiem wbiegli chcący świętować mistrzostwo kibice. Są więc konsekwencje i to najsurowsze z możliwych. Czeski Związek Piłki Nożnej nałożył na Slavię Praga grzywnę w wysokości 10 milionów koron, zamknął stadion tego klubu na 4 mecze i nakazał klubowi od Danie Walkowera w niedawnych derbach właśnie ze Spartą. Jeszcze zaproszenie do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie można podziwiać wystawę Pierwszy Król Peletonu, poświęconej Stanisławowi Królakowi, pierwszemu Polakowi, który wygrał wyścig pokoju. Miało to miejsce 15 maja, czyli minie niebawem 70 lat od tego historycznego triumfu. Na wystawie można obejrzeć pamiątki związane z karierą legendy, mówi kustosz wystawy Marta Marek.
7: Wyróżnia się wieniec laurowy. Takie wieńce otrzymywali zawodnicy za zwycięstwa etapowe i w całych edycjach wyścigu pokoju. No i ten wieniec z lat 50. należał właśnie do Stanisława Królaka. I my prezentujemy go tutaj na ekspozycji. Mamy również

0: statuetkę, którą otrzymał za wygranie wyścigu pokoju w 1956 roku. Mamy również dyplom, jaki otrzymał na etapie, którym bronił żółtej koszulki lidera. Tę koszulkę utrzymał do samego końca i dzięki temu 15 maja 1956 roku mógł jako pierwszy Polak w historii wygrać wyścig pokoju.
1: Wystawę Pierwszy Król Peletonu można zwiedzać do 30 czerwca.
2: W nocy na zachodzie i północnym wschodzie kraju przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe też burze. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni przeważnie, ale w Sudetach i Karpatach przymrozki nawet do minus 3. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami może popadać, a temperatura przeważnie od 11 do 14 stopni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Burnyka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: W audycji popołudniowej dzisiaj między innymi Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i konsekwencje jego wizy dziennikarskiej. Prokuratura wzywa szefa redakcji, której były minister sprawiedliwości, ma za pieniądze komentować bieżące wydarzenia.
8: Po trzecie, nie widzę żadnego powodu, żeby się tłumaczyć, że zatrudniłem kogoś jako swojego komentatora.
2: To było po trzecie. Co po pierwsze i co po drugie według Tomasza Sakiewicza? O tym w Trójce za chwilę. Nieco później powiemy też o senatorze Tomaszu Lencu z Koalicji Obywatelskiej, którego bliska osoba bez kolejki była leczona w publicznym szpitalu. Senator w koalicji już nie jest. Został wykluczony. Dziś zapraszamy do Trójki też Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii i jego problemy.
9: On nie słucha, co się do niego mówi, dlatego także ludzie przestali go słuchać i mu ufać. To nie wygląda dobrze. Jest uparty i głuchy na krytykę. Starmer na razie rezygnować nie zamierza.
2: To w Centrum Świata, kwadrans przed godziną 17. W audycji popołudniowej także w reportażu. Gaszenie z powietrza.
10: Mimo tego, że latam już tutaj przez 25 lat nad tym gaszeniem pożaru, za każdym razem, jak jesteśmy w powietrzu, patrzymy na siebie i pytamy się, czy naprawdę nam za to płacą? Możliwe, że przez 4 miesiące nie zobaczę ani domu, ani żony. Ja nie mam pojęcia, czy dzisiaj wieczorem będę w Smithers, czy gdzieś indziej. To zależnie od pożarów.
2: Ta historia, historia Jerzego Pławskiego, który w latach 70. i 80. brał udział w gaszeniu ogromnych pożarów lasów w Kanadzie, w Trójce po 18.30. A u nas już teraz Clocks grupy Coldplay, 11 po 16 mamy. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. No i dla Państwa numer w sprawie każdej. 2 2 7 3.

0: Już 15 minut po godzinie 16. Dla Państwa numer 2 2 7 3 przy słuchawce Józef Niewiarowski. Czekamy na Państwa komentarze i opinie. Z reguły ścieżka kariery prowadzi w odwrotnym kierunku niż w tym przypadku, bo to dziennikarze raczej zostają politykami, na zawsze porzucając niezbędny w dziennikarskim zawodzie obiektywizm na rzecz zaangażowania partyjnego. Tym razem mamy sytuację inną. Były minister sprawiedliwości, jeden z najbardziej aktywnych prawicowych polityków, będzie dziennikarzem. Właściwie w pewnym sensie już jest. Chociaż prokuratura ma wątpliwości, czy faktycznie Zbigniew Ziobro, który wjechał do Stanów Zjednoczonych dzięki wizie dziennikarskiej, pracuje jako publicysta telewizji Republika. W sprawie będzie się tłumaczył Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny stacji. O tym Paweł Turski.
1: Sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry bada prokuratura krajowa. Śledczy po pierwsze poprosili ambasadora USA o informację, czy były minister sprawiedliwości przebywa za oceanem.
2: Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z ambasady Stanów Zjednoczonych.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Po drugie, śledczy badają, czy w wyjeździe do USA Zbigniewowi Ziobrze nie pomagały w ewentualnej ucieczce inne osoby. W tej sprawie wezwano na przesłuchanie m.in. redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
3: 29 rano mam się stawić.
1: Mówi mi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika.
3: Zobaczę, czy się stawię, bo po pierwsze trzeba rozważyć legalność działania prokuratury, ponieważ nie występują osoby, które nie mogą tam pracować, przynajmniej w tym miejscu, na które się powołują.
1: Redaktora naczelnego telewizji Republika zapytałem, dlaczego nie poprosi Zbigniewa Ziobry o umożliwienie ujawnienia umowy, jeśli została ona podpisana po tym, jak były minister sprawiedliwości przeszedł przez kontrolę graniczną w Newark, prokuratura nie badałaby już kwestii pomocy w ewentualnej ucieczce.
3: Jakbym się dogadał, to też musiałbym poważnie sprawdzić, czy mi wolno to dalej robić. Jednak tutaj są osobne przepisy dotyczące ochrony pracownika czy współpracownika. Po drugie, jak na razie nie mam sygnału, że on by chciał to ujawniać. Po trzecie, nie widzę żadnego powodu, żeby się tłumaczyć, że zatrudniłem kogoś jako swojego komentatora.
1: To wytłumaczenie coraz bardziej potwierdza pewną powszechną, ale jeszcze niepotwierdzoną teorię. Teorię, że Zbigniew Ziobro dostał amerykańską wizę dla dziennikarzy.
4: Umowa z TV Republika mogła stać się podstawą do wydania odpowiedniej wizy dziennikarskiej i pracowniczej.
5: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski.
4: Teraz będzie bardzo delikatny moment dyplomatyczny.

0: ponieważ trzeba będzie wyjaśnić, jak to się stało, jaką trasą nawet. W tej chwili mam prywatne podejrzenie, że to tureckie linie lotnicze musiały być, żeby uniknąć przejścia przez kontrolę, żeby mógł wyjechać ze strefy Schengen na Węgrzech, gdzie go potraktowano w sposób łagodny, ale już w Stambule się nie musiał tym przejmować.
1: Czy państwo celowo tego pana Ziobry tak nie łapią?
2: Ale jak możemy go celowo nie łapać, jak on korzysta z machlojek prawnych?
3: Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska.
2: To jest nowa sytuacja, w której znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych Ziobro. Nie można wykonywać telefonów prewencyjnych, bo nikt by nie wpadł na to, że dostanie tego typu wsparcie.
3: Wcale nie dało się przewidzieć, że Zbigniew Ziobro wyjedzie do USA. Wcale od miesiąca nie pisały o tym scenariuszu polskie media. Cóż, w sytuacji, gdy rząd i prezydent nie mówią jednym głosem, na aresztowanie Ziobry w USA liczyć nie można.
0: Stany Zjednoczone to jest kraj silny, to jest kraj, którym Polska może skoczyć, nie może wymusić nic. Wyjazd do egzotycznego kraju prawdopodobnie skończyłby się bardzo szybkim powrotem, ponieważ Polska mogłaby dosyć szybko dogadać się z takim krajem, że w zamian za coś, co dla nas nie będzie problemem, zyskujemy ekstradycję Ziobry. Więc to, że to są Stany Zjednoczone, to nie jest dziwne.
3: Dlatego wbrew pojawiającym się obecnie teoriom, że USA są dla Zbigniewa Ziobry tylko przystankiem w drodze do Chile, wcale do Santiago byłemu ministrowi sprawiedliwości może się nie śpieszyć.
4: Sprawą zajął się Paweł Turski, a państwo teraz, czyli o 16:19, mają szansę posłuchać piosenki dnia w Trójce. Rock music.

0: Charlie XCX w trójce, piosenka dnia, rock music. Mogą Państwo ją znaleźć na liście do głosowania. Pierwsza trójka, lista przebojów programu trzeciego. Wystarczy wejść na trójka.polskieradio.pl. My teraz zajmiemy się tym, że Włodzimierz Czarzasty dostał paczkę od Karola Nawrockiego. Właściwie do kancelarii Sejmu dotarła pokaźnych rozmiarów przesyłka z Pałacu Prezydenckiego. Według marszałka mogą w niej być dokumenty dotyczące WSI, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych, zlikwidowanych 20 lat temu. Teraz Karol Nawrocki chce odtajnienia aneksu do raportu w sprawie likwidacji WSI. Żaden prezydent przed nim nie zdecydował się na ten ruch. O tajemniczej paczce Jacek Frenzel.
1: Bez względu na ostateczną decyzję, czy aneks zostanie odtajniony, czy nie, prezydent musi uzyskać opinię w tej sprawie od marszałka Sejmu, marszałkini Senatu i kancelarii premiera, którzy mają na odpowiedź miesiąc.
2: I to prezydent zarządza tym procesem.
1: Podkreśla marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i dodaje, że pojawił się problem.
2: My dostaliśmy paczkę z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wiemy, co jest w tej paczce. Nie było również żadnego pisma przewodniego z Kancelarii Prezydenta w tej paczce.
1: Ustawa mówi, że Kancelaria Prezydenta powinna przekazać informacje o upoważnieniu BBN-u do takiej przesyłki.
3: Jakoś wszyscy inni doskonale wiedzą, co zostało przysłane, tylko marszałek Sejmu udaje, że nie wie, o co chodzi. Chyba się czegoś boi.
1: Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Może jest w tych dokumentach

0: coś, czego on bardzo się obawia, żeby zostało ujawnione. To jest chyba jedyna przyczyna, bo każdy racjonalny człowiek doskonale wie, o co tu chodzi.
1: Pamiętajmy, że wszystkie informacje, które dotyczą działalności służb specjalnych, nawet po latach są informacjami wrażliwymi.
2: Sebastian Gajewski, Nowa Lewica.
1: Część z nich to jest rzeczywiście historia, ale część z nich to są te informacje, które mogą być wykorzystane przez służby, przez państwa, które są nieprzyjacielskie w stosunku do Polski. Tu potrzeba bardzo dużej rozwagi. Jestem przekonany, że marszałek Czarzasty i marszałek Kidawa taką wrażliwość i rozwagę w sobie mają.
2: Dlatego na polecenie marszałka minister Siwiec wysłał pismo do kancelarii prezydenta z prośbą o wyjaśnienia, co to za przesyłka.
3: Brak tych informacji uniemożliwia marszałkowi Sejmu podjęcia decyzji co do dalszego trybu postępowania z przesyłką.
2: Czy BBN powinien zajmować się przesyłaniem dokumentów takich jak załącznik, skoro odpowiada za to kancelaria prezydenta?
4: Tajne dokumenty powinny być przekazywane wyłącznie zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2: Podkreśla Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
5: Jeśli chodzi o odtajnienie załącznika dotyczącego WSI, jestem zdania, że nie należy tego robić.
2: Elżbieta Borkiewicz, Klub Parlamentarny Centrum.
5: Poprzedni prezydenci takiej decyzji nie podjęli, tak Lech Kaczyński, jak i prezydent Duda. I absolutnie nie powinno być to robione w tej chwili, bo to jest niepoważne. Naraża na szwank bardzo wiele osób. Pan prezydent Nawrocki powinien wycofać się z tego pomysłu, absolutnie.
6: Nie chcę wchodzić w jakieś dziwne proceduralne przepychanki między panem marszałkiem a panem prezydentem.
2: Adam Gomoła, Polska 2050.
6: Więc teraz będzie ten serial trwał i mam wrażenie, że jednej i drugiej stronie na tym zależy, żeby teraz tematem wiodącym było to, żeby upublicznić wreszcie to, co jest w tym raporcie o WSI, a czego tam nie ma, a czyje nazwisko się tam pojawia, a kto ma jaki dom opisany w tym raporcie, bo słyszałem, że takie rzeczy tam są.
3: To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką.
7: Otwierać czy nie? 2 2 7 3.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
3: W Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak? To Allegro.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Żegnamy reklamy.
18: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
19: Na początek smutna informacja. Nie żyje Stanisława Celińska. W kwietniu skończyła 79 lat. Występowała w teatrach warszawskich i w Poznaniu, występowała w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie u boku Daniela Olbrychskiego. Telewizyjną rozpoznawalność zyskała dzięki rolom serialowym. Zagrała Bożenę Lewicką w Alternatywach 4, Janeczkę w Samym Życiu i Halinę w Mamuśkach. Zmiany prawa wodnego oczekują polscy sadownicy. Ich zdaniem obecne przepisy uniemożliwiają skuteczną ochronę upraw przed przymrozkami. Najefektywniejszą metodą jest odgórne zraszanie. Z powodzeniem od lat stosuje się ją w Europie Zachodniej. W Polsce wciąż jest mało popularna, mówi poseł PSL Mirosław Maliszewski, który jest prezesem Związku Sadowników RP.
20: Chodzi o prawo wodne, które dzisiaj praktycznie uniemożliwia sadownikom wykopanie nowej studni, czy stawu, czy zbiornika retencyjnego, po to, aby sadownicy w tym krótkim okresie, raptem kilku dni na wiosnę, mogli wykorzystać tą wodę, która pomoże im uratować zbiory.
19: Tegoroczne przymrozki zniszczyły około 80% upraw w polskich sadach. Komisja Europejska potwierdziła informacje Polskiego Radia dotyczące wstrzymania importu mięsa z Brazylii. Od września Brazylia nie będzie mogła sprzedawać żywności na unijny rynek, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Stosuje bowiem m.in. hormony wzrostu i antybiotyki, które są zabronione we wspólnocie.
18: To nie koniec przymrozków, kolejne szykują się tej nocy. W okolicach Sudetów minus 1 przy gruncie, w okolicach Karpat około minus 3 przy gruncie, a temperatura minimalna w nocy od 3 do 6, przeważnie jednak na plusie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przeważnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. 27,5 do godziny 17. Interpol w Trójce.

0: 24,5 minuty do 17. Tu trójka. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. O senatorze partii rządzącej zrobiło się głośno, gdy media ujawniły kontrowersje z przyjęciem syna polityka do szpitala z pominięciem procedur i poza kolejnością. Bez kolejki, tak pisało WP. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To Donald Tusk osobiście podjął decyzję o pozbyciu się z partyjnych szeregów kontrowersyjnego polityka?
1: To prawda, zgadza się. Sprawa ma związek z zabiegiem syna Tomasza Lenza, który został wykonany w połowie marca poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawę opisała w kwietniu Wirtualna Polska. No i się zaczęło. Pojawiły się oczywiście informacje, że zabieg był wykonany poza standardową procedurą z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Tomasz Lenz zapewniał, że jest do dyspozycji władz klubu i był do tej dyspozycji do wczoraj, bo trzeba przyznać, że decyzja została podjęta błyskawicznie. Pierwotnie to Kolegium Koalicji Obywatelskiej, czyli jeden z organów decyzyjnych klubu parlamentarnego, miało zajmować się tą sprawą dopiero dziś, ale wczoraj wieczorem decyzja o wykluczeniu senatora zapadła w trybie obiegowym na prezydium Koalicji Obywatelskiej na wniosek Donalda Tuska. Argumenty, które padały, wskazywały na to, że sytuacja w szpitalu aleksandrowskim była skandaliczna i szkodzi partii. Rzeczniczka klubu parlamentarnego Dorota Łoboda zaznaczyła jednak, że senator Tomasz Lenz może odwołać się od decyzji o wykluczeniu.
2: Zawsze senator może się odwoływać od tej decyzji, natomiast ona była słuszna i nie sądzę, żeby argumenty, które już słyszeliśmy ze strony senatora, były przekonujące. Jeśli nie jest członkiem partii, to sądzę, że również droga do wyborów z Koalicji Obywatelskiej jest zamknięta, ale tutaj decyzję oczywiście podejmuje premier.
1: Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis powiedział, że wykorzystywanie pozycji politycznej do załatwienia zabiegu medycznego

0: jest skandaliczne. Jego zdaniem Tomasz Lenz powinien mimo wszystko wyjaśnić tę sprawę.
1: Przykre jest to, że pan senator nie chciał od samego początku wyjaśnić opinii publicznej, jak to było. Jeżeli szpital został ukarany, to znaczy, że jednak były jakieś nieprawidłowości. Ja bym akurat wymagał od takiego polityka jasnego wyjaśnienia, nawet jeżeli to zrobił, to posypania głowy popiłem. Tak, zrobiłem to, to jest moje dziecko, dla dziecka zrobię wszystko. Byłbym w stanie zrozumieć takie wytłumaczenie bez względu na barwy polityczne i bez względu na okoliczności, bo dziecko to dziecko.
0: Z partii wykluczono także dyrektora placówki Tomasza Trojanowskiego, Mariusza Trojanowskiego. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela poinformowała, że po prostu kar trzeba było i konsekwencji trzeba było wyciągnąć więcej.
2: Przede wszystkim przeanalizowaliśmy całą sytuację, która wyniknęła nie tylko z panem Lencem, ale i też z tym dyrektorem szpitala i doszliśmy do wniosku, że wykluczymy obydwoje z Platformy. Muszą to wyjaśnić. Mieliśmy zdalny zarząd partii i zarząd zdecydował większością głosów, że podtrzymuje wniosek pana przewodniczącego o usunięcie z partii tych dwóch panów.
0: Tomasz Lenz był szefem kujawsko-pomorskiego regionu Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście tę funkcję automatycznie też stracił. A w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy. Kontrolę wszczął także Narodowy Fundusz Zdrowia i kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, gdy zabieg był wykonywany. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych, ale te decyzje sprawy jeszcze nie zamykają, bo sprawą zajmuje się także prokuratura.
3: O całej sprawie mówiła państwu Sylwia Białek sprzed kancelarii premiera. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
3: Dzwonią państwo w sprawie aneksu do raportu WSI. Chociaż właściwie nie wiadomo, co to jest, bo nikt nie otworzył paczki.
4: My dostaliśmy paczkę.
5: Musimy otwierać takie właśnie archiwa, musimy otwierać takie właśnie dokumenty.
4: Z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Żeby pokazać faktycznie, jak ta Polska nasza była budowana.
4: Nie wiemy, co jest w tej paczce. Nie było również żadnego pisma przewodniego z Kancelarii Prezydenta w tej paczce.
5: I dobrze by było, żeby w końcu powiedzieć, kto z tego skorzystał, jak skorzystał i dlaczego dzisiaj mają majątki.
6: Wszyscy inni doskonale wiedzą, co zostało przysłane, tylko marszałek Sejmu udaje, że nie wie, o co chodzi.
5: I myślę, że pan Czarzasty bardzo się tego boi.
4: To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką.
3: Otwierać czy nie otwierać? To pytanie do państwa. Numer telefonu 2273, przy słuchawce Józef Niewiarowski. No i w duecie z marszałkiem można wystąpić, rozważając nad paczką, czy ją otworzyć, czy jednak nie. A to Sugi Waterhouse w Trójce, Back in Love, 19 do 17, ale to chyba już mówiłem.

0: 14 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O tej porze codziennie mówimy o tle i o kontekście światowych wydarzeń, które trafiają na pierwsze strony gazet, poruszając też przy tym wątki, które na te pierwsze strony często nie mają szans się dostać. Ziemia ucieka spod nóg Keirowi Starmerowi. Premier Wielkiej Brytanii ma coraz więcej przeciwników w swojej partii pracy. To efekt katastrofalnych dla lejburzystów wyników ostatnich wyborów lokalnych. Powodów do radości nie mają też konserwatyści. Zyskuje za to ugrupowanie Reform UK, na czele którego stoi główny architekt Brexitu. Nigel Farage. Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata. Kamienne twarze najważniejszych polityków Partii Pracy wychodzących z siedziby premiera przy Downing Street 10 po nadzwyczajnej naradzie z szefem rządu. Do tego pytania dziennikarzy, w tym dziś to najważniejsze.
2: Is it over for Keir Starmer?
1: Czy premier Keir Starmer odejdzie? Coraz liczniejsza grupa polityków Labour uważa, że powinien. Według BBC już ponad 20% parlamentarzystów i parlamentarzystek Partii Pracy otwarcie domaga się rezygnacji szefa rządu lub przynajmniej wyznaczenia terminu jego odejścia. Teoretycznie otwiera to drogę do uruchomienia wewnątrzpartyjnej procedury wyłonienia nowego lidera. Są też rezygnacje. Jako pierwsza z rządu odeszła szefowa Ministerstwa Mieszkalnictwa i Samorządu Lokalnego Miata Fanbula. W grupie krytyków szefa rządu także posłanka Labour Paulette Hamilton. On nie słucha, co się do niego mówi, dlatego także ludzie przestali go słuchać i mu ufać. To nie wygląda dobrze, jest uparty i głuchy na krytykę. Starmer na razie rezygnować nie zamierza. Zajęty jest gaszeniem politycznego pożaru. Bunt w Partii Pracy wybuchł po wyborczej klęsce w ubiegłotygodniowych wyborach lokalnych. Partia Starmera utraciła setki mandatów, głównie na rzecz prawicowego ugrupowania architekta Brexitu Nigela Farage'a Reform UK. Ale wyraźnie tracą także konserwatyści. Coraz głośniej mówi się o rozpadzie tradycyjnego dwupartyjnego systemu władzy w Zjednoczonym Królestwie.
3: Z nami politolog i prawnik, analityk do spraw Wielkiej Brytanii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, dr Przemysław Biskup. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Czemu w pana ocenie Brytyjczycy odwracają się od lejburzystów?
4: Partia Pracy przestała być partią ludzi pracy, czyli to, co jakby teoretycznie jest w sednie jej tożsamości i w założeniu misji, to przestało działać. Ludzie pochodzenia robotniczego z miast, z obszarów, które do tej pory stanowią najstarsze, najmocniejsze matyczniki tej partii, czyli między innymi Północna Anglia i przemysłowe części Walii, no oni masowo głosowali na partię reformy Farage'a. To się bierze z tego, że no partia pracy od czasów rządów Tony'ego Blaira stopniowo przesuwała się w stronę reprezentowania wielkomiejskich grup, nazwijmy to klasy średniej, coraz bardziej też odzwierciedlając nie tylko interesy tej klasy średniej, ale również jej, można powiedzieć, postawy ideologiczne, czy postawy aksjologiczne. I tutaj narastała sprzeczność. No, na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią przez Farage'a była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii no, dają katastrofalne ceny energii. Do tego bardzo mała sprawność państwa przy rekordowo wysokich poziomach opodatkowania. W sumie można powiedzieć, że w tej chwili w Wielkiej Brytanii poziom opodatkowania jest najwyższy w historii współczesnej, nie licząc okresu II wojny światowej i I wojny światowej.
3: Panie doktorze, na ile to jest osobista porażka Keira Starmera, bo mówi pan o tym odwoływaniu się do klasy robotniczej. O tym też mówiła minister,

0: Przeminister Wali z Partii Pracy, baronesa Lunette Morgan, która już podała się do dymisji. No i właśnie ona zaapelowała do Starmera, by jego rząd wrócił do tych ideałów i znów stał się partią klasy robotniczej. Keir Starmer to też jest ciekawe, bo jak się zdaje, on w dużej mierze doszedł do władzy dzięki także odwoływaniu się właśnie do klasy robotniczej, gdzieś tam odchodząc od tych ideologicznych takich lewicowych haseł w stronę chociażby docenienia ludzi pracy.
1: Po pierwsze to, że konsekwentnie Partia Pracy jako całość, a zwłaszcza jej posłowie jako grupa decyzyjna, oni są bardzo, bardzo na lewo względem społeczeństwa brytyjskiego. Zestaw poglądów przeciętnego posła Partii Pracy ma się nijak do poglądów przeciętnego wyborcy Partii Pracy. Druga kwestia, która jest tutaj szczególnie bije w Starmera, to jest to, że on jakby przegapił fakt, moim zdaniem dosyć oczywiste, więc to źle o nim świadczy, jako polityku tej rangi, że jego zwycięstwo w ostatnich wyborach, chociaż było miażdżące pod względem liczby mandatów, ono było bardzo delikatne, bardzo słabe, miał bardzo słabe podstawy czysto wyborcze pod względem liczby głosów i geografii. Starmer, obejmując władzę, w zasadzie był w takiej sytuacji, że nie mógł sobie pozwolić bez katastrofalnych skutków na utratę żadnej poważnej grupy wyborców. Natomiast polityka, którą zaczął realizować, no ona nie realizowała właśnie interesów, powiedziałbym, osób pochodzenia robotniczego, stąd ich masowe przechodzenie na rzecz partii Farage'a. To jest taki moment, kiedy Partia Pracy stanęła na skraju przepaści i już musi bardzo uważnie się poruszać, dlatego że następny ruch, jeśli będzie dobry, to spowoduje, że ona się uratuje jako ugrupowanie, ale jeśli będzie błędny, a i to nie musi być duży błąd, to, no to po prostu runie w tą przepaść z wszystkimi konsekwencjami.
0: Mamy wyraźną porażkę Labour, o której mówimy, ale mamy też pytanie, na ile na ten wynik musimy patrzeć szerzej, jako na niepowodzenie całego brytyjskiego establishmentu kształtowanego przez dekadę, więc także konserwatystów. W skali kraju jest to około 16% poparcia, więc mniej więcej tyle co Labour.
1: Zdecydowanie jest to również co najmniej żółta kartka dla konserwatystów jako tego drugiego filaru establishmentu politycznego. I sam fakt, że partia Farage'a mogła wyrosnąć, to skala sukcesu partii Farage'a jest jednocześnie dosłownie jeden do jednego skalą porażki partii konserwatywnej.
0: Politolog, także prawnik, dr Przemysław Biskup był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Sprawy międzynarodowe w audycji popołudniowej codziennie, kwadrans przed godziną 17, a po 17.30 dziś w Pulsie Trójki pojawią się komentarze m.in. do wydarzeń związanych z kryptowalutami i próbą ich uregulowania w Sejmie. Pojawią się też głosy dotyczące weta wobec ustawy likwidującej CBA. No i zajmiemy się także sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kto wie, czy losy paczki z tajnym aneksem do likwidacji WSI też się pojawią w tej rozmowie. A to organek. O matko.

0: 6,5 minuty do godziny 17. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3 w sprawie pewnej paczki.
1: W sprawie paczki związanej z WSI.
2: Nie wiemy, co jest w tej paczce.
1: Wydaje się, że nie otwierać, bo szkody mogą być duże, skoro nie znamy zawartości.
0: Odpowiedź na to ma Olivia Dean, że możemy być nice to each other. Mili dla siebie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 240.

0: 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 12 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
12: Zmarła Stanisława Celińska, miała 79 lat. W Sejmie dyskusja nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Była bohaterką, wspominał Stanisławę Celińską w TVP Info aktor Andrzej Seweryn.
13: Stasia była tak bogatą osobą, tak wszechstronną, że trudno w dwóch słowach opisać ją. Przede wszystkim wspaniałą aktorką, naturalnie, to wiemy o tym, wspaniale śpiewała. Ja zawdzięczam jej w dużej mierze wybór drogi życiowej.
12: Do wspomnienia Stanisławy Celińskiej wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po 17. Sejm dyskutuje nad sposobem uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Posłowie rozpatrzą 4 projekty ustaw w tej sprawie: rządowy, prezydencki oraz 2 poselskie, Polski 2050 oraz Konfederacji. Dyskusji przysłuchuje się Michał Makowski. Dzień dobry. Co wynika z tej dyskusji?
14: Poseł Polski 2050 Adam Gomoła proponuje kompromis między rządem a prezydentem poprzez 5-krotne obniżenie opłat za nadzór nad emisją kryptowalut.
15: Przychodzę zaoferować wam pokój w domowej wojnie kryptowalutowej. Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
14: Z kolei lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
16: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora, KNF. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
14: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drob.
17: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
14: Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykował nadmierne koszty nadzoru oraz blokowanie stron kantorów kryptowalutowych i zaproponował alternatywne rozwiązanie.
18: Strony internetowe będą blokowane całkowicie w konkretnych przypadkach, uwaga, gdy firma działa bez żadnego zezwolenia.
14: Wszystko wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut.
12: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie, w sprawie których Trybunał wydał dziś wyrok, przed rozprawą złożyli wniosek o zmiany w składzie orzekającym, ale nie został on odnotowany. Sędzia Krystian Markiewicz po ogłoszeniu decyzji wyjaśniał, czym kierowała się ta grupa sędziów.
19: Doszło do bezprawnego, nielegalnego zmiany jednego sędziego w miejsce pana sędziego, który ma cały czas kompetencje do orzekania. Można powiedzieć, z dnia na dzień został wskazany inny, tak zwany sędzia dubler. Wyrok został

0: wydany większością 3 do 2, więc to budzi jakby dodatkowe, można powiedzieć, wątpliwości co do tego, jak w ogóle są wyznaczane składy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A sędziowie, których Sejm wybrał 13 marca, uczestniczyli w rozprawie jako widzowie. 25-letni Włoch trafił do rzymskiego szpitala zakaźnego z podejrzeniem hantawirusa typu Andes po kontakcie z pasażerką statku MV Hondius, która później zmarła. W Holandii 12 osób z personelu medycznego objęto kwarantanną po kontakcie z próbkami zakażonego pacjenta bez zachowania pełnych procedur bezpieczeństwa.
2: Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 9 potwierdzonych zakażeniach związanych ze statkiem i 2 kolejnych przypadkach podejrzanych. Od początku kryzysu zmarły 3 osoby – holenderskie małżeństwo i niemiecka pasażerka. Nowe zakażenia potwierdzono m.in. u obywateli Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Francji. Francuska ministra zdrowia przyznała, że nadal trwa analiza wirusa i nie można jeszcze całkowicie wykluczyć jego mutacji. WHO podkreśla jednak, że nie ma sygnałów świadczących o początku większej epidemii, choć wirus może ujawnić się nawet po wielu tygodniach od zakażenia. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Wycieczkowiec płynie obecnie z Teneryfy do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice. Incydent miał miejsce na obszarze objętym strefą ochrony. To ogromna tragedia, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: Drzewo zostało wycięte, a lęk zniszczony. Gniazdo znajdowało się w strefie ochrony, gdzie nie były prowadzone żadne prace leśne. Ptaki miały zapewnione spokojne i bezpieczne warunki, żeby wyprowadzić młode. Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni.
1: Zdaniem Lasów Państwowych było to celowe działanie. Sprawa natychmiast została zgłoszona policji. Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W Trójce sport i Adam Malecki.
6: Reprezentacja Polski w piłce ręcznej przygotowuje się do 2 meczów z Austriakami. Stawką będzie awans do turnieju finałowego Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. O najbliższych rywalach więcej powie Ariel Pietrasik. To jacy są ci Austriacy?
7: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem ze sobą grają. Ja też gram teraz właśnie aktualnie z Leonem Bergmanem i z Herburgerem też grałem 2 lata ze sobą w Schaffhausen. I u nich nie ma dużej filozofii. Oni są bardzo, właśnie jak powiedziałem, zjednoczeni i każdy dla każdego walczy. I u nich nie wiadomo, czy zagrają, mogą zagrać super mecz, ale też zobaczymy, jak to będzie.
6: Pierwszy mecz z Austriakami jutro w Gracu. Jannik Sinner, lider światowego rankingu, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i to bez straty seta. Włoch pokonał 6-2, 6-3 swojego rodaka André Pellegriniego. Za burtą turnieju jest Niemiec Aleksander Zwieriew, który przegrał po bardzo zaciętym boju 6-1, 6-7, 0-6 z innym zawziętym Włochem Luciano Darderim. Awans wywalczyli także reprezentujący Kazachstan Haczanów, Norwek Rut i Hiszpan Hodar. U pań do półfinału awansowała 36-letnia Sorana Kirstea, Rumunka w ćwierćfinale pokonała Łotyszkę Ireną Stepenko 6-1-7-6 i o finał zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym wieczorem zagrają Mirra Andrijewa i Coco Gauff. W piłce nożnej Barcelona po świętowaniu Mistrzostwa Hiszpanii zabiera się za uregulowanie spraw kontraktowych. Wszystko wskazuje na to, że na dłużej swoją przyszłość z dumą Katalonii zwiąże trener Hansi Flick. Niemiec poinformował, że zamierza przedłużyć kontrakt do 2028 roku. Podobne zamiary wobec swojego trenera ma na naszym podwórku Lech Poznań. Trwają negocjacje mające na celu przedłużenie kontraktu z Nilsem Fredriksenem. Duńczyk przy okazji chce mieć zapewnienie w umowie, że w przypadku, jeśli zgłosi się po niego jakiś klub z 5 topowych lig europejskich lub reprezentacja Danii, otrzyma zgodę na odejście. Rozmowy trwają, a tymczasem Lech z Fredriksenem powoli zmierza po kolejne Mistrzostwo Polski.
5: Na zachodzie i północnym wschodzie kraju pojawi się przelotny deszcz w nocy. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 3 do 6 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia od 11 do 14 przeważnie, w rejonach podgórskich tylko 9 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu przede wszystkim na południu i zachodzie kraju.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 8 minut po godzinie 17.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Józef Niewiarowski. A w głośnikach YouTube.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po godzinie 17. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Niecałe dwa tygodnie temu, 29 kwietnia, skończyła 79 lat. My teraz w Trójce łączymy się z Bartkiem Wąsikiem, pianistą, aranżerem, z którym artystka nagrała płytę Nowa Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pamięta pan pierwsze spotkanie ze Stanisławą Celińską?
1: Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam, doskonale pamiętam. Było to już jakiś czas temu, więc na to spotkanie szedłem trochę z takim gołębim sercem, struchlałym, bo nagle okazało się, że tej wielkiej artystce, aktorce muszę zaproponować coś i opowiedzieć o projekcie, w który będę chciał ją porwać razem ze sobą. I nasze spotkanie było bardzo, bardzo zabawne, bo też Stanisława na początku zupełnie myślała, że album Nowa Warszawa będzie miał inny charakter, niż sobie wyobraziła. Miała wrażenie, że będzie nagrywała album z piosenkami frywolnymi, takimi, można powiedzieć, dosyć piknikowymi, a okazało się, że stworzyliśmy album i interpretację piosenek o Warszawie i Stasia mi to właśnie mówiła, podkreślała wiele razy. To była jakiegoś takiego rodzaju jej spowiedź.
0: Powrót do historii dzieciństwa także, taki bardzo osobisty.
1: Tak, tak, bardzo osobisty i też przede wszystkim ona na scenie była tą Warszawą. Była właśnie tą Warszawą po przejściach, tą Warszawą niedoskonałą, a jednocześnie tą Warszawą, która miała wielkie serce i wielką chęć życia i niesamowitą

0: obalającą wręcz energię. Kiedy z garderoby wychodziliśmy razem na scenę i prowadziłem Stanisławę za rękę albo pod rękę, to już zależy, jak tam się nam ułożyło, że tak powiem, to właśnie idąc na tą scenę mówiła: kurczę, wiesz, Bartek, tak czasami, że jestem taka zmęczona, ale dobrze, no dzisiaj to już w ogóle jestem niewyspana, jestem zmęczona, tu nie boli to. I wymyślała zawsze jakieś takie powody, żeby opóźnić to wyjście. Natomiast jak wychodziliśmy na scenę i właśnie ona siadała do mikrofonu, przemieniała się po prostu w zupełnie inną postać i bardzo dużo osób potem mówiło, że właśnie w jej głosie, jakby zamykając oczy, słyszało i wyczuwało właśnie taką młodą dziewczynę, która się zakochuje, która cierpi z miłości, która jest szalona, która kocha życie, która... No, jakby to życie po prostu bierze całymi garściami, więc obserwowanie tej transformacji dosłownie 2 metry ode mnie, to było naprawdę wielkie przeżycie i niezapomniane przeżycie i bardzo pouczające przeżycie.
1: Opowiadała panu i muzykom Royal String Quartet, z którymi nagrali państwo tę płytę Nowa Warszawa, jakieś opowieści właśnie ze swojego dzieciństwa, z wychowywania się na tych podwórkach powojennej Warszawy?
0: Tak, tak, tak. Opowiadała nam właśnie też, rozmawialiśmy o akcencie warszawskim, o takim dialekcie, takiej gwarze i potrafiła właśnie bardzo szybko wskoczyć w taką gwarę i strasznie się wtedy śmialiśmy, bo wiadomo, że Stanisława Celińska przede wszystkim była wielką, wielką aktorką, więc kiedy dochodził do tego ten jej kunszt aktorski, to naprawdę umieraliśmy ze śmiechu. Ale opowiadała historie, które miały jakby przeróżne kolory, to nie zawsze były wesołe chwile, to były też właśnie takie bardzo szczere opowieści i no właściwie Stanisława Celińska właśnie taka była, że we wszystkim, co robiła, mam wrażenie, była jakaś szczera, jednocześnie była takim naczyniem, które tak czekało na różnego rodzaju inspiracje i mam wrażenie, że ktoś w nią wlewał coś, ale ona dawała z siebie jakąś taką przedziwną materię i po prostu była zawsze na scenie olśniewająca, przykuwająca uwagę i powietrze wokół niej wibrowało. Więc a jeżeli chodzi o Warszawę, tak przepraszam, że tak fruwam po prostu sobie trochę, ale tak ją właśnie widzę i teraz przywołuję w swojej głowie, to jak najbardziej tak. My też nagrywaliśmy właśnie klip na ulicy Stalowej, więc o tej Stalowej i przedwojennej Pradze bardzo dużo nam opowiadała, ale też jeździliśmy autobusem, takim starym ogórkiem, że tak powiem, żeby się jeszcze wczuć właśnie w sytuację klipu. Też mieliśmy zdjęcia, sesję zdjęciową właśnie w takich przedziwnych, nieoczywistych miejscach w Warszawie i ona mówiła właśnie, że tutaj coś tam się wydarzyło, tu jakieś inne rzeczy i tak jak mówię, nie zawsze to było takie radosne.
1: Wspominał pan też o tym, że ta Warszawa taka powojenna, trudna i zniszczona, ale odradzająca się, to dla Stanisławy Celińskiej była trochę taka duchowa przyjaźń z miastem, ze względu też na tę jej walkę z nałogiem, którą właściwie publicznie stoczyła, okazując też siłę. No, nie piła od 1988 roku.
0: Tak, tak. Stanisława podkreślała to, że naprawdę ona jakby, że to miasto akurat w projekcie Nowa Warszawa przemawia przez nią i dlatego moim zdaniem to było wszystko takie szczere i prawdziwe i przekonywało nie tylko warszawiaków, bo z tym projektem jeździliśmy po całej Polsce i tak naprawdę nawet grając w Wejherowie miałem wrażenie, że wszyscy się czuli warszawiakami, będąc wśród publiczności. A jednocześnie też pamiętam właśnie, że też Stasia bardzo lubiła taką Warszawę w ogóle zupełnie z takimi miejscami na uboczu, czyli na przykład umawialiśmy się często gdzieś na spacer na Ursynowie, albo na przykład ona bardzo lubiła jeździć na ogródki działkowe, gdzie spędzała czas i właśnie czasami trudno było ją złapać telefonicznie, bo okazywało się, że ona potrzebowała kontaktu

0: ziemią i można ją było właśnie wtedy zastać z grabkami, jak sadziła jakieś kwiaty, zresztą które bardzo lubiła i też przede wszystkim kochała, uwielbiała psy, zwierzęta, którymi się otaczała.
1: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wszyscy razem teraz posłuchali tej Warszawy odbijającej się w głosie Stanisławy Celińskiej. To był Bartek Wąsik, pianista, aranżer, z którym artystka nagrała płytę Nowa Warszawa, z której utwór właśnie już teraz Państwo słuchają. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.

Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza.

Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane.

zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach, ściekany z rzeki, kompletnie pijana, chce krzyczeć, chce ryczeć, chce śpiewać.

twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

0: 22 minuty po godzinie 17. Niemal co piąte dziecko w krajach zamożnych żyje w ubóstwie. To nie jest tylko problem najbiedniejszych państw. To wniosek z raportu opublikowanego przez UNICEF. W nim analizuje dobrostan dzieci w 44 krajach, w tym w Polsce. W studiu Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Jak mierzy się w ogóle dobrostan dzieci? Jak UNICEF doszedł do tego wniosku?
1: Znaczy generalnie jest rzeczywiście taka jednostka UNICEF-u, ona się nazywa Innocenti, która zajmuje się badaniami ogólnie... badaniami. I ta metodologia polega na tym, że przygotowujemy specjalny algorytm i w tym wypadku akurat badaliśmy kraje, te najzamożniejsze, czyli kraje głównie OECD. I generalnie badanie polega na tym, że porównujemy stan dzieci z tych najbiedniejszych, 20% najbiedniejszego społeczeństwa z 20% najbogatszego. I wtedy właśnie wychodzą nam różne dysproporcje i okazuje się, że ta średnia różnicy jakości życia między dziećmi z rodzin najbogatszych a najbiedniejszych, to średnia to jest, że te bogatsze mają 5 razy lepiej, powiedzmy, w dużym skrócie. Natomiast jeżeli popatrzymy na te najbiedniejsze kraje, to dysproporcja w jakości życia między najbiedniejszymi dziećmi a najbogatszymi to jest nawet 8-krotna różnica w jakości życia.

0: Czyli największe nierówności są w tych krajach, które są najbiedniejsze, dobrze zrozumiałem?
1: Dokładnie tak, bo tam właśnie okazuje się, że najbiedniejsi ludzie są wyjątkowo biedni, ale jest też bardzo duża grupa ludzi najzamożniejszych, z bardzo dużymi majątkami. I w tych krajach, powiedzmy, zamożnych, niech będzie Europy Zachodniej, te dysproporcje nie są tak duże. W związku z tym jakość życia dzieci ogólnie jest też lepsza.
0: Jak te dysproporcje przekładają się na życie bezpośrednio?
1: No przede wszystkim na to, że weźmy przykład Polski. Polska mimo wszystko całkiem nieźle wypadła, jeżeli chodzi o tę kondycję fizyczną. Owszem, mówimy tutaj o tym, że dzieci nie chodzą na lekcje WF-u, że teraz więcej zwolnień, ale to 18 miejsce w tych najbardziej zamożnych krajach to jest mimo wszystko niezły wynik, więc to się przekłada w ten sposób, że ten organizm jest troszeczkę słabszy. Biedne dzieci jedzą gorsze jedzenie i to jest też ciekawe, że biedne dzieci z reguły mają nadwagę, dlatego że nie jedzą jedzenia zdrowego albo jedzą jedzenie bardzo przetworzone i to się też przekłada na to, że później po prostu ta jakość życia jest też gorsza. Ale rzecz, która jest pewnie najtrudniejsza, to niestety rośnie odsetek dzieci, które popełniają samobójstwo. I to jest też odczuwalne w Polsce. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie rzeczywiście ten odsetek rośnie. I nie bardzo wiadomo, skąd to się tak naprawdę bierze. To jest generalnie tendencja na całym świecie, ale w Polsce też niestety zauważalna.
0: Trzy były takie wyznaczniki badania tego dobrostanu dzieci. Ten psychiczny, ten fizyczny, o tych dwóch pan wspominał, były jeszcze umiejętności. Jak wygląda ta sytuacja z mierzeniem umiejętności, ich badaniem i jak to wygląda w Polsce?
1: No właśnie, to jest tak, że wyszło nam w badaniach, że te dzieci oczywiście... Nie ma zaskoczenia pewnie, ale dzieci z najbogatszych rodzin generalnie dobrze przyswajają wiedzę. Tam średnio mniej więcej 83% dzieci z zamożnych rodzin świetnie sobie radzi z matematyką czy z językiem ojczystym. Natomiast w tych najuboższych rodzinach te dobre wyniki osiąga tam w granicach niecałe 50%, nie pamiętam dokładnie, 40 kilka procent dzieci ma dobre wyniki. Więc już tutaj widzimy te dysproporcje. Chociaż jest jedna statystyka, która muszę powiedzieć, że w tym badaniu mnie bardzo zdziwiła, bo najczęściej jest tak, że dzieci z zamożnych rodzin są odważniejsze, jeżeli chodzi o takie kontakty międzyludzkie, a z dzieci z rodzin biedniejszych to rzeczywiście są bardziej takie zamknięte. Polska jest tu wyjątkiem. Że rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie relacje społeczne, to właśnie dzieci z rodzin biedniejszych radzą sobie lepiej niż z tych zamożnych.
0: I z tą dosyć zaskakującą statystyczną informacją dotyczącą odwagi państwa zostawimy. Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska, dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Co za dzień.
7: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym.

0: koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17:30 w studiu, Monika Suszek i goście.
8: Puls Trójki.
9: A my w Pulsie Trójki skomentujemy kilka spraw, które się pojawiły. Kryptowaluty wracają do Sejmu. Na stole jest kilka projektów, konkretnie 5, a to już jest trzecie podejście i taka próba uporządkowania przepisów. 2 poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Podobnie jak ustawa o likwidacji CBA, również zawetowana przez pana prezydenta. I na koniec jeszcze jeden wątek, może trochę mniej medialny w danym momencie, ale równie ważny, to jest nieustanny spór o Trybunał Konstytucyjny. O tym dziś porozmawiam z gośćmi, a są nimi profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Michał Kolanko, Rzeczpospolita.
11: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
9: Dziękuję również za obecność. Zacznijmy od kryptowalut. Do Sejmu wracają projekty, pojawiają się projekty. Trzecia próba uregulowania i aż chciałoby się zapytać, czy do 3 razy sztuka, panie profesorze?
10: Myślę, że tak, że opozycja ma taką przewagę, w tym sensie przewagę, że jest w stanie podtrzymać te weta prezydenta, także prawie, że niezależnie od tego, co się wetuje, to za każdym razem jednak odnosi, można przewidywać, że odniesie sukces w tym przypadku. I tutaj nie chodzi jak zwykle, jeżeli chodzi o te wszystkie weta i jeżeli chodzi o stosunek do tych wszystkich inicjatyw prezydenta, nie chodzi właściwie o treść tego, tylko o to, kto z takimi propozycjami wychodzi. Tutaj akurat w Sejmie jest taki rozkład, ale również jeżeli chodzi o poparcie społeczne dla tych inicjatyw prezydenta, mam na myśli tutaj te propozycje zmian w Konstytucji, nie tylko kryptowaluty, ale i tych wszystkich innych rzeczy. Także tutaj jest chyba taka generalna prawidłowość. Nie tylko w parlamencie te weta będą raczej przechodzić z wyjątkami. Trudno sobie wyobrazić właściwie, ale to zobaczymy, jak i jeżeli chodzi o poparcie społeczne.
9: Mamy w zasadzie takie projekty, mamy tak, Konfederacji, Polski 2050, Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie polegające na tym, żeby nie było kryptowalut. Mamy również prezydencką ustawę, projekt ustawy oraz rządową, którą premier Tusk wystosował po aferze Zonda Krypto. I teraz chciałoby się podpytać, czy ten projekt rządowy i projekt prezydencki, one właściwie są podobne, chociaż diabeł tkwi w szczegółach i tamte szczegóły rzeczywiście trochę się różnią, ale na czym polegało to zagranie polityczne? Premier Donald Tusk wystosował projekt ustawy zaraz po tym, jak afera Zonda Krypto wynikła. Czy to było takie zagranie, aby trochę pan prezydent był w takim szachu?
11: Myślę, że tutaj chodzi o to, żeby cały czas kreować tematy tak naprawdę, bo to jest ten sam mechanizm, który jest u premiera Tuska, nie wiem, czy państwo pamiętają, była taka historia w pierwszej kadencji chyba, czy w drugiej, z chemiczną kastracją pedofilii, tak? Był taki wątek debaty publicznej w Polsce i premier Tusk też, albo z dopalaczami, tak? To też było bardzo wiele razy już tak w przeszłości. Premier Tusk jest bardzo konsekwentny. Tylko metody się zmieniły. Teraz i tematy, że to jest kreowanie czegoś, co nie jest, powiedzmy, dzisiaj przy kuchennych stołach Polaków, jeśli ktoś nie zainwestował w krypto.

0: kryptowalutę albo właśnie w zondę, no to, to nie jest temat do rozmowy. A inwestują oczywiście głównie młodzi, głównie mieszkańcy większych miast, bardziej wyborcy Konfederacji niż, niż ktokolwiek, niż po stronie prawicy, niż co do zasady wyborcy PiSu. Ale to jest inna historia. Chodzi tylko o to, że zonda krypto to nie jest temat, który kogokolwiek porusza, moim zdaniem.
1: No mały procent porusza tych, co zainwestowali pewnie.
0: Tych, co zainwestowali, tak, ale przy ogóle tematów dzisiaj społecznych, praca, demografia, ochrona zdrowia, która trzeszczy przecież i tak dalej, to jest temat, który jest gdzieś na ósmym rzędzie. Ale premier Tusk bardzo konsekwentnie buduje z tego temat, który ma się stać, stał się już osią podziału. I sukces premiera na pewno z tego to jest sukces, tylko że to dalej jest temat, który naprawdę nikogo, mówiąc wprost, moim zdaniem nie obchodzi.
1: To jak odczytać krok Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj zgłosili też projekt ustawy dotyczący tego, aby tych kryptowalut w ogóle nie było, panie profesorze?
2: To jest rzeczywiście trochę tak, jak pan redaktor mówi, że to nie jest problem. To nie jest taki temat, kryptowalut nie można nikomu zabronić. Nie można zabronić ludziom inwestowania w systemie kapitalistycznym. Ludzie zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli premier z tym wystąpił, to wiadomo, że druga, pewnie liczył faktycznie na to, że druga strona zareaguje negatywnie i to osiągnął właśnie. I spór toczy się wokół problemu sztucznego. Jest zawsze taka kategoria społeczna, grupa ludzi ryzykantów, którzy muszą inwestować. Chcą robić coś z tymi kapitałami, odnieść jakieś zyski. Tutaj ze strony pana prezydenta argument jest taki, że to jest walka z korporacjami wielkimi, obrona interesów ekonomicznych tych kategorii lokujących się niżej, ale tutaj równie dobrze obie strony mogłyby być za i powinny być za, bo to jest taki element, z którym trudno się walczyć, więc w związku z tym trzeba to traktować jako dosyć interesujący, ale taki łatwy do przewidzenia element tego sporu, narzędzie tego sporu politycznego, kryptowaluty, tak jak i zmiana w konstytucji, w jakim kierunku ta zmiana i ta walka z likwidacja Centralnego Biura, prawda, walki z korupcją. To są takie tego typu inicjatywy, które wiadomo, że druga strona musi jakoś zareagować i wokół tego powalczmy ze sobą.
0: Ale ten PiS jest bardzo ciekawy, bo jak się rozmawia z politykami PiSu, no to ci z tego obozu, nazwijmy to, ja już będę stosował te skróty, bo nie ma innych, harcerskiego, premier Morawiecki dzisiaj rano powiedział, że tego nie popiera. Były premier. A jak słychać też no, z tego drugiego obozu, to też nie ma poparcia dla tego projektu. On wydaje się być zgłoszony wyłącznie przez ludzi bliskich Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ewidentnie realizuje ten pomysł, tę deklarację Kaczyńskiego, że on chce zakazać w ogóle kryptowalut w Polsce. Czyli wylać dziecko z kąpielą. I to jest interesujące, że tu PiS jest podzielony trochę inaczej niż zwykle, bo to nie jest tak, że harcerze coś mówią, czyli to stronnictwo, umówmy się, umownie promodernizacyjne coś mówi, a tamci są przeciwko, albo na odwrót. Nie, tutaj ewidentnie środowisko samego Kaczyńskiego wyszło z czymś, co nie jest akceptowalne ani dla jednych, tych na tym jednym skrzydle czy skrzydełku, a na tych na tym drugim skrzydle czy skrzydełku.
2: Jednak
0: to jest dziwne.
2: Kryptowaluty są promodernizacyjne. Jednak tak to mnie nie dziwi, że akurat część, nie wiem jak to nazwać, stronnictwo, może nie frakcja Mateusza Morawieckiego jest za, no bo to jest w tym sensie modernizacyjne, że tego się nie da pokonać, bo jeżeli się to, powiedzmy, tego zabroni w Polsce, to zostanie wymyślone inne narzędzie. Także w tym sensie jakby to jest zrozumiałe. Według mnie to w ramach ten rozłam, nie rozłam w ramach PiSu, tylko jakby ujawnienie się różnych orientacji, różnych podejść, modeli rzeczywistości.
0: Tak, to nie jest tak. Ciekawe jest to, że zwykle ten podział był między dwie strony. To są trzy.
1: No jakaś zgoda musiała tam być.
0: Tak, natomiast jest paradoksalne, że właśnie stronnictwo przeciwne Morawieckiemu też jest przeciwko tej ustawie, którą PiS zgłosił. Tam można usłyszeć, że też nikt nie był specjalnie konsultowany. To zgłosili ludzie Kaczyńskiego jak Mariusz Błaszczak. To chciałem powiedzieć, ale to, że ten spór jest trochę abstrakcyjny, to jest inna historia.
1: A jak, to przejdźmy teraz do innego sporu, który się też pojawił. To jest weto w sprawie ustawy o likwidacji CBA. Pan prezydent zawetował. Dlaczego, najpierw może tak, dlaczego rząd chce zlikwidować CBA, panie profesorze?
2: Mnie się zdaje, że dlatego, że się kojarzy, przynajmniej takie jest założenie, że się kojarzy z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Pegasus.

0: oczekiwania.
1: W ogóle rząd tym kierunkiem, tą orientacją, w jakim Prawo i Sprawiedliwość, partia, która od samego początku deklarowała walkę o Prawo i Sprawiedliwość, właśnie Centralne Biuro Korupcyjne miało być jednym z narzędzi instytucji walczących z nią, w związku z tym wszystko jakby co pozwala podważyć sens tej polityki jest dobre. Stąd pomysł z likwidacją CBA i uzasadnieniem tego, żeby jakoś uspójnić te wszystkie działania antykorupcyjne. A z kolei PiS to traktuje jako walkę z PiS-em, a nie walkę z korupcją. W związku z tym tak, to znowu można tłumaczyć w tym samym duchu, co przed chwilą mówiliśmy o tych kryptowalutach.
0: Tutaj ta likwidacja miała zakładać, że część obowiązków przechodziłaby na policję, na ABW i na KAS. Tylko tak się zastanawiałam, czy na przykład CBA, które ścigało korupcję wśród polityków i te kompetencje przeszłyby na policję, a policja w dużej mierze jest pod skrzydłami MSWiA, to trochę tu się mi nic nie klei.
2: Ja rozumiem to tak, że to jest pomysł, żeby też symbolicznie jakoś zerwać w oczy, że rząd, Koalicja Obywatelska to chcieli zrobić, żeby pokazać, że zrywają z przeszłością, która się ich wyborcom kojarzy, tak jak mówił pan profesor, z PiS-em. Natomiast trochę to wydaje się to mało sensowne, no bo było jasne, że prezydent tego nie podpisze i że weto też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zostanie podtrzymane, jeśli w ogóle będzie głosowane. I to trochę ustawia Koalicję Obywatelską jako tych, którzy są w oczach niektórych wyborców, jakiś tam segment wyborców może pomyśleć, że Koalicja Obywatelska chce osłabić walkę z przestępczością, z korupcją, chce zlikwidować CBA, nie wchodząc już w te szczegóły tych reorganizacji, tak, bo czy tu nie o to chodzi, tylko tu jakąś reorganizację chodzi. Więc dla mnie to jest dziwne, że rząd tak swobodnie te fronty wybiera. Ma ich naprawdę wiele, tak? Przecież z jednej strony kreuje nowe tematy, to trochę rozumiem, że trochę rozumiem te kryptowaluty, że to jest kreowanie po prostu tematu dla tematu też trochę. No, ale, a z drugiej strony, no, z drugiej strony robi, wysyła te ustawy do prezydenta, których weto mu nic nie kosztuje, albo wręcz przeciwnie, bo weto do safe było straszliwie kosztowne dla prezydenta. Przecież musiał wymyśleć pałac prezydencki ten safe 0%, żeby w ogóle z tego weta wyjść, znaczy żeby w ogóle zawetować to w ten sposób. Tutaj to jest zero kosztów, a więc wręcz przeciwnie, prezydent może się pokazać jako ten, który broni Polaków przed korupcją, a koalicję wpycha w ten schemat, że koalicja chce tę walkę z korupcją osłabić. Więc ja tego nie rozumiem, po co jest tyle tych wątków, zwłaszcza, że tak jak myślę, że prawdziwe sprawy, czyli ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, demografia i praca, no to w bardzo wielu sferach są po prostu koszmarnie, są po prostu nierozwiązane, tak, i klasa średnia z Jagodna i nie tylko, jest po prostu zdemobilizowana dzisiaj. I słyszę jeszcze, że ma ewentualnie tylko, jest świetny pomysł, żeby w ochronie zdrowia na przykład, słyszę, że teraz będzie tak, że żeby mieć rezonans magnetyczny, to trzeba będzie mieć, to mogą być ewentualnie raty 0%. No to jest mordercze dla rządu. To jest absolutnie killer, bo to przychodzi, wychodzi poza całą tą rozmową o jakichś kryptowalutach, o jakim zonda krypto, o czymś, co jest abstrakcją dla większości, nie dla wszystkich oczywiście, ale dla większości wyborców, w temat, który dotyka każdego. Praktycznie każdego.
0: Dobrze, to jeszcze jeden wątek, bo tak od CBA chciałam przejść do tego, co być może też gdzieś rozpala te polityczne emocje. Zbigniew Ziobro. Kim jest dziś? Albo kim będzie w przyszłości?
1: Kimś, kto się kojarzy z rządami Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, główną przesłanką tych działań przeciwko Zbigniewowi Ziobro ze strony prokuratury, to jest to, że chodzi, to jest taka postać, która najbardziej się kojarzy właśnie przynajmniej z tą narracją, narzucaniem rządom Prawa i Sprawiedliwości takiego modelu partii, która posuwała się do korupcji w czasie swojego rządzenia. Nie ma kogoś innego takiego, kogo można byłoby oskarżyć, tym bardziej, że był prokuratorem generalnym, różnie Ministerstwem Sprawiedliwości. Jest takim jakby symbolem tej korupcji, walki z Prawem i Sprawiedliwością, którą można uświadomić Polakom. I o to chodzi prawdopodobnie rządowi, a z drugiej strony przede wszystkim Zbigniewowi Ziobrze chodzi o udowodnienie, że tak nie jest, że to zostało wymyślone, że oskarżanie go w szczególności o to, że stworzył grupę przestępczą, jest w ogóle śmieszne, bo wysuwanie tego typu zarzutów wobec ministra w systemie demokratycznym to ma mały sens i wydaje się, że O to tu chodzi. Natomiast trudno to zdefiniować, kim jest

0: tej chwili Zbigniew Ziobro, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych, czy on tak zamierza w ogóle do końca życia na przykład, zakładając, że powiedzmy ta koalicja obywatelska dalej by rządziła przez jakieś 8 lat, czy on tam chce być, czy jeszcze dalej się, załóżmy, że w Stanach Zjednoczonych tylko krótko, już wygra wybory za 3 czy tam 2,5 roku ktoś inny, demokrata. Co będzie ze Zbigniewem Ziobrą, bo to jest najciekawsze.
1: A będzie jeszcze politykiem?
2: Myślę, że nie. Myślę, że ta droga się zamknęła za Zbigniewem Ziobrą, bo sam podjął taką decyzję, bo przecież mógł zostać w Polsce. I wtedy byłby męczennikiem w oczach prawicy w walce z rządem koalicji. A tak został youtuberem, podcasterem, komentatorem. W Ameryce zresztą to jest bardzo popularny model, że
1: chyba trochę dziennikarzem próbuje być.
2: Tak bym tego nie ujął, ale na pewno komentatorem. I bycie komentatorem to nie jest bycie politykiem. Moim zdaniem już do tej polityki nie wróci. Nie tylko dlatego, że został tym komentatorem i są tacy komentatorzy, którzy później zostawali politykami, bo na przykład Szymon Hołownia, ale chodzi o to, że pokazał się dla prawicy. Prawicy się pokazał, że ucieka. I to moim zdaniem jest jego, być może jego koniec w polityce. Zresztą w PiS-ie myślę niewiele osób będzie tego żałowało. Ale no nie harcerze.
1: No myślę, że tak, że tam to raczej jest on bardzo dużym uciążeniem dla nich. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy w Polsce istnieje jakiekolwiek realna przestrzeń na reset konstytucyjny? Jedno słowo?
0: W parlamencie nie istnieje absolutnie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby jakaś siła polityczna zdobyła taką przewagę, że w Zgromadzeniu Narodowym, rzecz jasna, bo żeby to jakoś przeforsować. Także nie, a poza tym, jeżeli chodzi o konstytucję, to w jakim kierunku? Znaczy zmiany, udoskonalenie konstytucji. Myślę, że duża część społeczeństwa polskiego jest przekonana, że jakby dostosowanie tej konstytucji z 1997 roku do teraz jest potrzebne, natomiast jednak tutaj chodzi o ten kierunek zmian i to jest główny prawdopodobnie to pole jakby sprzeciwu czy konfliktu, czy drugi powód do nie do przeprowadzenia.
1: Michał Kolanko, jeszcze na koniec?
2: Teraz nie, ale za 5 lat.
1: Będziemy
2: szedć. Bardziej możliwe niż teraz.
1: Bardzo dziękuję za dziś. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: 9 minut do 17. Simple Minds, Don't You Forget About Me, to za nami. Rząd wytacza działa przeciwko pseudomedycynie. W Polsce co roku nawet kilkanaście tysięcy osób jest poszkodowanych przez ludzi oferujących nieuczciwe procedury i podejrzane substancje, które miałyby zastąpić leki. Tej działalności kres ma położyć nowe prawo. Ustawę rząd przyjął na posiedzeniu, jutro szczegóły przedstawi resort zdrowia. Kuba Witkowski.
1: Moją główną działalnością było skupianie się na tym, żeby ludziom pomagać.
2: Tak swoją działalność rozumie Oskar D., który na kanale Kryminalna Polska opowiadał o kulisach zatrzymania go pod zarzutem tzw. szarlatanerii. Sprawa Oskara D. była jedną z tych, która uruchomiła pracę nad tzw. ustawą Lex Szarlatan. Wszystko z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Rok temu światło dzienne ujrzał projekt zmian przepisów. Sęk jednak w tym, że już wtedy budził olbrzymie emocje. Bo co innego karanie takich osób jak Oskar D., a co innego wrzucanie do tego worka m.in. terapeutów i terapii wspierających.
3: I takim przykładem przecież jest akupunktura, która była raz uznawana za świadczenie zdrowotne, raz nie była uznawana za świadczenie zdrowotne.
2: Profesor Dorota Karkowska z Kolegium Medicum UJ.
3: I ta debata schodzenia się oficjalnej medycyny z działaniami innymi, które nie są świadczeniem zdrowotnym, ale pozytywnie działają na organizm ludzki, jest niedookreślona i ona wraz z postępem medycyny albo też innych nauk, ona się będzie przesuwała. I to wcale nie będzie takie proste określenie, czy to działanie jest pseudomedyczne, czy też nie.
2: I tego właśnie obawiają się pacjenci, zwłaszcza ci onkologiczni.
4: Pamiętam, jak fatalnie czułam się po chemioterapii. Pamiętam, jak niektóre wlewy ledwo przeżyłam. Natomiast gdyby nie medycyna komplementarna, wzmacniające kroplówki, ćwiczenia oddechowe, specjalistyczne, osteopatia, akupunktura, ja nie wiem, czy bym dożyła do dzisiejszego dnia.
2: Szczegóły proponowanych regulacji poznamy już jutro. Zmiany w przepisach zaprezentuje resort zdrowia i rzecznik praw pacjenta. Projekt przeszedł liczne konsultacje. Wiadomo, że pewnych zmian już dokonano.
5: Jedna z tych zmian to jest dodanie przesłanki umyślności.
2: Agata Szczepańska, wicenaczelna portalu Rynek Zdrowia.
5: I doprecyzowania definicji praktyk pseudomedycznych w ten sposób, że dla uznania takiej praktyki konieczne jest jej powiązanie z celem, jakim jest osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej. Pierwotnie dotyczyło to tylko dezinformacji medycznej, a teraz też tej praktyki pseudomedycznej. Czy to wystarczy? Trudno mi powiedzieć.
2: Warto jednak pamiętać, że ustawa zwana Lex Szarlatan tylko w małym wycinku dotyczy dezinformacji i nieuprawnionych działań medycznych.
3: Ta ustawa zawiera duże wzmocnienie Rzecznika Praw Pacjenta, bo ma dostać...

podpis prezydenta. 6 minut do godziny 18, my w Trójce gramy. Metro w piosence Nic nie płonie. Trochę to fake news, bo sezon pożarowy w Polsce chyba się zaczął i ten deszcz, który nam kapie za oknem, pewnie mocno tej sytuacji na długo nie zmieni. A po 18.30 w Trójce reportaż o pożarach.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Michał Nogaś,
3: Sylwia Zadrożna
1: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane

0: energią ludzi zaczynają się tworzyć? Wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-12 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
6: Powietrze wokół niej wibrowało w tym serwisie wspomnienia o Stanisławie Celińskiej. MSZ prosi ambasadę USA w Warszawie o wskazanie podstaw prawnych wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem. Na początek wspomnienie o Stanisławie Celińskiej. Wybitna aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. O pracy z nią na antenie Trójki mówił Bartek Wąsik, który zaprosił artystkę do pracy nad piosenkami o Warszawie.
7: Że we wszystkim, co robiła, mam wrażenie, była jakaś szczera. Jednocześnie była takim naczyniem, które tak czekało na różnego rodzaju inspiracje i mam wrażenie, że ktoś w nią wlewał coś, ale ona dawała z siebie przedziwną materię i po prostu była zawsze na scenie olśniewająca, przykuwająca uwagę. Powietrze wokół niej wibrowało.
6: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. W koalicji rządowej trwa szukanie winnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Michał Fabisiak.
8: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że prokuratura powinna uderzyć się w pierś. To ją obwinia za to, że Zbigniew Ziobro nie został osądzony.
9: Walić z najgrubszych harbat, być tutaj w pozycji ofensywnej.
8: Rzeczniczka KO Dorota Łoboda wierzy, że choć nieprędko, to dojdzie do ekstradycji.
10: Ściągnięcie wiąże się z długotrwałą procedurą. Teraz rola naszej dyplomacji, naszego wymiaru sprawiedliwości.
8: Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada, że Zbigniew Ziobro straci poselską pensję.
11: Podjął pracę w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym.
8: Michał Wójcik z PiS nie widzi jednak konfliktu interesów.
12: Polityków znam, którzy od wielu lat komentują Ziobro nie wolno. Wiadomo, że on ma mniej praw w społeczeństwie.
8: Nie wszyscy w PiS bronią jednak byłego ministra. Frakcja Mateusza Morawieckiego uważa, że unikając starcia z prokuraturą, Ziobro szkodzi wizerunkowi partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: Komisja Europejska potwierdziła informacje Polskiego Radia dotyczące wstrzymania importu mięsa z Brazylii. Od września Brazylia nie będzie mogła sprzedawać żywności na unijny rynek, bo nie gwarantuje europejskich standardów. Stosuje m.in. hormony wzrostu i antybiotyki. We wspólnocie zabronione, mówi rzeczniczka komisji Ewa Chmurciowa. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, których muszą przestrzegać nasi rolnicy. Chcemy, aby kraje importujące stosowały się dokładnie do tych samych zasad. Brazylia nie będzie już mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej: wołowiny, koniny, drobiu czy jaj. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje. Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Poinformował o tym główny inspektor sanitarny. Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym zerowym pacjentem. Natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do Polaka, kapitana statku, podejmą służby holenderskie, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
13: Kapitan będzie zawijał do portu holenderskiego i tam będzie podlegał holenderskim przepisom epidemiologicznym, więc to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja służb sanitarnych holenderskich. Natomiast jest jedna osoba pochodząca z Polski, która jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona.

0: zarażona hantawirusem.
1: Marek Waszczewski podkreślił, że nadzór epidemiologiczny to nie kwarantanna. Ma za zadanie monitorowanie stanu zdrowia i zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Czuwają przy pacjentach całą dobę, są podstawą systemu opieki zdrowotnej, a dziś mają swoje święto – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji w Wojskowym Instytucie Medycznym pielęgniarki zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Lidia Wojda, zastępczyni komendanta do spraw pielęgniarstwa w Wojskowym Instytucie Medycznym, mówiła, że praca pielęgniarki to misja, która daje dużo satysfakcji.
2: To jest trudna praca, ciężka praca, bo na tej drodze pielęgniarek stają ludzie w najtrudniejszym momencie swojego życia, więc naprawdę trzeba dużo wysiłku, dużo empatii, żeby wesprzeć tego pacjenta.
1: W zawodzie pielęgniarki i położnej w naszym kraju pracuje około 220 tysięcy osób. Średni wiek pielęgniarki to nieco ponad 54 lata, a położnej 51.
3: Klimat.
1: Po ostatnich opadach niemal zniknęło zagrożenie pożarowe z lasów. Wyjątkiem jest zachodnia i wschodnia Polska, ale nawet tam zagrożenie jest niewielkie. Rzeki Podlasia objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 18, sport w Trójce i Adam Malecki.
6: W piłkarskiej ekstraklasie jesteśmy na ostatniej prostej. O Mistrzostwo Polski mniej realne i europejskie puchary jak najbardziej możliwe walczy Jagiellonia Białystok, która jutro zagra w zaległym meczu 31. kolejki z Rakowem Częstochowa. Sytuację oceni trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: To dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. Niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową. No zobaczymy, jak na końcu się ułoży ta tabela, kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
6: Mówił Siemieniec w wypowiedzi dla telewizji klubowej. Jaga jest wiceliderem w tabeli, traci 7 punktów do Lecha Poznań. W innym jutrzejszym meczu, też zaległym, walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie, zdobywcy Pucharu Polski, zajmują czwarte miejsce, ale mają tyle samo punktów co Raków i Jagiellonia. Także jutro do akcji wkroczą nasi szczypiorniści. Reprezentacja piłkarzy ręcznych po tym, jak wygrała w dwumeczu z Łotwą, w trzeciej decydującej o awansie na Mistrzostwa Świata rundzie, zmierzy się z Austrią. Jakiego dwumeczu spodziewa się Szymon Sićko?
8: Ciężkiego fizycznie spotkania, dwumeczu, więc myślę, że to będzie ciekawe spotkanie dwóch hiszpańskich trenerów. To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
6: Pierwszy z dwumeczów z Austrią jutro w Gracu o 18. Skoro najważniejszy obecnie turniej tenisowy odbywa się w Rzymie, to nie może zabraknąć licznej grupy Włochów w akcji. Na plus Jannik Sinner ograł w dwóch setach swojego rodaka Pellegriniego, a także Luciano Darderi, który w trzech setach wygrał z Niemcem Zwieriewem. Odpadł Musetti, przegrał z Norwegiem Rudem. Trwa spotkanie Andrija Rubliowa z Nikolozem Basilaszwilim. Pierwszy set wygrany przez Gruzina 6-3. W turnieju pani o 19 rozpocznie się ciekawie zapowiadające się spotkanie Amerykanki Goff z Mirrą Andrijewą. Zwyciężczyni tego meczu zagra z Soraną Kirsteą z Rumunii. Pozostajemy na Półwyspie Apenińskim, gdzie trwa kolarskie Giro d'Italia. Czwarty etap z Catanzaro do Cosenzy wygrał Ekwadorczyk Jonathan Narvaez. Liderem klasyfikacji został Giulio Ciccone, dzisiaj trzeci. Giulio założył różową koszulkę, co jest największym zaszczytem z możliwych dla każdego kolarza z Italii.
5: Jutro duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni Celsjusza, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich będzie chłodniej, około 9 stopni.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 8 minut po godzinie 18 ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Józef Niewiarowski. Kłaniamy się Państwu i przypominamy o smutnej informacji tego dnia. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. 29 kwietnia skończyła 79 lat.
10: Pamiętam młodość, jak widziałam panią Stanisławę interpretującą piosenkę Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. To było tak zaskakujące, tak odważne i przekonywujące, tak prawdziwe. Pamiętam, że wtedy mnie zatkało na ucho.
5: To teraz musimy posłuchać.
11: Uśmiechnij się,

0: Uśmiechnięci. 10 minut po 18.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: To jest audycja popołudniowa trwająca do 19. W niej przed nami jeszcze między innymi bombardowanie pożarów.
2: Mamy 12 luków bombowych, które można otwierać pojedynczo, podwójnie albo w jakiejkolwiek kombinacji, jedno po drugim. W ten sposób. Włącza się inwerter i potem włączam komputer. I ten komputer tutaj pokazuje mi, które luki są, były otwarte, które jeszcze mają chemikalie w sobie. Latam już tutaj przez 25 lat nad tym gaszeniem pożarów. Naturalnie nasze akcje to są, prawda, akcje bombowe i ta terminologia po prostu pasuje.
0: Bombardowanie pożarów w Kanadzie po godzinie 18.30. Wkrótce zajmiemy się też pomocą dzikim zwierzątom potrąconym przez kierowców na przykład. Co robić w takiej sytuacji? O tym za moment. Teraz jednak Węgry i spór premiera z prezydentem. Skądś to znamy, prawda? Dziś węgierski prezydent wręczył nowym ministrom nominację, ale w czasie uroczystości doszło do w pewnym sensie upokorzenia głowy państwa. Łączymy się teraz z Budapesztem, gdzie jest Piotr Piętka. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witaj.
0: To co to za upokorzenie głowy państwa wydarzyło się dzisiaj przy okazji nominowania nowych ministrów?
3: No więc przypomnę, że przede wszystkim chodzi o to, że od momentu ogłoszenia wyników wyborów na Węgrzech, tych, które zmieniły zdecydowanie rozdział władzy, Péter Modior wzywa prezydenta, ale także ich innych urzędników powoływanych przez Fidesz do dobrowolnej dymisji. Nazywa ich marionetkami, marionetkami Viktora Orbana, marionetkami Fideszu, no ale uważa, że oni utracili swoją legitymację i już przed popołudniowym spotkaniem u Tomasza Szujoka, gdzie właśnie prezydent wręczył 16 ministrom nominację na stanowiska, Modior miał do prezydenta nietypową prośbę. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu Tisy. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia. I rzeczywiście politycy TIS postawili prezydenta w niekomfortowej sytuacji, bo po odebraniu dokumentu i uścisku dłoni z Szujokiem, a potem z Modiorem, odwracali się od prezydenta, aby nie zrobić sobie z nim zdjęcia. Co ciekawe, nawet fotoreporter Państwowej Agencji Prasowej MTI zrobił zdjęcie bez prezydenta, choć mówiło się, że akurat właśnie w tej agencji pojawi się zdjęcie z głową państwa, no ale jak widać, bez działań, nawet bez działań nowego rządu, także w mediach państwowych na Węgrzech rozpoczęły się zmiany.
0: Rząd został zaprzysiężony też przed parlamentem i tam grzecznie nie było.
3: Zdecydowanie nie, ale to przemówienie premiera już teraz Petera Modiora była mocno konfrontacyjne. Zresztą od pewnego czasu mam wrażenie, że gdy Modior mówi do swoich wyborców, to jest o wiele łagodniejszy, używa oczywiście mocnych argumentów, złośliwości, ale jakby jest nieco spokojniejszy. W parlamencie, gdy na sali siedzą też posłowie aktualnej opozycji, czyli Fideszu, ma nieco inny ton. Posłuchajmy, jak dziś premier potraktował rządzący 16 lat Fidesz.
4: Önök luxus palotákat építettek maguknak.
3: Zbudowaliście dla siebie luksusowe pałace za pieniądze narodu węgierskiego, podczas gdy miliony ludzi cierpią w tym kraju. Przynieśliście wstyd temu, co oznacza demokratyczna reprezentacja i upodmiotowienie na Węgrzech. To będzie bardzo, bardzo długa droga, by te rany się zagoiły. Bo Modior wielokrotnie powtarza, że przez te 16

0: lat rządów, rząd Viktora Orbana doprowadził do tego, że Węgry stały się najbiedniejszym, najbardziej skorumpowanym, z największą inflacją krajem w Unii Europejskiej. I tak jak słyszymy, to będzie trudne, by to wszystko odbudować. Ale on powtarza, że na Węgrzech musi być pojednanie. Żeby było jednak pojednanie, musi być sprawiedliwość dla polityków, którzy czynili źle. Musi być ich, także ich konfrontacja z prawem. A ministrowie złożyli przysięgę i od północy, kiedy ukaże się dekret o powołaniu ministrów w węgierskim Dzienniku Ustaw, obejmą oni prawdziwe urzędowanie i rozpoczną to, no, o czym mówią od samego początku, czyli zmianę tego 16-letniego, budowanego przez 16 lat przez Fidesz systemu.
1: I o tym wszystkim opowiadał państwu z Budapesztu Piotr Piętka. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A to Fountains DC, Favorites, 15 minut po godzinie 18. Tu Trójka.

0: 18 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Favorite Fountains DC. A my teraz zajmiemy się sprawą, która wywołuje kontrowersje. Policjant został wydalony ze służby po tym, jak nie udzielił pomocy sarnie, którą potrącił samochodem. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Radzyniu Podlaskim. Według ustaleń nie wezwał weterynarza i naraził zwierzę niepotrzebnie na cierpienie. Z nami na linii Paweł Gebert, Animal Helper. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się Panie Redaktorze.
0: Z fundacji, która zajmuje się między innymi pomocą takim dzikim zwierzętom. Jeżeli my trafimy gdzieś na poboczu na leżące dzikie zwierzę, sarnę, jelenia dzika potrącone przez kierowców, jak my możemy mu pomóc?
1: Znaczy w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać także o własne bezpieczeństwo. Powinniśmy również się właśnie zatrzymać w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową, czyli takie standardowe rzeczy w przypadku zdarzenia drogowego, też położyć trójkąt ostrzegawczy. Jeżeli natomiast chodzi o same zwierzę, to najlepiej byłoby też do niego nie podchodzić, ponieważ no to już ze względu też na gatunek, ale

0: trzeba pamiętać, że te zwierzęta no bardzo źle reagują na ludzką obecność, ludzki zapach, ludzki dotyk i hormon stresu może na tyle zostać podwyższony, że może nawet dojść do zawału serca. Dlatego też najlepiej byłoby powiadomić właściwe służby. Tutaj sugeruję skorzystanie z aplikacji Animal Helper, której jestem przedstawicielem, czyli takie 112 dla zwierząt, bądź bezpośrednio też właśnie skontaktować się z numerem 112. I tutaj jest w zależności już od regionu na miejsce powinna być wezwana właściwa instytucja. W większości wypadków najlepiej, żeby to był lekarz weterynarii, aczkolwiek niestety gminy starają się jednak te koszta obniżyć. W takich sytuacjach najczęściej niestety wysyłają przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, który no nie stara się, mówmy się, uratować to zwierzę, a doprowadza do odstrzału. No tutaj kolejnym problemem jest niestety to, że w Polsce mamy bardzo niewiele ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich. Te ośrodki to są miejsca prywatne. No i wówczas, gdy trafia... I niestety przez to niestety te zwierzęta często tej pomocy nie otrzymują.
1: Proszę powiedzieć, jak się takim zwierzętom udziela pomocy, skoro one są tak płochliwe, że nawet samo podejście może u nich wywołać zawał serca? Jak ta pomoc jest udzielana?
0: Znaczy, no, najlepiej by było też zabezpieczyć ten teren, żeby inne samochody już dalej na przykład nie potrąciły to zwierzę. Ewentualnie w miarę możliwości troszkę przemieścić, usunąć je z samej drogi. Tak? No tutaj natomiast no, też nie będę wchodził w szczegóły, jak konkretnemu zwierzę gatunkowi należy tej pomocy udzielić, bo każdym jest troszkę inaczej. Plus to, że jednak lepiej osoby postronne, żeby same tej pomocy nie udzielały. Także najlepiej jest po prostu powiadomić 112, Animal Helper, bądź też bezpośrednio policję.
1: A jeżeli na przykład policja już przyjedzie na miejsce zdarzenia, to czy my możemy takiego policjanta poinstruować? Bo domyślam się, że nie wszyscy wiedzą dokładnie, jak postępować w takich przypadkach, żeby, nie wiem, zawiadomił jakiegoś lokalnego weterynarza. Jak to wygląda w ogóle w takiej sytuacji?
0: No to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana do zapewnienia całodobowej pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. Także policja powinna posiadać kontakt do lecznicy weterynaryjną, która ma podpisaną umowę z gminą, bądź też do Związku Łowieckiego. No tutaj też prawo mówi, że najlepiej by było właśnie, żeby ten kontakt jednak przepływał przez lekarza weterynarii, ale niestety do tego ustawa nie obliguje i często mamy na miejscu do czynienia z łowczymi.
1: Przypominamy, jeżeli państwo trafią na taką sytuację na drodze, to w większości polskich województw działa właśnie aplikacja Animal Helper, czyli takie pogotowie dla zwierząt. Są też służby, pod 112 można zadzwonić po policję i warto upominać się o tego weterynarza, bo jest wtedy większa szansa pomóc zwierzęciu potrąconemu.
0: Tak jest. Animal Helper działa całodobowo, także zachęcamy do pobrania aplikacji. To jest darmowa aplikacja, niekomercyjna, służąca tylko i wyłącznie ratowaniu zwierząt.
1: Mówił Paweł Gebert, Animal Helper. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A to Kaśka Sochacka. Jej szum. Na zegarach 23, już prawie minuty po godzinie 18. Po 18.30 reportaż o gaszeniu pożaru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justis, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600.

0: złotych lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wepiór.
4: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA.
3: Polski paszport Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się wobec byłego ministra postępowanie. 16 ministrów rządu TIS złożyło przysięgę przed węgierskim parlamentem, tym samym formalnie powstał nowy rząd Węgier. Od północy, kiedy dekrety o powołaniu rządu ukażą się w Dzienniku Ustaw, ministrowie będą mogli oficjalnie rozpocząć pracę. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą, poinformował Rafał Trzaskowski. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w tej sprawie. Prezydent Warszawy przekazał, że w najbliższych dniach warszawski USC dokona transkrypcji aktu małżeństwa w sprawie, w której zapadły już prawomocne wyroki sądowe. W kolejnym kroku urząd ma wpisywać do polskich rejestrów także inne małżeństwa osób tej samej płci zawarte w państwach Unii Europejskiej przez obywateli Polski.
2: W nocy temperatura minimalna od 3 do 6 stopni Celsjusza przeważnie. W górach sypnie śnieg, na północnym wschodzie możliwe burze. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, ale chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam około 9 stopni. Popada. 28 minut do godziny 19. Radio Gaga, Queen, a wkrótce reportaż o bombardowaniu pożarów.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty zostały do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Gdy szacowane są straty po potężnym pożarze w Puszczy Solskiej, mamy dla Państwa opowieść o technice gaszenia pożarów na innym kontynencie. W ubiegłym roku w Kanadzie spaliło się 8 milionów hektarów lasu. To dla porównania więcej niż powierzchnia Czech. A i tak nie był to sezon rekordowy. Sytuacja jest podobna właściwie każdego roku. Polak Jerzy Pławski, oficer lotnictwa morskiego Kanady, reżyser teatralny i jednocześnie pilot bombowca gaśniczego, opowiedział kiedyś Tomaszowi Piotrowskiemu o dość specyficznej technice zwalczania ognia. Konkretnie mówiąc, co robić, by ten ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko. Ta historia nakłada się na przeciekawe życie pana Jerzego na emigracji. Bombardowanie pożaru. To audycja Tomasza Piotrowskiego i Janusza Deblesema, którą przygotowano w studiu reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: Roger, is there any sign of any creeks close by?
4: Oh, you bet. You've got water source right on the block itself.
5: Ktoś kiedyś bardzo dowcipnie powiedział, że Pan Bóg musiał być w dobrym humorze, jak stworzył brytyjską Kolumbię, dlatego że naprawdę to jest kraj tak przecudowny. I muszę przyznać, że mimo tego, że latam już tutaj przez 25 lat nad tym gaszeniem pożarów, za każdym razem, jak jesteśmy w powietrzu, patrzymy na siebie i pytamy się, czy naprawdę nam za to płacą? No ten hałas jest powodowany przez jakiś mały samolocik tutaj, który będzie holował szybowca. Smithers to jest bardzo małe lotnisko, ale dosyć aktywne, dosyć dużo tutaj ludzi lata.
6: Tanker 48, this is Smithers Tanker Base. We've got Foxtrot Lima, Delta Blue 0513, Old Lake House Lake Road in Terrace. Bearing 221 degrees, distance 60 miles, 60.
5: Naturalnie nasze akcje to są, prawda, akcje bombowe i ta terminologia po prostu pasuje i dlatego używamy ją. Jeśli chodzi o gotowość, my normalnie mamy takie trzy warstwy gotowości. W tej chwili jesteśmy na czerwonej, to znaczy musimy być na lotnisku przygotowani do wystartowania od razu, momentalnie.

0: No więc właśnie to jest wnętrze tego DC-6. Nie wygląda tak jak kiedyś, jak był samolotem pasażerskim. Wszystkie siedzenie były już dawno wyjęte. No i idziemy teraz pustym kadłubem, gdzie leżą...
1: Jak rura.
0: Zupełnie jak rura, tak. Gdzie leżą wszystkie nasze manatki, moje kluby golfowe i w ogóle wszystko, co potrzebne, dlatego że jak wyjeżdżam z Abbotsford 1 maja, to możliwe, że przez 4 miesiące nie zobaczę ani domu, ani żony, ani w ogóle Vancouveru. Wczoraj nas wysłali do Fort Nelson, tam przespaliśmy się, dzisiaj rano wróciliśmy do Smithers, ale ja nie mam pojęcia, czy dzisiaj wieczorem będę w Smithers, czy gdzieś indziej. To zależnie od pożarów.
1: Czyli wczoraj spałeś 300 mil... 300...
0: 340 mil stąd. Tak.
1: Tak co dzień.
0: No tak się zdarza, no. Także muszę wszystko mieć ze sobą, co będzie potrzebne. Naturalnie w samolocie, dlatego że ja w ogóle nie wiem, czy dzisiaj będę spał w tym samym łóżku, gdzie wczoraj spałem.
2: Okay, before start. Maintenance status. Check. External inspection. You've completed?
3: Yeah.
0: Ja byłem pilotem morskim i latałem z lotniskowca w marynarce kanadyjskiej. Mój ojciec też był pilotem. Trenował się na Czarnym Morzu w 1917 roku. Ale jak rewolucja się zaczęła w Rosji, to on porzucił lotnictwo i już więcej nigdy nie latał. Jak ja zacząłem latać w 1958 roku, kanadyjska marynarka, w której ja służyłem, wysłała mnie do Ameryki, żeby wytrenować się. No i potem wróciłem w 60 roku i przez 4 lata latałem z lotniskowca, który nazywał się Bonaventure. I w 64 roku wystąpiłem z marynarki, wróciłem na uniwersytet, studiowałem teatr i w tym samym czasie zacząłem latać nad pożarami, dlatego że sezon pożarowy i sezon uniwersytecki bardzo dobrze składały się w taki sposób, że ja mogłem zarabiać w lecie, latając, no i potem chodzić na uniwerek. Także tam odwaliłem swoich 5 lat, zrobiłem magisterstwo w teatrze i prowadziłem swój własny teatr przez kilka lat i byłem zawodowym reżyserem przez 5 lat. Wystawiałem rozmaite sztuki, między innymi przetłumaczyłem 5 sztuk Mrożka, którego bardzo lubiłem i wystawiałem Mrożka w Kanadzie i w Londynie. Po angielsku, ale w moim tłumaczeniu.
4: Bird Dog 8, Smithers Tanker Base, go ahead.
0: No a teraz wchodzimy do kabiny pilota, która jest niespecjalnie obszerna, ale normalny, stary samolot. Ten samolot DC-6, budowany mniej więcej w 1955 roku. Mamy ich 10 w mojej kompanii. Ten samolot naturalnie był przerobiony zupełnie na to, żeby służył jako bombowiec. Jako bombowiec nosimy 2500 galonów angielskich. To jest mniej więcej 14 ton, tak. Waży 28 tysięcy funtów mniej więcej ten ładunek. Ten produkt chemiczny, który rzucamy, ma takie cechy, że on gasi ze względu na to, że chłodzi, oblepia drzewa, gałęzie i tak dalej i wydziela ze siebie gaz, który tłumi tlen. I w ten sposób gasi pożar, jest dużo lepszy od samej wody, przypuśćmy. A oprócz tego to jest nawóz sztuczny, który powoduje bujną roślinność tam, gdzie się go rzuci. Absolutnie nie.
1: Właśnie. To jest to trucizna.
0: Nie jest, nie.
1: Ale jest drogi.
0: Niestety jest bardzo drogi, mniej więcej kosztuje tyle samo co benzyna. 45 centów za litr.
1: Czyli jeden lot kosztuje parę tysięcy.
0: O, jeszcze około 6 tysięcy. Także trzeba bardzo uważać, gdzie się rzuca. No i trzeba dobrze celować, dobrze mierzyć.
1: Czyli jest to prawie klasyczne bombardowanie.
0: Absolutnie, tak.
4: Roger, roger.
5: Okay, I'll just call in again so you can get up to start. And say in 10 seconds I'll call in again and ask for the

0: covered.
1: Roger.
2: Mamy 12 luków bombowych, które można otwierać pojedynczo, podwójnie, albo w jakiejkolwiek kombinacji, jedno po drugim.
3: W ten sposób.
2: Włącza się... inwerter i potem włączam komputer. I ten komputer tutaj pokazuje mi, które luki są, były otwarte, które jeszcze mają chemikalie w sobie, która następna jest, którą mam otworzyć, a tym komputerem mogę, prawda, program tutaj nastawić w taki sposób, że jeżeli chcą, przypuśćmy, żebym rzucił podwójne luki co pół sekundy, no to po prostu daje taki program i to zrobi mi automatycznie. Ale ja muszę naprowadzić samolot prawidłowo na miejsce, gdzie zaczynamy ten rzut, no i naturalnie, gdzie kończymy ten rzut.
3: Okay, this is the landing gear horn test.
2: Jest z nami samolot, który po angielsku nazywa się bird dog, to właściwie jest pies ptak. I on to jest prawie, że tak jak
4: pies myśliwski,
2: prawda?
4: Który wystawia zwierzynę.
2: On nadlatuje nad pożar przede mną.
4: To jest mała dwusilnikowa maszyna.
2: Właśnie.
4: Z pilotem
2: i w nim też jest specjalista, leśnik, który zna się na bombardowaniu lasów. Okay? I oni decydują dokładnie, gdzie mamy rzucić właśnie te chemikalie i naturalnie oni muszą mnie powiedzieć, jeżeli są jakieś impedimenta, prawda? To znaczy, jeżeli jakieś drzewa wysterczają wysoko w dym, albo jeżeli powietrze jest jakieś bardzo złe,
4: niespokojne,
2: coś takiego. Więc oni to wszystko mnie z początku tłumaczą i potem już jak ja nadlatuję, już wiem dokładnie, o co im chodzi, gdzie oni chcą, żebym to rzucił i w jaki sposób.
0: Clear on three.
3: Nine.
0: Now I start priming.
3: 11, 12.
0: Switches
3: on.
0: I'll put the boost on. And looks like our TAC generator isn't working all that well. Okay, mixture.
3: Have low pressure. Mixture's rich.
0: Oh.
3: And auto lean.
2: My mamy cudowne tutaj lasy,
4: które płoną nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie łatwo.
2: No, łatwo płoną, jak jest gorąco i sucho. I naturalnie natura to jest normalna procedura natury. To, że my gasimy te lasy, to jest właściwie nienormalne. Ale chodzi o to, że jeżeli byśmy ich nie gasili, to co można byłoby kiedyś ściąć, traci się. No więc naturalnie dlatego, jak tylko gdziekolwiek dymek się pokaże, wtedy od razu nas wysyłają.
5: Bird Dog 863, go ahead.
6: Check, what's your update there? You got any resources coming down your way?
5: We're just about in Morristown, turning back.
2: Trudno wyobrazić sobie posadę, która jest przyjemniejsza i lepsza, bo w momentach, kiedy siedzimy i czekamy na te pożary, to zawsze są rozmaite rozrywki, mamy tutaj stół bilardowy, strzałki,
4: telewizje, filmy
2: i tak dalej. Potem nagle, jak alarm się słyszy, od razu człowiek ma zupełnie inne samopoczucie. Nagle jest akcja. Adrenalina, prawda, od razu zaczyna pracować, krew w serce zaczyna bić, wsiada się do tego samolotu, zapuszcza się te motory, które mają ten cudowny, prawda, taki głęboki, przekonujący hałas. Latanie to jest coś, co ja kocham i wszyscy, którzy uprawiają ten fach, kochają. Wieczorami idziemy do baru i drzwi hangarowe są zawsze otwarte. Ciągle gada się na temat akcji, które dzisiaj były, a

akcje, które mieliśmy kilka lat temu. Wszystko jest obmawiane, opijone. Czy można tak powiedzieć? Opijane, rzeczywiście. Tak, mój niedzielny polski niestety nie udziela się bardzo dobrze na wytłumaczenie w radiu. No ale jakoś musimy sobie radzić. W każdym razie mnie dogadza to życie ogromnie. I ja bym nie zamienił się z nikim.

0: To był reportaż Bombardowanie pożaru, audycja Tomasza Piotrowskiego i Janusza Deblesema.
1: A reportaże w audycji popołudniowej w każdy wtorek, środę i czwartek około godziny 18.40, a także w poniedziałkowych klubach Trójki po 21.00.

Po utworze Tylko z Tobą Barbary Wrońskiej jeszcze Easy to Love i to już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy w audycji popołudniowej. Agnieszka Laskowska, Katarzyna Filc-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Michał Matus. Skłaniamy się, dziękujemy i mówimy do usłyszenia. A do 19 zostało jeszcze 6 minut. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. MSZ chce wyjaśnień od ambasady w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Trzecie podejście do regulacji rynku kryptoaktywów, w Sejmie 4 projekty. Premier dał zielone światło do transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA. Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Pan minister Ziobro wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów,

0: a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów.
1: Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, grozi mu 25 lat więzienia. Cztery projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów zaprezentowano w Sejmie. To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, prezentując prezydencki projekt, podkreślił, że bazuje on na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw. Wskazał na trzy filary projektu.
2: Po pierwsze, bezpieczeństwo konsumentów, a więc inwestorów. Po drugie, skuteczny i realny nadzór nad rynkiem kryptoaktywów przez polskiego regulatora i przez polskie służby oraz uzasadnione i zgodne z konstytucją rozwiązania dla przedsiębiorców z rynku kryptoaktywów.
1: Prezentując projekt rządowy, wiceminister finansów Jurand Drob podkreślił konieczność precyzyjnego określenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. Wyjaśniał, że projekt rządowy jest obszerny, ale podobnie było w innych krajach.
3: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Swoje projekty ustaw zgłosiły też Polska 2050 i Konfederacja. Zielone światło od Donalda Tuska w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych to efekt pracy lewicy, podkreśla Katarzyna Kotula. Szef rządu zlecił ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji przygotowanie rozporządzenia w tej sprawie.
4: Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał. Równość, miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo. To są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów. Ale sprawczość, taka prawdziwa sprawczość polega na tym, że jesteśmy zmienić także w stanie zdanie naszych współkoalicjantów.
1: Decyzja szefa rządu to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Rząd przyjął dziś projekt ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów. Agnieszka Wołczenko, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Eko Serce, mówiła, że ustawa jest niezbędna.
5: Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie. Chociażby bardzo często na mediach społecznościowych widzimy niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
1: Teraz rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, m.in. zarządzając karę w wysokości do 1 000 000 zł. Gniazdo bielików na terenie nadleśnictwa pod Dębice zostało zniszczone. Ktoś ściął drzewo, na którym było gniazdo. Zginęły dwa pisklęta. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie.
6: Jak przekazał Radiu Łódź dr Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów, wszystko wyszło na jaw w trakcie obrączkowania młodych bielików.
7: Szukaliśmy gniazd i nie mogliśmy tego gniazda znaleźć. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy drzewo powalone. Ktoś z premedytacją przyszedł, wyciął to drzewo po to, żeby zniszczyć pisklęta.
6: Sprawę bada policja, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
8: Policjanci z komisariatu w Warcie prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania zniszczeń w przyrodzie oraz uśmiercenia dwóch piskląt orła bielika. Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Orzeł bielik jest umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. To gatunek objęty ścisłą ochroną. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
1: A to był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc będzie pochmurna, na zachodzie i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, w rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do minus 1.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
12: Jeszcze to.
13: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
11: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
14: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
13: Dajcie wszyscy święto.
11: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
10: Ogłoszenie

0: społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Prawie już 8 minut po 19.
9: Zwrotki i refreny.
8: Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Ambrożewski, 12 dzień maja. To jest 8 wydanie audycji Zwrotki i refreny na antenie Trójki. Zapraszamy.

13 minut po 19. Tu zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia. Ach, no zachodzę w głowę często, jak rzadko wraca się do tej piosenki. Piosenki iście hymnicznej z początku kariery grupy Manic Street Preachers, Little Baby Nothing. Takie ostre jak brzytwa. Wczesne dokonania walijskiej grupy, a jeśli nawet sama muzyka tak ostra nie była, to wystarczyło wczytać się w przekaz. No dobrze, to skoro był lewy prosty, to jeszcze prawy sierpowy. Raz jeszcze Manics z tamtych lat. Motown Junk.

Słuchając tego singla, któremu w tym roku stuknie 35 lat, można zrozumieć, dlaczego dziennikarze w tamtym czasie widzieli w nich nowe wcielenie The Clash. Manic Street Preachers chyba nigdy później nie byli już tak prowokacyjni, czy wręcz bluźnierczy, jak w tym właśnie utworze Motown Junk. No dużo utworów wyjątkowej urody dzisiaj zaplanowałem w zwrotkach, refrenach, dlatego ten początek postanowiłem wykrzyczeć i ukryć w melodyjnym hałasie tak z przekory. Jeszcze 3,5 minuty takiego łomotu i zgiełku, ale z naprawdę fantastycznymi melodiami.

To jest taki zespół, że jak się go dzisiaj słucha, to można tylko współczuć wszystkim kolejnym zespołom, które chciałyby grać jednocześnie melodyjnie i z dużą ilością przesteru, bo nie wiem, czy da się lepiej, a na pewno nie da się tak, żeby się nie kojarzyło. Absolutna klasyka, jednocześnie grupa, której chyba nadal nie docenia się należycie jej wpływu na muzykę tak zwaną alternatywną. Freak Scene to grupa Dinosaur Junior. Tak grali pod koniec lat 80. na swojej płycie Bug. Zwrotki@polskieradio.pl to jest krótki, prosty i przyjemny adres do mnie, do studia. Jestem do dyspozycji i słuchamy dalej.

Bradford Cox, który z pewnością grupie Dinosaur Jr. sporo zawdzięcza, choć w tym utworze może nieco więcej było takiego późnego, rozmarzonego odrobinę Sonic Youth. Deer Hunter i Agorafobia. Kto jeszcze pamięta o zespole Deer Hunter kilkanaście lat temu, jednej z najważniejszych grup na scenie indie? Pamiętam doskonale te recenzje, zachwyty, między innymi nad tym albumem Micro Castle 2008 rok, chyba jednym z kluczowych, przełomowych w dyskografii tego zespołu. W tamtych czasach ważnym zespołem byli też Broken Social Scene, no ale o ile Deer Hunter chwilowo nie nagrywa, ostatnia płyta ukazała się w roku 2019, to Broken Social Scene powrócili dosłownie w ostatnich dniach zupełnie nowym.

Mission accomplished. Być może tak sobie powiedzieli po tym, jak zakończyli pracę nad tym albumem. Misja ukończona, w nawiasie Kingfisher, cokolwiek to ma sugerować. Remember the Humans to jest nowa płyta kanadyjskiego super kolektywu, super grupy, jak zwał, tak zwał. Broken Social Scene, takiego no, bardzo płynnie ewoluującego kolektywu muzycznego, który od już ćwierćwiecza dostarcza no, obdarzonej dużą wyobraźnią muzyki, powiedzmy, alternatywno-gitarowej, ale posiadającej taką niezwykłą studyjną też plastyczność. Płyty Broken Social Scene ukazują się w odstępach, które, to zauważyłem dosłownie przed momentem, układają się w arytmetyczny ciąg, bo za każdym razem odstęp pomiędzy albumami zwiększa się o 2 lata. Tym razem od poprzedniego albumu minęło lat 9, więc to jest z perspektywy fanów grupy na pewno olbrzymie wydarzenie. Ale myślę, że jeszcze ważniejsze jest to, że płyta jest po prostu autentycznie udana, dobra i nie ma mowy o żadnym odcinaniu kuponów. Jest to kolejny bardzo zacny album Broken Social Scene, jednocześnie zupełnie w stylu tej grupy, co myślę, że było słychać w tym nagraniu przed chwilą, zwłaszcza w tym charakterystycznym, takim wymruczanym nieco śpiewie Kevina Drew. Ja pozwolę sobie wrócić do jednej ze starszych płyt. To był rok 2005 i zespół, nie wiem czy próbował napisać przebój, ale na pewno chwytliwą piosenkę w metrum 7/4 i nawet tak ją zatytułował. 7/4, w nawiasie Shoreline, Broken Social Scene.

Ale nam się rozegrała orkiestra Shoreline i Broken Social Scene z wydanej w 2005 roku. Ich nie najnowszej, bo ta wyszła kilka dni temu, płyty zatytułowanej po prostu Broken

Social Scene. Zanim wrócimy do zacnych archiwów, jeszcze jedna zajawka muzyki nowej. W tym tygodniu płytę wyda Kevin Morby, Badlands. To jej kolejny fragment.

Kiedyś w takim przez chwilę popularnym zespole Woods, ale od wielu lat już na swój solowy rachunek pracuje Kevin Morby. Badlands, tak rozpoczynać się będzie jego płyta, nowa płyta Little Wide Open, płyta, która ukaże się w najbliższy piątek. I po tych próbkach, które Kevin ujawnił w ostatnich miesiącach, muszę przyznać, że jest to album, którego jestem autentycznie ciekaw i myślę, że do tej płyty w zwrotkach i refrenach sobie wrócimy w najbliższych tygodniach. Mam taką nadzieję. W temacie muzyki nowej, ale starej, James Blake zrobił cover i jak zwykle jest to cover nieprzeciętny, bo to The Drugs Don't Work grupy The Verve. Wykonania Jamesa niezwykłego można sobie poszukać w internecie, a my wracamy w zwrotkach i refrenach do oryginału The Verve.

Teraz James Blake, a w 1997 roku grupa The Verve. Jest pewną ciekawostką, którą można zabłysnąć w gronie znajomych, że zespół The Verve tylko raz w swojej karierze dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy singli, ale nie z utworem Bitter Sweet Symphony, który myślę, że jest zdecydowanie najczęściej kojarzoną kompozycją z tą grupą, bo to zaledwie miejsce drugie było, a właśnie z tym The Drugs Don't Work. Wspaniały utwór i cała płyta również wspaniała i cały zespół również będzie powracał często.

często na pewno w zwrotkach i refrenach. Nie będę o nich zapominał. Natomiast teraz, i myślę, że to wbrew pozorom będzie nie od rzeczy, ostatni kwadrans pierwszej godziny zwrotek i refrenów spędzimy z Neilem Youngiem. Zresztą kwadrans z Neilem Youngiem chyba nigdy nie jest od rzeczy.

Jak to niewiele potrzeba, żeby wykreować magię. Trochę pianina, trochę flugelhornu i ten głos, głos Neila Younga. After the Gold Rush to tytułowe nagranie z płyty wydanej w roku 1970. Jedno z dwóch nagrań Neila Younga, których wysłuchamy w tej godzinie zwrotek i refrenów. A to drugie już się rozpoczęło, ale spokojnie, bo ono chwilę trwa. Każdy ma w swoim muzycznym życiu kilkanaście, no może kilkadziesiąt, to wtedy gratuluję takich objawień, czy mówiąc w bardziej wyszukany sposób epifanii, kiedy słyszymy coś po raz pierwszy i ten moment zostaje z nami na zawsze jako takie bardzo głębokie przeżycie. I to jest jedna z moich takich chwil wiele już lat temu, więc dziękuję z tego miejsca koledze, który wtedy kazał mi usiąść i się wsłuchać. Neil Young, Cortez de Kim.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Michał Nogaś,
3: Sylwia Zadrożna
1: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
11: Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 maja, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Przedłużenie programu CPN rekomenduje Ministerstwo Energii, powodem wciąż niespokojna sytuacja na rynkach paliw.

0: Do prac w sejmowej komisji trafiły projekty w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów. Prezydent liczy, że zostanie przyjęty ten i jego autorstwa. 6 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Ostrzelany został m.in. Krzywy Róg. Rządowy program wsparcia dla kierowców zostaje z nami na dłużej. Jest rekomendacja Ministerstwa Energii, by przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach ceny paliw niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych i ryzyko skoków cen.
1: Minister Miłosz Motyka zapowiada utrzymanie niższych podatków i zamrożonych marsz na kolejne tygodnie. Choć obciąża to budżet państwa, rząd woli dopłacać do tankowania niż ryzykować powrót wysokiej inflacji wywołanej drogim transportem.
2: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
1: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w dwutygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Szef resortu energii podkreśla jednak, że powrót do normalnych stawek podatkowych nie uderzy nagle w portfele kierowców.
2: Jestem zwolennikiem tego, by stopniowo zmieniać zakres dotyczący akcyzy, pewnie VAT w drugim kroku.
1: Według rządowych wyliczeń tylko w pierwszym miesiącu działania osłonowego programu w kieszeniach Polaków zostało z tego tytułu łącznie około 3 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Sejm skierował 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów autorstwa rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji do dalszych prac w Komisji Finansów. Karol Nawrocki liczy, że parlament przyjmie jego projekt, bo jak podkreśla, jest kompromisowy.
3: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku. Taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, bym podpisał. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie.
0: Poprzednie 2 ustawy przyjęte przez parlament prezydent zawetował. Rosja zaatakowała obwód Dniepropetrowski na Ukrainie. Nie żyje co najmniej 6 osób. 2 zginęły w ataku na blok mieszkalny w Krzywym Rogu. 4 osoby poniosły śmierć podczas nalotu koło miasta Synelnykowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne. Resort informuje, że w państwie tym trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą, więc przemieszczanie się po kraju i jego opuszczenie może być utrudnione. MSZ przypomina, że placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Boliwii jest ambasada w Limie, w Peru. To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia, mówi o śmierci Stanisławy Celińskiej, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Juliusz Kaszyński podkreśla, że Stanisława Celińska była tak charakterystyczna, że słuchacze poznawali ją po półsłowa.
4: Nie odważę się powiedzieć, ile razy pani Celińska siadała przed mikrofonami Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia, by użyć swojego głosu. Myślę, że zaryzykuję, że jest to kilkaset ról, epizodów, ważnych postaci, które zagrała. Ten głos, ta wrażliwość to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
0: Stanisława Celińska wystąpiła w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie czy Alternatywy 4. Debiutowała w 1970 roku u boku Daniela Olbrychskiego w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Zagrała wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Srebrne monety, złota biżuteria i banknoty po 200 euro. Kosztowności znalazł przedszkolak z Berlina. Dziecko bawiło się z innymi potokiem opiekunów, a na skarb trafiło kopiąc w ziemi.
5: Kosztowności nie były zakopane głęboko. Pod krzakiem, zaraz przy placu zabaw, odnalazło je dziecko, które z całą grupą wyszło jak zazwyczaj na zewnątrz, a jako rozrywkę wybrało kopanie w ziemi. Okrzyk "Mam skarb" początkowo został potraktowany jako element zabawy, ale potem zaczęły wyłaniać się srebrne monety, luksusowe zegarki, złota biżuteria, plik banknotów o wartości 6000 euro, a nawet sztabka złota. Przedszkolanka razem z ojcem jednego z dzieci zgłosili znalezisko policji, która ustala teraz, do kogo mógł należeć ten skarb i czy nie jest łupem pochodzącym z przestępstwa. Tożsamość małego znalazcy na wszelki wypadek została ukryta, podobnie jak dokładne położenie placu zabaw w dzielnicy Wilmersdorf w Berlinie. Policja opublikowała jednak zdjęcie, licząc, że zgłosi się właściciel biżuterii i pieniędzy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna w środę od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
7: Autopromocja.
8: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w

0: tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
1: Jej nurogen się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
0: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jest 6 minut po 20.
0: Zwrotki i refreny.
4: I kłaniamy się nisko w drugiej godzinie zwrotek i refrenów. Katarzyna First-Wojtkowska i ja, Kuba Ambrożewski.

W roku 1971 na płycie Sticky Fingers grupa The Rolling Stones, a w roku 1992 brytyjski zespół The Sundays w takiej oto dream popowej aranżacji Wild Horses. Ciekawe, jak się Państwu ta wersja podobała. Można napisać zwrotki@polskieradio.pl. Cały czas jestem do dyspozycji. A kiedy przygotowując audycję Zwrotki i Refreny słuchałem tej właśnie wersji Wild Horses, przypomniał mi się z pewnego powodu inny głos.

No tak, gdybym się uparł, to mógłbym oszukać, że to ta sama wokalistka i może nawet jakaś jedna osoba by się nabrała. Ricky Lee Jones to była, nie mylić z Harriet Wheeler, która śpiewała w poprzednim utworze w grupie The Sundays, i nie mylić też z Tommy Lee Jonesem, to zupełnie inna historia. Ricky Lee Jones była między innymi muzą Toma Waitsa w latach 70., ale przede wszystkim pisała znakomite piosenki i śpiewała również piosenki, którym bliżej było do grupy Steely Dan albo Joni Mitchell niż do wspomnianego Waitsa. No a czasem było to praktycznie kilka piosenek w jednej, tak jak tutaj, gdzie punktem wyjścia, no, zdawać by się mogło, była piosenka This Guy's in Love with You Berta Bacharacha, no a później Ricky nam tak zakombinowała przepięknie, że wydarzyła się magia. Living It Up to z jej drugiej płyty solowej Pirates, wydanej w roku 1981. Będzie trochę śpiewających dziewczyn w tej godzinie zwrotek i refrenów, poza tymi, które już zaśpiewały, więc proszę się rozsiąść wygodnie. A teraz będzie o pogodzie.

Gdzieś z pomiędzy tych dwóch poprzednich utworów, czyli The Sundays i Ricky Lee Jones, przynajmniej czasowo, a wokalnie chyba z mniejszą ilością popisów i ornamentów, bardziej folkowo, Natalie Merchant i grupa 10,000 Maniacs. W tym samym czasie w Polsce mieliśmy 1 Million Bulgarians, no a w Stanach tylko 10 tysięcy maniaków. Grupa, która tutaj zaprezentowała nam się w utworze Like the Weather, chyba jednym z bardziej znanych w ich twórczości, to trzeci album 10,000 Maniacs in My Tribe, rok 87. Zespół, który istnieje cały czas, istnieje od 45 lat, chociaż chyba nieodmiennie kojarzony jest z tym właśnie okresem w muzyce koledżowej, alternatywno-rockowej. I Natalie Merchant jako no, taka ambasadorka tego zespołu, wokalistka, która poza 10,000 Maniacs kojarzy mi się również z Michaelem Stipe'em oczywiście, z którym się przyjaźniła, a nawet jak twierdzili niektórzy, tych dwoje łączyło przez jakiś czas coś więcej. Ale my tu o muzyce, więc skoro mamy już pretekst, by posłuchać R.E.M. i Michaela Stipe'a, to ja z niego z przyjemnością skorzystam.

Kiedy myślę o pierwszej piątce utworów, ulubionych utworów grupy R.E.M., to jako jeden z pierwszych przychodzi mi do głowy właśnie ten i cytat w miejsce być może wstawiamy z pewnością, bez World Leader Pretend. Takie zestawienie byłoby mi trudno zaakceptować, muszę przyznać. To taka piosenka, w której kłębi się cała emocjonalna zawiłość Michaela Stipe'a, jednocześnie nieoczywista muzykalność całego zespołu. Również na tym etapie, na etapie, w którym nagrywali swoją pierwszą płytę dla tak zwanego Majorsa, a jednocześnie starali się pozostać w zgodzie ze sobą, ze swoim artystycznym DNA. No i myślę, że na tej płycie udało się to fantastycznie, chociaż nie jest to album uznawany za jakiś żelazny kanon grupy R.E.M., to w moim sercu ma miejsce wyjątkowe. Green, rok 1988 i World Leader Pretend, grupa R.E.M. w zwrotkach i refrenach, a teraz przed nami kącik. Kącik, który staje się już stałym punktem zwrotek i refrenów, czyli kącik z kangurkiem. Podróże na antypody do Australii, ale dzisiaj nie tylko do Australii, więc może nie z kangurkiem, a bardziej z ptaszkiem kiwi w tym przypadku, bo to będzie Nowa Zelandia.

Był taki moment w muzyce alternatywnej lat 80., że na brzmienia z Nowej Zelandii no, zapanowała moda, można powiedzieć, a były to zespoły w tamtym czasie wpływowe i relatywnie ważne, takie, które wzbudzały zainteresowanie również na znacznie większych rynkach. A wszystkie te zespoły praktycznie pochodziły z jednego miasta, z miasta Dunedin, drugiego największego miasta w Nowej Zelandii. Mniej więcej miasta wielkości, powiedzmy, Zielonej Góry, którą pozdrawiam z tego miejsca. I myślę, że kiedyś w zwrotkach i refrenach zatrzymamy się w Dunedin na trochę dłużej, być może w kąciku z ptaszkiem kiwi. A dzisiaj jedna taka wizyta, Straight Jacket Fits, to był jeden z tych zespołów, który zrobił trochę zamieszania gdzieś w USA i może w Wielkiej Brytanii. I zostało po nim kilka płyt i parę pięknych piosenek. Również tak lirycznych jak ta, Down in Splendor, napisana przez jednego z dwóch kompozytorów w składzie tej grupy, Andrew Broa, który niestety już nie żyje, bo zmarł kilka lat temu. Straight Jacket Fits i nowozelandzki akcent dzisiaj w zwrotkach i refrenach. Chciałem powiedzieć, że drugi nowozelandzki przed nami, ale to już będzie trochę tak w pół drogi między Nową Zelandią a Australią, bo ten zespół zwykle uznaje się za australijski, chociaż jego lider jest jak najbardziej Nowozelandczykiem. Być może niektórzy już wiedzą, o jakim zespole mówię.

Jako nastolatek dołączył do zespołu swojego starszego brata. Bardzo ważnego zespołu, zwłaszcza dla muzyki na antypodach, zespołu Split Ends, takich nowozelandzkich Beatlesów. A później, kiedy Split Ends się rozpadło, założył swój zespół już z kolegami z Australii. No i to właśnie z tym zespołem podbijał świat bardzo skutecznie, zwłaszcza w latach późnych, 80. i 90., ale grają i do dziś i wydają świetnie przyjmowane płyty. Crowded House i Neil Finn, lider tej grupy, kompozytor wszystkich tych świetnych piosenek, w tym również tej Distant Sun, wydanej na płycie Together Alone, rok 1993. To teraz już nie będzie wątpliwości. Stella, wiadomo, że jest z Australii. Jest z Perth.

W zeszłym roku wydała już trzeci album, ale moje serce najszybciej bije nadal przy tym pierwszym Beware of the Dogs. Z niego Lunch za nami, Stella Donnelly, prosto z Australii, prosto z dalekiego zachodniego Perth. A po Stelli zaśpiewa jeszcze jedna pani, Charlotte Hatterley, It Isn't Over w zwrotkach i refrenach.

To także płyta, do której na pewno będę regularnie wracał w zwrotkach i refrenach, bo jest wypełniona absolutnie doskonałymi zwrotkami, refrenami i całą resztą. It Isn't Over to Charlotte Hadley. Kiedyś przez chwilę w grupie Ash, a później solo nagrała tak cudowną płytę The Deep Blue, rok 2007. Prawie już dwie dekady. Któż by to zrozumiał? Klub Trójki na naszej antenie po 21, przed 21 jeszcze powieść, po niej serwis, a w zwrotkach i refrenach to już prawie wszystko. Jeszcze Fleetwood Mac na koniec. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Mrożewski, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru.

Nowa powieść w Trójce. Wit Szostak. Suche strugi. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Rok 1984. Pamiętam noc po naszym spotkaniu, albo raczej niespotkaniu, bo przecież nie spotkaliśmy się, nie padło słowo, nie było rozmowy. To nikt tak powiedział. Niespotkanie. Nie ma nawet takiego słowa. Ale są niespotkania, więc to kłopot języka, a nie mój. Więc w noc po tamtym niespotkaniu cały strach mnie opuścił. Jeszcze w tramwaju, kiedy wracałam, trochę dygotałam, lecz czułam ulgę. Jak na egzaminie, kiedy poznaje się pytania i wie się, że nie zna się odpowiedzi, ale mija całe to napięcie, ta niepewność. Puściło dopiero w nocy. Patrzyłam długo w sufit i dotarło do mnie, że jestem wolna. Że naprawdę przestałam dla niego istnieć. I poczułam, samą mnie to zaskoczyło, taki straszny ból, taką pustkę, jakbym zawsze wierzyła, że to wszystko było tymczasowo, przejściowo, że nie ma w tym nic ostatecznego, mimo że robiłam wszystko bardzo ostatecznie. To była bardzo czarna noc. Czułam, jakby sufit spadł mi na głowę, jakby mnie dociskał. Ale kiedy się obudziłam po tym wszystkim, nie było śladu. Była tylko dziwna lekkość, przetarta jak stara tkanina. Ale dało się z tym żyć, wiesz? Żyję z tym. Żyję z gorszymi pustkami. A ja po tamtej nocy powiedziałam sobie, co miało być, to było. I stąd ta lekkość. Lekkość nie jest taka dobra, jak się wydaje. Bo jak cię nic nie łączy już ze światem, to jest lekko, ale to lekkość pustki. A teraz mój początek, choć mi go ukradł. Po wykładach idziemy na stołówkę. Po drodze rozmawiamy, ktoś zaprasza do siebie, więc kupujemy wódkę i ruszamy. Krakowska kamienica, wysokie sufity, miękkie dywany, na ścianach obrazy, konie. Siedzimy, rozmawiamy, robi się późno, ale jest dobrze. Koleżanka mówi, że mogę zostać u niej na noc. Wspaniale, wtedy już nauczyłam się nie wychodzić z domu bez majtek na zmianę. Trochę już lubię to swoje krakowskie życie, a trochę chcę się wymknąć. Zawsze tak mam. Kiedy budzę się w obcym mieszkaniu, czuję, jakbym była zbędna, nadliczbowa, jakbym musiała się wytłumaczyć z siebie, jakoś uzasadnić. Bo ostatni pociąg uciekł, bo musiałyśmy się pouczyć. Wszystkie te wymówki zamiast. Ciągłe ukrywanie czegoś. Trzeba mieć zawsze oficjalną wersję wydarzeń, trochę podkolorowaną, żeby nie drażnić innych. Nie możemy powiedzieć, że piłyśmy wódkę do nocy i gadałyśmy o literaturze. Choć rodzice koleżanki wiedzą, że tak było. Więc nasze małe kłamstwa, ich małe potakiwanie, wszyscy gramy, wszyscy rozgrywamy siebie. Ale zanim to wszystko, siedzimy i pijemy, spienione konie galopują na nas z obrazów, ktoś wchodzi i wychodzi, nagle ktoś przedstawia kolegę z medycyny. O, pan doktor? Może pan wypisze receptę? Śmiechy i żarty, kolega speszony, wysoki, nieporadny, jakby obudził się z tym wzrostem dziś rano, a kładł się jeszcze jako chłopiec. Ciągle coś trąca, przeprasza, chrząka i stoi sam. Bo drugi kolega z medycyny wszedł i wyszedł, a on tu nikogo nie zna.

zna, tamten znał, ale tamtego już nie ma, więc stoi, ale nie wie, jak tu wyjść. Przesuwa się do wyjścia, zerka na drzwi, ale siada. Słucha naszych rozmów, a my oczywiście burzliwe spory, bo w tym wieku same burzliwe spory. Katastrofizm, surrealizm, mityzacja rzeczywistości, popisujemy się wszystkimi...

nie dlatego podeszłam, ale przez wiele miesięcy czułam się jak on wówczas i poczułam litość. Odezwałam się. On odpowiedział, zaczęliśmy się bawić w komentowanie tego, o czym dyskutowali obok. Też nie rozumiem tych słów. Skłamałam. Ja rozumiem, ale używają ich bez sensu, odpowiedział. Zaczęliśmy się śmiać. Oni sobie, my sobie. Poczęstował mnie papierosem, przedstawił się. Eugeniusz. Helena, odpowiedziałam. Dobrze nam się rozmawiało, był nieśmiały, ale wystarczyło okazać mu trochę ciepła, a zaczynał merdać ogonem. Zdawało mi się, że go rozgryzłam. W młodym wieku wydaje się wiele rzeczy. Miałam swoje życie. Tamten wieczór był miłym wspomnieniem, ale nieznaczącym. Poznawałam wiele nowych osób. Eugeniusz był jedną z nich. Ale pewnego dnia Zuza trąciła mnie łokciem na zajęciach i pokazała na okno. Wychyliłam się i zobaczyłam, jak tyczkowata postać przechadza się gołębią. Po seminarium wyszłam i podeszłam do niego. O, co za spotkanie. Właśnie przechodziłem, zaczął, a mnie znowu zrobiło się go żal. Spieszyłam się na pociąg, ale pozwoliłam się odprowadzić i pojechałam następnym. Od tamtej pory widywaliśmy się częściej, przyjemnie mi się z nim rozmawiało, miał miły uśmiech i zyskiwał z każdym spotkaniem. Nie naciskał, nie popędzał, po prostu był obok. Nie wiem, kiedy się w nim zakochałam. Po prostu pewnego dnia, kiedy stałam w oknie pociągu, pociąg ruszał, a Eugeniusz stał na peronie, peron oddalał się. Eugeniusz robił się coraz mniejszy, malutki. Zrozumiałam, że chyba go kocham i że nie kocham go od tej chwili na peronie, ale że to już trwa jakiś czas. Nawet nie potrafię powiedzieć, jak długo. Dlatego moim początkiem będzie tamten odległy wieczór, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Na pewno nie był to początek naszej miłości, ale na pewno jest to początek mojej opowieści o Eugeniuszu.

0: Olga Sarzyńska czyta nową polską powieść.
1: Wit Szostak, suche strugi, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraph. Polecamy.
0: I zapraszamy

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem ma być gotowe rozporządzenie wprowadzające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Teren przekazali leśnikom i prywatnym właścicielom. Melchiory, Nagrody Polskiego Radia, rozdane. Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
3: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo to dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejsze jest

0: cel, a celem była godność człowieka.
1: Sprawa budzi sprzeciw środowisk konserwatywnych. Poseł PiS-u Henryk Kowalczyk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
2: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.
1: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił szef rządu. Polska jest otwarta na zwiększanie liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Podobnie patrzą na to także nasi partnerzy z formatu bukaresztańskiej dziewiątki. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, który jest w Bukareszcie i jutro weźmie udział w szczycie formatu B9.
3: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
4: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
3: Zgodny w ocenie tej sprawy jest również prezydent Rumunii, Nikus Ordan. My chcielibyśmy, aby w Rumunii na wschodniej flance NATO było jak najwięcej żołnierzy zza oceanu. I to nie jest działanie przeciwko naszym zachodnim partnerom, tylko na rzecz bezpieczeństwa regionu. Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych w trakcie jutrzejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Strażacy zakończyli po południu akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Obowiązuje w tym miejscu zakaz wstępu do lasu. Pożar koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie wybuchł tydzień temu. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych ponad 1000 osób. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były śmigłowce i samoloty. W trakcie akcji rozbił się gaśniczy dromader. Zginął 65-letni pilot. Fabrykę druku 3D uruchomiła w Pile firma Signify. To największy na świecie zakład tego typu, należący do producenta oświetlenia. Pozostałe działają w Stanach Zjednoczonych i w Australii. W nowej fabryce będą powstawać oprawy dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, mówi prezes Signify Poland Tomasz Książak.
5: To jest właśnie niesamowite w tej produkcji, że można produkować od jednej, literalnie jednej oprawy do 10 tysięcy opraw. 3-4 lata temu produkcja jednej oprawy zajmowała praktycznie jeden dzień. Dzisiaj to jest mniej niż 30 minut. Stawiamy tezę, że w pełni ona zaspokoi profesjonalne, duże zamówienia od dużych klientów, chociażby sieciowych.
1: A w nowym zakładzie zatrudniono 20 inżynierów, specjalistów druku 3D. W sumie w pilskim Signify pracę znalazło ponad 2000 osób. Wręczono Melchiory, nagrody dziennikarskie Polskiego Radia. Laureaci zostali wyróżnieni w 7 kategoriach. Nagrodę za realizację audio roku zdobył Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za Sala 600, Świadkowie Norymbergi.
6: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób. Połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: Nagrody dziennikarskie Polskiego Radia to wyróżnienia dla twórców audio, tekstowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, wideo oraz podcastowych.
7: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Rzeki województwa podlaskiego objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
9: I na początek wielki sukces polskiego skialpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski dokonał rzeczy zdawałoby się nieziemskiej i zjechał na nartach z Lhotse, czyli 4. pod względem wysokości szczytu ziemi. Polak wszedł na wierzchołek i zjechał z niego na nartach w ciągu 2 dni. W drodze na szczyt udało mu się wyprzedzić tłum wspinaczy zmierzających na sąsiedni Mount Everest i zjechać w dogodnych warunkach.
10: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mi się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu amatorskiego, więc to jestem ukontentowany. Plan swój zrealizowałem, więc jestem ukontentowany, rzekłbym.
9: Trudno się dziwić. Wyczyn Bartosza Ziemskiego nie był pierwszym w historii zjazdem z Lhotse, ale Polak jako pierwszy narciarz w historii dokonał tego bez używania dodatkowego tlenu z

0: butli. W turnieju tenisowym w Rzymie poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Do Jannika Sinnera, który w dwóch szybkich setach odprawił swojego rodaka Pellegrino, dołączyli niezwykle utalentowany 20-letni Hiszpan Landaluse. Wygrał z Serbem Medjedowiczem oraz Andrii Rubliow. Rosjanin męczył się z Gruzinem Basilaszwilim, ale wygrał w trzech setach. Trwa spotkanie w turnieju Pań o awans do półfinału, w którym czeka już Rumunka Kirstea. Grają Coco Gauff i Mirra Andrijewa. Pierwszy set dla Rosjanki, drugi dla Amerykanki, a w trzecim prowadzi 5-2 Gauff. Stało się. Domagał się tego cały brazylijski naród z byłymi graczami, w tym Ronaldinho na czele, i trener Carlo Ancelotti uległ. Włoch powołał Neymara do szerokiej kadry reprezentacji na Mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Do wyjazdu na czwarte mistrzostwa w karierze jeszcze daleka droga, ale pierwszy krok w stronę powrotu do kadry Canarinhos został wykonany. Neymar zastąpił kontuzjowanego Estebao. Dziś szeroka kadra liczy 55 piłkarzy, na mistrzostwa pojedzie 26. Brazylia swój udział w fazie grupowej rozpocznie meczem z Marokiem 13 czerwca w East Rutherford w stanie New Jersey. Pięciokrotni mistrzowie świata w grupie C zmierzą się również ze Szkocją i Haiti.
1: Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami może przelotnie padać deszcz. Po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna w środę od 11 do 14 stopni.
2: Autopromocja.
3: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
4: Jesteśmy radiem.
3: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
5: Czyli radio od kuchni.
3: Spotkania oko w oko.
5: Z głosem.
3: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
5: Otwarte studia.
3: Pokoje redakcyjne.
4: Antena.
3: A przede wszystkim nasze ramiona.
5: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
3: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
5: 23.
3: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
5: W Warszawie.
2: Autopromocja.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość, i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Minęła godzina 21.09.
6: Klub Trójki.
1: Portale internetowe obiegają historie pacjentów onkologicznych, którzy czują się upokorzeni podczas badania przez lekarza orzecznika. W rozmowach indywidualnych z pacjentami wybrzmiewa żal, zdziwienie, rozczarowanie na totalny absurd postępowania. A z drugiej strony, może pretensje są na wyrost, może skupienie się na własnej chorobie powoduje roszczeniowość i brak realnej oceny sytuacji. Co pacjentom daje orzeczenie o niepełnosprawności? Kto może je otrzymać i czy jest możliwe wypracowanie porozumienia, pewnego balansu pomiędzy pacjentami i zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności? Stąd dzisiejsi moi goście. Profesor prawa Dorota Karkowska, wykładowczyni na Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witamy pięknie.
9: Dobry wieczór Państwu. Witam.
1: Agnieszka Chrostowska, pacjentka onkologiczna.
10: Dobry wieczór Państwu.
1: Małgorzata Barcz-Wada z Fundacji Alacinta.
11: Dobry wieczór.
1: I Radosław Orzęcki, również pacjent, który łączy się z nami aż z Rumi. Witamy Cię pięknie.
12: O, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nie ma z nami natomiast przedstawicieli żadnego z zespołów do spraw orzekania, gdyż mimo wielu rozmów i usiłowania kontaktu, nikt z przedstawicieli zespołów orzeczników nie chciał przyjąć zaproszenia do udziału w naszym programie. Może uda się to następnym razem. Ja nazywam się Agnieszka Trzeciakiewicz i poprowadzę dzisiejszy Klub Trójki. I pytanie od razu do pani profesor, którą widzę naprzeciwko. Pani profesor jest z całym plikiem dokumentów. Kto w Polsce jest organizacją?

0: organem odpowiedzialnym za przyznawanie stopnia niepełnosprawności dla pacjentów.
1: Można od razu powiedzieć, że organy władzy publicznej, ale mamy podmioty odpowiedzialne na poziomie powiatu i na poziomie województwa. Na poziomie województwa jest to starosta, który powołuje powiatowe organy orzekania do spraw niepełnosprawności i wojewoda na poziomie województwa. Oczywiście te organy zarówno starosta, jak i wojewoda, jak i również pełnomocnik osób do spraw niepełnosprawnych na poziomie rządu ze sobą współpracują. Szczególnie pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych jest odpowiedzialny za koordynację i pracę wszystkich tych zespołów w Polsce.
0: Czy są specjalne osoby, które muszą się znaleźć w takim zespole?
1: Tak, przepisy jasno określają, jakie podmioty powinny wchodzić w skład tego zespołu, określają poziom kwalifikacji. Oczywiście musi być to lekarz. Do tej pory był to lekarz ze specjalizacją, teraz weszły zmiany, że może być to lekarz nawet w trakcie sprawowania rezydentury, jak i lekarz bez specjalizacji, ale mający co najmniej 5 lat praktyki zawodowej. Oprócz tego jest psycholog, pracownik socjalny, pedagog, i jeszcze osoba, która może, znaczy pełni funkcję przewodniczącego z wykształceniem medycznym. Ale tutaj ustawodawca nie doprecyzował, kto to ma być dokładnie.
0: Czyli te wszystkie osoby razem zajmują się oceną pacjenta i sprawdzeniem, czy rzeczywiście jest osobą, która może się ubiegać o jakikolwiek stopień niepełnosprawności. Patrzy się na panie, które są w studiu i łączymy się od razu. Jest to pytanie do Radosława Orzęckiego, który jest w Rumi. Co daje wam orzeczenie o niepełnosprawności? Co w ogóle daje orzeczenie o niepełnosprawności na przykład pacjentom onkologicznym?
2: Znaczy, miło mi, ja może zacznę, jeżeli mogę, miło mi powitać wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają i mamy okazję podyskutować w tak ważnej sprawie. Ja akurat trzeba trafu, dzisiaj przyleciałem z Portugalii mimo swoich niepełnosprawności i no, nie ukrywajmy kłopotów z podróżowaniem. Jako osoba, która funkcjonuje bez trzustki śledzionej dwunastnicy, już 6 lat tak funkcjonuje z cukrzycą, miałem okazję korzystać właśnie z pewnych dobrodziejstw, jak mogę to określić, funkcjonowania jako osoba niepełnosprawna, no bo to z jednej strony są dobrodziejstwa, z drugiej strony pewne kłopoty no, ze zdrowiem. W jakiś tam sposób się rodzimy i funkcjonujemy. Te choroby na nas spadają z różnych powodów. No i będąc osobą niepełnosprawną, miałem okazję wykorzystać te niepełnosprawności do tego, żeby chociażby skorzystać z wejścia do muzeów, z osobą towarzyszącą, z opiekunem, tutaj akurat ze swoją żoną, uzyskać takie pierwszeństwo w wejściu, korzystać z chociażby karty parkingowej, gdzie no, w takich miejscach jak Lizbona jest ciężko zaparkować samochód. A mając tą kartę niepełnosprawności, jest to zdecydowanie łatwiejsze. I mówię, tutaj świeże takie doświadczenia z wyjazdu pokazują, że warto zawalczyć, bo to, no nie ukrywajmy, jest pewnego rodzaju walka o uzyskanie takiego stopnia niepełnosprawności. Warto zawalczyć o to, żeby korzystać z tych właśnie pewnego rodzaju udogodnień.
0: To teraz wejdę ci w słowo, żeby skorzystać z tych udogodnień, o których ty powiedziałeś, który stopień niepełnosprawności trzeba mieć?
2: I tutaj, jak to mówią, to zależy. Odpowiedź ekspercka to zależy. Zależy od tego, no, jaki ten stopień niepełnosprawności faktycznie mamy. W przypadku funkcjonowania bez trzustki, ja tutaj za każdym razem, jak składam dokumenty związane z orzeczeniami lekarskimi, zaświadczeniami lekarskimi, to po raz kolejny mojego chirurga, który mnie prowadzi już od 6 lat, proszę po raz kolejny, żeby mi napisał, że mi jednak ta trzustka nie odrosła. To jest może dla osób słuchających gdzieś tam z boku zabawne, natomiast no,

0: takie jest prawo, funkcjonujemy w takim, a nie innym systemie medycznym i z tego powodu no, trzeba ponownie jakby udowadniać, że trawa jest zielona.
1: To ja dodam jeszcze, uzupełnię to pytanie. Faktycznie to zależy, dlatego że ta akurat karta parkingowa jest uzależniona od tego, nie tylko od stopnia niepełnosprawności, ale też rodzaju. Czyli ona przysługuje osobom, które mają utrudnioną mobilność i w związku z tym potrzebują podjazdu bliżej. I to jest bardzo rozsądne podejście, dlatego że też te miejsca parkingowe nie są z gumy. Zazwyczaj jest ich tylko kilka, więc pierwszeństwo mają te osoby, które mają utrudnioną mobilność, czyli można mieć niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i nie dostać tej karty parkingowej ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Po prostu.
0: Ale ja też uzupełnię, przepraszam, bo chociaż w moim przypadku, gdy jest skwar, jest kolejka do na przykład muzeum na godzinę stania, ja akurat funkcjonując bez trzustki mam wahania cukru czasem masakryczne i dosłownie mam w przypadku wysokiego czy niskiego cukru 30 sekund na to, żeby dojść do toalety. Jest to uciążliwe i z tego powodu w mojej ocenie taka karta parkingowa, nawet w momencie, kiedy mam dwie nogi i dwie ręce i mogę się na nich w miarę sprawnie poruszać, też ma swoje uzasadnienie.
2: Pani profesor, to ustalmy, jakie są te rodzaje orzekalnych stopni dla osób powyżej 16 roku życia. Mówi się, że to są takie podstawowe trzy stopnie.
3: Tak, to są podstawowe trzy stopnie i jeszcze od razu chciałam powiedzieć, że mówimy o stopniach niepełnosprawności, które są ustalane przez komisję, a nie przez ZUS, bo do tego zaraz przejdziemy. Mamy trzy stopnie w Polsce, jest to stopień znaczny, umiarkowany, lekki. Ja może przybliżę słuchaczom, na czym polega różnica, ku pewnie zaskoczeniu też niektórych osób. Bo jeżeli patrzymy na przepisy, to rzeczywiście dostanie się na przykład do grupy umiarkowanej wcale nie jest takie proste. Jeśli chodzi o znaczny stopień niepełnosprawności, znaczy może inaczej, we wszystkich stopniach podstawą jest to, że doszło do naruszenia sprawności organizmu. I to we wszystkich trzech stopniach występuje. Ale różnica polega na tym, że w znacznym stopniu niepełnosprawności ta osoba jest niezdolna do pracy, albo jest zdolna jedynie do pracy w warunkach pracy chronionej i jest jeszcze jeden element i wymaga w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z tą niezdolnością. Czyli zarówno i opieki i pomocy innych osób i ta opieka musi być stała i długotrwała i to musi oczywiście lekarz ta komisja musi w trakcie to ustalić. Umiarkowany stopień niepełnosprawności, tutaj też mamy oczywiście naruszenie sprawności organizmu, mamy osobę, która dodatkowo musi być stwierdzona jej niezdolność do pracy albo jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, albo jest to osoba, która oprócz naruszenia sprawności organizmu wymaga jeszcze czasowej albo częściowej pomocy innych osób. Natomiast lekki stopień niepełnosprawności to jest osoba, która też ma naruszenie sprawności organizmu, który powoduje ta niesprawność organizmu, obniżenie jej zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z osobami, które o podobnych kwalifikacjach zawodowych, z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną mają większe zdolności, możliwości niż ta osoba lub osoba mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, środków technicznych. Czyli w zasadzie można by było powiedzieć, że te definicje są takimi definicjami z jednej strony określającymi, co powinno wchodzić w skład takiej decyzji lekarza, ale z drugiej strony są niedoprecyzowane, dające dużą taką swobodę co do doprecyzowania, co to znaczy długotrwała opieka, co to znaczy częściowa opieka. Więc to już jest ustalane w trakcie spotkania z psychologiem albo pracownikiem socjalnym, tak? Ale Też tutaj państwo mówiliście o tej gehennie, którą państwo przechodzicie. Akurat tak się składa, że my też w rodzinie przechodzimy co jakiś czas tak

0: taką gehennę i to też jest choroba, na którą nie wymyślono lekarstwa i ta choroba się cały czas powtarza. I rzeczywiście co jakiś czas musimy, bo tu jest ten problem, że co jakiś czas nawet te osoby, którym właśnie to, co pan powiedział przed chwilą, no trzustka nie odrośnie, albo inny organ nie odrośnie, one co jakiś czas muszą się okresowo stawiać jednak na tą komisję i nie mają tego stałego orzeczenia. Natomiast przepisy mówią wprost. Jest albo orzeczenie czasowe, albo jest orzeczenie już na czas nieokreślony. I jasno jest powiedziane, że jeżeli jesteś w takim stanie zdrowia, że medycyna no nie przywróci ci, już nie ma takiej możliwości, że ci przywróci trzustkę albo jakiś organ, to tutaj przepis mówię, że jest to przesłanka do orzeczenia stanu niepełnosprawności na czas nieokreślony. Więc to też jest dosyć ciekawe, bo my tutaj rozmawiałyśmy o, tak, tutaj jeszcze w kuluarach o takich rzeczach i to jakby jest, dla mnie przepis jest w tym kontekście jasny. Też chciałam zwrócić uwagę, że przy wydaniu orzeczeń lekarze, ale także inni członkowie komisji mają kryteria, wskazane według jakich kryteriów powinni dokonywać tej oceny. Oczywiście i to ich ogranicza. Oczywiście zawsze jest jakaś swoboda uznaniowa tego lekarza, no ale ograniczeniem jest po pierwsze kryteria, które są w przepisach i w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, ale też z drugiej, ale jeszcze to, co pacjent przynosi i co przygotuje. To znaczy mówiłyśmy tutaj, że te komisje nie badają. Z reguły jest tak, że bardzo ważna jest cała dokumentacja, którą taka osoba ubiegająca się o stopień niepełnosprawności przygotuje. Bardzo ważne jest wtedy właśnie wykazanie systematyczności dokumentów od wielu lekarzy i bardzo ważne to, co powiedział przed chwilą pan, właśnie ta opinia tego naszego lekarza, który nas prowadzi, który też wyda taką ocenę, że coś nie odrośnie, albo coś się, albo że stan się poprawił, albo stan się pogorszył. No i pamiętajmy, że jest taka uciążliwość niestety taka praktyczna, bo te dokumenty tracą ważność po 30 dniach. To, co jest słabą stroną naszego systemu, to brak skoordynowania. My mamy bardzo dużo komisji orzekających powiatowych. Teoretycznie ustawa mówi, że jest koordynator w postaci rzecznika osoby niepełnosprawnej, ale my te dokumenty nosimy w wersji papierowej i żeby się przygotować, to ten pacjent przechodzi taką gehennę, że musi od lekarza do lekarza pobiegać, zebrać
1: mówimy
0: od lekarza
1: o pacjentach niepełnosprawnych.
0: Zebrać dokumenty od lekarza POZ-u, od lekarza specjalisty ze szpitala, a jeżeli jeszcze był psychologa, jeszcze był psychiatry i tak dalej. I on te wszystkie dokumenty biedny musi złożyć i musi je tam osobiście zawieźć. I potem jeszcze jak już to orzeczenie zapadnie, jesteśmy w ogóle zadowoleni, tutaj państwo mówiliście o karcie parkingowej i o innych przywilejach, które ma, to w zasadzie wydawałoby się, i to jest takie zdanie moje i też tych osób, które z którymi ja pracuję, że takie orzeczenie powinno wpływać do systemu i nie powinniśmy teraz kolejnie znowu składać wniosek o kartę parkingową, znowu składać wniosek o legitymację i tak dalej, tylko to powinno już płynąć w systemie i my jesteśmy po prostu na pewno w tym zakresie, jeśli chodzi o te orzeczenia, no niedoprecyzowani, czy też nie do końca skoordynowani.
1: Ja tutaj znowu, przepraszam, uzupełnię, jeżeli chodzi o te dokumenty, bo mało te, już nie
2: to
1: chodzi
2: może
1: tylko o to,
2: pani Agnieszko, jak wygląda ta procedura
3: ale
2: składania i czy to właśnie
3: jeden dokument,
2: nie
3: bo
2: zaczyna
3: to
2: się go
3: jeszcze ksero tego dokumentu,
1: dokładnie,
3: bo to jest za zgodnością z oryginałem,
1: tak,
3: więc my po prostu mamy tom.
1: Trzeba przynieść ksero, ale oryginały ze sobą też mieć i co ważne, oryginały
3: są PDF-em.
1: Na przykład, ale oryginały trzeba mieć podstemplowane i podpisane przez lekarza, nawet jeśli na dokumencie jest wydruk na dole, że dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2: Pani profesor, czy kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny na dokumencie?
3: Albo numer pieczątki i...
0: To nie jest takie proste, szanowni państwo, w Polsce, bo rozumiem, że akurat w tych komisjach nie jest poświadczeniem, znaczy oczywiście, może inaczej, podpis kwalifikowany oczywiście jest ważny, ale wiele instytucji tak, nie respektuje tego i wymaga podpisu oryginalnego, podpisu na dokumencie papierowym.
2: Czyli teraz mamy...
0: Bo chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli byśmy mieli system elektroniczny, prawdopodobnie tutaj ustawodawca zadbałby o to, w jakim sensie ten dokument powinien być podpisany i wtedy ten podpis elektroniczny by wszedł w życie. A ponieważ wymagany

0: są podpisy papierowe, raczej dokumenty papierowe, są podpisy po prostu odręczne i podpis kwalifikowany jest tutaj nierespektowany.
1: To ja tylko pociągnę tą myśl, no. Dlatego że na ten sam dokument, który niosę do orzecznictwa o niepełnosprawności, który nie jest honorowany ze względu na to, że nie ma tam pieczątki i podpisu, to ten sam dokument akurat jest honorowany w ZUS-ie, który podejmuje decyzje finansowe, na przykład na temat tego, że przedłuża mi L4 o zasiłek rehabilitacyjny i będzie płacił pieniądze. I ten sam dokument jest ważny również w każdej innej placówce medycznej, w której lekarz podejmuje decyzje na temat mojego zdrowia, życia, leczenia i tego, w jaki sposób będzie się ze mną obchodził, wpisywania mnie do programów lekowych, generalnie świadczenia mi jakichś zobowiązań medycznych bądź finansowych. Natomiast orzecznictwo o niepełnosprawności, które przyznaje mi stopień niepełnosprawności, ale de facto nie zaciąga takich, czy nie obiecuje mi takich świadczeń jak finansowe bądź zdrowotne, nie może uznać tego samego dokumentu, żeby wydać mi kartę parkingową i legitymację osoby niepełnosprawnej.
2: Czyli to oznacza, drogie panie, że z tymi dokumentami panie muszą biegać
3: tak,
2: na przykład po całej Warszawie.
3: Ja ostatnio spędziłam miesiąc czasu, bo nie przypilnowałam tego, że jak dostaję na przykład wyniki badań, ja tylko czytałam, czy nie mam wznowy i czy jest wszystko super. Nie zobaczyłam, że nie mam po prostu fizycznego podpisu pod tym dokumentem. Więc przez miesiąc czasu, przed końcem terminu ważności mojej niepełnosprawności, ganiałam po wszystkich lekarzach, a nie leczę się tylko w jednym ośrodku. Czatowałam przed wejściem, prosiłam, żeby mi podpisali. Nie za każdym razem było to uwzględniane, bo lekarze też nie mają na to czasu. Więc jest to bardzo uciążliwe.
2: Czyli ten sposób to jest jedna z tych podstawowych barier dla pacjentów. Proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś tutaj poczuje się urażony, ale trochę jakbyśmy mieli system z XIX wieku.
3: No tak, no i jeszcze to co dwa lata muszę dokładnie to samo robić, więc a nic się tak naprawdę
4: ja tutaj
3: moim zdrowiu
4: jeszcze
3: nie zmienia.
4: Ja jeszcze tutaj wrzucę kamyczek mały do ogródka, bo najzabawniejsze przy ostatnim jakby wznowieniu wniosku i składaniu wniosku było to, że część dokumentów, która jakby nie straciła ważności, no bo chociażby 30-stronicowa historia mojej choroby, jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, operacje dosyć trudne i skomplikowane, chociażby ta historia nie mogła być wyciągnięta jakby z miejsca, gdzie składałem poprzednie wnioski, bo ona, jak cytuję panią, była i jest cały czas w jakiejś teczce, tak? I muszę złożyć nową.
2: I to się dzieje cały czas i jakby my rozmawiamy tutaj między sobą o tych paranojach, ale mam wrażenie, że to jest dopiero początek, bo kiedy już złoży się te wszystkie dokumenty, kiedy uda się pacjentowi niepełnosprawnemu samodzielnie lub też przy pomocy osoby pomagającej zdobyć te wszystkie dokumenty, zadźwigać te tomy, to jest kolejny krok, to czas oczekiwania na termin komisji i następnie stajemy, czy państwo stają na tej komisji orzekającej, albo na czas nieokreślony, albo na określony. Podam przykład starszej pani po mastektomii. Stanęła na komisji po raz drugi. Ta komisja, dzięki tej komisji, temu orzeczeniu, może ubiegać się o refundację pewnych elementów jej obecnego życia. To się nazywa tak zwane proteski na przykład. I musi mieć stopień orzeczenia, żeby dostać refundację takiej proteski. I pani doktor na komisji mówi, że dostanie to orzeczenie na 2 lata. Na co starsza pani odpowiada, że no ale pani doktor, chyba mi ta pierś już nie odrośnie. Na co pani doktor odpowiada ze śmiechem? A kto wie? I nie wiemy, czy to
3: czy
2: ma być rodzaj dowcipu. Może to była chęć rozładowania emocji, ale dla tej pacjentki to nie było śmieszne.

0: No tak, w sensie tych trudów jest bardzo dużo, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do początkowego pytania, żeby tak ta audycja też nie brzmiała, że to już jest sam tylko trud i nie warto.
1: Warto.
0: Jednak warto, bo dodam do tego, co powiedział pan Radosław, że jest sporo nie tyle ułatwień, co takich, można to nazwać, benefitów dla osób niepełnosprawnych, czyli na przykład tańsze bilety, wstępy do muzeów, do kin. Osoba, opiekun ma wtedy taki bilet za darmo albo za złotówkę. Więc to warto, ale to, co jest ważniejsze, jeżeli z mojej perspektywy, jeżeli ta niepełnosprawność nie blokuje dostępu do miejsca pracy nadal, w tym sensie, że można jeszcze i chce się podjąć pracę, to na przykład z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym, bo ja mam takie, można mieć 7-godzinny dzień pracy zamiast 8-godzinnego, dodatkowych 10 dni do urlopu wypoczynkowego, żeby przeznaczyć to na rehabilitację. Jeżeli potrzebuje wyjść do lekarza bądź do specjalisty w związku z naprawą protezy albo na badania specjalistyczne, mogę skorzystać po prostu z dnia wolnego, który jest pełnopłatny. Mam też dłuższą przerwę w pracy, więc dla osób, które mimo niepełnosprawności chciałyby jednak czuć sprawczość w życiu, wrócić na miejsce, na etat, do pracy, to orzeczenie o niepełnosprawności powoduje, że jest nam trochę łatwiej, dlatego że wiadomo, że ja w swoim jakby stanie fizycznym nie jestem w stanie już 8 godzin pracować, ale 7 z dłuższą przerwą już tak. To, że mam tych dodatkowych 10 dni urlopu, to mogę to wykorzystać właśnie na jakieś wyjazdy rehabilitacyjne i tak dalej. Więc to, o czym tutaj mówimy, te trudy, bo to są naprawdę trudy, w których człowiek też czuje się czasami, no nie wiadomo, jak odpowiadać na takie żarty, bo my już i tak się borykamy z tym, na co chorujemy, z leczeniem, z dbaniem o to, żebyśmy w miarę normalnie funkcjonowali, więc rzucanie nam kłód pod nogi w stylu, a tu nie ma pani pieczątki, a to proszę jechać na drugi koniec Warszawy, albo te po prostu naprawdę niesmaczne żarty.
1: No. A może to był tylko taki jednorazowy przykład. Państwo na szczęście nie spotkali się
2: tutaj,
1: z takimi sytuacjami.
2: Tak, ale warto właśnie o to zawalczyć, bo to jest pewnego rodzaju walka, jak z różnymi rzeczami, na które no, potencjalnie nie mamy wpływu. Natomiast ja też właśnie zwrócę uwagę na takie elementy w pracy, które są ważne, no bo wiele osób, które są niepełnosprawne, po nich nawet nie widać tego, że są niepełnosprawne. Mhm. Natomiast zapominają osoby obserwujące takie osoby niepełnosprawne, zapominają o tym, że cudownie się czasem patrzy na, nie wiem, pozytywne podejście takich osób niepełnosprawnych, mhm. ale znienawidziłoby się drogę do tego, żeby taką chwilę pozytywną mieć w ciągu dnia.
1: Drodzy Państwo,
2: ja chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć. Na moim przykładzie, tak, ja zaczynam pracę około o 7 rano i żeby przygotować się ze swoimi jakby niepełnosprawnościami do tego, żeby funkcjonować normalnie w pracy, muszę poświęcić między 1,5 a 2 godziny rano na to, żeby jakby wystartować ze swoim organizmem. Tak? Mhm. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale tak jest. I osoby, które patrzą na mnie z boku, tak, nie widzą tego trudu, tak, który codziennie rano muszę realizować, albo nie wiem, budzić się ze względu na swoje niepełnosprawności w nocy, nie wiem, po 6, po 7 razy, tak?
0: Po prostu nas kosztuje bardzo dużo pracy, tak, żebyśmy nie wyglądali na niepełnosprawnych.
2: Dokładnie,
3: no
2: dokładnie.
3: A ja to, o tym chciałem powiedzieć. Widać.
2: Nie widać. I tak jak mówię, ludzie znienawidziliby tą drogę, którą ja przechodzę, tak? Nawet codziennie. Ja sobie wyliczyłem ostatnio, ile zrobiłem kłuć, ile razy sprawdzałem sobie, nie wiem, różne rzeczy. To są tysiące różnego rodzaju rzeczy, które ja na co dzień muszę robić, albo których na przykład nie mogę zrobić chociażby prostych, nie wiem, prysznica czy kąpieli w wannie ze względu na różnego rodzaju swoje niepełnosprawności, tak? No, to są rzeczy, o których się nie mówi, tak? No bo my się raczej nie chwalimy tym, że ciągle musimy
3: ogarniać
2: jakieś...

0: ogarniać albo pokonywać jakieś rzeczy. Chcemy dokładać do społeczeństwa tą cegiełkę, a nie być takim taką osobą, która ciągnie tylko kosztem innych, tak? Bo ja tak to czuję. Ja chciałbym dać coś społeczeństwu, tak? Swoją pracą, swoimi działaniami, swoim wsparciem na różnych forach, tak? Ludziom chorym, niepełnosprawnym, czy nie wiem, mającym problemy z trzustką, bo mam duże doświadczenie po takich działaniach i w tej sprawie.
1: Włączamy tak, jak teraz w ogóle telefony. Funkcjonować. Panie Radosławie, włączamy telefony. To jest dobry moment, żeby zapytać naszych słuchaczy, czy mieli doświadczenia z komisjami, stawania na takich komisjach, czy chcieliby się podzielić takimi doświadczeniami. No i może ktoś z orzeczników, z lekarzy zdecyduje się do nas zadzwonić i wziąć udział w naszej rozmowie, żeby trochę wyjaśnić z perspektywy komisji orzekającej, jak to może wyglądać. Może tym razem uda nam się porozmawiać wspólnie. Czekamy na kontakt. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Telefony są włączone. A ja chciałabym zadać pytanie, czy hasło choruje na raka, a nie na wygląd, to jest hasło, które powstało po kolejnych historiach stawania na komisji lekarskiej.
2: No, chyba tak. Znaczy, ja ostatnio musiałam wybłagać panią na komisji, że bardzo mi zależy na stopniu umiarkowanym, ponieważ no po prostu chcę pracować. Nawet nie wiedziałam, że jest taka ustawa, że nie mogę pracować. Teraz się tutaj zdziwiłam. Ale wiem, że no po prostu przysługuje mi 7 godzin pracy. I po prostu musiałam jej udowodnić, że ja naprawdę chcę pracować. Mam rodzinę na utrzymaniu, dzieci, dom. Tylko mi tak zależy na tych 7 godzinach, no, że nie siedzę na kanapie w domu, tylko chcę być aktywna i po prostu, no, co wam zależy? No, to jest tylko przyznanie stopnia niepełnosprawności. Nie idą żadne finanse. To już mój pracodawca ma z tym problem, że ja w 7 godzin muszę się wyrobić z moimi obowiązkami, które mam.
1: No, ale to znaczy, że komisja nie chciała pani przyjąć?
2: No, długa była rozmowa, aż się tam popłakałam. W końcu jakoś tam... Ale nie, wychodząc stamtąd, nie wiedziałam, jaki został mi przyznany stopień. Dopiero musiałam poczekać na list, w którym zostałam powiadomiona o decyzji komisji.
1: Czy to jest tak, pani profesor, że są problemy w orzekaniu o niepełnosprawności pacjentów onkologicznych, bo dynamiczny charakter choroby powoduje, że ten stopień niepełnosprawności może się zmieniać, a wręcz komisja może uznać, że w ogóle już... Państwo są zdrowi, do widzenia.
3: Tak, może być. Ale zanim jeszcze przejdziemy, żebym nie uknęła myśl, państwo mówicie o uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o uprawnieniu, których, nie wiem, czy państwo wiecie, że ustawa o prawach pacjenta przewiduje, że jeżeli osoba ma znaczny stopień niepełnosprawności, to w razie hospitalizacji szczególnie te osoby mają prawo do tego, żeby osoby bliskie przy nich były dzień i noc. Wszyscy mamy takie.
0: A druga jest takie
3: prawo, które mówi, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jeśli korzystają z usług doświadczeń opieki zdrowotnej, czyli są w przychodniach i tak dalej, powinni być obsłużeni w pierwszej kolejności. To z kolei wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych środków publicznych. I teraz przechodząc do tej dynamiki, oczywiście tak może być. I po to chyba jest też pomyślane i tak jak widać z przepisów, to przyznawanie na czas określony, że po jakimś czasie w wyniku, nie wiem, leczenia, zmian, postępu wiedzy medycznej, tak to rozumie, czy jakichś innych nadzwyczajnych sytuacji przy niektórych osobach, ale przede wszystkim chodzi o to, że postęp wiedzy medycznej może spowodować na przykład, że osoba z SM-em, która, nie wiem, leżała, była niepełnosprawna, nie chodziła, nagle w wyniku jakiegoś leczenia stała się osobą chodzącą. Więc w związku z powyższym po to jest ta weryfikacja i prawdopodobnie po to jest potrzebna kolejna dokumentacja medyczna, bo to pan mówił, że znowu przynosi tą dokumentację medyczną.
0: Ale tą samą, żeby to, było ciekawiej.
3: Ja wiem,
0: tą
3: przypadku,
0: samą. Dokładnie,
3: ja wiem,
0: dokładnie
3: ale
0: tutaj
3: na przykład ja nie jestem lekarzem rzecznikiem, chętnie bym posłuchała lekarza rzecznika, no bo ja tylko mogę powiedzieć na przepisach, że jeżeli mamy taką sytuację, że coś już się nie odtworzy według wiedzy medycznej, to jest perspektywa na to, że to orzeczenie powinno być na okres stały, a nie na czas określony, ale to już należałoby do lekarza orzecznika i no i tutaj jest ta jego swoboda. To,

0: To, na co państwo zwróci uwagę, to to, że każde takie orzeczenie musi mieć uzasadnienie i tam lekarze czy te członkowie komisji dokładnie opisują, dlaczego przyznali taki, a nie inny stopień niepełnosprawności. Dlatego jeśli ktoś z państwa jest niezadowolony, to pisząc takie odwołanie do wojewódzkiej komisji powinien wziąć albo zwrócić się o pomoc do kogoś, kto się zna na tych kryteriach, które ustawodawca określił i bardzo skrupulatnie podważyć wszystkie te argumenty, które zapadły na komisji
1: powiatowej. Czyli można się odwołać do tak zwanej drugiej instancji.
0: Tak, i tam jest też taka możliwość, że tam może dojść już do badania przez specjalista.
2: No i warto to robić, żeby się odwoływać? Bo...
0: Zawsze, tak. Zawsze. Nigdy się nie poddawać, zawsze się odwoływać. I taka jeszcze sugestia prawnika. Oczywiście jest tak, że jeżeli jesteśmy niezadowoleni z zachowania członków komisji, tak jak panie tutaj opowiadały, to są jakby dwie drogi, no jak to prawnik zawsze widzi kwestię odpowiedzialności. Po pierwsze, można składać skargi do organów, które są odpowiedzialne za prowadzenie tej komisji, czyli tutaj może oczywiście być organ, tak jak starosta, ale przede wszystkim pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych i to jest jakby, to jest jak jedna droga. Natomiast i druga, szanowni państwo, pamiętajmy, że lekarz zawsze jest członkiem izby lekarskiej i oczywiście do izby lekarskiej nie możemy się odwołać w zakresie nieprzyznania stopy niepełnosprawności, bo to nie jest organ kompetentny, tylko organem kompetentnym będzie wojewódzka komisja. Natomiast na zachowanie, które uwłacza godności, bo rozumie, że czasami nieudany żart może być obiektywnie stwierdzone jako naruszenie godności, czy poniżenia, czy naruszenie jakiejś prywatności, bo to też się zdarza. Tutaj zawsze, czy naruszenia kodeksu etycznego lekarza, można ewentualnie poskarżyć się na niewłaściwe zachowanie lekarza do izby lekarskiej, ale w tym zakresie zachowania. Natomiast samego faktu, jeszcze raz powtarzam, odwołania się od stopnia niepełnosprawności, no to jest procedura administracyjna, w związku z powyższym wojewódzka komisja.
1: Mamy już pierwszą słuchaczkę. Pani Agnieszka, witamy.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pani Agnieszko, słuchamy.
3: Ja jestem również osobą z niepełnosprawnością. Niestety też również po nowotworze po raku. Raka miałam trójujemnego. Z pełnosystemowym leczeniem, operacja, chemioterapia i tak dalej. Bo oczywiście też już po leczeniu trafiłam na komisję lekarską, na komisję w związku z niepełnosprawnością, gdzie pierwsza moja styczność była, ponieważ wtedy w ogóle byłam świeżo po leczeniu, jeszcze z łysą głową, no pan doktor tylko wtedy kazał mi się rozebrać i pokazać, jak, czy naprawdę miałam raka, czy naprawdę miałam operację. No po głowie widział, że łysa głowa jest. No, niemniej jednak też prosił o to, żebym zdjęła chustkę z głowy. No i tak sobie się obnażyłam, pokazałam tą łysą głowę, tego gołego cycka. No tak to wyglądało. Było mi strasznie smutno i bardzo źle, ale przełknęłam, mówię, dobrze, no niech tak będzie. Niestety później się stało tak, że to orzeczenie dostałam na 3 lata. Po 3 latach znowu stanęłam przed komisją. Dostałam na kolejne 2 lata i wtedy się odwołałam, bo uznałam, że no jakby ani mutacja, którą posiadam, ani ta pierś, no nic się tutaj w mojej sytuacji nie zmieni. Wręcz przeciwnie, bo przez te 5 lat po zakończeniu leczenia wszystkie skutki uboczne, które miałam leczenia, zostały, jakby wyszły na światło dzienne i zaczęły no, dawać mi bardzo, bardzo w życiu popalić. I z tego wszystkiego nazbierała się naprawdę potężna historia mojej choroby. To się później niestety też źle, no niefajnie skończyło, dlatego że mam taką sytuację, że przeszłam bardzo poważny wypadek, miałam złamany kręgosłup i po tym złamanym kręgosłupie stanęłam znowu przed komisją lekarską, znowu przed komisją orzeczników i wtedy usłyszałam od lekarza, że jestem bezczelna, mam taki plik, taki zwój, to było tak naprawdę prawie ryta papieru moich dokumentów i że on, i czy ja uważam, że on to będzie wszystko musiał przeczytać i musi się z tym zapoznać. Więc powiem państwu, że byłam Ja stałam tam, jakbym dostała jakimś obuchem w łeb, bo po pierwsze myślałam, że jeżeli już wchodzę na tą komisję, to ten lekarz będzie wiedział, po co ja tam przyszłam. A tekst, że jestem bezczelna, bo on musi przejrzeć

0: te wszystkie dokumenty. Ja go tylko uspokoiłam grzecznie, powiedziałam, że na szczęście sprawa, z którą ja przyszłam, to nie dotyczy tej całej ryzy, bo ta cała ryza jest wynikiem mojego leczenia onkologicznego, a ja teraz przyszłam tylko i wyłącznie ze złamanym kręgosłupem. No stało się tak, że dostałam to orzeczenie o niepełnosprawności na rok czasu, mimo tego, że ja sam rok czasu, to ja tam próbowałam stanąć na nogi. Po tym roku czasu...
1: Tak, słuchamy?
0: Po tym roku czasu znowu trafiłam na komisję lekarską już do innego lekarza, który z kolei, tak jak w takim rzeczniku, jest takie memo biegające w tym, że prawie, że wziął kija i mi przez sklep zdzielił, żeby zobaczyć, czy jeszcze na pewno nie wyprostuje, jak on je będzie lał. Więc to wszystko było tak upokarzające, tak wredne, że jak sobie pomyślę, że za rok mam znowu stanąć przed komisją, to po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić.
1: Pani Agnieszko...
0: Także ja mam taką przygodę z orzecznikami. Zresztą jeszcze dopowiem, że ja odwoływałam się, ja byłam na komisji wojewódzkiej, koniec końców moja sprawa trafiła również do sądu, ale ponieważ trafił mi się ten wypadek, który jakby zmienił perspektywę jeszcze, więc musiałam niestety sprawę z sądu wycofać, bo inaczej nie mogłam w ogóle zmienić czegokolwiek w związku z moim wypadkiem.
1: Bardzo dziękujemy pani. Agnieszka Chrostowska daje znać.
2: Daję znać, bo czuję, jakby pani opowiadała moją historię. Ja też jestem pacjentką onkologiczną i po wypadku ze złamanym kręgosłupem jeszcze nie udałam się, żeby podwyższyć sobie stopień niepełnosprawności ze względu na ten wypadek, bo właśnie też nie chcę powtarzać tych traumatycznych doświadczeń związanych z orzecznictwem, ale bardzo marzę, żeby tą rozmowę usłyszał ktoś, kto ma jakikolwiek wpływ na systemowe załatwianie tych spraw. Dlatego, że jeżeli pacjent, któremu nie odrośnie noga, trzustka, pierś, co dwa lata musi przechodzić cały czas ten sam proces, to jaką to generuje pracę dla tego orzecznictwa i jak to bardzo wydłuża kolejki, jak bardzo blokuje miejsca dla tych, którzy potrzebują też stanąć na takiej komisji, skoro jeden pacjent co dwa lata musi jak ten bumerang wracać co chwilę przed tą komisję, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo ze względu na chociażby wiedzę medyczną aktualną, noga, ręka, pierś nie odrosną i na razie nawet nie ma szans na to, żeby jakikolwiek postęp medyczny coś mógł w tym stanie, coś w tej kwestii zaradzić. Więc po prostu ja naprawdę mam bardzo dużo niezrozumienia do tego, jak systemowo to działa, kiedy mamy już dzisiaj płatności, które się odbywają w ułamku sekundy i wiele rzeczy przyspiesza, cały świat przyspiesza, a orzecznictwo cały czas tak jakby zwalnia i marzę o tym, żeby poza tym, żeby się zająć tą empatyczną stroną całego procesu, która bardzo mocno kuleje, to żeby też przepracować po prostu sam proces, jak on się odbywa, tak? To noszenie tych dokumentów, to wracanie co chwilę bezsensowne, odwoływanie się to już jest inna kwestia, ale po prostu ile tam jest niepotrzebnej pracy po stronie systemu, ale niestety również po stronie osób z niepełnosprawnościami, które muszą czekać tygodniami, tak? Jeżeli decyzja zapada zaraz na komisji, czy zaraz po komisji, to dlaczego ja muszę czekać 5 tygodni, czy nie wiem, 4 tygodnie na to, aż list do mnie dotrze drogą pocztową, tak? Dlaczego nie mogę dowiedzieć się o tym 5 minut po, kiedy zapadła ta decyzja, żebym chociaż wiedziała, jak mam sobie ustawiać życie? I takich dlaczego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Chciałabym, żeby też po prostu systemowo zająć się tym. A empatia to jest w ogóle coś, co powinno się wydarzyć natychmiast.
1: Mamy następny telefon. Pani Barbara. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja słuchałem audycji, którą przedstawiacie państwo. Chciałam zasięgnąć informacji, czy możemy rozmawiać również o sprawach osób niepełnosprawnych, które złożyły wniosek o świadczenie wspierające.
1: To jest trochę inny temat, nie na dzisiejszą audycję, chociaż niewątpliwie, pani Barbaro, będziemy takie tematy poruszać.

0: i do tego tematu będziemy do takich tematów wracać. Dzisiaj bardziej spoglądamy też na osoby niepełnosprawne, które stają na takiej komisji. Mówimy o empatii lub też braku empatii, sposobie kwalifikowania i klasyfikowania takich pacjentów. Bardzo pani dziękujemy za to, że pani z nami jest i przysłuchuje się. Czekamy na państwa telefony. Pani Małgorzato, pani kiwała głową, potakiwała. Jakie są pani doświadczenia? Jest pani dzisiaj gościem naszym.
1: Nie, no właśnie słuchałam pani Agnieszki i też myślę o tym z przerażeniem, co mnie za rok czeka. I teraz mądrzejsza już o to, co było 2 lata temu. Zbieram już dokumentację taką, że od razu mam ten podpis lekarza, ale no, dla mnie jest to przerażające. Jeżeli mamy na przykład nawet w obywatelu, można sobie sprawdzić, jakie mam wystawione skierowania albo recepty.
0: No, pani profesor,
1: nie ma takiego systemu, gdzie można pobrać po prostu te dokumenty.
0: Pani profesor nie jest od tego, żeby tutaj stworzyć system internetowy, elektroniczny, ale słuchając o tej empatii, o sposobie podchodzenia do pacjentów, o tym, że pacjentka jest słaba z nerwów, pacjentka onkologiczna, której nerwy nie są potrzebne do niczego i nie służą, jak myśli, że musi stanąć na komisji. Co tutaj nie działa?
2: Pewnie wiele rzeczy nie działa, tylko ja jeszcze chciałam zwrócić wam jedną, szanowni państwo, uwagę. Jak ja tutaj tak starałam się odtworzyć te definicje stopni niepełnosprawności, to zwróćcie państwo uwagę, jakby są 2 czynniki, które są generalnie brane pod uwagę. Masz czy nie masz zdolności do pracy? I drugi, czy jesteś samodzielny, czy niesamodzielny, czy potrzebujesz trwale opieki i pielęgnacji, czy potrzebujesz czasowo, chwilowo. I to są jakby te całe elementy, albo zachowałeś tą zdolność do pracy, ale w niewielkim stopniu.
0: Czyli jakby taki model medyczny versus społeczny.
2: I tak, i tutaj jakby zwróćcie państwo uwagę, to jest zarówno przy orzekaniu stopni niepełnosprawności przez Komisję Powiatowe Wojewódzkie, jak i również przez ZUS. I czasami my się właśnie dziwimy, że nie mamy jakiegoś organu, a ZUS nam nie przyznaje na stałe renty, albo przyznaje nam tylko czas okresowy, bo jakby wszystkie te siły są jakby skierowane z punktu widzenia, czy masz tą zdolność, czy jej nie masz, potrzebujesz opieki, czy nie. W związku z powyższym fakt, że na przykład ktoś jest chory onkologicznie, a miał wypadek, nie znaczy, że to podbija mu od razu możliwość uzyskania znacznego stopnia, bo i tak na tej komisji stanie i będzie oceniany, na ile zachował zdolność do pracy, czy powinien być w zakładzie pracy chronionej. Ja tutaj chcę tylko państwu pokazać jakby taki sposób, który ustawodawca do tego zagadnienia podchodzi. Natomiast też pytanie jest takie, które tutaj nie padło i to już, znaczy może inaczej, taka informacja nie padła, dlatego że pewnie nie ma z nami żadnego lekarza orzecznika. Bo oczywiście w przepisach wiemy, jakie składy powinny być komisji, ale tak naprawdę jest pytanie, kto w tych komisjach orzeka. I na ile te osoby, które orzekają w tych składach, są przygotowane. Dlaczego tak to długo trwa? Czy to jest związane z tym, że te osoby wolno pracują, czy po prostu ich nie ma?
0: I tu tak. Wejdę pani profesor w słowo. Zadałam takie pytanie powiatowemu i miejskiemu zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności i za każdym razem słyszałam taką samą odpowiedź: braki kadrowe.
2: Tak jest i tak samo jest w ZUS-ach. ZUS ma ogromne wakaty, jeśli chodzi o lekarzy orzeczników. No więc w związku z powyższym to jest jakby odpowiedź na te kwestie organizacyjne. Oczywiście nie usprawiedliwia tego, bo być może to, co państwo mówili, pewien nadmiar biurokratyzacji i uproszczenie czy dokonanie zmian systemowych też by przyspieszyło pracę, chociażby możliwość przesyłki dokumentacji, zmniejszyłoby kosztowość i tak dalej.
0: Więc... Ale chyba braki kadrowe nie usprawiedliwiają braku empatii.
2: Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że lekarz, który, to pani mówiła przed chwilą, pani słuchaczka, że lekarz, który mówi, no, że jest bezczelna, bo co on ma przeczytać całą ryzę? Tak, ma obowiązek przeczytać całą, to jest jego święty obowiązek, a poza tym on za to dostaje wynagrodzenie z pieniędzy publicznych.
0: A no właśnie, czyli z naszych podatków. Jeszcze jeden telefon, pan Paweł zdaje się, tak szybciutko. Pan Andrzej, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, już myślałem, że to nie ja. Chciałem...
0: Przepraszam
3: tak, słuchuję,
0: bardzo.
3: Nie szkodzi. Słuchuję się tą audycję i no, można powiedzieć, w 100% zgadzam się z wypowiedziami tu państwa i

słuchaczy na temat jakby doświadczeń z obecności na tych komisjach. Ja miałem okazję ostatnio być na tych dwóch już komisjach,

0: powiatowej, gdzie lekarz, taki stosunek miał bardzo, znaczy dzień dobry, proszę siadać, no ja ledwo tam siadam, bo to o kulach chodzę, mam ranę też na nodze otwartą i lekarz po przejrzeniu tych dokumentów, nie zadając mi żadnych czy czuję w ogóle i cokolwiek, no dziękuję, dostanie pan odpowiedź, dostanę się do wojewódzkiego. I to, co mnie spotkało tam na tej komisji wojewódzkiej odwoławczej, to po prostu, wie pani, ja wracając do domu, w duchu cały czas płakałem. Bo na dzień dobry wszedłem, poproszono mnie po imieniu. Moja żona wiozła do lekarza, a lekarz zadaje mi takie pytanie. Przepraszam, a pan z czym do mnie? I ja czułem, że to już ustawiło całą sprawę na całą rozmowę. Więc później ja mówię, panie doktorze, może chce pan zobaczyć tą moją nogę, bo rana jest otwarta. I proszę, takie rany.
1: Halo, przepraszam, mógłby pan jeszcze raz powtórzyć, bo niestety to łączenie troszeczkę gdzieś nam szumi.
0: Uciekło, bo ja jestem na dworzu, bo złapają falę. Więc kiedy wszedłem do lekarza wojewódzkiego, otrzymałem takie pytanie na dzień dobry. To ono brzmiało mniej więcej w ten sposób. A pan z czym do mnie? Ja mówię, jak to z czym? Przecież ja się odwołuję od poprzedniej komisji i napisałem wyjaśnienie dlaczego. I cała rozmowa później już miała taki charakter, że nie, to wreszcie lekarz na koniec mi powiedział, wie pan, pan mówi, pan może dzwonić telefonem, więc pan nie leży, pan jest sprawny umysłowo i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, że do tej pory miałem niepełnosprawność o stopniu znacznym jako chory onkologicznie i w ogóle źle poruszający się człowiek.
1: Ta odpowiedź, ta opowieść jest niezwykle poruszająca. My bardzo, bardzo dziękujemy, że się pan do nas dodzwonił. Też pilnie śledzimy czas, bo to już za chwilę będziemy musieli zakończyć naszą rozmowę i naszą audycję. Bardzo panu dziękujemy. I może w imieniu pana też zadam pytanie naszym paniom i tutaj pacjentkom tak szybko. Czego panie oczekują? Czego państwo oszukują?
2: Żebyśmy nie czuli się ciężarem dla systemu.
3: I żeby nas nie traktowano jako osoby, które coś chcą kombinują, wyłudzają. To jest po prostu nasze prawo.
1: Ja bym ideał dla pani profesor?
4: Ja bym chciała, żeby były stosowane przepisy i żeby to nie była tylko formalność, ale rzeczywistość. I jeszcze raz chcę podkreślić, że każdy pacjent ma prawo do szacunku i takich rzeczy po prostu nie można pozostawiać bez odpowiedzi.
1: Profesor Dorota Karkowska, wykładowca Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agnieszka Chrostowska, Małgorzata Barcz-Wadas i Radosław Orzęcki oraz Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy państwu bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Dobranoc.
4: Dobranoc.
5: Autopromocja.
6: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo i mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
7: Michał Nogaś,
2: Sylwia Zadrożna
6: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja. Już minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. MSZ pyta stronę amerykańską o Zbigniewa Ziobrę. Nota dyplomatyczna trafiła do ambasady USA. Wielka Brytania włączy się w międzynarodową misję w cieśninie Ormus, potwierdza Londyn. 22 filmy, w tym polski kandydat, powalczą o Złotą Palmę. W Cannes rusza słynny festiwal. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wyjaśnienia, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
7: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany.

0: poszukiwany w Polsce krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego. To już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
1: Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich kierowca, który w niedzielę najechał na dziecko na jednym z parkingów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
2: Wstępnie przyjęto kwalifikację z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego mówiącą o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W toku tego postępowania na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Oględzinom został poddany też samochód, który uczestniczył w tym zdarzeniu.
1: Chłopiec był synem znajomych kierowcy, z którymi był na wycieczce w górach. Wielka Brytania włączy się w międzynarodową misję w cieśninie Ormus, poinformował o tym minister obrony John Healey podczas wirtualnego spotkania przedstawicieli przeszło 40 państw chcących się zaangażować w przedsięwzięcie. Brytyjczycy wyślą do cieśniny okręt Dragon, samoloty myśliwskie typu Typhoon i sprzęt do niszczenia min. Udział w międzynarodowej misji zapowiedziała też Litwa. 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany w powiecie zambrowskim na Podlasiu. Z ruchu wyeliminował go inny użytkownik dróg.
3: O swoich podejrzeniach dotyczących trzeźwości jednego z kierowców samochodów na drodze poinformował dyżurnego zambrowskiej komendy policji kierowca z Łomży. Z jego relacji wynikało, że jadący przed nim Opel z trudem utrzymywał prawidłowy tor jazdy. Dlatego po przekazaniu informacji policjantom postanowił nadal jechać za nim, nawet wówczas, gdy ten zjechał już w boczną drogę. Zgłaszający zderzenie dźwiękami klaksonu oraz miganiem światłami skłonił kierowcę jadącego przed nim Opla do zatrzymania pojazdu. Kiedy podszedł do kierującego, wyczuł wyraźny zapach alkoholu, wyjął więc kluczyki ze stacyjki i czekał na policjantów. Ci po przyjeździe na miejsce zbadali 70-latka alkomatem, który w organizmie lekkomyślnego kierowcy wykazał 3 promile alkoholu. Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy, a za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
1: To jedna z największych imprez filmowych na świecie. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym polski kandydat Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Podczas inauguracji festiwalu uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona.
4: Peter Jackson!
5: Wizjonerski reżyser, pionier nowych technologii filmowych i twórca jednej z najbardziej kultowych trylogii w historii kina – Władca Pierścieni. Tak festiwal w Cannes uzasadnił przyznanie Peterowi Jacksonowi honorowej Złotej Palmy za całokształt twórczości. Wręczając mu nagrodę, aktor Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa w ekranizacjach dzieł Tolkiena, podkreślił, że Jackson odmienił jego życie. To całkowicie nieoczekiwane wyróżnienie, prawie że cud, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zdobędę kiedyś Złotą Palmę. Zawsze uważałem, że moje filmy nie pasują do takich nagród, powiedział reżyser. Teraz w Cannes rozpoczyna się rywalizacja o Złotą Palmę. Przez najbliższe 11 dni filmy oceni jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Parka Chan-wooka. Wśród kandydatów do nagrody jest film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, zaś w konkursie krótkiego metrażu nominowano film Spiritus Sanctus Michała Toczka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Laureatów festiwalu w Cannes poznamy 23 maja. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, a po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach jutro od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
7: Autopromocja.
8: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bo Pęd Karolajna nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
9: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
10: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
8: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Karolajny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do Trójki.
7: Autopromocja.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 6 minut po godzinie 22.
2: Ha.
3: Cecha.
2: Ha.
3: Cecha.
4: Jacek Kabryluk.
5: Marek Kaczyński.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: To znowuż my w 352 wydaniu naszej audycji.
3: Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Mamy sporo nagrań. Pewnie części... no dobrze, no. Staramy się jednak wyemitować wszystko, ale cokolwiek się zmieści, to będzie to wybór najlepszych z tygodnia naszym zdaniem utworów i... Cokolwiek się zmieści w pierwszej godzinie, to i tak w drugiej godzinie będziemy słuchać Johnny'ego Greenwooda i Shia Bensoura.
1: To znaczy, jeżeli coś się nie zmieści w pierwszej godzinie, to w drugiej nie zmieści się tym bardziej, bo w drugiej godzinie będziemy gdzieś podróżować pomiędzy Indiami a Izraelem i to jest nasz dzisiejszy plan przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy, będzie pięknie.

Tak, właśnie dzisiaj rozpoczynamy nasze spotkanie od zacnej kanadyjskiej formacji Broken Social Scene, której nigdzie się nie spieszy. Nie muszą wydawać płyt co roku, wydają kiedy chcą, a poprzedni album wydali w roku 2017.

0: No właśnie, tak spoglądam na tę ponad 25-letnią karierę szerokiego kolektywu, bo to jest zespół dużego kalibru. Taka orkiestra kameralna w dziedzinie zespołów rockowych. No i to jest szósta płyta. Nie do wiary. Po prostu ileż oni zrobili przez ten czas. Wydawało się, że tych płyt jest kilkanaście co najmniej. Utworów było bardzo dużo. W pewnym momencie wydawali dość regularnie te albumy na początku wieku. No ale teraz jest trochę inaczej, ale ta najnowsza płyta zatytułowana Remember the Humans ma swoje momenty. Trochę tych momentów się wysypało w postaci singli, ale ten utwór Only the Good I Keep mnie się bardzo podoba.
1: To zawsze była bardzo dobra grupa koncertowa, zwłaszcza jeżeli na scenie się zagęszczało, a tak było, bo przecież to, nie wiem, 9-10 muzyków, różnie to bywało, w zależności od okresu ten skład się zmieniał, ale zawsze to był taki mały kameralny skład, jak wspomniałeś, w związku z tym zawsze świetnie brzmieli i te piosenki gdzieś tam oscylowały z jednej strony wokół tradycji, ale z drugiej strony po prostu pokazywały, że taki duży kolektyw również świetnie może zabrzmieć w takich 3-4-minutowych utworach. I tak jest również na tej nowej płycie.
0: No to teraz przenosimy się do Nashville i przenosimy się do świata zespołu, który jednak wydaje płyty bardzo regularnie. Im się chyba nie zdarzyła w ciągu długiej kariery przerwa dłuższa niż 4-letnia.
1: No tak, to jest taka trudna miłość, powiedziałbym, jeśli chodzi o mnie. No bo wiesz, jak śpiewa tym najpiękniejszym basem, barytonem, no to jest świetnie, a jak zaczyna używać wokoderu, no to jest, powiedziałbym, słabo. No ale teraz jest, powiedziałbym, raczej lepiej. O.
0: No Justin Vernon gościnnie gdzieś tam się przemyka na tej nowej płycie. No ale oczywiście na froncie Kurt Wagner, zespół Lamb Chop i zapowiedź płyty, która ukaże się pod koniec sierpnia i nosić będzie tytuł Punching the Clown.

0: Formacja Lamb Chop i utwór Weekend z płyty Punching the Clown i z Justinem Vernonem, który tutaj się pojawia brzdąkając na banjo i jeszcze sześcioosobowy chórek. To są te nowości, jeśli chodzi o muzykę Lamb Chop.
1: Wiesz,
0: nie mało.
1: Od pewnego czasu takie przemyślenia, że Kurt Wagner jakby nie wierzył w swój głos piękny i że musiał się albo w którymś momencie gdzieś tam posługiwać wokoderem, o czym wspominałem, to chór tutaj zatrudnia sześcioosobowy, a powiedziałbym, to co ma w gardle, to jest prawdziwy skarb i tak naprawdę wystarczy, że zaśpiewa kilka nut i wiadomo, że to on jest. Głos niezwykle charakterystyczny, piękne kompozycje, więc dla mnie, gdyby po prostu grał z gitarą i śpiewał, byłoby idealnie, ale no zobaczymy, co będzie na tej nowej płycie, bo on też lubi kombinować, to wiemy.
0: Trochę więc... się może znudził tym swoim głosem wspaniałym,
1: tak.
0: Wiesz, bo to jest tak, że on i wcześniej poszukiwał i ta konwencja Lamb Chop, to trzeba docenić, że próbował. No, mnie się też niektóre płyty zupełnie nie podobały, ale za każdym razem próbował jakoś tam przesuwać się w nieco innym kierunku. Ten kierunek Bon Iver jest tutaj naturalny jakoś, bo Justin Vernon odniósł sukces w tą konwencją właśnie przetwarzania głosu, unowocześnienia, w cudzysłowie mówiąc, brzmienia, więc Kurt Wagner patrzy w tę stronę.
1: Bon Iver pojawia się także na innej płycie, której nie zagramy, nie wiem, czy w ogóle kiedyś zagramy. Noah Kahan, taki amerykański artysta.

0: bardzo popularny, piosenkowy, trochę folkowy, ale nie tylko. Wydał nowy album i tam Bon Iver pojawia się i także Aaron Dessner w roli producenta. Zatem ci nasi ulubieńcy, powiedziałbym, już pracują dzisiaj dla wszystkich. Ale ten związek Bon Iver, Lamb Chop, to myślę, może być coś dobrego. Ale cała płyta pod koniec sierpnia, także jeszcze chwilę poczekamy.
1: Kolejny album artystki, która nas przyzwyczaiła do bycia taką nową falą IDM, czyli Intelligent Dance Music. Nową falą ciekawej, instrumentalnej, elektronicznej muzyki, raczej do słuchania niż do tańca, z Wielkiej Brytanii, z Londynu, czyli Lorraine James. To jest nazwisko, które już widzieliśmy na plakatach festiwali polskich, które już widzieliśmy niejednokrotnie na płytach i tutaj akurat wydaje mi się, że tutaj trudno się czymkolwiek tak zupełnie zdziwić.
0: Chociaż.
1: Ale, no właśnie.
0: Można się zdziwić, jeżeli okazuje się, że pojawia się ten oto artysta.
1: Ten oto artysta i to nie tylko, bo zanim powiemy kto za chwilę, to ja dopowiem, że Tirzah pojawia się jako gościni na płycie Lorraine James, Detached from the Rest of You, Miho Hattori, więc tych gości jest niemało, tylko jeszcze jedna drobna uwaga, masteringiem tej płyty, tylko masteringiem, no ale to mimo wszystko jest też wymagające zajęcie, zajął się Joshua Justice, czyli artysta, który jutro pojawi się na specjalnym koncercie podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
0: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego, tak, z Kelly Moran.
1: Wspólnie z Kelly Moran będą wykonywać muzykę z filmu Moi Temersonowie. No a tutaj w zupełnie innej roli, jako masteringowiec.
0: No to już powiedzmy, gościnnie w utworze Pick Again pojawi się Alan Sparkhawk. Tak, tak, ten sam, który niegdyś grał w zespole Low. A później trochę naszej świeżej elektroniki, czyli Rzekomo.
1: Rzekomo, którego płyta już się ukazała, nosi tytuł The Grain Zone of Talk.

0: Lorraine James i Pick Again w towarzystwie Alana Sparhawka i Rzekomo, czyli Krzysztof Pikuła. To jest drugi album tego artysty pod szyldem Rzekomo i jeden z serii 10, które mają się ukazać co roku.
1: Mhm.
0: I na każdym z 10 będzie 10 utworów, o ile mnie pamięć nie myli. A jeśli jeszcze wszystko się będzie układać w opowieść, to poznamy taką całą historię, dlatego że wszystkie tytuły na płycie The Grain Zone of Talk, jak zobaczymy je razem na playliście, to układają się w sentencję. Bardzo ciekawe.
1: Tak, pamiętam przy okazji poprzedniej płyty muzyk powiadał, że poszukuje porządku, regularności, minimalizmu, spójności. I rzeczywiście to wszystko było, można było odnaleźć nie tylko na tej nowej płycie, ale na tych drobiazgach, które później się ukazywały. Bardzo ciekawe są też jego wycieczki w stronę muzyki poważnej, na przykład Beethovena. Zachęcamy do słuchania, bo to jest, powiedziałbym, taka elektronika koncepcyjna z głową i świetnie tego się słucha.
0: Tak, tak, tak. To jest muzyka, która została wymyślona, zanim została nagrana i to trzeba docenić, bo jeśli chodzi o
1: muzykę
0: elektroniczną...
1: czasami, jak się coś wymyśla najpierw na papierze.
0: Tak, a tu jest wiele, wydaje mi się, rzeczy wymyślonych i to trzeba mieć wyobraźnię muzyczną do tego, więc ładnie to się wszystko ze sobą łączy. Cała płyta to jest jedna opowieść, więc dobrze się tego słucha w całości, chociaż, no, tak jak mówiłeś, z singli już znamy trochę.
1: Tak, bo to, żeby było jasne, my najpierw słuchamy i później przenosimy na papier, a nie najpierw zapisujemy, a na końcu słuchamy. Nie, to jest jakby trochę inna kolejność. hch@polskieradio.pl to jest przy okazji adres do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Także zapisków, notatek i na przykład rodzinnego muzykowania,
0: no,
1: bo to także nas może tutaj zainteresować. A teraz to powinno być rzeczą najważniejszą, zwłaszcza jeśli ta rodzina składa się z kilku pokoleń i jeśli w samych superlatywach wyraża się o niej na przykład David Byrne.
0: Tak, rodzina mieszka sobie w Santa Fe i w okolicach pewnie, czyli w stanie Nowy Meksyk i gdzieś tam dookoła. Jest to rodzina, jak to bywa, no wokół czego się może rodzina zebrać? Wokół muzyki country może się zebrać rodzina, chociaż u nas to bywa różnie. Rodziny się zbierają wokół muzyki góralskiej, rodzina pospieszalskich wokół jazzu, głównie, choć nie tylko. No a tutaj mamy kantrową rodzinę, chociaż to nie jest, proszę nie spodziewać się ortodoksji kantrowej. Terry Allen, który jest głową rodziny, choć właściwie powinniśmy powiedzieć, że jest szefem tego rodzinnego projektu, który tam gdzieś, to rodzinne granie uprawiane jest od lat. To jest muzyk już w tej chwili 83-letni, żebym się nie pomylił, tak. Niedawno miał urodziny, 7 maja. No i jego dzieci, między innymi syn Booka Allen, jego żona, czyli Joe Harvey Allen i tak dalej, różne panie i panowie Allenowie grają tutaj i śpiewają w ramach czegoś, co się nazywa Bloodsucking Maniacs.
1: No ale to tak jak opowiadasz o tym, to od razu skojarzyło mi się to z dobrą tradycją zespołów takich wiejskich, ludowych. Ja wiem, że to już jest prehistoria prawie, ale tak bywało, że jednak pokoleniowo, skoro już o tym wspomniałeś, to ludzie łączyli się przy muzyce wykonywanej. No i już nie miało znaczenia to, z którego pokolenia się pochodzi. Dzisiaj jest inaczej, więc to tak trochę jest w rodzinie Allenów. No, tak.
0: Mam wrażenie, że też ta płyta z kolei idzie w różnych kierunkach, w zależności od tego, kto tam mocniej naciska pedał gazu w rodzinie. Ten muzyczny oczywiście pedał gazu. Natomiast jak już idzie dobrze,
1: jak już jest
0: w kilku momentach, to naprawdę idzie. I dlatego przechowaliśmy z zeszłego tygodnia tę płytę dla Państwa.
1: Ale wiesz, że gdy zacząłem słuchać tej płyty, to na początku myślałem, że to jest składanka różnych utworów i różnych artystów.
0: Tak.

0: Natomiast później okazało się, że jednak nie, to jest Allen Family, czyli nasi Kowalscy.
1: Tak jest. Wybraliśmy dla państwa utwór Bloodlines, czyli Więzy Krwi. Mhm. Blood Sucking Maniacs pod dowództwem Terego Allena.

0: spotkania przy ognisku rodzinnym, domowym.
1: Tak, no myślę, że w Stanach jednak jest to rodzina rozpoznawalna, muzyczna, skoro różne postaci z życia muzycznego powołują się na Terego Allena i wspominają o tym, że w jakimś stopniu to, co robi z rodziną, było dla nich inspiracją. Także to jest, powiedziałbym, takie poważne rodzinne przedsięwzięcie i wspólne muzykowanie Bloodsucking Maniacs.
0: Dwie płyty nam zostały z zeszłego tygodnia. To jest tak, że oczywiście żartujemy sobie zawsze, że postaramy się, żeby wszystko się zmieściło, ale często się nie mieści, ale dowodem tego, że nie wyrzucamy, tak, jest to, że przenieśliśmy do tego wydania Bloodsucking Maniacs i płyta, która również ukazała się 1 maja, czyli już no półtora tygodnia temu, to jest album duetu Bonner Kramer i Thurston Moore.
1: Ale o tej płycie państwu już opowiadaliśmy, ponieważ jakiś czas temu, gdy pojawił się pierwszy singiel Inside z repertuaru Joy Division, to ta kompozycja pojawiła się w naszym programie i to był właściwie chyba pierwszy utwór, który obaj panowie zarejestrowali. Z tego, co Thurston Moore wspomina, to postanowili w pewnym momencie przestać improwizować i jednak nagrać tę kompozycję Joy Division w nowej wersji zupełnie. No i później pojawiły się kolejne utwory. Bonner Kramer, gitarzysta, ale przede wszystkim producent, znany chociażby z płyt zespołu Low czy Galaxy 500. No, wielka instytucja, jeśli chodzi o amerykańską scenę niezależną. Thurston Moore, równolatkowie, obaj urodzili się w 1958 roku. I jak Moore wspomina, odnowili kontakt po tym, kiedy wyjechali z Nowego Jorku, kiedy życie poprowadziło ich w różnych kierunkach. Postanowili się odnaleźć, odnaleźli się na Florydzie, w Miami i gdzieś tam pod namiotem wieczorem zaczęli nagrywać płytę.
0: Tak to jest, nie są już najmłodsi, nie są już nową
1: Dziękujemy
0: nadzieją.
1: Ci Bartku, że przypomniałeś, mówię w imieniu artystów.
0: Ja wiem jak to jest, no ale wiem jak to jest, bo jestem gdzieś tam blisko. Natomiast no to jest dobry moment, żeby właśnie się przegrupować i nagrać sobie taką swobodną dość płytę. Bonner Kramer gra na prawie wszystkich instrumentach, Thurston Moore gra na gitarze.
1: No i ważna rzecz, bo to nie są tylko nowe utwory i to nie jest tylko utwór zespołu Joy Division. To są nowe kompozycje, ale jak sami powiadają, to jest płyta szczególna. To jest rodzaj modlitwy za duszę tych wszystkich, którzy giną w Palestynie.
0: The oceans are crying, czyli krzyczą oceany.

0: utwór Bonera, Kramera i Thurstona Moore'a. The Oceans Are Crying z najnowszej płyty, pierwszej ich duetowej płyty, They Came Like Swallows.
1: Znają się doskonale, jak mało kto, ale po raz pierwszy taki album nagrali i zdecydowali się to zrobić właśnie teraz. Jeden utwór Joy Division, reszta to kompozycje autorskie.
0: A tę godzinę HCH kończymy utworem Sneaky Jesus, który zapowiada płytę, która nadejdzie na koniec tego tygodnia. Płyta nosi tytuł For Better Future. U ciebie, Jacku, nieco więcej w audycji.
1: Matylda już była w nocy z niedzieli na poniedziałek, opowiadała. Można tę audycję odsłuchać. Wszelkie szczegóły dotyczące Sneaky Jesus, czwarty album, licząc z albumem koncertowym, ukazuje się w najbliższy piątek.
0: A my słyszymy się po wiadomościach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Są opóźnione i odwołane pociągi. Organizacje pacjentów oczekiwały jej od dawna. Rząd przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Żegnamy Stanisławę Celińską. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, część odwoływana, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
3: Od Tyskiego Mąkołowca do Katowic pociągi wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to ogromne problemy dla pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa śląskiego w kierunku Tychów, Bielska, Zwardonia, Bisły i Rybnika. Według informacji, które przekazała PKP PLK w trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym, zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
2: Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Przedstawiciele organizacji pacjentów zadowoleni z decyzji rządu, który przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Prezeska ruchu onkologicznego PARS Elżbieta Kozik podkreśla, że chorzy potrzebują tych przepisów, by oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu.
4: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
2: Ustawa jest niezbędna, uważa Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Ekoserca.
5: Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają

0: Szukają wiedzy i rozwiązań w internecie, chociażby. Bardzo często na mediach społecznościowych widzimy po pierwsze niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
1: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, nakładając karę nawet do 1 000 000 zł. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Są 4. Rządowy, prezydencki i 2 poselskie. Podczas debaty Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówił, że liczy na porozumienie ponad podziałami.
2: Odnoszę wrażenie, że zarówno większość koalicyjna, jak i pan premier Tusk nie chce merytorycznego porozumienia, a chce mieć cały czas polityczną pałę, którą będzie uderzał w opozycję i w pana prezydenta. I mówię to z ogromnym smutkiem.
1: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej krytykował postawę PiS-u i prezydenta w sprawie kryptowalut. Na złodzieju czepka gorę, mówił poseł.
3: W Szczecinie się mówiło 30 lat temu, młode wilki mówiły, jak cię złapią za rękę, mów nie twoja ręka. Weszliście w bardzo niejasne, a właściwie jasne, powiązania z ludźmi, którzy chcieli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj łapie was przeszłość. I panie Bogucki, panie Kaczyński, panie Sasin, panie Kowalski, to jest wasza ręka. Ta, za którą was złapaliśmy, wasza ręka.
1: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zasugerował, że jeśli ponownie ustawa przyjęta przez Sejm nie będzie uwzględniać uwag głowy państwa, należy się spodziewać kolejnego weta. Zapisała się w historii kina rolami u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie oraz w kultowych produkcjach takich jak Noce i Dnie czy Panny z Wilka. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych oraz uznana wokalistka. Stworzyła wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, m.in. w serialu Matysiakowie.
4: 10 lat temu Stanisława Celińska została laureatką Diamentu Trójki. Między innymi za artystyczną odwagę, siłę i wierność sobie. Tak mówiła o swoich kreacjach w radiu.
5: Nagrałam tego rzeczywiście mnóstwo i zawsze to były bardzo ciekawe wyzwania. Czasami nawet większe role niż te, które zagrałam w telewizji, czy w filmie, czy w teatrze. Takie no niebywałe zupełnie.
4: Stanisława Celińska i Andrzej Seweryn poznali się, gdy byli nastolatkami. Połączyła ich młodzieńcza miłość. Tak Stanisławę wspominał w TVP Info Andrzej Seweryn.
6: Była mieniącą się, tak jak krople rtęci, które wypadają z termometru. Była niezwykłym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Odszedł dobry człowiek.
4: W ostatnich latach artystka skupiła się na twórczości muzycznej. Jej albumy, m.in. Atramentowa oraz Malinowa, zyskały statusy platynowych płyt. Tomasz Sielankiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent Donald Trump ma nadzieję, że niedługo dojdzie do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia zaprzeczył, by kiedykolwiek umówił się z Putinem, że Rosja dostanie cały Donbas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Donald Trump spotkał się z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One w drodze do bazy Andrews, skąd odleciał do Pekinu. Na moje pytanie, czy jest między nim a Putinem jakiekolwiek porozumienie, że Rosja powinna dostać cały Donbas, Trump zdecydowanie zaprzeczył. Zapytany przez innego reportera, czy gotów byłby pojechać do Moskwy, by zakończyć wojnę, Trump stwierdził, że zrobi w tej sprawie wszystko, co konieczne. Zakończyłem 8 wojen. Ta wojna zbliża się ku końcowi. Czy chcecie w to wierzyć, czy nie? Mówił prezydent USA i wyraził przekonanie, że uda mu się doprowadzić do pokoju w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Hiory rozdane. Nagrody Polskiego Radia wręczono w 7 kategoriach. Za reportaż radiowy roku nagrodę zdobyła Katarzyna Michalak z Radia Lublin za Odzyskany Alfabet.
8: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej.
1: Wśród nagrodzonych znaleźli się także Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej Dużego Formatu. Otrzymała Melchiora w kategorii reportaż pisany roku za reportaż zatytułowany Pykniesz Blika. Nagrodę za realizację audio roku zdobył z kolei Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za Sala 600 Świadkowie Norymbergi. Melchiory to prestiżowe wyróżnienia przyznawane twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
10: I przenosimy się w najwyższe góry z możliwych, w Himalaje. To tam ski alpinista Bartosz Ziemski najpierw wszedł na szczyt 8000 Lhotse, by potem zjechać z niego na nartach. Podczas zjazdu nie odpinał nart, niemal od samego wierzchołka, aż do bazy.
11: wyłączając jedną niestety dużą szczelinę na Icefallu, który nie udało mi

0: się objazd niestety znaleźć. Przyszedłem sobie przez rabingę, nie ściągałem nart, bo to nart prosi w narta i szybciej niż bez, natomiast no nie jest to w mojej kategorii czysty zjazd do bazy, natomiast tak jestem kontentowany, myślę, że dobrze, zwłaszcza jak na wiosnę, to bardzo dobrze.
1: Bartosz Ziemski, nieziemski, jako pierwszy narciarz w historii zjechał z loce bez używania dodatkowego tlenu z butli. Ze szczytów zjeżdżamy na korty tenisowe w Rzymie. Iga Świątek jutro o 13, jeśli rzymska pogoda pozwoli. Zagra w ćwierćfinale z Jessiką Pegulą. W drugim meczu, którego stawką będzie najlepsza czwórka, zagrają reprezentująca Kazachstan Rybakina z Ukrainką Świtoliną. A jedną parę półfinałową już znamy. Coco Gauff, która pokonała po emocjonującym meczu Mirrę Andrijewą, zmierzy się z Rumunką Kirsteą. W turnieju panów w ćwierćfinale jest główny faworyt do wygranej, czyli Włoch Jannik Sinner, który o półfinał powalczy z Rosjaninem Rubliowem. Awans w dzisiejszych meczach wywalczyli także Hiszpan Landaluse czy Norbek Rut. W piłce nożnej cała Brazylia żyje powołaniem do kadry Neymara. 34-latek skorzystał na kontuzji 19-letniego Estevao i został zaproszony przez Carlo Ancelottiego do 55-osobowej reprezentacji Canarinhos. To jest szeroka kadra oczywiście. Ostatecznie na mundial pojedzie 26 zawodników. Neymar ma więc szansę na czwarty występ na Mistrzostwach Świata. W Lidze Saudyjskiej szansę na przypieczętowanie mistrzostwa miał Al Nasr. Ekipa, w której gra Cristiano Ronaldo, prowadziła 1-0, ale w 99 minucie w czasie doliczonym straciła gola i na tytuł będzie musiała jeszcze poczekać. A na naszym podwórku piłkarskim Polski Związek Piłki Nożnej przyznał licencję na grę w Ekstraklasie drużynom pierwszoligowym. Nie wszystkim jednak, o ile Wiśle Kraków i Śląskowi Wrocław tak, to walczącej o awans Wieczystej Kraków już nie. Powód: klub nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Przy okazji poznaliśmy plan gier meczów barażowych o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, a w finał w niedzielę 31 maja o godzinie 20:45 lub w poniedziałek 1 czerwca, jeżeli gospodarzem meczu będzie Śląsk-Wrocław. W piłce ręcznej przypominam, że jutro do akcji wkroczą nasi szczypiorniści. Reprezentacja piłkarzy ręcznych po tym, jak wygrała w dwumeczu z Łotwą, w trzeciej decydującej awansie na Mistrzostwa Świata rundzie eliminacji. Pierwszy z dwóch meczów z Austrią w Gracu o 18:00. Jeszcze tragiczna informacja za oceanu z koszykarskiej ligi NBA. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, zawodnik drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News. Przyczyną zgonu mogło być dawkowanie narkotyków. Clark był zawodnikiem Grizzlies od 2019 roku, gdy z numerem 21 został wybrany w drafcie.
2: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna w środę od 11 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu.
3: Autopromocja.
4: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
5: Jesteśmy radiem.
4: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
6: Czyli radio od kuchni.
4: Spotkania oko w oko.
6: Z głosem.
4: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
6: Otwarte studia.
4: Pokoje redakcyjne.
5: Antena.
4: A przede wszystkim nasze ramiona.
6: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
4: Noc Muzeum w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
6: 23
4: przy Myśliwieckiej 3/5/7
6: w Warszawie.
3: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 23.
9: H.
10: CH.
9: CH.
10: H.
9: CH.
10: Jacek Kawryluk,
9: Marek Kaczyński.

0: Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Bartek Chaciński
0: i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na drugą część 352 wydania audycji HCH. Dziś podróże dalekie i bliskie i połączenia, powiedziałbym, międzykulturowe i międzyreligijne.
1: No, to jest połączenie takie, że właśnie nie wiadomo, od czego zacząć. Nie wiadomo dokładnie, gdzie jesteśmy. Bo Johnny Greenwood zazwyczaj jest w Wielkiej Brytanii.
0: Chyba, że gra tych kilka koncertów w roku.
1: W innych krajach europejskich albo...
0: Bądź na różnych kontynentach, bo tak. Zdaje się, że co roku będą grali z Radiohead na innym kontynencie.
1: I tutaj właściwie w ogóle wszystko jest wiadomo, jeśli chodzi o Johnny'ego Greenwooda. Natomiast Shea Bensour to można określić tylko jako to skomplikowane, bo urodził się w Nowym Jorku. Większość życia przemieszkał

0: w Tel Awiwie. I ja wiem, jakimi komentarzami to od razu grozi w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy. Mieliśmy dzisiaj występ artystów z Izraela na konkursie piosenki Eurowizji. Podobno skandowano stop, stop genocide. Nas przy tym nie było, ani nie słuchaliśmy, bo byliśmy tutaj i robiliśmy dla państwa audycję, ale tak podobno było. Natomiast z Shie Bensurem sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że nie przemieszkał całego czasu bynajmniej w Tel Awiwie i w Izraelu, tylko jak w momencie, kiedy wyjechał do Indii, to tak się zafascynował miejscową muzyką, że z krótkiego wypadu zrobiła mu się podróż na całe życie i zakochał się w sufickiej muzyce islamu, Indii albo Pakistanu, czyli w nurcie kawali.
1: I teraz tak, jeśli chodzi o jego umiejscowienie, to gdzieś jest pomiędzy, bo w tej chwili mieszka, myślę, że więcej w Indiach niż w Izraelu. Muzycznie jest człowiekiem, który tę tradycję kawali także gdzieś przenosi w trochę inne regiony świata, bo to jest i muzyka instrumentalna, i muzyka wokalna, jak wspomniałeś. On wykonuje ją w języku hebrajskim, wykonuje w urdu, wykonuje w hindi. W związku z tym to spektrum jego zainteresowań jest ogromne. Do tego dochodzą kontakty z europejskimi muzykami. No i w taki sposób powstaje między innymi Rajasthan Express, czyli zespół bardzo różnych muzyków. No i artysta, który zaczynał od grania, powiedziałbym, bardziej popularnej muzyki, a dzisiaj to kawali jest przenoszone już na zupełnie inny poziom wtajemniczenia. Mówimy o tym gatunku, mówimy o stylu, właściwie o takiej formie ekspresji, która no, jest już niezwykle ważna. To jest tradycja kilkusetletnia, jeśli chodzi o ten gatunek i ten styl. Jeśli znają państwo takiego artystę jak Nusrat Fateh Ali Khan, to był to jeden z głównych, powiedziałbym, ambasadorów tego rodzaju repertuaru.
0: No to teraz prosimy sobie wyobrazić Nusrata Fateh Ali Khana z Izraela i do tego jeszcze zespół hinduskich muzyków. No i do tego wszystkiego Johnego Greenwooda. Ale zanim wrócimy do płyty Ranja, ich wspólnej, drugiej płyty Shie Bensura, Johnego Greenwooda i Rajasthan Express, to cofniemy się o lat 13 i posłuchamy, jaką muzykę wtedy wykonywał Shie Bensur.
1: Bo Shie Bensur ma na swoim koncie także płyty solowe. Pierwszą Heyam wydał w 2003 roku, a drugą Shosan, co oznacza Róże po hebrajsku, opublikował w 2013 roku i magazyn Songlines uznał ten album za jeden z najważniejszych albumów roku 2013. Jak wówczas brzmiał Shie Bensur? Proszę posłuchać.

0: Szyje Bencur Szoszan.
1: To jest po prostu to, co pokazywaliśmy Państwu przy plądrofonii jakiś czas temu. Ja myślę, że on to robił na żywo tutaj. Czego tutaj nie było? Wszystko. I te trąbki, które brzmią czasami jakby z zupełnie innego świata. I instrumenty tradycyjne. I to, w jaki sposób on operuje głosem, nawiązując do tradycji kawali. No to było coś rzeczywiście...

0: powiedziałbym, takiego wystrzałowego, a z drugiej strony także bardzo popowego na swój sposób, bo przecież to jest muzyka jednak dość użytkowa, tak bym powiedział. Jedna z najlepiej ocenianych płyt muzyki świata w roku 2013, nawet gdzieś tam została wybrana do piątki najlepszych niebollywoodzkich płyt tego roku. No w każdym razie, skoro taką muzykę już w 2013 roku wykonywał Shai Bensur, no to to, co zdarzyło się później, myślę, że było jakby naturalnym krokiem i połączenie sił z artystami z różnych części świata.
1: No tak, tak, to oczywiście było pewną konsekwencją tego, że jest popularny, znany, że ta popularność wychodzi poza Izrael. Jeszcze jeden trend polityczny sobie pozwolę, bo to jest tak, że przy okazji każdego w tej chwili nazwiska izraelskiego analizujemy poglądy. I tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który nigdy się jednoznacznie nie opowiedział na pewno po stronie bojkotu Izraela się nie opowiedział. Swego czasu, kiedy grupa Radiohead koncertowała i w roku 2017 jeszcze, po pierwszej płycie z Greenwoodem Shai Bensura i ostatni koncert trasy mieli mieć w Tel Awiwie i już wtedy były protesty przeciwko temu, żeby Radiohead tam grali, to on wtedy uspokajał nastroje, starał się być takim człowiekiem dialogu. W 2024 w grudniu, kiedy jeszcze sytuacja no nie była tak tragiczna w Gazie jak w tej chwili, ale już było dawno po zamachach terrorystycznych, które doprowadziły do tej eskalacji Izrael, to Shai Bensur wziął udział w takim wspólnym, to już aż trudno, bo to się opowiada trochę o tym, jakby to była daleka prehistoria, we wspólnym przedsięwzięciu artystów izraelskich i palestyńskich, które było takim lokalnym Woodstockiem, oni tak na to mówili. Taki festiwal Woodstock for Peace. Wzięło w tym udział 3,5 tysiąca osób. W grudniu gdzieś w enklawie na pustyni odbywały się występy z jednej strony arabskich raperów, z drugiej strony muzyków izraelskich i tam między innymi Shai Bensur występował. No więc dialog międzykulturowy ogólnie pojęty. To jest ta idea, która przyświeca temu muzykowi.
0: No to skoro mówimy już o Greenwoodzie, to jego małżonka pochodzi przecież z Izraela, chociaż jej rodzina wywodzi się bodaj z Iraku i z Egiptu, także to są dość skomplikowane, powiedziałbym, powiązania już czysto rodzinne, ale stąd między innymi Greenwood poznał się z Shai Bensurem, stąd też ta współpraca. No i ostatecznie doszło także do wspólnych nagrań i do wspólnych rejestracji.
1: I tym pierwszym momentem była ścieżka dźwiękowa do filmu Inherent Vice Paula Thomasa Andersona. Jedna z wielu ścieżek dźwiękowych, które stworzył w ostatnich latach Johnny Greenwood. Tam wśród bardzo wielu gości pojawił się i oczywiście orkiestry Royal Philharmonic Orchestra, pojawił się właśnie Shai Bensur w utworze The Golden Funk, którego za chwilę posłuchamy.
0: A zaraz później ta sama wytwórnia Nonesuch wydała już pełnokrwisty album Shai Bensura, Johnny'ego Greenwooda i Rajasthan Express. I co więcej, do tych muzyków dołączył także producent Radiohead, czyli Nigel Godrich, który był odpowiedzialny za brzmienie. I z tego krążka Union wybieramy kompozycję Rocket.

0: Sheban Tsur, Johnny Greenwood i Rajasthan Express z płyty Junoon, czy też Junoon, sprzed lat 11. Tak. Trudno w to uwierzyć. Rozmawialiśmy przed audycją, że to szmat czasu, a wydaje się, jakby to było przedwczoraj. Ale ta konwencja była troszkę jednak inna. Wydaje mi się, że tamta płyta była bliższa temu, co Sheban Tsur robił na tych solowych wydawnictwach. Jedno z nich zaprezentowaliśmy kilkanaście minut temu. A te nowe nagrania są mocniej w nurcie kawali. Takim, więcej jest więcej tego, tych tradycyjnych barw muzyki, pradawnej już muzyki sprzed kilkuset lat.
1: Myślę, że ta pierwsza ich wspólna płyta była nieco tak złamana pomiędzy jeszcze tym, co robił. Może to nie przeważało, ale było obecne. Ale z drugiej strony to, co wniósł Greenwood, Rajasthan Express, to już była wycieczka w zupełnie inny świat. My wybraliśmy kompozycję właśnie Rocket, która nawiązywała do tych wczesnych lat działalności solowej Sheban Tsura. Natomiast mamy też tam 7-8-minutowe takie, powiedziałbym, już dłuższe formy, które nawiązują jednak do kawali i do tego, czym się fascynował i co przeniósł na zupełnie inny grunt, a co słychać idealnie po tych 10-11 latach na tej najnowszej płycie ostatnio opublikowanej.
0: I wracamy na tę właśnie najnowszą płytę Ranja. Wybieramy utwór tym razem Ishq-e Manjoon.

0: To był Shi Benzur z Johnem Greenwoodem i Rajasthan Express z najnowszej płyty, z której słuchamy i która jest właśnie płytą bohaterką tej drugiej godziny HCH dzisiaj.
1: Tak, no i tutaj rzeczywiście miesza się już wszystko i te fascynacje Shi Benzura słychać od początku do końca. Jest tu i tam i jeszcze muzycy, których zaprasza, powodują, że jego muzyka brzmi no już zupełnie inaczej od tej, którą zaprezentowaliśmy Państwu no nie tak dawno, tych jego pierwszych solowych płyt, które były jednak bardzo, powiedziałbym, takie jednowymiarowe i bardzo popowe.
0: No i wrócimy teraz do przeszłości, do takiej najgłębszej przeszłości związanej z pojawianiem się elementów muzyki hinduskiej, muzyki Indii w kontekstach rockowych, bo to robi Johnny Greenwood niniejszym. I sięgniemy po dwa inne projekty Brytyjczyków. The Beatles.
1: No, oczywiście.
0: 65 rok. Mhm. I sitar George Harrison i wpływy Raviego Shankara i tak dalej, i tak dalej. A potem Shakti z Johnem McLaughlinem. To jest rok 76. I wszystko idzie już nieco bliżej takiej tradycyjnej muzyki indyjskiej.

0: Niemal dokładnie 50 lat temu, 23 kwietnia 1976 roku wyszła ta płyta Shakti with John McLaughlin i z tej płyty Lotus Feet przed momentem, a wcześniej The Beatles.
1: I powoli zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie, ale w finale raz jeszcze powracamy do tej płyty Run Jack, która była główną inspiracją tej godziny naszego spotkania, czyli Szejben Cur, Johnny Greenwood i Rajasthan Express. To w jaki sposób muzyka potrafi łączyć bardzo różne tradycje, bardzo różnych artystów i pokazywać, w jakim kierunku dzisiaj można podążać, pomimo różnych przeciwności politycznych, społecznych i kulturowych.
0: Obiecujemy więcej równie różnorodnej muzyki za tydzień, a za dziś już dziękujemy.
1: Katarzyna Filz-Wojtkowska i my.
0: Bartek Chaciński.
1: I Jacek Hawryluk. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. Jedziemy zatem na Impact 2026. W środę nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki, poranne od 6 i popołudniowe od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Michał Nogaś,
3: Sylwia Zadrożna
1: i ja, Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 13 dzień maja, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Opóźnione i odwołane pociągi w województwie śląskim. Do poważnej awarii doszło w Katowicach. Europoseł Dominik Tarczyński nie wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Polska w finale Eurowizji. Serca widzów i jury poruszyła Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, a część odwołana. W trakcie prac prowadzonych na węźle zostały uszkodzone kable zasilające i do sterowania rozjazdami. Jak mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
5: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
4: Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Europoseł Dominik Tarczyński z odmową wjazdu do Wielkiej Brytanii poinformował o tym we wpisie w mediach społecznościowych. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Zjednoczonego Królestwa, gdzie miałem przemawiać na największym wydarzeniu patriotycznym w Europie, napisał polityk. Europoseł zapowiedział też, że pozwie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Kiedy przegrasz wybory, spotkamy się w sądzie, napisał Dominik Tarczyński. Polski MSZ skierował do amerykańskich władz notę z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu nie chce komentować sprawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Departament Stanu nie chciał udzielić mi jakichkolwiek dalszych komentarzy w sprawie Zbigniewa Ziobry, w tym wyjaśnić, kiedy odpowie polskim władzom na pytania zawarte w nocie. Polski MSZ złożył ją wczoraj w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Nie wiadomo, czy nota trafiła już do Waszyngtonu. Wcześniej Departament Stanu poinformował Polskie Radio, że ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzieli żadnych informacji na ten temat. Rzecznik Departamentu przekazał jedynie, że jak się wyraził, Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami. Biały Dom nie komentuje sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą, przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w tej sprawie. Należy się go spodziewać najpóźniej w przyszłym tygodniu, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
4: W sprawie rozporządzenia trwają ostatnie uzgodnienia z MSWiA. Alicja Szemplińska z piosenką Pray wystąpi w finale 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polka wystąpiła jako przedostatnia, 14. w kolejności w pierwszym półfinale.

0: Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Udział polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Drugi półfinał Eurowizji w czwartek, a finał w sobotę. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz. Po południu na zachodzie możliwe lokalne burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
2: Autopromocja.
3: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
4: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
5: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
3: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
4: Zmrużyła oczy i wysyczała.
5: No to twój będzie łabędzi śpiew.
2: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ludzie.
7: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie dr Piotr Paweł Świniarski, urolog, androlog oraz lekarz medycyny seksualnej. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Dobry wieczór państwu.
7: Chociaż może od razu nie będę mówił na pan, bo mamy tę przyjemność, że przed chwilą przeszliśmy na ty, więc będę mówił do ciebie po imieniu. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. To po pierwsze.
8: Bardzo mi miło.
7: Po drugie, drodzy panowie, przede wszystkim proszę nastawić ucha, bo to będzie godzina naprawdę świetnej rozmowy. Doktor jest przeciekawym rozmówcą, ma mnóstwo bardzo przydatnych i ważnych rzeczy do powiedzenia. Proszę też, mówiąc wprost, dawać znać po tym nagraniu, że taka rozmowa w Trójce się odbyła i przekazywać to nagranie innym mężczyznom. Zresztą kobiety też powinny być zainteresowane, mam wrażenie, Piotrze, tą rozmową. Zacznijmy od tego, jak wygląda dziś świat badania się troski mężczyzn o zdrowie w naszym kraju. Jak ty to oceniasz?
8: Wciąż tam daleko do ideału, natomiast na pewno jest lepiej niż było 5, 10 czy 15 lat temu. I świadomość zdrowia własnego mężczyzn jest coraz większa, coraz szersza. Na pewno przyczyniają się do tego i akcje społeczne, chociażby typu Movember, czyli listopad, miesiącem badania jąder, badania prostaty, zadbania o własne zdrowie, ale teraz już te akcje wychodzą nie tylko w czas listopada, tylko jakby no, idą, można powiedzieć, że przez cały rok. I ja u siebie w gabinecie obserwuję coraz więcej mężczyzn, którzy po prostu przychodzą potwierdzić swoje zdrowie. Nic im nie dolega, ale nigdy nie byli u urologa, nigdy nie byli u androloga i w związku z tym chcieliby przyjść, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, potwierdzić swoje zdrowie, a dzięki temu ja mam szansę zaszczepić im pewne podstawowe zasady dbania o własne męskie zdrowie, a dzięki temu oni mogą je kontrolować i potwierdzać co roku w rutynowych, standardowych badaniach i także być po prostu bardziej świadomym tego, na co mają zwracać uwagę oraz jak mają prowadzić swoje życie, żeby to zdrowie zachować jak najdłużej.
7: Zaraz wypytam cię o te podstawowe zasady, o których mówisz swoim pacjentom. Natomiast wspomniałem i ty potem wspomniałeś także, że jesteś andrologiem. Myślę, że wielu słuchaczy nie wie, co to jest za specjalizacja lekarska. Podpowiesz?
8: Urolog to jest specjalizacja, która zajmuje się...
7: Mówię o andrologu. Aha, ale to jest wstęp, rozumiem.
8: Tak, to jest wstęp.
7: Bo urologu to myślę, że większość z naszych słuchaczy.
8: Tylko, że urolog zajmuje się układem moczowym kobiet i mężczyzn oraz męskim układem płciowym. A androlog to jest taki specjalista, trochę podspecjalista w urologii, który zajmuje się typowo męskim układem płciowym. Czyli wszystkimi schorzeniami dotyczącymi jąder, prącia, prostaty, czy chociażby takich sfer trzech najważniejszych, jak sfera związana z seksualnością, czyli zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, problemy z libido, orgazmem. Druga szeroka sfera, czyli kwestie hormonalne, wszystkie związane z testosteronem, niedobór testosteronu, hipogonadyzm,

0: nadużycia sterydów anabolików, powrót do formy po jakichś incydentach na siłowni. I trzecia szeroka strefa to jest kwestia płodności, zaburzeń płodności, subpłodności czy niepłodności, czyli związane z produkcją plemników w jądrach.
1: Każdy z tych aspektów wydaje mi się bardzo ważny i mam nadzieję, że dotkniemy go w naszej rozmowie. Natomiast zacznijmy od tego, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli o tych podstawowych zasadach przekazywanych przez ciebie twoim pacjentom, którzy przychodzą po raz pierwszy na przykład do urologa i androloga. Jakie to są, Piotrze, zasady?
0: Ja staram się każdemu pacjentowi uświadomić, że nasze zdrowie nie zależy od cudownej jednej tabletki, którą dostaną od doktora na wizycie, tylko nasze zdrowie zależy od tego tak zwanego codziennego lifestyle'u, codziennego trybu życia, czyli to, co nam się wydaje, że nie ma aż takiego znaczenia. Swoje zalecenia dzielę na takie trzy tak i trzy nie. Trzy nie to jest zakaz na używki, papierosy, narkotyki, dopalacze. Z alkoholem raczej ostrożnie i mówię pacjentom w takiej proporcji. Lampka wina z dziewczyną w sobotę, tak? Pół litra z kolegami codziennie nie. Można powiedzieć troszeczkę obracając to w żart.
2: My mężczyźni potrzebujemy prostych komunikatów.
0: Dokładnie tak. Ja zawsze staram się, jak zresztą wiesz, mówić pewnymi parafrazami i porównaniami.
1: Uwielbiam je. Dzisiaj będę je wyciągał od ciebie.
0: Bo dzięki temu, że one są w stanie nam zapaść w pamięć z jednej strony, a z drugiej strony można powiedzieć, że w jakiś sposób oddają tą ideę, którą my medycznym językiem mówiąc do pacjentów, nam się wydaje to oczywiste, a pacjenci po prostu tego nie rozumieją. Drugą rzeczą, którą na
1: Przepraszam, że ci przerwę, to jest bardzo duży dar, który ty masz w sobie, nawet nie wiem, czy wiesz, bo przekazywanie takich prostych komunikatów, ale z humorem, z jakimś takim biglem, zostaje w głowie.
0: Na to właśnie liczę, tak, że pacjenci po wyjściu ode mnie z gabinetu zapamiętali kilka rzeczy i zawsze im na zaleceniach wydrukowanych, które daję do ręki, zawieram tak zwane resume, natomiast zawsze w rozmowie robię pewne rozwinięcia.
1: Słuchaj,
0: właśnie
1: mam je przed sobą, także będę zaraz je pewnie cytował.
0: Okej, to idąc dalej w tych zaleceniach, czego jeszcze warto nie robić, to nie warto przegrzewać swoich jąder, czyli warto mieć luźną bieliznę, luźne majtki, luźne spodnie, warto trzymać komórkę z dala od jąder.
1: A dlaczego tak powinno być? Ja się bardzo ucieszyłem, bo bardzo lubię luźne spodnie i bardzo lubię luźną bieliznę. Ale na przykład rozmawiałem z moim 16-letnim synem, który lubi luźne spodnie, ale już luźnej bielizny nie. I powiedziałem, słuchaj, to zapytam doktora, dlaczego powinieneś nosić luźną bieliznę?
0: Wytłumaczenie na to jest bardzo proste. Jąderka są po to na zewnątrz, a nie w ciele, żeby było im po prostu chłodniej. Temperatura idealna do spermatogenezy to jest około 3-4 stopnie niższa niż nasza wewnętrzna w ciele, czyli te 36,6.
1: Spermatogeneza?
0: Tak, co czyli produkcja takiego plemników. I w związku z tym jądra są na zewnątrz, są w mosznie, która odpowiada za termoregulację jądr. Czyli jeśli wchodzimy do Bałtyku, no to te jąderka nam starają się uciec do środka, bo im jest po prostu za zimno i moszna się nam mocno kurczy. Ale jeśli wchodzimy do Morza Śródziemnego czy Adriatyku, no to w tym momencie ta jąderka się, moszna cała się rozluźnia, żeby oddawać ten nadmiar ciepła. I nosząc ciasną bieliznę, ciasne majtki czy ciasne spodnie, my hamujemy tą regulację termogenezy, czyli moszna jest cały czas przyciśnięta do krocza. W związku z czym jest większa szansa na to, że te jądra po prostu będą przegrzewane i ta temperatura nie będzie optymalna dla jąder. Oczywiście warto w tym wszystkim zachować pewien zdrowy rozsądek. Czyli jeśli zimą na minus 15-20 wsiadam do auta i odpalę sobie podgrzewane fotele na 10-15 minut, żeby się rozgrzać, no to nic z tego powodu się nie stanie.
1: Ale nie na godzinę.
0: Ale nie jeśli jestem kierowcą zawodowym, codziennie 8-10 godzin w trasie za kółkiem i cały czas jeżdżę na maksymalnym grzaniu. No to na pewno nie będzie korzystne.
1: Czym to skutkuje, Piotrze, jeżeli przegrzewamy jądra?
0: Skutkuje spadkiem ich funkcji, czyli pogorszeniem spermatogenezy, pogorszeniem androgenezy, czyli funkcja jąder będzie słabsza. A nam zależy jako facetom na tym, żeby mieć jak najlepsze zdrowie, czyli mieć jak najlepszy potencjał płodnościowy i jak najwięcej testosteronu. Oczywiście w granicach normy. I tutaj można podsumować to drugie zalecenie, czego unikać. Trzecim ważnym, istotnym aspektem jest unikanie wszelkiego rodzaju stresu. Wymaga to znacznie większego rozwinięcia, bo mówimy tutaj o tak zwanym stresie codziennym, tak? Czyli praca, dom. I często, kiedy pytam się swoich pacjentów, czy ma pan stresującą pracę, no to wielu z nich odpowiada, no oczywiście, no jak praca może być niestresująca. No ale ja mówię, że no, stres to jest coś, co funduje nam nasza własna głowa. Tak? To nasza głowa mówi, to jest dla mnie sytuacja zagrożenia, więc muszę się spiąć, żeby poradzić sobie z tą sytuacją zagrożenia. Ale jeśli nasza głowa nam powie, to jest sytuacja, nad którą

0: mam kontrolę, nad którą mam poczucie, że panuję i nie stresuję się tym, co się będzie działo, no to w tym momencie nasze ciało jest rozluźnione. I dlaczego ma to tak istotny wpływ? Oprócz tego, że mamy mnóstwo prac naukowych, które potwierdzają, że stres, przewlekły stres ma negatywny wpływ na nasze zdrowie organiczne, to to,
1: z czym... przyspiesza starzenie na przykład.
0: I przyspiesza starzenie, to to, z czym ja się borykam w swoim gabinecie, to wpływ stresu, ogólnie rzecz biorąc pojętego, na funkcje seksualne. I stres związany z aktywnością seksualną często wiąże się z tym, że on może być w młodszym wieku. Strach przed zajściem w ciążę, żeby nie zaliczyć wpadki. Strach przed tym, że nie wiem, ktoś wejdzie, rodzice do pokoju, czy ktoś nas nakryje. I ten stres może powodować zaciskanie się tętnic, które doprowadzają krew do prącia. Staram się to zawsze wytłumaczyć pacjentom w bardzo obrazowy sposób. Czyli jeśli 100 tysięcy lat temu byliśmy na sawannie i poszliśmy na polowanie i nagle spotkaliśmy przed sobą tygrysa, no to była tylko dwie opcje. Albo atak, albo ucieczka. I żeby zrobić atak czy ucieczkę, to musieliśmy mieć całą krew pompowaną do mięśni, żeby dać sobie radę.
1: Jasne.
0: I wtedy krew nie płynie do narządów wewnętrznych czy do prącia, tylko do mięśni. I odwracając sytuację, jeśli jesteśmy bezpieczni w jaskini zamkniętej przy ognisku z dziewczyną, no to w tym momencie czujemy się rozluźnieni i nasze tętnice mają szansę się rozluźnić. Czyli nasz układ współczulny nie zaciska tych tętnic, czyli mamy szansę na dobrą erekcję. Przekładając to na dzisiejszy czas i na dzisiejsze funkcje seksualne, więc jeśli idąc do łóżka mamy stres z jakiegokolwiek powodu, bo boimy się, że nie damy rady, bo boimy się, że nie udowodnimy, że jesteśmy stuprocentowymi facetami, bo chcemy pokazać partnerce czy partnerowi w łóżku, że zasługujemy na niego, że jesteśmy w cudzysłowie mistrzami świata, to ten stres będzie nam zabierał erekcję, bo będzie nam zaciskał tętnicę. W związku z czym różne rodzaje stresu, w tym stres związany z performancem aktywności seksualnej, będzie nam negatywnie wpływał na erekcję. I zalecam pacjentom, żeby podchodząc do sytuacji intymnej, nie skupiali się na prąciu, na erekcji, będzie dobrze, będzie źle, stanie czy nie stanie, tylko mają się skupiać na partnerce czy na partnerze. Jak mi się podoba, jak mnie podnieca, co mnie pociąga, bo wtedy mamy szansę właśnie na te pozytywne bodźce, które nas rozluźniają i które nas nakręcają, a nie na stresogenne. Dlatego ważne podejście z tym związane jest takie, żeby do każdej akcji w sytuacji intymnej podchodzić z takim nieambicjonalnym podejściem, co dla wielu facetów niestety jest trudne. Czyli zawsze z podejściem, choć spróbujemy, uda się, to dobrze, nie to trudno, nic się stało, spróbujemy ponownie za godzinę, za dwie jutro rano, a nie za miesiąc. Bo za miesiąc będzie myślenie, a ostatnio się nie udało, musiałem tyle czasu czekać, teraz musi się udać. Presja na sukces i się nie uda. Z tym także jest związana ważna, istotna rzecz, że jeśli mamy już jakieś pierwsze potknięcia w tym życiu seksualnym, że raz czy drugi nasza erekcja nas zawiodła, to przy każdym kolejnym razie zaczynamy się stresować, jak w cudzysłowie z występem na olimpiadzie. Raz na 4 lata jeden start, jak się nie uda, kolejna próba za 4 lata.
1: Piotr Siniarski parafrazuje, panowie i panie, prawda? Świetnie to jest, mów o tych igrzyskach olimpijskich.
0: I w związku z tym zalecam każdemu facetowi, żeby podejście właśnie było, żeby seks, inicjowanie seksu czy masturbacja były odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę. W głowie, w sercu, w duszy, w prąciu, gdzie kto czuje. I jeśli mamy ochotę 3 razy dziennie, to mamy odpowiadać na tą potrzebę i nie mamy mieć wyrzutów sumienia, że jest to zbyt często. Natomiast jeśli nie mamy ochoty przez tydzień, dwa czy nawet miesiąc, bo mamy zupełnie inne sprawy na głowie, egzaminy, pracę, zdrowie w rodzinie, jakieś problemy finansowe, to nie mamy mieć też wyrzutów sumienia, że nie mamy ochoty na seks. W związku z czym ten seks nie ma być na rozkaz, na zadanie, na zegarek, bo wypada, bo trzeba, bo musimy komuś lub sobie coś udowodnić. I dlatego wsłuchanie się w wewnętrzną potrzebę, odpowiadanie na nią jest ważniejsze niż robienie czegoś na zegarek, bo wypada, bo trzeba, bo zwyczajowo jest to raz na dzień, raz w tygodniu albo raz w miesiącu.
1: Doktorze, a co jest na drugim biegunie? Co z kolei wspomaga dobre życie seksualne? Bo powiedziałeś o tym, że stres przeszkadza. Co pomaga?
0: Na drugim biegunie, co ja zawsze mówię, na tak zwane tak, czyli trzy pozytywne rzeczy, czy nawet cztery. Po pierwsze, jest to zdrowe i świadome odżywianie. Ja nie lubię bardzo słowa dieta, bo dieta oznacza dla wielu ludzi, że coś musimy jeść.
1: Jakieś restrykcje, tak.
0: Albo czegoś nie wolno nam jeść. Ja dlatego lubię mówić zdrowe i świadome odżywianie, to znaczy, że możemy jeść wszystko,

0: Ważne, żeby to było w zdrowej ilości i w zdrowej jakości. Czyli jeśli raz na pół roku jedziemy z rodziną na wakacje i zajedziemy do McDonalda, to nie mamy nic z tego powodu wyrzutów sumienia. Ale też z drugiej strony, jeśli idziemy raz na jakiś czas na pizzę ze znajomymi, no to nie przychodźmy ze swoją sałatką z nasionami chia, tak? Czyli żeby...
1: Z pestkami dyni.
0: Tak jest. Żeby zachować w tym tak zwany rozsądek. Zdrowe i świadome odżywianie ma się sprawdzać do tego, żeby zachować prawidłową masę ciała. I tutaj BMI pomiędzy 20 a 25 można powiedzieć, że jest takim prostym wyznacznikiem, ale ja bardziej wolę mówić pacjentom, żeby zachowali obwód pasa poniżej 94 cm. Bo on może mieć BMI 30, jeśli wygląda jak pudzian. Tak? Mhm. I w tym momencie nadal ten obwód pasa będzie właściwy.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Możesz wytłumaczyć, czym jest BMI? Ja wiem, ale myślę, że wielu słuchaczy też tego nie wie.
0: BMI, czyli Body Mass Index, czyli bodajże wzrost do kwadratu przez kilogramy.
1: I tak jest.
0: Tutaj, w zależności od tego, czy mamy budowę atletyczną, czy mamy budowę pykniczną, no to może to nie być najbardziej wiarygodny opis naszego stanu zdrowia i naszej nadwagi bądź otyłości.
1: Czyli obwód pasa jest dużo lepszym.
0: Obwód pasa jest zdecydowanie lepszym miernikiem tego, bo może mieć dwóch facetów z tą samą wagą i z tą samym wzrostem. Mhm. Jeden będzie zdrowym, atletycznym facetem, a drugi będzie pyknikiem z obwodem pasa 110, 115 czy 120 cm. Drugą bardzo istotną rzeczą, o którą warto na pewno zadbać, jest właściwa aktywność fizyczna i sport. Kiedyś mówiło się 3 razy 30 razy 130.
1: To już przeminęło.
0: Ale to już jest jakby outdated, dawno nieprawda. W tej chwili WHO mówi o tym, że to powinno być około 360 minut w tygodniu.
1: Mówisz o umiarkowanej aktywności fizycznej.
0: O umiarkowanej aktywności. Oczywiście, jeśli będzie to aktywność bardziej intensywna, może być krótsza.
1: To około 150 minut, jeżeli to jest taka intensywna aktywność.
0: Dokładnie tak. Natomiast ja swoim pacjentom zalecam bardzo prosto. Godzinka dziennie różnorodnej aktywności przez 6 dni w tygodniu, jeden dzień luz, regeneracja. I mówię tutaj i o aktywnościach typu cardio, czyli bieganie, pływanie, rower, aktywnościach siłowych, oporowych, czyli siłownia bądź jakieś cięższe prace.
1: I to jest bardzo ważne, to mówię o dźwiganiu ciężarów, także dźwiganie ciężaru własnego ciała, bo zapobiegamy sarkopenii. Tutaj przypomnę, w wieku
0: zdecydowanie
1: od 30 roku życia zaczynamy tracić masę mięśniową, a ona nam się bardzo przyda w kolejnych latach życia, zwłaszcza na starość. Stąd trzeba dźwigać ciężary.
0: Zdecydowanie tak. Ćwiczenia oporowe podtrzymują i budują nam mięśnie, a więcej mięśni to więcej testosteronu. Więc jeśli chcemy zadbać...
1: To się przekłada także na życie seksualne, prawda?
0: Dokładnie. Jest taki piękny trójkąt, czyli sport, seks i testosteron. Czyli im więcej testosteronu, tym więcej sportu i seksu. Im więcej sportu, tym więcej seksu i testosteronu. Im więcej seksu, tym więcej sportu i testosteronu.
1: Dość proste, natomiast dość proste. Często nieprzestrzegane, właściwie niedoceniane. Nie lubimy wychodzić z własnej strefy komfortu, prawda?
0: I to jest właśnie coś, co dodaję przy aktywności fizycznej. Czyli ta aktywność fizyczna ma zawsze dawać trzy rzeczy. Wyższe tętno, zmęczenie mięśni i ważna rzecz, reset na głowę. Czyli róbmy to, co nam sprawia frajdę.
1: I wszyscy ci, którzy wiedzą, o czym mówi doktor, doskonale też wiedzą, jak przyjemny jest czas po sporcie. Jestem sportowcem amatorem, uprawiam wiele dyscyplin i uwierz mi, Piotrze, nie cierpię wychodzić na trening. Natomiast tak uwielbiam ten stan po, że jestem od tego uzależniony.
0: Zdecydowanie tak. Ja zawsze mówię pacjentom, że najtrudniej jest trzasnąć drzwiami i zamknąć je z drugiej strony.
1: Tak.
0: Więc jeśli już trzaśniemy drzwiami i zamkniemy je z drugiej strony, to znaczy, że już ten trening dzisiaj zrobimy.
1: Paweł Januszewski, taki znany lekkoatleta, który tutaj ze mną przez wiele lat miał program o bieganiu, zawsze mówił tym, którzy go pytali, co trzeba zrobić, żeby się poczuć dobrze, żeby wyjść na trening. On mówi, proszę wyjść z domu. To jest podstawowa zasada, prawda?
0: Tak jest. Dodając te trzy ważne, istotne elementy tej aktywności sportowej, zawsze mówię, żeby to był wysiłek poza naszą strefą komfortu. Czyli ja mówię, spacer z psami. Ja mówię tak, spacer z psami resetuje głowę, troszeczkę nam podniesie tętno, zmęczy mięśnie, natomiast to nie jest ten wysiłek. Zawsze on musi być troszeczkę dla nas niekomfortowy, bo tylko wyjście poza strefę komfortu będzie trenowało nasz układ krążenia i będzie budowało nam mięśnie, czy pod kątem wytrzymałości, czy pod kątem siły.
1: Panowie, proszę o tym pamiętać. Trzeba wyjść ze strefy komfortu. Panie zresztą także.
0: Dokładnie tak. Ostatnią rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest odpowiedni sen i wypoczynek. Czyli mówię pacjentom w ten sposób, to ma być sen, żeby się kłaść na tyle wcześnie, żeby rano wstawać bez budzika albo przed budzikiem. Czyli żebyśmy nie limitowali naszemu organizmowi czasu regeneracji, czasu wypoczynku. Jeśli udaje nam się wstawać przed budzikiem lub bez budzika, to jest pierwsza ważna, istotna rzecz, czyli organizm sam sobie reguluje tyle, ile potrzebuje snu, a z drugiej strony ma być to sen regeneracji.

0: regeneracyjny. Więc jeśli rano budzę się bardziej zmęczony niż kładę się wieczorem i czuję, że ten sen nie daje mi regeneracji, to znaczy, że musimy nad tym popracować. Dlatego bardzo teraz rozwija się somnologia i specjaliści, którzy zajmują się zaburzeniami snu. A zaburzenia snu mogą mieć przeróżne przyczyny, nie tylko psychogenne, mogą mieć przyczyny metaboliczne, bezdech senny, bądź jakiekolwiek inne, które wpływają na naszą regenerację. A pamiętajmy, że nasz organizm i rośnie w młodym wieku, i nabiera sił, i mechanizmy, procesy uszkodzenia komórek właśnie są naprawiane w okresie snu.
1: Wtedy też zachodzą procesy autofagii, czyli sprzątania na poziomie komórkowym.
0: Dokładnie
1: to jest ten czas,
0: tak.
1: Zjeżdża nasz organizm do warsztatu.
0: Dokładnie tak, więc ten czas pit stopu, czyli naprawy wszystkiego, odbywa się w czasie snu. Więc bardzo ważne jest, żeby zadbać o właściwą regenerację w czasie snu. I drugi istotny aspekt, czyli wypoczynek. Ja podkreślam pacjentom, że są trzy formy wypoczynku. Codzienny popołudniowy, weekendowy cotygodniowy i letni zimowy wyjazd, żeby nie pracować 24/7. Oczywiście trzeba to wszystko dopasować do naszych możliwości, bo każdy ma inną pracę. Więc jeśli czasami zdarzy się jeden dzień, gdzie popracujemy 16 godzin, to miejmy to w pamięci, że może następny dzień troszkę luźniejszy zaplanujmy. Jeśli zdarzy się, że mamy intensywny tydzień, bo kończymy projekt w pracy, albo szykujemy się do egzaminu i uczymy się przez wiele godzin, to dajmy sobie trochę luzu przez następnych kilka dni czy przez tydzień. Czyli żeby łapać ten balans pomiędzy tą aktywnością, niekoniecznie zawodową, zarobkową, tylko ogólnie aktywnością, a czasem, kiedy jesteśmy w stanie ładować baterie i troszeczkę nabrać dystansu. Bo nie da rady pracować 24/7, nie da rady być ciągle aktywnym. Bo jednak, kiedy wracamy o 23 po całym intensywnym dniu, to nasz organizm myśli jeść i spać, a nie seks. Więc ciężko jest, żebyśmy, kiedy nasze ciało jest zmęczone, jeszcze mieli ochotę na aktywność seksualną, która jest nomen omen bardzo istotną aktywnością fizyczną. Zresztą ostatnio był taki istotny wkład, który mówił, że rehabilitacja kardiologiczna to jest seks, czyli aktywność fizyczna. Bo seks jest porównywany do biegu stumetrowca, tylko stumetrowiec po 10 sekundach kończy, a zwykle seks trwa trochę dłużej.
1: Okej, czyli te obciążenia dla organizmu są tego rodzaju, tak?
0: Tak, tak jest, to jest rehabilitacja kardiologiczna.
1: To jest rehabilitacja kardiologiczna,
0: dokładnie.
1: Seks.
0: Dokładnie.
1: Ile człowiek ciekawego się od ciebie może dowiedzieć? A propos dobrego snu, od ciebie dowiedziałem się, i to wczoraj, bardzo ciekawej rzeczy, żeby pamiętać o tym, żeby ostatni raz napić się przed snem na 2 godziny przed nim.
0: Mhm.
1: Bo...
0: To dotyczy głównie
1: w ogóle
0: mężczyzn.
1: Pogadajmy o tym nawodnieniu, bo to też jest taki twój konik. Ja wiem dużo o zdrowiu.
0: A się i tak się dowiedziałeś jeszcze czegoś?
1: A dowiedziałem się super ciekawych rzeczy od ciebie wczoraj. Także opowiadaj o co chodzi z tym nawodnieniem, ale też z tym piciem przed snem.
0: No dobrze. Czyli mówiąc o nawodnieniu, niestety we wszelkich książkach, podręcznikach, środkach masowego przekazu, wszędzie mówią pijmy litr, półtora, dwa, dwa i pół, trzy litry. A tak naprawdę nie jest ważne ile pijemy, tylko ważne jest ile sikamy. Czyli
1: ile wydalamy.
0: Dokładnie, czyli ile tego moczu na dobę jest. I w idealnym świecie dobrze, żeby tego moczu było około 2, nawet 2,5 litra, żeby to nie był mocno zagęszczony mocz, czyli żeby ryzyko wytrącania się złogów kamieni w układzie moczowym było jak najmniejsze. Jeśli przypomnimy sobie doświadczenie z podstawówki z pierwszej klasy, gdzie mamy szklankę z wodą i wsypujemy jedną łyżeczkę soli, zamieszamy, rozpuści się. Drugą łyżeczkę soli zamieszamy, rozpuści się i tak samo trzecią i czwartą. I mamy roztwór już mocno nasycony i niby nic się nie dzieje, ale wystarczy, że włożymy sznureczek do środka, do takiej szklanki i już na tym sznureczku zaczyna się krystalizować sól. I dokładnie to samo się dzieje w układzie moczowym. Więc jeśli mamy mocno zagęszczony mocz, czyli mało tego moczu, bo mało pijemy, bądź możemy dużo pić, ale dużo tracimy i nie, dodatkowo nie uzupełniamy, to wówczas wystarczy, że pojawi się jakaś wada anatomiczna bądź bakteria, to wokół tego impulsu, triggera do formowania się złogu zaczyna się krystalizować kamień. I dlatego wracając do tego, ile pić. Jeśli chcemy mieć 2-2,5 litra moczu, powinniśmy pić mniej więcej 2,5-3 litry płynów, bo pół litra idzie na parowanie i oddychanie. Ale jeśli uprawiamy sporty, pocimy się, stresujemy, pracujemy fizycznie, mamy gorączkę, wymioty, biegunkę, jest ciepło w pomieszczeniu, na przykład w kuchni, gdzie ktoś może pracować, albo jest upał na zewnątrz, musimy pić odpowiednio więcej. Tak? Czyli jeśli ktoś wypija 4 litry na dobę płynów, ale wysika tylko litr, to wciąż pije za mało. A jeśli ktoś wypija litr płynu na dobę, ale do tego zje 3 zupy i 3 arbuzy i wysika nam 4

0: litry, dla mnie okej. Czyli nieważne ile pijemy, ważne ile sikamy. Żeby to osiągnąć, najlepiej przejść na tak zwane picie cyrkadialne. Picie cyrkadialne to oznacza dookoła dnia. Czyli w idealnym stanie wstajemy rano, wypijemy dwie szklanki płynów, uzupełniając za noc niedobory, bo przez całą noc nie piliśmy.
1: Czyli na dzień dobry dwie szklanki wody.
0: Na dzień dobry dwie szklanki wody. Przy czym mówimy szklanka 250 ml. I potem pijemy przez cały dzień szklankę co godzinę. Bo jeśli wypijemy 3 litry, pijąc szklankę co godzinę, to jest lepiej niż gdybyśmy wypili 1,5 litra rano na raz i 1,5 litra wieczorem na raz. Więc szklanka co godzinę do wieczora i w tym momencie mamy te około 2,5-3 litry płynów przez cały dzień wypite. I tak powinniśmy pić do samego zaśnięcia i przed samym pójściem spać opróżniamy pęcherz, żeby zawsze iść spać z pustym pęcherzem. I jeśli szczególnie u mężczyzn, którzy już są w starszym wieku, część z nich cierpi na łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli mają powiększoną prostatę, w związku z tym mogą mieć objawy zdolnych dróg moczowych, to dlatego zalecamy u nich wyhamowanie picia godzinę, dwie, czy czasem nawet trzy godziny przed snem, tak żeby na pewno w ciągu nocy ta diureza była mniejsza, czyli żeby nie wstawali w nocy.
1: Więc panowie, ręka do góry, kto nie wstaje w nocy, żeby oddać moc. No właśnie. Być może dlatego, że za późno pijemy ostatni napój, prawda?
0: Dokładnie, więc jeśli pijemy do samego zaśnięcia, opróżniamy pęcherz i przesypiamy całą noc bez wstawania do toalety, okej. Ale jeśli nie, to musimy wyhamować godzinę, dwie czy nawet trzy przed spaniem. Przed samym zaśnięciem opróżniamy pęcherz i wtedy jest szansa, niepewność, że prześpimy całą noc. Jeśli jednak nie przesypiamy mimo takich działań, to powinniśmy trafić do urologa, który da odpowiednie leki, tak żeby zmniejszyć bądź całkowicie zlikwidować tak zwaną nykturię, czyli oddawanie moczu w nocy, bo nam zależy na tym, żeby sen był nieprzerywany wizytą w toalecie.
1: I da się to osiągnąć także w starszym wieku?
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo jest taka, wiesz, dominuje takie przekonanie, że przesypiać całą noc bez oddawania moczu mogą tylko młodzi ludzie i my jesteśmy starsi, to trzeba się z tym pogodzić, że trzeba w nocy wstawać.
0: To nie chodzi o to, żeby 365 nocy w roku nie wstać w nocy, bo tak może się od czasu do czasu zdarzyć. Ale wyobraźmy sobie mężczyznę, który chodzi do toalety 3, 4, 5, 6 razy w ciągu nocy. W związku z czym nie ma szansy na to.
1: Totalnie zaburza regenerację.
0: Dokładnie tak. Czyli jego sen jest tak często przerywany i tak nieregeneracyjny. I wracamy do tych podstaw. Tak. I w związku z czym on czuje się przewlekle już zmęczony, no bo nie jest w stanie się wyspać, bo co chwilę czuje parcie na pęcherz, idzie i oddaje kilka kropli. I tu już mamy wtedy do czynienia z objawami zdolnych dróg moczowych związanych z przerostem prostaty.
1: Od ciebie dowiedziałem się także dopiero co, żeby troszeczkę ćwiczyć też nasz pęcherz. To znaczy, żeby nie pędzić do toalety, gdy tylko dostaniemy ten pierwszy sygnał, że powinniśmy oddać mocz.
0: Ja swoim pacjentom zalecam w ten sposób. Pierwszy sygnał czekamy, drugi sygnał czekamy, trzeci sygnał czuję, że muszę, jak nie, bo za 10-15-20 minut w cudzysłowie posikam się, wtedy idę. Czyli nam zależy na tym, że pęcherz nie pracował 50-100-0, 50-100-0, tylko że pęcherz raczej pracował 400, 500, 600, 0. Czyli jeśli mamy
1: tylko
0: mieć...
1: przepraszam, że ci przerwę. Wczoraj zrobiłem ten eksperyment i rzeczywiście doczekałem do tego trzeciego momentu, ale to trzeba mieć na wyciągnięcie ręki wówczas toalety.
0: Bo jak ja się, zawsze jak mówię to o zastanie... rozsądku. Ja zawsze mówię o rozsądku, tak? Czyli jeśli mamy toaletę pod ręką, no to możemy tak zrobić. Tak. Jeśli siadamy do auta, jedziemy na autostradę, no to wiadomo, że niezależnie
1: może
0: od tego, ile mamy moczu w pęcherzu, pójdziemy się wysikać wcześniej. Jeśli idziemy na miasto, na jakieś spotkanie, na cokolwiek, na spacer, no to wysikamy się przed wyjściem, tak? Żeby nagle nie szukać drzewa czy McDonalda.
1: Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy jednak potrafili ten pęcherz swój wytrenować?
0: Chodzi o to, żeby jeśli mamy mieć 2,5 litra moczu, to wolałbym, żeby to było 5 wizyt w toalecie po 500 ml, co daje nam rozsądną ilość, niż 25 wizyt w toalecie po 100 ml. Bo w tym momencie już mamy częstomocz, który no, zaczyna nam przeszkadzać w życiu i irytować. Dlatego...
1: Ale rozumiem, że to nie tylko przeszkadza w życiu, że ma to inne konotacje, także negatywne dla naszego zdrowia.
0: Dokładnie tak. A dlaczego mówię, żeby zachować ten rozsądek? To nie chodzi o przetrzymywanie moczu, żeby to jasno wybrzmiało. Czyli nie trzymam na maksa za każdym razem, bo to może doprowadzić do powstawania uchyłków w pęcherzu, do nasilania przeszkody podpęcherzowej, tylko do rozsądnego przetrzymania moczu, czyli nie biegniemy za pierwszym sygnałem,

0: ale nie przetrzymujemy na maksa.
1: Mhm.
0: Czyli jeśli przetrzymam 10, 15 minut, pół godziny, czasem czy nawet godzinę, w zależności od tego, ile pijemy, no to nic się z tego powodu nie stanie. Ale żeby właśnie no, tych wizyt w toalecie było raczej 5, 6, 7, a nie 20 czy 25.
1: To jeszcze jedna rzecz, o której się od ciebie dowiedziałem dopiero co.

0: rozluźnijmy się i mocz ma wylecieć grawitacyjnie. Czyli nie prę brzuchem, nie robię ciśnienia w jamie brzusznej, żeby wypchnąć mocz, tylko mamy się rozluźnić i mocz ma wylecieć grawitacyjnie, bo i tak nasz wypieracz, który jest wokół pęcherza, będzie nam ten mocz wypierał. Mhm. Na stojaka sikamy, jak ja to mówię chłopakom, tylko...
1: Bardzo powszechne.
0: No myślę, że na biorąc dziś w pełni całe społeczeństwo, w cudzysłowie od 18 do 100 roku życia, to dotyczą co najmniej 50-60% mężczyzn. Oczywiście ten procent będzie wyższy w starszym wieku, niższy w młodszym wieku, ale zaburzenia erekcji mogą wystąpić w każdym wieku. Definicja mówi, że zaburzenia erekcji rozpoznajemy wtedy, kiedy jest to długotrwale, co najmniej 6 miesięcy, nawrotowo, w co najmniej 50% sytuacji. Ale ja troszeczkę nie lubię tej definicji, bo ja uważam, że jeśli doświadczamy zaburzeń erekcji, chociaż raz, drugi czy trzeci, powinniśmy trafić do lekarza, do specjalisty. Dlaczego? Bo należy traktować zaburzenia erekcji jako objaw. Nie jako chorobę samą w sobie, tylko jako objaw innych problemów ze zdrowiem. Zaburzenia erekcji, czy erekcja jest, czy nie ma, to jest szczyt góry lodowej. To, czego nie widzimy 90 pod wodą tej góry lodowej, to są naczynia, nerwy, hormony, głowa, psychika, stres, relacje, zmęczenie, inne choroby, inne leki, które przyjmujemy, czy jakieś operacje, które przebyliśmy. Czyli mnóstwo różnych czynników ma wpływ na to, czy my będziemy mieli dobrą erekcję, czy w ogóle ją będziemy mieli, czy nie. I dlatego, jeśli doznajemy zaburzeń erekcji, to może być tylko to, że się zestresowaliśmy, bo akurat to był pierwszy raz z naszą partnerką, ale to może być sygnał do tego, że za 5 lat będziemy mieli zawał serca czy udar mózgu. Bo zaburzenia erekcji średnio statystycznie wyprzedzają około 3-5 lat właśnie ostry zespół wieńcowy czy inne incydenty sercowo-naczyniowe.
1: Czyli są takim predyktorem, tak?
0: Są dokładnie takim predyktorem, bo zaburzenia erekcji i choroba wieńcowa to są dwie strony tego samego medalu. Mhm. Tylko, że naczynia odpowiadające za erekcję są mniejsze niż te naczynia wieńcowe i dlatego one wpierw dadzą nam znać, że coś jest nie tak z naszymi naczyniami, z naszym układem sercowo-naczyniowym.
1: A przypominamy państwu, że choroby układu sercowo-naczyniowego są ciągle na najwyższym miejscu, jeżeli chodzi o przedwczesne zgony.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli, wcale nie nowotwory.
0: Czyli każdego pacjenta, który trafia do mnie i mówi, mam zaburzenia erekcji, ja wysyłam, nawet jeśli uważam, że niewiele tam możemy znaleźć, na konsultację do kardiologa, żeby kardiolog ocenił, jakie jest ryzyko kardiologiczne u tego konkretnego pacjenta. Drugim czynnikiem jest cukrzyca. Bardzo powszechna choroba, która dotyczy wielu mężczyzn, szczególnie jeśli mamy dodatkowe czynniki ryzyka, jak wiek, jak otyłość, jak miażdżyca, zespół metaboliczny. W związku z czym...
1: Długa nie dająca też objawów, prawda?
0: Dokładnie tak. Średnio statystycznie cukrzyca jest niewykryta przez 7 lat. Czyli przez te 7 lat są niszczone naczynia, nerwy odpowiedzialne za erekcję. I właśnie często u moich pacjentów pierwszym objawem, że coś jest nie tak z zaburzeniami glikemicznymi, są właśnie zaburzenia erekcji. Dlatego drugim specjalistą, do którego ja wysyłam swoich pacjentów z zaburzeniami erekcji, jest właśnie diabetolog. Mhm. Żeby diabetolog powiedział, nie ma pan cukrzycy, ani innych chorób przedcukrzycowych, typu nietolerancja glukozy czy insulinooporność. A jeśli już są jakieś początki zaburzeń glikemicznych, to powinniśmy wdrożyć jak najszybciej odpowiednie leczenie. Bo pamiętajmy, że im dłużej będzie nieleczona bądź źle leczona cukrzyca, tym większe szkody dla organizmu zrobi i tym szybciej będzie pacjent tracił erekcję. Mhm.
1: Czyli mówisz, że na tę chwilę około 50% mężczyzn w naszym kraju prawdopodobnie ma zaburzenia z erekcją.
0: Czasowe bądź stałe.
1: Tak jest. Bierze się to, uważa, że to się zmieniło w ostatnich latach, że jest coraz gorzej?
0: Oczywiście. Jest coraz gorzej, dlatego że
1: po pierwsze,
0: niestety tutaj mamy do czynienia z następstwami naszego rozwoju cywilizacji. Ilość stresu, którą mamy na co dzień, tempo życia, które mamy, jedzenie, które już ciężko nazwać zdrowym jedzeniem.
1: Wysoko przetworzone. Często.
0: Wysoko przetworzone, bo nawet jeśli chcemy jeść tylko warzywka i owoce, to ciężko znaleźć warzywka i owoce bez chemii podczas ich, że tak powiem, wzrastania.
1: Absolutnie tak.
0: W związku z czym...
1: Jeszcze do tego zalani jesteśmy mikroplastikiem, który jest wszechobecny.
0: Każdy z nas zjada kartę kredytową.
1: Dokładnie, co tydzień.
0: Tak jest. No. I dlatego jakby ciężko już teraz żyć idealnie zdrowo. I w związku
1: no tak,
0: z tym,
1: ale zawsze mimo wszystko warto wybrać jednak te warzywa i owoce.
0: Czyli lepiej zjeść pół karty niż całą kartę.
1: Tak jest, niż pojechać do rzeczonego McDonalda.
0: Dokładnie tak. I w związku z tym te czynniki nasilające potencjalne zaburzenia erekcji, jest ich po prostu coraz więcej, w związku z czym zaburzenia erekcji występują coraz

0: raz szybciej. Dodatkowo jeśli dodamy te czynniki psychologiczne, czyli związane z tym, że musimy udowodnić w cudzysłowie wszystkim naokoło, naszej partnerce, sobie, że jestem stuprocentowym mężczyzną, że dowożę, że zasługuję na jej zainteresowanie, że mam erekcję na zawołanie, na każde pstryknięcie palcami, no to to buduje u nas presję. Tak? A jeszcze do tego dodamy media społecznościowe, które pokazują, że niezależnie od cyfry w dowodzie i w PESEL-u, powinniśmy zawsze zachować młodość, piękność, sprawność fizyczną i sprawność seksualną. Pamiętajmy, że faceci jako dwa największe atrybuty męskości podają sprawność seksualna, sprawność fizyczna. Więc jest to wysoce na naszej liście samooceny pod względem bycia stuprocentowym facetem.
1: Stąd ta ogromna liczba reklam tych wszystkich środków na potencję, twoim zdaniem? To jest też odpowiedź na to, że po prostu jest coraz więcej tych zaburzeń z erekcją?
0: No myślę, że...
1: Że to jest odpowiedź rynku po prostu.
0: To jest odpowiedź rynku na to, co się dzieje, czyli na chorobę cywilizacyjną, czyli na zaburzenia erekcji, które są coraz powszechniejsze. I to także jest odpowiedź czarnego rynku, bo jakie mamy dwa największe czarne rynki farmaceutyków, środki na potencję i sterydy, anaboliki, testosteron. To są dwa największe czarne rynki, gdzie mężczyźni, pacjenci szukają pomocy nie w oficjalnych źródłach. A warto podkreślić.
1: Ale myślisz o szukaniu wiedzy, czy
0: o szukaniu środków.
1: O kupowaniu środków, tak?
0: Dokładnie.
1: Czyli co, gro ludzi kupuje w internecie, a nie w aptece?
0: Dokładnie tak. Aha. Ze względu na sterydy, anaboliki, no bo nie każdy lekarz przepisze tak od ręki.
1: No i o sterydach oczywiście tak, myślę, natomiast o tych środkach na potencję.
0: Oczywiście, no bo jeśli muszę iść do lekarza, który mi przepisze leki i zdiagnozuje, dlaczego mam problem z erekcją, no to muszę się przyznać raz przed sobą, dwa przed lekarzem, że mam zaburzenia erekcji. A jeśli jestem na tyle wstydliwy, że boję się powiedzieć o tym pani w okienku w aptece, poproszę jakiś preparat na poprawę erekcji.
1: To się sprawa rozbije.
0: To ja wolę sobie cichutko w swoim kąciku ściągnąć z internetu w nieoznakowanej paczce środek, który jest reklamowany jako cudowny.
1: Lepszy. Ale z drugiej strony w internecie pewnie można kupić te środki, które są w aptece.
0: Jeśli tak się zdarzy, to jest super, ale było badanie, które pokazywało, że ściągnęli 20 różnych preparatów reklamowanych jako sildenafil, czyli ten najbardziej popularny środek na poprawę erekcji, i zbadano ich skład. I co stwierdzono? Że wewnątrz, w tej tabletce, która przyszła z internetu, było od zera do 250% dawki dziennej.
1: No tak, Piotr, ale ja myślę o tych środkach, które są dostępne w aptece pod, pod konkretnym logo i przecież na pewno można je kupić w internecie.
0: To są środki wiarygodne. Ale kupując cokolwiek w internecie, my nie mamy nigdy tej pewności. Więc wracając do tego badania, jeśli ktoś miał szczęście, to dostał tabletkę z samą glukozą i miał szansę na 30% skuteczność, czyli na efekt placebo. Ale jeśli ktoś nie miał szczęścia i dostał tabletkę, która specjalnie była nafaszerowana 250% dawki dziennej, żeby na pewno
1: chrzczona,
0: zadziałała.
1: W cudzysłowie.
0: W cudzysłowie chrzczona, a dla pewności wziął dwie tabletki, żeby na pewno zadziałało, to zaserwował sobie 5-krotną dzienną dawkę danego środka. A to już wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zawału, udaru, czy jakichkolwiek innych powikłań sercowo-naczyniowych, czy zapaści. Bo to są środki, które poszerzają nam naczynia.
1: I... Ale to też jest uwaga, ta, o której teraz ty mówisz, że nawet jeżeli zdecydujemy się na legalny zakup w aptece, żeby też nie przeholować, prawda, znaczy... z liczbą zażytych tabletek, czy nie?
0: Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, jak niestety mam często w gabinecie. Przychodzi pacjent, przypomnijmy, że dawka dobowa maksymalna sildenafilu to jest 100 mg, a on mówi, próbowałem setkę, 200, 300, 400, nie działa. A ja mówię, no okej.
1: Okay. Masz takich pacjentów rzeczywiście, tak?
0: No tak. No i ja mówię, super, że panu nie stała się żadna krzywda, że nie miał pan żadnych jakichś poważnych następstw tego, ale nie wolno stosować więcej niż zalecana dzienna dawka, bo wtedy ryzyko jakichś poważnych następstw jest bardzo duże. Ale pacjenci mówią, no skoro jedna tabletka nie zadziała, to wezmę dwie. Dwie nie zadziała, no to wezmę trzy. A to tak nie wygląda, bo przyczyny często zaburzeń erekcji są na tyle duże, że możemy wziąć i 10 tabletek i to nie pomoże.
1: Jasne.
0: A pamiętajmy też, że biorąc tabletki na potencję, one mają dwie ważne cechy. Po pierwsze, powinniśmy je brać w połączeniu z sytuacją intymną. Czyli jeśli oglądamy mecz piłki nożnej polskiej kadry i weźmiemy tabletkę, to nie będzie erekcji. U większości mężczyzn. Czyli musi być sytuacja intymna. Partnerka, partner bądź film, który nas w jakiś sposób pobudzi. I druga ważna, istotna sprawa to jest że nawet największa dawka najlepszego leku w

0: największej dawce nie pomoże, jeśli nasza głowa jest zbyt spięta, czyli jeśli mamy nadmiar stresu, bo wtedy sam ten środek farmakologiczny, ta tabletka, w cudzysłowie, nie jest w stanie się przejść przez napięcie układu współczulnego, bo on i tak będzie silniej zaciskał nam ze stresu te tętnice, niż ten lek będzie mógł zadziałać.
1: A co ty w ogóle sądzisz o tym, żeby stosować tego rodzaju środki? Mówię o tych legalnych w zalecanej dawce. Jak na to patrzysz ty swoim okiem androloga, urologa?
0: Myślę w ten sposób, że należy do tego podchodzić w bardzo wyważony sposób, czyli ani nie demonizować, że nie wolno, ani nie, że super, że wszystko mamy legalnie. I teraz powiem dlaczego. Dlaczego nie demonizować? Dlatego, że leki na poprawę erekcji mogą zrobić krzywdę tak samo jak aspiryna, polopiryna czy ibuprofen. Jeśli weźmiemy nadmiar.
1: Za dużo, tak.
0: Dokładnie. I więc każdy z nas musi zachować pewien rozsądek w ich przyjmowaniu. A z drugiej strony...
1: Ale nie jesteś przeciwnikiem takim, a priori nie odrzucasz tego.
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, jeśli tylko one są w stanie pomóc w krótkim, chwilowym, z powodu nadmiaru stresu, zaburzeniach erekcji, okej. Natomiast niestety minusem pewnym ogólnodostępności tych leków jest to, że póki te środki działają, ogólnodostępne bez recepty, to często mężczyźni nie trafią do specjalisty. A zaburzenia erekcji, tak jak wspominaliśmy, tak są pierwszym objawem różnego rodzaju chorób. Mhm. Czyli mam zaburzenia erekcji, kupiłem sobie lek bez recepty w aptece, zadziałał, okej, wszystko w porządku, nie muszę iść do lekarza. I tak idzie przez kolejny rok, 5-10, po czym po 5-10 latach te środki przestają działać. Teraz uwaga, pacjenci co mówią? Oni nie mówią, przestał działać, uodporniłem się. Czyli nie to, że podstawowa choroba, która powoduje u mnie zaburzenia erekcji, postępuje. Czyli jestem coraz bardziej chory, coraz bardziej są nasilone te zmiany w naczyniach, czy w nerwach, czy w innych systemach, które odpadają za erekcję. Czyli nie to, że moja choroba progresuje, tylko że się uodporniłem. I dopiero wtedy, kiildprzychodzą, panie doktorze, kiedyś brałem sildenafil 25, było super, a teraz 50 nie działa, 100 nie działa, pół roku próbuję już. A od kiedy pan stosuje środki? No od 10 lat. A był pan chociaż raz u specjalisty? Nie. Czyli to jest to właśnie zagrożenie, że jeśli zobaczymy, że to nam pomaga, często może pomagać jak najbardziej, to odwleka to czas wizyty u specjalisty. I to jest pewien minus tych środków.
1: Super ważna rzecz teraz powiedziałeś, rzeczywiście, że to jest takie usypianie problemu w jakiejś mierze, tak?
0: W jakiejś mierze usypianie problemów, natomiast na pewno...
1: Kłopoty rosną.
0: Kłopoty rosną, więc ja myślę, że podsumując tą część naszej rozmowy, warto powiedzieć w ten sposób. Środki dostępne bez recepty są super, ale same zaburzenia erekcji mają nas motywować do pójścia do specjalisty, bo zaburzenie erekcji to jest objaw, a nie choroba sama w sobie. Czyli zawsze musimy dojść, jaka realnie jest przyczyna tych zaburzeń. Czy tylko to, że się zestresowaliśmy nową partnerką, czy być może coś więcej. Cukrzyca, albo choroba wieńcowa, albo chociażby depresja. Bo stany obniżone nastroju subdepresyjne czy sama depresja także będą nam zabierać erekcję. Więc warto, żeby wdrożyć odpowiednie leczenie szybko. A pamiętajmy, że sama depresja w sobie i leki przeciwdepresyjne to są dwa osobne silne czynniki zabierające erekcję. Czyli my musimy...
1: Czyli trzeba też o tym pamiętać, tak, że leki przeciwdepresyjne obniżają potencję.
0: Tak, zabierają erekcję. W związku z czym, jak mam takich pacjentów, to staram się im wytłumaczyć, że nie mamy odstawiać leków przeciwdepresyjnych, żeby poprawić sobie erekcję, tylko mamy wyjść z choroby, żeby móc odstawić leki. I wtedy pozbędziemy się w ten sposób tych dwóch silnych czynników zabierających erekcję. Czyli wracając do tego, co mówiłem. Naczynia, nerwy, hormony, głowa, psychika, stres, relacje, zmęczenie, inne choroby, inne leki, inne operacje. Czyli dużo różnych rzeczy może mieć wpływ na erekcję.
1: Piotrze, z wymienionym już przeze mnie profesorem Markiem Postułą na tej antenie od wielu lat zajmujemy się długowiecznością i tutaj takim naszym marzeniem jest przejście od takiego spojrzenia na zdrowie reaktywnego na prewencyjne. Ty mówisz ciekawy bon mot, który usłyszałem już przekazywany przez ciebie, nawet inne osoby mi mówią o tym, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o prewencję raka prostaty, 21 ejakulacji w miesiącu.
0: Jest to taka liczba, która nagle zaczęła robić karierę w wyniku jednego badania. Oczywiście kolejne...
1: Czy to jest duże badanie prospektywne?
0: To jest badanie, które stwierdziło, że 21 lub więcej wytrysków w miesiącu redukuje ryzyko raka prostaty o około 20%.
1: I co to była szeroka grupa badanych mężczyzn, tak, w różnym wieku, tak?
0: Tak, tak. I wniosek z tego badania był także taki, że jeśli

0: będziemy mieli mniej tych wytrysków, to nie znaczy, że od razu mamy takie samo ryzyko raka prostaty, tylko to ryzyko zmniejsza się nie o 20, a o 15, o 10 czy o 5%. Czyli należy traktować, że regularne ejakulacje wspomagają zdrowie naszej prostaty.
1: Ejakulacje, czyli wytryski.
0: Tak jest. Mhm. Czyli nie należy się trzymać tej magicznej liczby, muszę zrobić za wszelką cenę 21 wytrysków w miesiącu, tylko mam dbać o to, żeby mieć regularne ejakulacje, najlepiej w formie aktywności seksualnej lub w formie masturbacji. Mhm. Nie ma to już większego znaczenia, ale prostata, gruczoł krokowy, jak sama nazwa, to jest gruczoł, który produkuje. Więc warto, żeby był opróżniany w miarę regularnie.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zaburzenia pracy gruczołu krokowego, to ja sam przeszedłem dwukrotnie zapalenie gruczołu krokowego i to jest koszmarna choroba. Rozumiem, że takie 21 ejakulacji w miesiącu w jakiejś mierze temu zapobiega, prawda?
0: Tak, jest to myślę, że jeden z czynników, który może wspierać zdrowie prostaty. Mhm. Natomiast, żeby wspierać zdrowie prostaty, warto dbać, żeby także nie było nawrotowych zakażeń układu moczowego. Tak? Czyli tutaj znów wracamy do podstaw, czyli do tego właściwego picia płynów. Tak jeśli jest. Będziemy mieli odpowiednie nawodnienie, tego moczu będzie dużo, to w tym momencie mamy górski potok w układzie moczowym, w nerkach, w moczowodach, w pęcherzu, w cewce. A jak wygląda górski potok? Porywa wszystko, co jest na brzegu, czyli żadne bakterie, infekcji nie będą miały szansy się osadzić na ściankach układu moczowego. Jeśli będziemy mieli mało tego moczu, czyli będziemy mieli nizinną rzekę, która wolno płynie i rzęsa na brzegu rośnie, no to w tym momencie szansa na zakażenie układu moczowego, na zapalenie pęcherzy, na zapalenie prostaty będzie znacznie większa. A zapalenie prostaty jest niewdzięczną chorobą. Wielu urologów bardzo nie lubi pacjentów z zapaleniem prostaty, bo są to pacjenci, których trudno wyleczyć.
1: Bardzo.
0: Którzy
1: nie ma
0: muszą,
1: na to lekarstwa de facto,
0: którzy
1: prawda?
0: Muszą przyjmować antybiotyki nie tydzień, nie dwa, ale miesiąc.
1: A czasami dłużej, przyjmowałem dłużej.
0: A czasami dłużej.
1: Nic
0: i to
1: nie
0: często
1: dawało.
0: Nie jeden.
1: Tak.
0: I pacjenci, którzy wracają. I jak jedno z badań pokazało, pacjent z zapaleniem prostaty średnio odwiedza od 5 do 7 urologów.
1: Tak było. Rzeczywiście pamiętam, że szukałem pomocy. Natomiast panowie, pewna podpowiedź ode mnie, bo ci, którzy słyszą i mają ten problem, to mi bardzo pomogły odpowiednie ćwiczenia sportowe. Odpowiednie ćwiczenia na dolne partie ciała. Mhm. I naprawdę, panowie, spróbujcie tego. Trochę podźwigać sztangi, wstawać ze sztangą, ćwiczyć czwórkę, dwójkę, mówię o mięśniach nóg, mi akurat to pomogło.
0: Ja tylko dodam, jeśli do tych
1: śmiało,
0: ćwiczeń
1: oczywiście.
0: O tych ćwiczeniach mówimy.
1: I nie wiedziałem nawet o tym przez przypadek trochę to wyszło.
0: Zachęcam wszystkich facetów do wizyty u fizjoterapeuty urologicznego. Kim jest fizjoterapeuta urologiczny? W skrócie. Jest to specjalista, który po pierwsze nauczy nas dobrze czuć mięśnie dna miednicy. I nauczy nas, jak dobrze je kontrolować. I zobaczy, czy my w ogóle mamy mięśnie dna miednicy, w cudzysłowie mamy, czy one nie są kompletnie wycieńczałe i nie do użytku, czy one są może nadmiernie spięte, bo to też nam nie sprzyja. Mhm. A pamiętajmy, że dobrze odczuwając i kontrolując i wykorzystując mięśnie dna miednicy, możemy poprawić sobie erekcję i możemy poprawić kwestię kontroli momentu ejakulacji. Czyli u pacjentów z wytryskiem przedwczesnym jednym z elementów jest właśnie wizyta u fizjoterapeuty urologicznego, żeby pacjenci odzyskali albo poprawili kontrolę nad momentem ejakulacji.
1: I jeszcze jedno tutaj uzupełnienie a propos zaburzenia pracy gruczołu krokowego czy zapalenia gruczołu krokowego, bo może tak jak w moim przypadku to mieć ścisły związek z, no, z psychosomatyką. Jeżeli mamy trudności w życiu, ja się wówczas zmagałem z takimi problemami depresyjnymi po śmierci rodziców i to była bezpośrednia przyczyna. I to jest to, o czym ty mówisz. Jeżeli się rozwiąże przyczynę związaną w głowie tę depresyjną, to i potem ten problem też ustaje.
0: Tutaj, jeśli mogę nawiązać
1: oczywiście
0: do tego, co mówisz.
1: No bo podobno często tak jest, że zapalenie gruczołu krokowego ma takie podłoże psychosomatyczne.
0: Tak. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie podwyższonego napięcia, to całe nasze ciało, cały nasz organizm jest w cudzysłowie spięty.
1: Tak, tak? Jest.
0: Czyli wszystkie układy są mocno ponapinane.
1: Ale czy ten gruczoł krokowy to jest takie słabe miejsce w męskim organizmie, które rzeczywiście reaguje na takie rzeczy mocno?
0: Znaczy, myślę, że gruczoł krokowy jest o tyle specyficzny, że jak złapie stan zapalny, to ciężko nam się go pozbyć.
1: Tak.
0: I niestety, jeśli będziemy, że tak powiem, używali antybiotyków, leków przeciwzapalnych, to poprawimy sobie na tydzień, na miesiąc, czy nawet na 3 miesiące, czy pół roku, po czym, jeśli nie zlikwidujemy realnej przyczyny, która odpowiada za ten stan zapalny,
1: to tak jak z lekami na potencję trochę,
0: to
1: tak?
0: Za chwilę będzie to wszystko wracać i dlatego jest przewlekły, nawrotowy stan zapalny

holenderski zespół Vengeance zabrał nas w podróż po Bliskim Wschodzie. Arabia to utwór tytułowy i przy okazji otwierający z płyty, która wyszła w 1989 roku i do której nie mam już takiego sentymentu jak do tej właśnie piosenki. Do samego Vengeance też nie mam. Od jakiegoś czasu znowu wydają płyty i koncertują i w ogóle mnie to nie rusza. Arabia to co innego. Idealny utwór dla młodzieńca, z jednej strony już będącego na

diecie z ekseptów i manuerów tego świata, a z drugiej zaczytującego się wciąż albo do niedawna przygodową i podróżniczą literaturą, tymi wszystkimi tomkami oraz rzeczami trochę, a może niewiele bardziej dorosłymi. Nagrałem sobie ten numer z radia, chyba z muzyki młodych. Słuchałem z kasety. Ostatnio, od dekad właściwie, nie słucham, ale wciąż mi gra w głowie od czasu do czasu. Pozostańmy jeszcze na chwilę w krainie brzmień nie za bardzo ciężkich. Zespół Queensryche też poznałem dzięki radiowym audycjom z metalem i zaczęło się od metalowej opery Operation Mindcrime. Bardzo dobry. Zresztą, kto z Państwa zna, wie doskonale. Na kolejny album grupy Seattle czekałem już zatem świadomie i nie zawiodłem się. Empire to moim zdaniem ich opus magnum. Płyta wspaniale brzmiąca, komercyjna i ambitna zarazem. Pech chciał, że z jednej strony metal się wtedy radykalizował, a z kolei fani rocka już innych brzmień szukali, szczególnie w Seattle, a więc kariera Queensryche zaczęła więdnąć. Dzisiaj to ledwie cień tamtego zespołu, również dlatego, że nie ma już w nim wokalisty Geoffa Tate'a z tym jego charakterystycznym wysokim głosem, a jego rzeczy solo też są umiarkowanie przekonujące. Empire natomiast, album z 1990 roku, to kopalnia fantastycznych numerów z tytułowym na czele, który chyba już tutaj grałem. Nie grałem natomiast na pewno Best I Can, do którego czuję niezrozumiały, ale szczególny sentyment. Don't worry, dear. He'll never find the gun.

powiedziałem przed Best I Can, że od początku lat 90. świat metalu szybko się radykalizował. A ja przyznaję, razem z nim. Z jednej strony jeszcze potrafiłem docenić takie rzeczy jak Queensryche i ich Imperium, z drugiej nurkowałem już na główkę w podziemny black i death metal. Zanim zapłonęła Norwegia i na długi czas zdominowała black metalową narrację, szukało się tych mrocznych, diabolicznych brzmień rozsianych po całym świecie. W Polsce oszaleliśmy przede wszystkim na punkcie szwajcarskiego Samaela, również dlatego, że był jednym z tych nielicznych zachodnich zespołów, które już wtedy regularnie nas odwiedzały, grając chociażby na legendarnym Straszydle. Samael do nas zaczął jeździć jeszcze jako duet, później jako trio, no i później w każdym kolejnym wcieleniu i oczywiście do tej pory regularnie wraca. No i jasne, Samael to wciąż gwiazda, ale ich utrzymująca się spora popularność to raczej pokłosie dotarcia do szerszej metalowej publiczności albumami wydawanymi już w niemieckiej wytwórni Century Media i produkowanymi przez naszego rodaka Waldemara Sorychtę. Zaczęło się to właściwie od Ceremony of the Opposites z 1994 roku, bo o dwa lata starsza, wcześniejsza płyta Blood Ritual była jeszcze materiałem przejściowym. Ja tego późnego i współczesnego Samaela też lubię, ale właśnie tylko lubię. Kocham natomiast niezmiennie tylko demówki, epkę Medieval Prophecy oraz debiut Worship Him. Album z 1991 roku, pierwszy w katalogu francuskiej wytwórni Osmose. Surowe to, proste, wręcz prymitywne, ale właśnie o to chodzi. Samael z Into the Pentagram to najlepszy Samael i nie zapraszam do dyskusji.

Podam jeszcze jeden przykład zespołu, którego tak kochałem za demówki, czy właściwie jedną konkretną kasetę demo, że kiedy wyszła płyta, byłem rozczarowany. Nie chodzi o to, że taki ze mnie koneser, że chełpię się tu tym, że tak długo już żyję, że ryłem w podziemiu przełomu lat 80. i 90. jak dzik w śmietniku. Chodzi po prostu o to, że tak wtedy przywykłem do tych pierwszych wersji konkretnych utworów, tak je sobie wbiłem w mózg setkami odsłuchów, że wersje nowe, obiektywnie lepiej zagrane, na pewno lepiej brzmiące i pewnie w ogóle po prostu lepsze, nie były w stanie ich zastąpić. Nie powiedziałem chyba nazwy. Chodzi o amerykańską grupę Nocturnus, czyli metal progresywny, kosmiczny. Margines death metalowego Królestwa Florydy. Ich album The Key z 1990 roku to oczywiście arcydzieło. Kocham całym sercem, ale jeszcze goręcej kocham The Science of Horror z 1988 roku, szczególnie za numer Standing in Blood, wersję wolniejszą, brudniejszą i bardziej chorą niż ta z płyty. The Key to jest, wiecie, Star Trek albo Gwiezdne Wojny, natomiast Science of Horror to pierwszy obcy.

Myślę, że nie tylko ja słyszę pokrewieństwo Nocturnusa z kolejną grupą, której dzisiaj posłuchamy, zresztą również z Florydy, grupą, której nazwa brzmi Hellwitch. Co prawda Hellwitch był bardziej trashowy i bez klawiszy, ale też było to i techniczne, i kosmiczne. Ich debiutancka płyta zatytułowana Seizigiel Miscreancy wyszła w 1990 roku. Była bardzo ciekawa, bardzo zaawansowana od strony kompozycyjnej i wykonawczej i sugerowała, że będziemy mieli z tej kapeli mnóstwo radości. Niestety nic z tego nie wyszło. Album został wydany przez wytwórnię Wildrex i chyba właśnie dlatego nie wyszło, bo to firma, która z jednej strony miała w tamtym czasie, pod koniec lat 80., na samym początku 90. niesamowitego nosa do fantastycznych podziemnych wynalazków. Dzięki nim usłyszeliśmy chociażby o Blasphemy, ale zupełnie nie miała nosa do interesów. Wiele karier położyła, po czym odeszła w niesławie. Hellwitch natomiast wciąż działa, niezrażony, choć licznej publiczności nigdy się nie dorobił. Nawet sam Nosferatu

skoro już o kalifornijskiej wytwórni Wildrex była mowa, nie mam cienia wątpliwości, że jedną z najważniejszych i najfajniejszych płyt przez nią wydanych była Ultimo Mondo Cannibale, czyli pełnowymiarowy debiut amerykańskiej grupy Impetigo. Nie wiedziałem, zanim tego nie posłuchałem, że może istnieć coś równocześnie tak ekstremalne i obrzydliwe i zarazem tak chwytliwe i zabawne. Wielkiej kariery z tymi wygłupami zrobić nie mogli, ale kultowy status w podziemiu mają po wsze czasy. W lutym tego roku Mark, założyciel i gitarzysta zespołu, niestety zmarł, więc choćby jednorazowego powrotu Impetigo na scenę już nie należy się spodziewać, ale te przeboje, ta mieszanka grindu, death metalu, gore, punka, też te wspaniałe utwory i jeszcze piękniejsze teksty wciąż cieszą.

Słuchacie Ciężko na sercu i na dłuższą chwilę pozwolę sobie zaprosić Was do Szwecji. Bo przecież nie tylko Norwegią człowiek żyje, cała Skandynawia była w latach 90. kopalnią złota. Zaczniemy od Entombed, grupy oczywiście wielce poważanej, wręcz kultowej, ale niekoniecznie jednakowo popularnej w trakcie całej ich kariery. Left Hand Path, death metalowe mięcho, którym zadebiutowali, to wiadomo, wzorzec gatunku, ale później różnie bywało. Już druga płyta Entombed budziła kontrowersje. Druga, czyli Clandestine z 1991 roku. Wielu narzekało, że nie jest to bezpośrednia kontynuacja Left Hand Path. Inni, mniej liczni, cieszyli się, że zespół nie odcina kuponów, tylko wymyśla się na nowo. I ja byłem w tej drugiej grupie. Ci, co marudzili na Clandestine, mieli zespołowi przede wszystkim za złe, że zmienił się głos. LG Petrov poszedł w odstawkę, a Entombed, zamiast się z nim dogadywać, wzięli sobie jakiegoś nowego typa, którego nikt nie znał i który był gorszy. Zespół zresztą szybko uległ presji. LG wrócił, by ryczeć w Entombed aż do swojej śmierci w 2014 roku. Powiem tak, ja też kochałem Petrova jako wokalistę, jako postać. Był bez wątpienia najważniejszym, był tym głosem Entombed. Ale co poradzić, Clandestine już od premiery mi się bardzo podobała. No i właśnie ze względu na te wokale. Niby to death metalowy growling, ale z domieszką czegoś innego. Jakiegoś takiego przeraźliwego pohukiwania. Po latach okazało się, że ten nowy wokalista, czyli Johnny Dordevich z Carnage, wcale tej płyty nie nagrał, on tylko pozował do zdjęć, wystąpił w teledysku, chyba zaśpiewał na kilku koncertach. Te wokale w studiu to dzieło perkusisty Nicka Andersona. Wszystko zatem zostało w rodzinie, a Stranger Eons, utwór promujący dwójkę Entombed, to death metalowe arcydzieło.

miałem w życiu czas fascynacji grupą Tiamat, ale jak w przypadku Samaela, nie tymi płytami, które przyniosły im największą popularność. Prawdę mówiąc, już przy Wild Honey ziewałem, bo po co mi taki metalowy prog rock, jak sobie mogę puścić prawdziwego prog rocka i słuchać tych wszystkich Floydów czy Genesisów. Natomiast trzy wcześniejsze płyty Tiamat bardzo lubiłem, ze szczególnym wskazaniem na Clouds. I najważniejszym numerem z tego materiału był dla mnie Scapegoat, bo po prostu się z nim utożsamiałem. Całym swoim czarnym, nastoletnim serduszkiem, bo podobnie jak podmiot liryczny piosenki, czułem się niezrozumiany i byłem przekonany, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a śmiech mój będzie diaboliczny i złowieszczy. Do tego stopnia kochałem Clouds, że zapytany w wywiadzie do jakiegoś zina, bodajże do Infernal Death, czy najważniejszym albumem 1992 roku była dla mnie ta właśnie płyta Tiamat, czy może A Blaze in the Northern Sky, Darktron, wskazałem Szwedów. Dziś nie mogę się sobie sprzed 34 lat nadziwić, bo Darktron to przecież arcydzieło, a Clouds niestety nie do końca wytrzymało próbę czasu, no ale cóż, wypierał się nie będę.

Serion też bardzo lubiłem do pewnego czasu, wiem. Nudny z tym jestem. A konkretnie do Telly. Jasne, ta symfoniczność Telly robiła wrażenie, ale zespół stracił coś, czego wcześniej miał pod dostatkiem. Nieprzewidywalność. Niby wypełzli z tej samej death metalowej piwnicy, co reszta szwedzkiej zgrai z tamtych czasów, ale od zawsze pełzli w innym, zupełnie własnym kierunku i dopóki poszukiwali, podobali mi się najbardziej, jak już znaleźli, przestało to być tak bardzo ekscytujące. Do dziś moją ulubioną płytą Therion pozostaje Beyond Sanctorum z 1992 roku. Ten czas jest w dzisiejszej audycji nadreprezentowany, ale jak wspomniałem na wstępie, to jest bardzo subiektywny

wybór. No i co robić? Jak się ma te 18 lat, to człowiek nasiąka muzyką jak gąbka i zostaje mu to na zawsze. A o tym przecież jest ta audycja, o piosenkach, które są ze mną na zawsze, na dobre i na złe, nawet jeśli powszechnie nie są uznawane za arcydzieła. A zatem Therion, Beyond Sanctorum i mój ulubiony kawałek z tej płyty, czyli Pandemonic Outbreak. Nie słuchałem tego z 20 lat, ale będę śpiewał z Christopherem każde słowo. Dla waszego dobra wyłączam mikrofon.

0: Nie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
1: Sylwia Zadrożna
0: i Michał Matus. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Czas na Desultory. Tych Szwedów też poznałem na etapie demówki. Nazywało się to Visions i wydane zostało, no tak, w 1992 roku. Ta kaseta demo nie tylko na mnie zrobiła wrażenie, bo do zespołu ustawiła się niekrótka kolejka potencjalnych wydawców i grupa podpisała kontrakt z Metal Blade. Debiutancki album Desultory zatytułowany Into Eternity ukazał się już rok później, w 1993 roku. No i niestety słychać było, że tu nie będzie rewolucji, że to zespół owszem solidny, ale jednak skazany na drugi szereg. I tam też właśnie grupa spędziła całą swoją karierę aż do definitywnego końca w 2017 roku. To wszystko jednak dzisiaj nieważne. Najważniejsze, że zarówno na demówce, jak i na tej pierwszej płycie Desultory mieli utwór Forever Gone, który wrył mi się w mózg i nie da się go niczym wydłubać. Nie tęsknię za Desultory, nie uważam ich za grupę wybitną. Nie słucham ich płyt, ale kiedy ktokolwiek w jakichkolwiek okolicznościach zada niewinne angielskie pytanie why, dlaczego, w mojej głowie zaczyna dudnić ciąg dalszy. Why, tell me why, we all have to die. Być może powinienem z tym pójść do doktora od głowy, ale to dopiero po audycji.